0: otorynolaryngologów.
1: No, mówmy o laryngologów, bo to krócej. To znaczy polipy nosa, no bo polipy mogą być w różnych lokalizacjach, jest to przerost błony śluzowej, który powoduje upośledzenie drożności nosa i jest elementem przewlekłego zapalenia zatok. To nie jest tak, że ten polip jest w nosie i to jest sprawa tylko i wyłącznie, nazwijmy to, wnętrza nosa, czyli przewodu nosowego i tego, co on zawiera, ale to się zaczyna w zatoce, najczęściej albo w zatoce szczękowej, albo w zatoce sitowej, czyli tym, co jest do boku od nosa, czy do boku i do góry od nosa. To są pewne przestrzenie kostne mające ograniczoną pojemność i jeżeli w obrębie tej puszki pewnej kostnej dochodzi do zmian zapalnych, do przerostu błony śluzowej i ona się tam już nie mieści, ona może przez otwór naturalny, którym dana zatoka jest z nosem połączona, wydostać się w formie polipa do nosa. Jest często tak, że pacjenci tego etapu zapalenia zatok, kiedy jeszcze nie ma polipa, nie zawsze do tego podchodzą na takiej zasadzie, że oj, coś się dzieje, trzeba iść do lekarza. Przechodzą nad tym jakoś do porządku dziennego, bo być może to takich uporczywych dolegliwości nie daje. Są osoby, które czasami są w stanie to, że mają katar i że coś im tam ścieka do gardła, jakoś przyjąć, że to niekoniecznie muszę iść z tym do lekarza.
0: Może to alergia, może jakaś drobna infekcja. Tak.
1: I dopiero w momencie, jak zaczynają zauważać, że im się gorzej oddycha, bo to jest rzecz, która bardzo może dokuczać, wtedy zgłaszają się do lekarza i wtedy się robi badanie, bo standardowym badaniem w takiej sytuacji jest tomografia zatok. I się okazuje, że problem jest w jednej, w kilku najczęściej, w wielu zatokach, a polip jest jednym z elementów tego obrazu przewlekłego zapalenia zatok. Mhm.
0: I to może być kilka polipów, tak?
1: Tak, to może być pojedynczy, duży, bardzo często określamy to nazwą polipa choanalnego. Choany to jest określenie na nozdrza tylne, czyli to, co jest tam z tyłu, w miejscu, jak nos przechodzi w gardło. I taki pojedynczy polip, bardzo często duży, on sobie po prostu tak zwisa na podniebieniu tam do gardła.
0: To tak właśnie pan doktor bardzo obrazowo to wytłumaczył, jakby ta błona śluzowa tak się wylała, tak? Z tej zatoki.
1: Wylała się razem z zawartością swoją i na podniebieniu jakby leży, a czasami nawet jest tak duży, że jak się szpatułką bada pacjenta, normalnie się widzi u niego języczek, podniebienie, to widać, że coś tam z tyłu zwisa w formie takiego gronka nawet niżej. Więc pojedyncze, ale to jest rzadkość, znaczy rzadziej. Częściej to są drobne polipki i to tak jakby wziąć po prostu...
0: Taka łezka mała?
1: Nie, no jakby wziąć porzeczki na przykład i usunąć te łodyżki i taki jeden obok drugiego po prostu te owocki, może trochę większe, trochę mniejsze. No jest to takie skupisko tworów, których każdy jest wypełniony w zasadzie prawie wodą, jak się to naciśnie, tam treść z tego wypływa, one się zmniejszają po takim opróżnieniu, natomiast nie znikają. To nie jest jakby sposób na rozwiązanie problemu, poprzebijanie tych polipów, natomiast trzeba w sytuacji, w której sprawa dotyczy zatok, trzeba przeprowadzić operację nie tylko usunięcia tej masy, która jest w nosie, ale również tego wszystkiego, co jest w zatokach. Bo jeżeli usuniemy tylko to, co jest w nosie, to będzie to jak z górą lodową. Po prostu ten szczyt się usunie, no ale następna rzecz się znowu za chwilę pokaże, bo ma miejsce.
0: Będzie to cały czas narastać, tak?
1: Tak.
0: A to może zacznijmy w takim razie od zapalenia zatok. Dlaczego? Skąd? Jak leczyć, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta właśnie błona śluzowa w stanie zapalnym tak się rozrastała?
1: To znaczy tak, przewlekłe zapalenie zatok, jak sama nazwa wskazuje, to jest proces przewlekły, długo się toczący, to nie jest coś, co występuje z dnia na dzień. Zresztą uważa się nawet, że jest bardzo taka długa cezura czasowa, nawet minimum 4-6 tygodni trwania dolegliwości. To jest dopiero możliwość mowy, że to jest przewlekłe zapalenie, a tak to jest ostre, przedłużające się i tak dalej. Dlaczego dochodzi do zapalenia zatok? A dlaczego dochodzi do różnych zapaleń? No bo po prostu taka jest konstrukcja organizmu, że pewne czynniki wywołują reakcję zapalną w różnych miejscach. W odniesieniu do zatok, na przykład elementem sprzyjającym, żeby po którejś stronie nosa, po lewej, po prawej, rozwinął się stan zapalny, jest na przykład krzywa przegroda, która powoduje, że zatoki po tej stronie, po której jest skrzywienie, czyli po tej stronie, po której nos jest gorzej drożny, no bo krzywa przegroda uwośledza drożność jednej strony, te zatoki po tej stronie są gorzej wentylowane. No bo jak oddychamy, to powietrze, które wchodzi nam do nosa, ono wchodzi przez ujścia naturalne do zatok, wychodzi i tak dalej. Więc jeżeli są gorzej wentylowane, to w nich się tworzy pewien mikroklimat, który sprzyja temu, że nawet ta, jak my to mówimy, saprofitująca flora bakteryjna, czyli to, co każdy ma w nosie, w gardle, nie ma człowieka, który jest sterylny. Więc nawet ta flora zaczyna w pewnych warunkach być problemem i jest podłożem do wytworzenia się stanu zapalnego. On się zaczyna tam toczyć, ta błona śluzowa ulega pogrubieniu, dalej jest gorzej wentylowana, w związku z czym śluz z tej zatoki gorzej odpływa, staje się gęstszy, na tym śluzie się rozwija zakażenie, no i to jest takie błędne koło. Jeżeli nie doprowadzimy do sytuacji takiej, że nos będzie symetrycznie drożny, to doprowadzimy do sytuacji, że może właśnie w tych zatokach, w zatoce szczękowej czy zatoce sitowej po stronie skrzywienia przegrody dojść do takiego przerostu błony śluzowej, no, że powstanie masa polipa, który wypełni przewód nosowy.
0: I pewnie tak jest, że ktoś będzie miał rzeczywiście tę przegrodę nosową lekko skrzywioną i nie będzie mieć tego rodzaju problemów, a ktoś będzie miał, czy...
1: To znaczy, niewielkie skrzywienia raczej... Nie, znaczy, po pierwsze, nie ma idealnie prostej przegrody. Powinna być prostopadła do dna przewodu płaszczyzna, no ale nigdy nie jest. My nawet czasami nazywamy takie niewielkie fizjologicznym skrzywieniem. Po prostu tam niewielkie pofałdowanie. Natomiast jeżeli to jest ewidentne skrzywienie, czasami to są takie kątowe skrzywienia, najczęściej pourazowe, ale czasami ktoś tam młody przychodzi do mnie jako pacjent i mówi, no jest krzywa przegroda, miał pan jakiś uraz? Nie, nie miałem to. I czemu mam krzywą przegrodę? Ja to proszę zapytać mamy i taty, czemu? Bo to można po prostu pewne struktury odziedziczyć po rodzicach. Tam kto krzywo rośnie. Więc jeżeli nie skorygujemy tego w odpowiednim czasie, to będzie problem. Jeżeli skorygujemy, no to jeżeli zacznie dopływać powietrze do zatoki, no to ona się zacznie sama goić. Zresztą nawet kiedyś operacja chorej zatoki polegała na tym, żeśmy całą błonę śluzową z tej zatoki po prostu ordynarnie usuwali. Teraz nowe strategie zakładają, że nie ma potrzeby usunięcia całej chorej błony śluzowej. Wystarczy, że zapewnimy odpowiedni dopływ powietrza do zatoki. Ona się już potem sama wyleczy. Więc kwestia naprostowania, mówiąc trywialnie, przegrody i jeżeli robimy też operację endoskopową zatok, to przede wszystkim operujemy miejsca, w których jest połączenie zatoki z nosem. Jeżeli tamto miejsce poszerzymy i zapewnimy odpowiedni dopływ powietrza do zatoki, to nie musimy się przejmować tym, że tam w głębi zatoki jest przerośnięta błona śluzowa. Ona z czasem się wygoi.
0: Tylko musi się dobrze wywietrzyć.
1: Tak, musi się dobrze przewietrzyć.
0: Ze mną w studiu specjalista laryngologii, doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Rozmawiamy i o zatokach, i o polipach nosa. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu otorynolaryngolog, doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Rozmawiamy o polipach. Panie doktorze, a czy zatoki mogą się pochorować od infekcji? Mamy katar przeciągający się albo mamy teraz wiosnę, czyli sezon alergiczny. Czy to może doprowadzić do stanu zapalnego zatok?
1: To znaczy tak, po pierwsze, są stany zapalne zatok z polipami czy bez, które mają podłoże alergiczne w ogóle. Bardzo często w połączeniu na przykład z astmą również, nawet mówimy o tak zwanej triadzie aspirynowej, astma, nadwrażliwość na aspirynę i polipy nosa. A są polipy, które są typowymi polipami infekcyjnymi, nie alergicznymi, tylko infekcyjnymi. Jest różnica w budowie histologicznej takiego polipa, jest różnica w badaniu krwi, jak się robi to, to można jakby wyczaić, który rodzaj polipa. I jeżeli mamy do czynienia z polipami stricte o podłożu alergicznym, to czasami nawet nie potrzeba od razu myśleć o leczeniu operacyjnym, chyba że one są tak duże, że pacjent po prostu zablokowany, nie może porządnie mówić, ale możemy myśleć o wdrożeniu leczenia ogólnego, przeciwhistaminowego, sterydami i możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że operacja nie będzie konieczna. Natomiast jeżeli mamy polipy o podłożu infekcyjnym, to raczej wchodzi w grę jednak tylko i wyłącznie leczenie operacyjne. One już pod wpływem farmakologii tak bardzo się nie zmniejszą, żeby przestały być problemem. W związku z czym każda infekcja, nawet katar, taki no, klasyczny, wirusowy, który trafi na sprzyjające warunki, to co mówiłem, na krzywą przegrodę, na fakt, że z jakiegoś tam powodu w historii tego pacjenta były sytuacje, które doprowadziły do tego, że połączenie zatoki z nosem, danej zatoki uległo z jakiegoś tam powodu zmniejszeniu, mniejszej przepustowości i zaczyna tam coś się dziać. Więc tak, może infekcja, przedłużający się katar ostatecznie doprowadzić do takiego stadium, że dojdzie do nadkażenia bakteryjnego i do problemów w postaci przewlekłego zapalenia zatok. Może być to alergia, może to być rzadko, ale załóżmy, ktoś uległ jakiemuś wypadkowi, doznał rozległego urazu ze złamaniami w tym obszarze i do dużych wynaczynień krwi, które nie wchłonęły się i na podłożu tego krwiaka doszło do nadkażenia i zrobił się problem. To też jest możliwe.
0: O to widzi pan doktor. Wyczytałam w internecie, że polipy dotyczą przede wszystkim osób w takim średnim wieku, średnio starszym, 50+, 60+, ale jak słyszę, jakie może być podłoże pojawienia się polipów, to mi się już tutaj wyklucza.
1: Znaczy te infekcyjne, to muszą mieć czas, żeby się wytworzyć, żeby ten stan zapalny się u tej osoby jakoś tam porozwijał, więc rzeczywiście znaczy. Natomiast jeżeli chodzi o alergię, no to jest rzecz, która idzie w zasadzie od urodzenia za pacjentem, przy czym jest ten obraz alergii różny, ona tak kroczy, na początku załóżmy jest alergią bardziej pokarmową, z czasem staje się alergią, która dotyczy drogi oddechowej, więc i tu mamy z reguły, jeżeli chodzi o takie polipy alergiczne, to co i 20 i 30 latkowie.
0: I jakie problemy zdrowotne, co czuje pacjent, który ma stan zapalny w zatokach? Bóle głowy, tak, katar. I co pacjenci zgłaszają?
1: To znaczy generalnie tak jest pewne objawy, które powinny u takiego pacjenta być, żeby w ogóle myśleć o rozpoznaniu zapalenia zatok. Czyli jednym z nich są bóle głowy, drugim upośledzenie drożności nosa. Jednym też z elementów takich bardzo dokuczliwych dla pacjenta, oni różnie to opisują, jest uczucie ściekania wydzieliny do nosa. U nas to jest takie bardzo rozwlekłe opisywanie, natomiast w anglosaskim określeniu jest to post nasal grip, czyli ściekanie do tyłu nosa. I ma wrażenie, że ciągle mu coś tam przeszkadza, chciałby to odchrząknąć, nie umie, bo cały czas tam coś spływa. Śluz w zapaleniu zatoki, jak już mówiłem, jest gęstszy i się odczuwa, że on się przemieszcza, bo to nie jest tak, że u zdrowego nie ma śluzu i zdrowy tego śluzu nie łyka. Śluz z zatok wydostaje się do nosa, z nosa przychodzi do gardła i jest łykany. Przy czym normalna konsystencja śluzu u zdrowej osoby i prawidłowe funkcjonowanie tego aparatu rzęskowego, który śluz przesuwa, powoduje, że my tego nie rejestrujemy, tak jak człowiek nie myśli, że oddycha. Mhm. Po prostu oddycha.
0: Albo że przełyka ślinę, tak.
1: Natomiast jeżeli jest śluz zmieniony właśnie przez stan zapalny, to on się robi gęstszy, bardziej lepki i się to czuje. I to przeszkadza czasami bardzo mocno.
0: Mhm. Rozumiem, że w takich przypadkach co, leczenie farmakologiczne?
1: Przede wszystkim etapie? Laryngolog i do oceny, jeżeli ma wątpliwości, czy to jest podłoże infekcyjne, czy to jest podłoże alergiczne, ma do tego pewien panel badań, żeby to zrobić, wymaz z nosa, czy jest eosinofilia, jaka ona jest, badania krwi. I tomografia zatok. Kiedyś takim standardowym badaniem było tak zwane RTG, mhm. zatok, prześwietlenie zatok. Aktualnie ono odgrywa rolę tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy pacjenta z ostrym zapaleniem zatok, któremu rozsadza policzek, mhm. i my musimy podjąć decyzję, czy tylko antybiotyk, czy również punkcja zatok. I wtedy robimy klasyczne prześwietlenie zatok na siedząco, żeby zobaczyć, czy tam jest poziom płynu w zatoce. Bo jeżeli jest poziom płynu w zatoce, no to trzeba jak najszybciej przynieść ulgę pacjentowi, czyli zrobić punkcję, wypłukać ten płyn z zatoki. Jeżeli na zdjęciu zatok wychodzi, że to, tam nie ma płynu, tam po prostu są masy zapalne, no to trudno. Leki przeciwzapalne, antybiotyk i czekać. Więc w zasadzie prześwietlenie zatok tylko do tego już teraz się ogranicza, jeżeli chodzi o wskazania. W pozostałych przypadkach tomografia zatok. To jest badanie, które nie wymaga podania kontrastu, w związku z czym pacjent jakby specjalnie nie musi być do tego przygotowywany, bo to wiadomo, jeżeli chodzi o kontrast, to po pierwsze trzeba sprawdzić stan nerek, a po drugie może być uczulony na kontrast. Natomiast badanie bezkontrastowe, krótkie, bo to jest przeskanowanie, po prostu przejazd aparatem i wtedy dokładnie widzimy po pierwsze, bo to są co 2, 3, 4 mm skany, po pierwsze widzimy, jak wygląda przegroda i to nie tylko to, co jestem w stanie zobaczyć we wzierniku, jak badam pacjenta, gdzie widzę przód, ale na całej długości, bo ta przegroda na przykład może być skrzywiona gdzieś tam mocno z tyłu, z przodu wydaje się prosta. Więc dokładnie widzę, jak wygląda przegroda i dokładnie widzę, jak wyglądają zatoki, jak wyglądają te połączenia między zatokami i nosem i wtedy można podjąć decyzję, czy niewielka korekta operacyjna, czy może tylko leczenie farmakologiczne, który może dać efekt, taka kombinacja leku przeciwzapalnego, przeciwhistaminowego, która może zmniejszyć obrzęk w tej okolicy połączenia zatoki z nosem.
0: A ścieżka jest taka, że najpierw leczenie, potem zabieg, jeżeli jest taka konieczność? Czy czasami jest taki przypadek, że pan doktor widzi tego pacjenta i wie, że od razu to tak, będzie tam sala operacyjna?
2: Że nie mogę, ale nie może mówić.
0: A że nie ma co odwlekać tego, tej decyzji?
1: Tomografia jest konieczna, bo musimy wiedzieć, jakie są warunki anatomiczne, dlatego że zatoka sitowa na przykład, czyli to, co mamy tu, przy środkowym kącie oka, sąsiaduje z oczodołem, a góra tej zatoki to już jest podstawa czaszki. Więc czasami są tak zwane te rowki węchowe, też bardzo głęboko wchodzące. Można, nie mając dokładnego rozeznania anatomicznego, a mając duże zmiany przerostowe, polipowate, które zaburzają troszkę ocenę, co ja mam przed sobą. Czy to jest już zdrowa tkanka, czy to jeszcze jest tkanka patologiczna. Więc jeżeli nie miałbym tomografii zatok, która mi dokładnie określi, jakie są bezpieczne obszary, w których mogę się tam poruszać, bo na przykład zatoka sitowa to jest wielkość pudełka zapałek. Trzeba operować tak, jakbym we wnętrzu pudełka od zapałek operował. Więc to jest warunek. Tomografia zatok musi być zrobiona i wtedy trzeba odbarczyć pacjenta. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie go tym jednym zabiegiem wyleczyć, o tu jeszcze zaraz opowiem w ogóle o wyleczeniu, to przynajmniej na tyle, jak my to nazywamy, odbarczyć, żeby komfort życia był dla niego lepszy.
0: A jeżeli jest stan zapalny na przykład w tej zatoce sitowej,
1: tak,
0: blisko oka,
1: tak,
0: czy ten pacjent może mieć jakieś problemy na przykład z widzeniem, albo coś tutaj się może dziać?
1: W sytuacji, jeżeli to jest tylko ograniczone do tej zatoki, na szczęście nie. Ale ta pogranicze tej zatoki i oczodołu to jest cienka ścianka. Jeżeli tam dojdzie do przebicia tej ścianki i stan zapalny z zatoki przejdzie do oczodołu, to może dojść do stanu zapalnego tam, może dojść nawet do wytrzeszczu gałki ocznej, może do jakiegoś ropnia.
0: Widział pan doktor takie skrajne sytuacje?
1: Tak, tak. A jeszcze jak mówimy o wyleczeniu, przewlekłego stanu zapalnego zatok jako takiego wyleczyć na takiej zasadzie, jak na przykład leczymy zapalenie wyrostka robaczkowego, usuwamy wyrostek, pacjent ma do końca życia spokój. Z zapaleniem zatoki to trzeba zawsze pacjentom uświadamiać. Zabieg operacyjny, nawet ten rozległy, oczyszczający te miejsca, które wymagają oczyszczenia, nie wyleczy go z stanu zapalnego błony śluzowej, bo to jest już taka natura tej błony śluzowej. Zabiegi operacyjne endoskopowe wydłużają okresy remisji, czyli normalnego funkcjonowania, normalnego oddychania. Natomiast jeżeli się pojawi kolejny polip, na przykład w tej jamie, którą wyoperujemy, my robimy tam pewne połączenia, żeby to było dostępne, bo zatoki są zamkniętymi przestrzeniami kostnymi. My musimy poszerzyć te miejsca, żeby dobrze widzieć. Więc jeżeli tam się pojawi po raz kolejny polip, to to nie jest zarzut do lekarza. Źle mi zrobiłeś operację, bo mam znowu polipa. Nie, bo to jest twoja błona śluzowa, która jest przewlekle chora, a myśmy po to zrobili pewne poszerzenia u ciebie w nosie, żeby ten moment, kiedy polip się na nowo pojawia, szybko wyłapać i nie doprowadzać do takiej sytuacji, jaka była na samym początku, kiedy już w ogóle nie oddychałeś.
0: Żeby to opóźnić, no tutaj problem na przykład mają pacjenci alergiczni, no bo u nich ta alergia występuje. Tak. Jeżeli zaprzestaną leczenia, no to nasili się ten stan zapalny.
1: Teraz jest
0: tak?
1: Jeszcze przy okazji polipów nowa rzecz, która od kilku lat jest stosowana. Tak zwane leczenie biologiczne polipów nosa. To znaczy pewne preparaty, które działają na podłoże wytworzenia się polipa. To są pewne przeciwciała monoklonalne. Niestety, no, ponieważ to jest terapia droga, no to są pewne ograniczenia narzucone przez fundusz, że musi być co najmniej dwukrotne podejście operacyjne do takiego pacjenta i jeżeli po dwukrotnej operacji po raz kolejny mamy polipy, a mamy je na podłożu alergii, bo to jesteśmy w stanie badaniami stwierdzić, to możemy tego pacjenta zakwalifikować do leczenia biologicznego, które powoduje diametralną i radykalną poprawę.
0: Panie doktorze, to o tym leczeniu biologicznym jeszcze więcej za moment. Dobrze?
3: Dobrze.
0: Ze mną w studiu otolaryngolog, doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Wracamy za chwileczkę do naszej rozmowy.

0: polipy nosa, czyli przerosty błony śluzowej w takiej ogarniętej stanem zapalnym zatoce. To temat audycji. Dziś w drugiej części audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Ze mną w studiu cały czas doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn, otorynolaryngolog z USK w Opolu, czyli z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Panie doktorze, skończyliśmy na leczeniu biologicznym. Pacjenci z alergią mają taką możliwość poddania się leczeniu biologicznemu.
1: Tak.
0: Jak to wygląda, takie leczenie biologiczne?
1: No to są pewne po prostu przeciwciała, które są podawane w formie iniekcji. Z racji tego, że to jest bardzo drogie leczenie, Ministerstwo Fundusz bardzo to jakby obudowało pewnym schematem, którego trzeba przestrzegać, więc pacjent musi być odpowiednio zakwalifikowany. Te parametry eosinofilii, czyli poziomu tych komórek odpowiedzialnych za reakcje alergiczne, muszą być na odpowiednim poziomie, i to z badań z krwi i z wymazu z nosa. Poza tym trzeba co najmniej dwukrotnie podejść operacyjnie do pacjenta, żeby stwierdzić, że rzeczywiście leczenie operacyjne u tego pacjenta jest nieskuteczne, bo mimo że jest zrobione, to polipy nawracają i pacjent ma ciągle dolegliwości. No i jest pacjent taki, do takiego programu zakwalifikowany na terenie województwa opolskiego. To leczenie biologiczne zaczęliśmy prowadzić my w USK. Czy jeszcze któraś poradnia, trudno mi powiedzieć, nie mam takiego dokładnego jeszcze rozeznania. Natomiast jest to coś, co daje bardzo dużą poprawę i na dodatek, to jest takim jakby ubocznym objawem tej terapii. Jak już mówiłem, polipy nosa bardzo często idą w parze z astmą. Astma również, bo to jest jakby de facto to samo podłoże, tylko w innym miejscu się objawy manifestują. Też ma swój program lekowy, jeżeli chodzi o leczenie biologiczne, ale tam z racji tego, że jak mówię, no, drogie leczenie, ministerstwo pewne ramy wprowadziło, w zasadzie są to postaci średnie, raczej te cięższe astmy, które są do tego leczenia biologicznego kwalifikowane. Więc pacjenci z taką astmą, taką sobie, nazwijmy to, no, tam są wyłączeni. Ale jeżeli mają jednocześnie polipy, dwa razy byli operowani, są polipy eozonofilowe, włączamy im leczenie biologiczne polipów, oni przychodzą do kontroli, jak mnie się oddycha i tu dołem, ja zupełnie inaczej oddycham niż kiedyś. Mhm. Bo to leczenie biologiczne daje reakcję i tu, i tu.
0: Mhm. Niesamowite. Zaskoczył pana kiedyś polip, że był w takim miejscu?

0: bardzo zaskakującym, że pan chociaż ma wieloletnie doświadczenie, to patrzył i nie dowierzał.
1: Znaczy nie, pamiętam kiedyś na tyle duży polip choanalny, że po prostu to była prawie jakby gruszkę, nasz owoc gruszki, włożyć tam od tyłu do nosa i zwisało coś takiego. Zostało usunięte i pacjent w zasadzie od razu poczuł poprawę.
0: Czy każdy polip wymaga usunięcia? Zostawiacie polipy? Albo pacjent wie, że ma te polipy, ale no właśnie, czy to znaczy, może być groźna zmiana w nosie? Przekształcić je w coś groźnego?
1: Po pierwsze, jeżeli mamy jakiś twór patologiczny w nosie, to niekoniecznie to jest polip. To może być również coś innego. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, bo polip choanalny ma bardzo charakterystyczny wygląd. Widać go, jak się lusterkiem bada nosogardło, takie łatwo przezierna błona śluzowa, prześwituje i tak dalej. Więc tu raczej wątpliwości, raczej, w medycynie raczej nie ma. Natomiast jeżeli mamy polipy w nosie, szczególnie takie, które już długo trwają i one mogą mieć tę swoją powierzchnię taką już grubą, drażnioną tym, co się wdycha i tak dalej. Czasami możemy mieć wątpliwości, czy to jest tylko polip, czy to już jakaś zmiana nowotworowa. Więc jeżeli mamy takie wątpliwości, to robimy tomografię, ale już z kontrastem, dlatego że tu chodzi nie tylko o ocenę rozległości zmiany, czyli jak, które miejsca ona zajmuje, ale czy przypadkiem nie nacieka już i nie uszkadza elementów kostnych bardziej i jak jest unaczyniona, bo nowotwory czasami są bardzo dobrze unaczynione, bo dzięki temu żyją po prostu, komórki nowotworowe się odżywiają. Więc tomografia już z kontrastem i jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że to jednak chyba nie polip, to wycinek, żeby potwierdzić, co to jest, bo leczenie nowotworu tej okolicy, to jest zupełnie inna para kaloszy i to jest nie usuwanie tylko po to, żeby udrożnić, ale to jest usunięcie wszystkiego, a nawet czasami pewnych elementów kostnych.
0: Proszę powiedzieć, bo to jest osobny temat na kolejną audycję, wracając do polipów, jak wygląda takie usuwanie polipów? Jak pacjent musi być przygotowany? Pan doktor już w pierwszej części o tym mówił, ale tak podsumowując te polipy. Polipy generalnie nie zostawiamy ich samych sobie, nie. Usuwamy.
1: Znaczy, chyba...
0: Chyba, że się dobrze wywietrzy,
1: że,
0: tak?
1: Że są drobne... Chyba, że mamy podłoże alergiczne, chyba, że zastosowaliśmy odpowiednie leczenie i one nam zniknęły. Więc to nie jest tak, że jak ja widzę polip, to na pewno będzie. Natomiast jak widzę pacjenta, który nie umie oddychać, bo ma polipy w obu przewodach nosowych i one mu prawie z nosa wychodzą, no to wiadomo, on musi być operowany po odpowiednim przygotowaniu.
0: Tym bardziej, że oddychanie przez usta też ma swoje
1: tak
0: skutki
1: jest,
0: uboczne,
1: tak
0: więc
1: jest, wysusza,
0: prawidłowy tor
1: tak,
0: oddychania
1: musi,
0: przez nos.
1: Powinien być tor oddechowy przez nos. Natomiast przygotowanie jak do każdego zabiegu. No, pacjent musi mieć wizytę u anestezjologa, nie powinien mieć nieuregulowanych odpowiednio schorzeń ogólnych, czyli jeżeli ma cukrzycę, to pod odpowiednią kontrolą, jeżeli ma nadciśnienie, to odpowiednio kontrolowane, jeżeli ma problemy z tarczycą, to też kontrolowane, żeby nie było przełomu tarczycowego przy znieczuleniu. Więc tak jak do każdej operacji ten pacjent jest szykowany. To, co jest specyficzne, to ja mówię, ta tomografia, która operatorowi ma dokładnie pokazać, które przestrzenie są bezpiecznie dostępne, a do których raczej niech nie próbuje dochodzić, bo może to się już potem wyleczy samo, bo to jest tak głęboko w tym miejscu, że tu może być troszeczkę niebezpiecznie. Tu trzeba mieć rzeczywiście duże doświadczenie przy operowaniu.
0: Ile trwa taki zabieg? To jest w znieczuleniu ogólnym?
1: Tak. Znaczy kiedyś i niektórzy robią te zabiegi endoskopowe w znieczuleniu miejscowym, ale my robimy tylko i wyłącznie w znieczuleniu ogólnym. Choćby dlatego, że po pierwsze może to być niesympatyczne dla pacjenta, po drugie, jak już powiedziałem, czasami operujemy w okolicach na tyle newralgicznych, że niewielki ruch pacjenta może spowodować, że narzędzie nam gdzieś trafi nie tam, gdzie trzeba i będzie problem. Więc w znieczuleniu ogólnym.
0: A ten polip, te polipy mogą wracać, jeżeli tutaj nie zostanie przewietrzone dobrze, tak? Jeżeli nie udrożnicie.
1: Znaczy to jest, nawet jeżeli zrobimy prawidłową operację i będzie sotoka przewietrzana, to jednak z racji tego, że tam jest pewna skaza śluzówkowa, po prostu ta...
0: To już pozostaje na całe życie.
1: Bo ona śluzowa tak reaguje w ten sposób, to za jakiś czas może się tam coś pojawić. Przy czym po tych naszych operacjach i wgląd w zatokę szczękową, i wgląd w zatokę sitową już jest lepszy. I stosując fibroskopy, czyli te takie nasze kamery giętkie, my jesteśmy w stanie te przestrzenie lepiej kontrolować, niż to było u osoby przed operacją.
0: Jak istotna po takim zabiegu jest później taka higiena nosa?
1: Przebieg i opieka pooperacyjna, jak w wielu przypadkach w medycynie, jest nie mniej ważna niż sama operacja. Po pierwsze, po leczeniu endoskopowym nosa i zatok, z racji jednak pewnej wąskości przestrzeni, które tam są, naturalną rzeczą jest, że jest obrzęk. No bo nawet jeżeli będziemy się w jednym miejscu na skórze tak szczypać, to w pewnym momencie będziemy mieli obrzęk tego miejsca. Tym bardziej, jeżeli tam coś usuwaliśmy i tak dalej. W związku z czym, jeżeli nie skontrolujemy tego nosa po usunięciu opatrunku, bo czasami tamponada, i zostawimy to tak na tydzień, załóżmy, to może się okazać, że pacjent już przychodzi z tak dużym obrzękiem, zaczyna się robić wzrost między przegrodą a małżowiną nosową. Więc w tym pierwszym okresie po operacji kontrole są codziennie, co drugi dzień. My z oddziału wypuszczamy pacjenta wtedy, kiedy mamy pewność, że 2-3-dniowa zwłoka w kontroli już nie przyniesie niekorzystnego efektu, a czasami trzeba wziąć również pod uwagę względy, które może dla dyrektorów szpitali nie są takie istotne, ale czy pacjenta stać i czy pacjent będzie rzeczywiście nam do tej kontroli z drugiego krańca województwa przyjeżdżał tak często. Więc to trzeba brać pod uwagę, bo można, jeżeli się nie dopełni pewnych tych kontroli, to można zmarnować efekt operacji.
0: Panie doktorze, my lubimy się leczyć sami, tak? Lubimy sięgać po różne leki bez recepty, po różne suplementy, jak mamy katar, na przykład na wiosnę, no tam sobie niekoniecznie od razu biegniemy do alergologa, oczywiście te terminy do specjalistów też robią swoje. Czy my takim samodzielnym leczeniem możemy sobie zmienić jakoś tę błonę śluzową w nosie i doprowadzić do tego, że jakieś potem się pojawią aż polipy?
1: Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o to, co pacjent, czego pacjent nie powinien robić, a niestety często robi, to kwestia unikania kropli do nosa. Krople do nosa, te klasyczne, to jest coś, co się stosuje w ostrym stanie, czyli w katarze. Tak. Na 2-3 dni, niektóre na bazie oksymetazoliny, to załóżmy do 5-6, ale tylko tyle. Natomiast jeżeli ktoś stosuje krople do nosa przewlekle, to doprowadza do tak zwanego efektu z odbicia. Czyli po zastosowaniu kropli jest poprawa, po godzinie, dwóch jeszcze gorzej. Bo po prostu cały czas doprowadzanie do tego, że mięśniówka naczyń, które są w małżowinach nosowych, się obkurcza, no bo tak działają krople do nosa, i to w końcu jest zmęczenie tego mięśnia i on po prostu się skurczy i od razu popuści. Więc można doprowadzić do polekowego nieżytu nosa, który bardzo trudno się leczy.
0: To jest też takie uzależnienie już?
1: Tak, tak.
0: Tej śluzówki uzależnienia, tak?
1: To pacjent raczej gdzieś ma w głowie, że jeżeli nie zastosuje kropli, to nie wytrzyma. A oczywiście wtedy, jeżeli chcemy pacjenta oduczać, to podajemy sterydy, nawet ogólnie działające leki przeciwzapalne, plus ewentualnie sterydy donosowe i mówimy pacjentowi, musisz przez kilka dni się przemęczyć, bo zobaczysz potem, że już będzie dobrze. Bo to pacjent czasami jest niecierpliwy, widzi, że po tych kroplach mu się troszkę poprawia i sięga szybko po krople. Więc z punktu widzenia laryngologa, który by miał coś pacjentowi zalecać lub przed czymś przestrzegać, to w odniesieniu do nosa to jest nie nadużywać kropli do nosa.
0: A jak mamy problem z zatokami, to koniecznie do specjalisty. Leczymy.
1: No, generalnie tak, znaczy najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który powinien zadecydować, czy jest w stanie pomóc, czy kieruje do specjalisty.
0: Rzeczywiście, bo to powinna być tutaj ta pierwsza wizyta u lekarza POZ-u. Tak. Wtedy może byłyby krótsze te kolejki do specjalistów, bo może nie z każdym przypadkiem od razu do specjalisty trzeba iść.
1: Tak.
0: Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie tego, co dzieje się w naszych zatokach. Doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn, otorynolaryngolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję i do zobaczenia, a ja mówię Państwu do usłyszenia. Dziś w audycji to wszystko. Program zrealizował Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Nasze archiwalne rozmowy są dostępne również na stronie internetowej w zakładce programu Ze zdrowiem ci do twarzy, także na Spotify'u. Można też do nas pisać ze zdrowiem @radio.opole.pl. Jeśli chcą Państwo, abyśmy się zajęli jakimś tematem, bardzo proszę, udostępniamy ten adres do Państwa dyspozycji. Dziś to wszystko. Przyjemnego weekendu. Do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: królem ilustratorów, a także malarzem dziecięcych marzeń. Nazywano wybitnego polskiego grafika. Był znamienitym artystą jeszcze w wielu innych dziedzinach. Na przykład filateliści cenią zaprojektowaną przez niego uroczą serię znaczków pocztowych do bajki Marii Konopnickiej o krasnoludkach i sierotce Marysi. Był także autorem bajek i felietonów, pierwszym kierownikiem artystycznym polskiej telewizji, tworzył kostiumy i plakaty, pisał scenariusze, uwielbiał też podróże. Tworząc ilustracje do faraona Bolesława Prusa, chcąc poczuć sztukę starożytnego Egiptu, tam właśnie pojechał. O kim mowa? O trochę zapomnianym już artyście, który kształtował naszą wyobraźnię, Janie Marcinie Szancerze. W Opolu, w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, jest właśnie wystawa Szancer, wyobraź sobie, poświęcona jego pamięci. Więcej o niej opowie w drugiej części magazynu dr Ewelina Klimczak-Czaplicka z działu edukacji i wystaw w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, bo najpierw zapowiedziana już w ubiegłym tygodniu wizyta w tułowickim zespole pałacowo-parkowym. Naszym radiowym przewodnikiem będzie Mariusz Woźniak, regionalista, a także edukator i dokumentalista historii gminy Tułowice. Autor wielu ciekawych publikacji, m.in. od Tylowic do Tułowic, który tym razem zaprosi nas jeszcze do pałacowych pomieszczeń.
1: Znajdujemy się obok zamku, po jego wschodniej stronie, przy kompleksie starego XVIII-wiecznego młyna. On się nazywał Młynem Zamkowym od czasu, kiedy kupił go Frankenberg. Ten park, który oglądamy, był budowany 20 lat. Frankenbergowie odkupowali tutaj od miejscowych chłopów parcele i tworzyli ten park. On liczył w okresie świetności ponad 100 hektarów. To wszystko były właśnie tereny zakupione przez Frankenbergów i między innymi jedną z ostatnich parceli, jaką Frankenbergowie kupili, to był młyn. Z nim też związana była legenda. Właściciel młyna, wiedząc, że hrabiemu zależy na tej parceli, na tym terenie, cały czas podbijał cenę. Ale w końcu udało się zrealizować transakcję. Frankenberg kupił ten młyn, poszerzył staw. Tu po środku stoi budynek, taki pani widzi, w kształcie krzyża. On jest, jakby go z góry oglądał. To jest budynek starej bażantarni. A tu to jest ten XVIII-wieczny młyn. Z boku był spichlerz i czworaki tak zwane. Tutaj z zamku było przejście, była taka łukowata brama. Wchodziło się obok tego młyna na przystań, gdzie sobie wsiadali goście, hrabiów, pływali tymi łodziami po stawie i po kanałach, bo tam dalej też są takie kanały, które prowadzą aż do rzeki Ścinawy i do śluzy. No niestety po 90 roku to zostało sprywatyzowane. Jak widać, właściciele, którzy kupili to, nierzetelni i doprowadzili do stanu ruiny praktycznie ten obiekt. Można powiedzieć, że on jeszcze kilka lat i się całkowicie zawali. Spichlerz się już zawalił, czworaki w połowie, a młyn ledwo dyszy, już rosną tam w środku drzewka. Szkoda, bo to był bardzo cenny zabytek. XVIII-wiecznych zabytków jest bardzo mało. Głównie w koło to mamy XIX wiek. Ten jest zaznaczany na mapie w 1730 roku. Powstała taka mapa, stworzył ją Christopher Glaubitz z Rębiszowa na zlecenie ówczesnych właścicieli żerotynów, gdzie na tej mapie już zaznaczony jest ten młyn, czworaki i spichlerz. To jest 1730 rok. Także no szkoda tego obiektu, bo to taki urokliwy zakątek był łącznie z tym stawem tutaj.
0: I nie da się już uratować.
1: No to jest własność prywatna i to się z tym za bardzo nie da nic zrobić, ponieważ to by musieli ci właściciele znaleźć środki, w ogóle to chcieć odbudować i doprowadzić do stanu, w jakim to wzięli. A wzięli to w stanie całkiem normalnym, bo ja pamiętam, jak to wyglądało jeszcze w 90 roku. Także szkoda tego. Ten młyn to był unikat. On tam może tak nie wygląda, ale jak ja odkryłem to, że na mapie, którą oglądałem, 1730 rok już jest zaznaczony, no to czapki z głów. To jest zabytek rzeczywiście. W Tułowicach drugiego tego nie ma, żeby taką datę miał. No poza zamkiem oczywiście. Tam dalej widzimy zabudowania nadleśnictwa tułowickiego. To też kiedyś było nadleśnictwo prywatne Frankenberga. On się lubował w lasach. On zgromadził, można powiedzieć, około 7 czy 8 tysięcy hektarów lasu i też nie zdobył ich od razu, tylko dokupywał kolejne parcele, także on bardzo kochał las. Mając taką powierzchnię lasu, oczywiście miał swoje nadleśnictwo, ten budynek. On był przebudowany w okresie międzywojennym na taki bardziej modernistyczny. Bardzo ładny, zgrabny budyneczek położony w parku, uznawany przed wojną za jeden z ładniejszych na Śląsku budynków nadleśnictwa. Zresztą cały park uznawany był kiedyś za bardzo cenny, zbliżony wyglądem do parku Murzakowie, ponieważ ogrodnik, który tworzył ten park razem z Frankenbergiem, on studiował długie lata u księcia Piklera w Bad Muskau i na wzór tego parku w Bad Muskau tutaj tworzył podobne przedsięwzięcia, także nawet swojego czasu, to był rok 1911, przedstawiciele niemieckiej gazety Gartenwelt, którzy tu przyjechali oglądać przyrody tułowiską, stwierdzili, że to jest mały Murzaków.

0: do parku, który przylega do zamku, każdy turysta może wejść.
1: Tak, oczywiście, to jest park ogólnodostępny. Można sobie po tym parku chodzić, oglądać z zewnątrz zamek, te wszystkie jego wspaniałości, bo tak chyba mogę powiedzieć o niektórych tutaj elementach architektonicznych. Także w niedzielę, w weekendy można sobie tu przyjechać i pozwiedzać spokojnie.

0: bardzo ciekawe, jest poddasze tego zamku.
1: Skomplikowana plątanina belek, wszystko z modrzewia, bo modrzew nie jest drzewem tak łatwo palnym, nie, to celowo właśnie z modrzewia robiono. Potężne bale modrzewiowe, te lukarny, które właśnie widzimy, które tak ozdabiają.
2: One są piękne.
1: Tak, tak. I to wszystko ma zakończenie tam wewnątrz, na użytecznym poddaszu. Tam część jest z tego poddasza wygospodarowana jako pomieszczenie. Część to jest w jednym ciągu, ale jest ciekawy komin dwudyszny, który odprowadza spaliny z dwóch pomieszczeń, które są niżej. Ładnie wygląda taki potężny dwudyszny komin. No i ciekawe są stropy, które widzieliśmy wcześniej, tą kaplicę. Tam jest wykończenie tych łukowatych stropów właśnie na górze.
2: Teraz wchodzimy do zamku. Proszę pan pierwszy.
1: Pójdziemy może najpierw na pierwsze piętro. Tu się znajdujemy w pomieszczeniu, jednym z kilku, które przetrwały w stanie niemalże oryginalnym. To jest pomieszczenie jadalni, piękne łazerie. Tutaj nie było tych draperii, tu były rozmieszczone medaliony z jeleniami, było 20 takich medalionów koło. A do dzisiaj proszę zwrócić uwagę na te stiuki przedstawiające zwierzęta łowne, psy myśliwskie. Bardzo ładne. Oryginalne drzwi. Kiedyś stał tu potężny stół. A wiemy to wszystko z opisów, bo hrabia zostawił pamiętniki po sobie, gdzie opisywał to wszystko. No i opisał, że właśnie jadalnia była bardzo ważnym miejscem. Stał tu potężny, jak on pisał potężny, to musiał być potężny, dębowy stół. Kredens. W nim cenna porcelana. No i te medaliony z porożem jeleni.
2: Wchodzimy. Te drzwi takie wysokie. Wszystkie.
1: Takie były wtedy. I przekraczamy próg sali balowej.

0: Sala balowa, ona też przetrwała z kubaturą i wystrojem sufitu do czasów współczesnych. No resztę już wszystko zmienione, wiadomo, parkiet jest nowy, pozostał herb Frankenbergów, tutaj charakterystyczne trzy cegły. Tutaj mamy następne pomieszczenie. Proszę zwrócić uwagę na parkiet. Tutaj jak goście przyjeżdżali, to była tutaj prawdopodobnie garderoba, a tu palarnia. Tu przetrwał bardzo ładny piec kaflowy, taki zielony z inicjałami Frankenberga i piękny sufit z drzewa.
1: Ja tu widzę jakieś obrazy, zdjęcia.
0: A to są obrazy współczesne, to nie są oryginalne obrazy. Oryginalne nie przetrwały w czasie, kiedy bankrutował majątek. On bankrutował w latach 20., ponieważ Frankenberg popadł w długi. Zresztą wtedy to była taka sprawa, że wszystkie te herrschafty, czyli tak zwane dobra pańskie, po I wojnie światowej obarczone są podatkami dużymi. Ktoś, kto posiadał tyle tysięcy hektarów ziemi, to jak mu wyliczyli ten podatek, to on, no niestety, ale no musiał się rzeczy, no Frankenberg zbankrutować. Zbankrutował, wtedy te wszystkie wyposażenia poddane było licytacji. Także to ludzie sobie rozkupili, gdzie nie, gdzie jeszcze w Tłowicach można znaleźć pozostałości szafek, różnych kredensów. Znam jednego człowieka, którego ojciec kupił dosyć sporo trofeów myśliwskich. To były z safari przywiezione różne poroża. Także no tu w zamku tego już nie ma. No tu jest ciekawostka, ponieważ wchodzimy do korytarza, gdzie znajdują się marmurowe schody, takie wyokrąglone, prowadzące na dół do sieni przejazdowej, gdzie właśnie przyjeżdżały karety, gdzie można było wysiąść, po tych schodach wejść na górę na zaproszenie hrabiego. W tej chwili te wejścia wszystkie zostały zmienione, one zostały zaślepione. Nie służy to jako sień przelotowa, tylko normalny korytarz wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze.

0: tej sali, co mogło być?
1: Sal nie wiem, co tu było. Co prawda hrabia pozostawił pamiętniki, ale tam nie ma takich opisów aż tak szczegółowych, żeby dojść do tego, gdzie co dokładnie było. Tutaj był herb, jedyna, można powiedzieć, pozostałość po prażmach, którzy pierwsi tu byli, przed Frankenbergami. To był ich herb. A herb prażmów to są właśnie takie dwa jelenie rogi. Ale kiedy parkiet przerabiano gdzieś w 70-tych latach, to musiał ten herb być zlikwidowany tutaj stąd. A stąd to wiem, bo kiedyś byłem przewodnikiem prażmów. Przyjechali tutaj, uwoziłem po tych majątkach różnych i tutaj przyjechaliśmy i on właśnie pierwszy co to szukał tego herbu. To był stary graf, jego żona, córka i dwie wnuczki. Taką sobie zrobili wyprawę do rodzinnych stron, żeby wnuczkom pokazać, jak to kiedyś tutaj ich, ten niemodliński powiat, tworzyli ich dziadowie. Tak można powiedzieć, oni to tworzyli tam kiedyś.

dojedziemy jeszcze do jednej sali, to jest góra dawnej kaplicy. Tam znajduje się napis erekcyjny tak zwany. Sobie zobaczymy, jak on wygląda i go przeczytamy. Proszę, wchodzimy. To jest właśnie ten napis. Zbudowano 1820-22 przez Ludwika Grafa Prażmę. Renowacja 1874 przez Friedricha, czyli Freda Grafa Frankenberga Ludwigsdorfa. I tam jeszcze na dole, że jego matkę i jego żonę, tam wyszczególnione te wszystkie osoby są. Także to się zachowało, to jest oryginalny napis, który za każdym razem, jak odnawia się to pomieszczenie, to jest zachowywane.

Jeszcze jedno miejsce jest ciekawe. To jest tak zwana loża kolatorska, czyli miejsce przewidziane dla właścicieli zamku. Jak odbywały się tu nabożeństwa, to oni sobie tu chodzili górą i żeby nie siadać razem z innymi, to mieli swoją lożę. To jest właśnie loża kolatorska i to jest oryginalna loża kolatorska, jaka właśnie była na piętrze tej starej kaplicy. Sala jest odbudowana ostatnio nakładem szkoły, służy teraz takim różnym uroczystościom. Jest tu rzut.

0: jeśli turysta przyjedzie do Tułowic i chciałby wejść na minut kilka do
1: serdecznie,
0: zamku.
1: Serdecznie zapraszamy każdego chętnego. Oprowadzimy w ramach wolnego czasu w kwestii dostępności obiektów, sal. Pokażemy, podzielimy się informacjami. Oczywiście w dniach funkcjonowania szkoły, jak i również w święta, bo też mamy tutaj dozór nad tymi obiektami. Serdecznie zapraszamy i wycieczki, i indywidualnych turystów. Mieliśmy gości z Pomorza, z Podkarpacia. Szwedzi byli też 2 lata temu. Była wycieczka z Czech. Także naprawdę to jest szerokie spektrum turystyki takiej, no, kwalifikowanej, nazwijmy. Indywidualni turyści, którzy gdzieś tam szukają jakichś śladów historii.
0: Wystarczy telefon, czy można tak bez zapowiedzi?
1: Można bez zapowiedzi. Jak mamy młodzież, czyli dni dydaktyczne, to można bez zapowiedzi przyjechać, zapytać się w sekretariacie, czy można. Park jest otwarty, bez przewodnika, można sobie spokojnie zwiedzać. Do budynków już trzeba się zaanonsować w sekretariacie i wtedy z chęcią pokażemy to, co mamy.
0: To jest bardzo dobra informacja.
1: Staramy się tutaj budować i odbudowywać przede wszystkim to, co było, i zachować to dla potomnych, nie tylko dla uczniów, absolwentów, ale też i wszystkich zainteresowanych.
0: Bo zamek jest zadbany.
1: I dzięki funduszom i unijnym, i Starostwa Powiatowego w Opolu, tak, dzięki uprzejmości starosty, to pozyskujemy te pieniążki. Konserwator zabytków też nam jest przychylny. Pracujemy nad dużym projektem renowacji sal balowych, na które mamy już pozwolenie od konserwatora zabytków, tylko że z tym się wiążą też duże pieniądze. Ale wszystko pomalutku, wszystko drobnymi kroczkami. Będziemy się starali po odtworzeniu niektórych tych sal, głównie balowych, których wspomniałem, udostępnić je właśnie turystom, którzy z chęcią przyjadą zobaczyć, poczuć klimat tego 1889 roku, tutaj jak hrabia Frankenberg założył swoją posiadłość. Miejmy nadzieję, że zainteresujemy ludzi, którzy widać, że też się interesują, bo kanały historyczne, widzę po synu, który ogląda te rzeczy, i na razie mamy priorytet, to edukacja. Czyli technikum leśne, liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym, klasy sportowe, tym też zachęcamy. A ta młodzież, która tu przychodzi, ona też wynosi to na zewnątrz, też opowiada znajomym, rodzicom, rodzice przyjeżdżają, oglądają. I tak się to kółeczko jakoś toczy.
0: I na pytanie, gdzie mieszkasz? A, w zamku.
1: W zamku. W zamku mam internat, chociaż nie jest to zamek, ale pałac. W zamku śpię, w zamku się uczę, w zamku jem, bo też i stołówka, także... Zapraszamy wszystkich chętnych po 8 klasie szkoły podstawowej.
0: A turystów?
1: A turystów. Każdego dnia, a przy okazji też zwiedzania naszego pałacu, zwiedzają starą fabrykę porcelany, która jest nieopodal pałac Szegelmilchów, który jest tutaj za nadleśnictwem. Także jak ktoś lubi, to ma co tutaj robić.
0: Natomiast do parku możemy wejść o każdej porze dnia i godziny.
1: Dokładnie tak. Park jest dostępny, nie jest zamknięty. Wiadomo, z pieskami to ostrożnie, żeby nie zostawiać po sobie zbędnych śladów.
0: I z woreczkiem.
1: Tak jest.
0: A na radiowy spacer po parku to może pod koniec czerwca tutaj przyjdziemy.
1: Dokładnie tak, wszystko zakwitnie. Azalie, rododendrony, które też tu mamy.
0: Też
1: tu,
0: są?
1: Tak, tulipanowce może w mniejszej ilości niż w arboretum w Lipnie, nieopodal, ale też jakieś tam okazy mamy i...
0: A jeśli indywidualnie turysta przyjedzie?
1: Znaczy, tablic nie mamy przy każdym jakimś eksponacie z cyklu drzewo czy krzew, ale te najbardziej wartościowe mamy oznakowane i mamy opisane.
0: A te najbardziej wartościowe?
1: Najbardziej wartościowa jest sośnica japońska, która jest tutaj na rogu pałacu od północnej strony posadzona. Ona ma już ponad 300 lat, także ona pamięta tutaj założycieli dóbr. Piękny tulipanowiec, piękne platany również są.
0: Także do Tułowic.
1: Dokładnie.

0: tę dobrą wiadomość o możliwości zwiedzania pałacowych pomieszczeń przekazał nam Jarosław Martynowicz, kierownik gospodarczy w Tułowickim Zespole Szkół, a po pałacowo-parkowym obiekcie oprowadzał pasjonat historii lokalnej Mariusz Woźniak. Teraz zapowiedziana wizyta w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, gdzie prezentowana jest wystawa Szancer. Wyobraź sobie, dlaczego warto odwiedzić tę wystawę, dowiemy się od dr Eweliny Klimczak-Czaplickiej.
1: Każda wystawa, która potrafi przenieść nas w świat wyobraźni, marzeń i uruchomić w nas to, co było najpiękniejsze w czasach dzieciństwa, z pewnością jest niezwykła. A taką wystawą jest wystawa Szancer, wyobraź sobie, dotycząca niezapomnianego polskiego ilustratora Jana Marcina Szancera, którego historia jest bardzo ciekawa, a jednocześnie trudna. Nie ominęły go bardzo bolesne wydarzenia okresu II wojny światowej. Między innymi jego brat przebywał jako jeniec w niemieckim Oflagu. Również tracił bliskich w czasie tej wojny, tracił również wielokrotnie dom. Też mało kto wie, że był skierowany do obozu po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Ostatecznie skierowano ich do Makowa Podhalańskiego, ale Szancer i pozostali ludzie, którzy tam byli transportowani, uzyskali wolność. A z Makowa już było niedaleko do Krakowa, do najbliższych, więc wrócił do rodziny.
2: I tam Akademię Sztuk Pięknych ukończył.
1: Szancer studiował jeszcze przed wojną i z tym wiąże się dosyć ciekawa historia. On chciał być malarzem, to było jego marzenie. Ale wystawy jego dzieł nie zaowocowały takim odzewem, na jaki on liczył. Niektórzy mówili, że on mógłby być świetnym ilustratorem, ale artystą, malarzem raczej nie. W tamtych czasach zawód ilustratora to był raczej taki zawód rzemieślnika, to nie był artysta. Szancer początkowo przyjął to z takim oburzeniem, ale jakby można powiedzieć, czas pokazał, że jednak sięgnął po tę pracę, chociaż pod koniec życia powrócił też do tych swoich marzeń o byciu artystą i wystawiał też takie duże, wielkoformatowe dzieła.
2: Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
1: I tutaj kolejny etap jego życia, który był bardzo ważny, ponieważ on kształcił kolejne pokolenia polskich grafików, ale można też powiedzieć, że jego syn i wnuk poszli w ślady dziadka i ojca. Studenci zapamiętali go jako człowieka, który daje im dużą swobodę, nie chciał niczego narzucać. Był takim człowiekiem, który chciał pokazać im różne możliwości, bo chciał właśnie, żeby każdy wykształcił ten swój indywidualny styl. Ale skoro mówimy, że był profesorem Akademii Sztuk Pięknych, tworzył też podwalinę polskiej telewizji. Taka ciekawa anegdota, kiedy go pytano, jak on będzie to robił, powiedział, że dopiero się przekona, ponieważ tak naprawdę nikt wtedy nie wiedział, jak rozwijać telewizję, a jak się okazało, działalność Szancera miała ogromne znaczenie z sukcesem. To, co on stworzył, było podwaliną już pod pracę późniejszych twórców.
2: Na wystawie są może prezentowane jakieś prace z tego okresu, kiedy zajmował się scenografią w telewizji?
1: Tutaj może troszeczkę mniej się skupiamy na telewizji, bardziej, tak jak wspominałam, na tym teatrze, ale teatr telewizji jest związany właśnie ze sztuką telewizyjną.
2: Czy tam lata 56?
1: Tak, 56 właśnie przedstawienie teatru telewizji. I on tutaj akurat reżyserował wtedy to.
2: O,
1: Panienka z okienka, tak. Córka Jana Marcina Szancera też grała w tym filmie jedną z ról młodej dziewczyny.
2: A tu obok
1: znajduje się stanowisko, gdzie można troszeczkę wcielić się w taką baśniową rolę zwierzaka. To raczej jest już dla tych najmłodszych naszych odwiedzających. Mamy przygotowane maski i taką ściankę do zdjęć. Także można sobie wyobrazić, że jest się jednym z bohaterów wierszy Jana Brzechwy. Ta wystawa ma w sobie również dużo elementów interaktywnych, takich, które zachęcają uczestnika do współdziałania, wejścia w ten świat niezwykłego ilustratora. Na wystawie oferujemy uczniom szkół podstawowych udział w warsztatach teatralnych. Mało kto pamięta, że Jan Marcin Szancer był też dekoratorem, zajmował się scenografią, kostiumami w przedstawieniach teatralnych, ale też w filmach. Tutaj chcieliśmy połączyć te dwie jego pasje i zachęcić najmłodszych młodszych do odkrywania też swoich talentów, dlatego też dla uczniów proponujemy ciekawe warsztaty teatralne. Oczywiście Szancer ilustrował nie tylko książki dziecięce, ilustrował też literaturę dla dorosłych. Osoby, które w szkole sięgały po książki ilustrowane właśnie przez Szancera, później odnajdywały tę charakterystyczną kreskę w literaturze dla dorosłych. Dość powiedzieć, że Szancer, kiedy czekał na kogoś znajomego, potrafił na chusteczce namalować jakąś niezwykłą ilustrację i ta osoba, która przychodziła, od razu uśmiechała się, patrząc na ten miły, niespodziewany podarunek.
2: Tak jak ja w tej chwili uśmiecham się do pana Kleksa.
1: Pan Kleks to jest chyba taka postać, z którą, podobnie jak lokomotywa Tuwima, Szancer najbardziej kojarzony, ale takich ilustracji jest dużo, dużo więcej. Właśnie dlaczego mówimy o książkach dziecięcych. Lata 40. to przyjaźń z Tuwimem, z Brzechwą przede wszystkim, a oni byli właśnie poetami takiej też literatury dla dzieci, a Szancer właśnie współpracując z nimi tworzył kanon tak naprawdę naszej literatury. Najmłodszych, ale też myślę, że osoby w każdym wieku, zachęcamy do zmierzenia się z takim quizem, który jest tutaj na wystawie. Pobieramy oczywiście karteczki i szukamy konkretnych postaci, które gdzieś tutaj nam się schowały na tych planszach. I też takim stanowiskiem, które budzi duże zainteresowanie, jest Teatrzyk Cieni. Myślę, że sztuka teatralna jest takim miejscem, gdzie można się troszeczkę schować za jakąś postacią, a jednocześnie pokazać siebie. I tutaj właśnie, kiedy widzimy dzieci albo dorosłych używających tych materiałów tutaj do zabawy w ten Teatrzyk Cieni, widać, jaką radość im to sprawia.
2: Czyli trzeba się przebierać?
1: Nie przebieramy się, mamy tutaj takie elementy z baśni wycięte. One są na patyczkach i po prostu pokazujemy za tą ścianą, która jest wtedy podświetlana. Wówczas widzimy cienie, które nam się pojawiają. Stąd nazwa Teatrzyk Cieni. Można bawić się w ten teatrzyk zgodnie z przygotowanym planem, który towarzyszy wystawie, ale też zachęcamy do takiej twórczej samodzielności. Mamy bardzo ciekawe postaci zwierzęce. Takie historie pięknie się uda pokazać dzieciom, zwłaszcza przez ten świat zwierzęcy, który wydaje się, że Szancerowi był również bliski, ponieważ te postaci zwierząt, które on malował, były rzeczywiście takie bardzo fantazyjne, a jednocześnie bardzo realistyczne. Mamy papugi, mamy wiewiórki i one, mimo że są takie kolorowe, baśniowe, to jednocześnie są w pełni realistyczne. To nie są karykaturalne postacie, których myślę, że czasami współcześnie, szukając po takie różne wyrazy artystyczne, niektórzy graficy już sięgają właśnie po takie troszkę bardzo udziwnione elementy. Może nawet nie dla wszystkich dzieci jasne jest, co oglądają. A tutaj właśnie przewaga Szancera polega na tym, że każdy tutaj odnajdzie, co było zamysłem twórcy. Tutaj też przywołujemy ideały Szancera, którym hołdował, żeby w najbardziej mrocznych czasach zachować radość, pogodę ducha. Wszystkie te wartości, które były w jego życiu ważne, na tej wystawie są pokazane, ale my też przypominamy oczywiście o losach w czasie wojny, także o tym wątku jenieckim jego rodziny, bo jest on też szczególnie ważny z naszej perspektywy.
2: Tę wystawę, którą teraz z panią zwiedziłam, adresowaną i do dzieci, i do dorosłych, Opolanie, do kiedy mogą oglądać?
1: Zapraszamy do zwiedzania wystawy do 27 maja w godzinach od 8 do 17, od poniedziałku do piątku.
2: W Opolu?
1: W Opolu przy ulicy Minorytów 3, a szczególnie zapraszamy na Noc Muzeów 16 maja. Mamy już przygotowany bardzo ciekawy program.
2: Będą jakieś specjalne atrakcje na tę noc przygotowane?
1: Na ten moment szczegółów niestety jeszcze nie mogę zdradzić. Tak, ale oczywiście staramy się, żeby każda noc muzeów u nas była niezapomniana, żeby każdy wyszedł uśmiechnięty, zadowolony. Także i młodsi, i starsi są bardzo mile widziani.
0: Do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu zapraszała dr Ewelina Klimczak-Czaplicka z działu edukacji i wystaw. Natomiast wcześniej do Tułowickiego Zespołu Parkowo-Pałacowego Mariusz Woźniak i Jarosław Martynowicz. Za chwilą na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierzy Świat zostanie udostępniony dźwiękowy zapis magazynu ubogacony zdjęciami zarówno z Tułowic, jak i z wystawy Szancer, wyobraź sobie. dziękując za wspólnie spędzony czas, życząc ciekawego i oczywiście udanego weekendu. Nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.
3: Obierzę świat. Magazyn turystyczny Radia Opinii.

0: Cygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To, wspiera ją Ministerstwo Cyfryzacji.
2: Sercem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach, co już zapowiada spot.
3: Nie musisz być ofiarą dezinformacji. Nie trać czasu na kłamstwa. Sprawdzimy to za ciebie. Sprawdź nas. Sprawdzamto.pl.
2: Za wspólną inicjatywę podziękował mediom publicznym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Inicjatywa Sprawdzam To daje to poczucie odpowiedzialności, które w mediach publicznych zawsze było sednem ich działalności. Misja, a w czasach wojny hybrydowej, wojny cyfrowej, ta misja musi być sprzężona z odpowiedzialnością za prawdziwą informację. Gratuluję panom prezesom tej inicjatywie. Ale też bardzo się cieszę, że mocno angażujemy państwo i mówimy, sprawdzamy to wspólnie.
2: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka i wspólna reakcja.
5: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
2: Szef Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński tłumaczył, że dezinformacja to zjawisko, z którym mierzymy się codziennie.
6: Ostatni przykład, pożary, z którymi w tej chwili radzą sobie służby. Relacjonujemy, co się dzieje, jak pracują służby. Jednocześnie od razu widzimy, że w mediach społecznościowych, na platformach, w różnych kanałach narasta fala fejków, dezinformacji, teorii spiskowych, informacji o tym, kto za tym stoi, kto to inspiruje, jaka jest prawda rzekoma.
2: Porozumienie ma wzmacniać rzetelność informacji i przeciwdziałać fałszywym przekazom. To również odpowiedź na rosnącą skalę dezinformacji w przestrzeni publicznej, podkreślił dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut.
7: Skala dezinformacji jest dzisiaj tak ogromna, że jedną dezinformacją, jednym fejkiem, zdjęciem z groka można nie tylko zniszczyć komuś życie, ale wywołać społeczne niepokoje czy doprowadzić do kryzysu w państwie. Mierzymy się z przeciwnikiem, który nie ma żadnych skrupułów, ma natomiast nieograniczone środki finansowe. To dlatego zaproponowałem moim kolegom z Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, żebyśmy połączyli siły, bo razem możemy więcej.
2: Portal sprawdzamto.pl będzie miał profile w mediach społecznościowych, które zwiększą zasięg i dotarcie do odbiorców.
1: Kilka tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio oraz telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla niezależności nadawców.
8: Rządowy projekt zakłada także wyraźne cięcia w wydatkach radia i telewizji, na co zwracali uwagę uczestnicy demonstracji. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie dobrych programów. Powinno zostać tak, jak jest. Abonament mi nie przeszkadza, jest po prostu potrzebny. Chcę pokazać, że nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa w czeskiej telewizji. Zmniejszenie budżetu pozwoli politykom sterować mediami. Nieważne, kto aktualnie rządzi, chodzi o wolność. Nie chcę, żeby politycy mieli wpływ na dziennikarzy pracujących w czeskiej telewizji i żeby pojawiła się autocenzura. Wolę płacić za media publiczne niż mieć je niby za darmo, ale z cenzurą. Pochód pod hasłem Ręce precz od mediów przeszedł z rynku staromiejskiego przed siedzibę czeskiego radia. Jeszcze w tym miesiącu planowane są kolejne demonstracje w Pradze i innych miastach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się nie tylko narzędziem, ale i powiernikiem najintymniejszych problemów. Szczególnie dotyczy to dzieci i nastolatków, ale jak wskazuje socjolog, doktor habilitowany Robert Geisler, profesor Uniwersytetu Opolskiego, nie tylko tych grup wiekowych.
9: Tak, nie tylko nastolatków, również wiele osób dorosłych zaczyna wchodzić już w tego rodzaju procesy. Także mamy do czynienia tutaj z pojawieniem się nowego fenomenu, gdzie technologia z wykorzystaniem wykorzystaniem przede wszystkim modeli językowych, bo tu musimy pamiętać, że to są modele językowe, czyli połączenie całego zasobu wiedzy i języka, który funkcjonuje, czy z którym mamy do czynienia, tak, dzięki użyciu algorytmów my otrzymujemy odpowiedzi. W związku z czym, ponieważ stało się to ogólnodostępne wraz z otwarciem czata GPT na świat, wszyscy jako ludzie zaczęliśmy z tego korzystać. W związku z czym teraz pojawia się kwestia świadomości, czym to jest, czym jest to narzędzie, że ono nie ma wiedzy pewnej, że ono, mamy tutaj do czynienia z procesem halucynacji, czyli że z podawaniem wiedzy nieprawdziwej, ale wiele osób, kiedy zadaje pytania, traktuje to jako wiedzę stuprocentową i to są nie tylko pytania o wiedzę, ale zaczęły się pojawiać wśród ludzi, co jest naturalne, pytania o opinię, pytania o sugestie, pytania o doradztwo, pytania o pomoc i model językowy jest nauczony udzielania odpowiedzi, więc on nam tej odpowiedzi udziela, czy ona dotyczy opinii, czy pomocy, czy doradztwa. W związku z czym bardzo ważna jest kwestia w tej chwili coś, co nazywamy AI literacy, czyli świadomością sztucznej inteligencji w naszym życiu i świadomością tego, czym ona jest i jaką może nam rolę pełnić. Czyli że może pełnić rolę podpowiadacza, czy może nam pełnić rolę kogoś, kto nas do czegoś inspiruje, że my gdzieś sprawdzamy coś, ale zawsze jest ten czynnik weryfikacji i wiedzy człowieka jako wiedzy ostatecznej. Tak być powinno i do tego powinniśmy dążyć w edukacji, w szkolnictwie i w życiu społecznym, żebyśmy my jako ludzie mieli tego świadomość. I bardzo ważne jest jeszcze, w tej chwili coraz bardziej i częściej mówi się o tak zwanym modelu współpracy człowieka z AI, czyli AI technology, human AI and me, czyli me and AI, czyli ja i AI, a nie samo AI, tak? Ponieważ samo AI może w którymś momencie się już wyodrębnić i zawłaszczyć nami, a tu jest jednak ten akcent człowiek i technologia, człowiek i sztuczna inteligencja i ta współpraca, czyli coś, co ma mi ułatwić życie, dzięki czemu ja szybciej mogę znaleźć źródło, dzięki czemu mogę szybciej znaleźć, gdzie ktoś napisał jakiś artykuł, mogę dzięki temu sprawdzić, jaka jest pogoda, ale w innym miejscu, ale muszę zawsze to zweryfikować i zobaczyć. Więc człowiek, który jest najważniejszy, czy powinien być najważniejszy, a AI jako narzędzie, a nie jako ten podmiot, który nagle zacznie nami zawłaszczać. I młodzi ludzie, ponieważ są młodzi z natury i wchodzą, jak gdyby i weszli, są uznani za cyfrowych tubylców, czyli od urodzenia w tym świecie cyfrowym żyją, oni

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Minęła godzina 6:00, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Rolnicy i sadownicy liczą straty po kwietniowych przymrozkach, a ministerstwo zapowiada wsparcie. Między innymi o tym będziemy mówić w naszym programie. Powiemy także o problemach polskiego sektora mleczarskiego, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z krajami Mercosuru, a przypomnijmy, ta umowa obowiązuje od 1 maja. Nie skorzystali także polscy producenci jabłek i póki co niestety na razie nie widać perspektyw, by miało się to zmienić. Będziemy także na jubileuszu 20-lecia lokalnych grup działań.

0: w naszym regionie. Przypomnijmy o tym, co już udało się dokonać, ile pieniędzy zainwestowano i przede wszystkim jaka jest idea utworzenia lokalnych grup działania w naszym województwie. Z Antonim Konopką, członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, będziemy rozmawiać o tym, czym jest Opolska Szkoła Mikroretencji oraz o suszy w rolnictwie, która z roku na rok się pogłębia. Ta szkoła ma pomóc wypracować rozwiązania, jak zatrzymać wodę w ziemi. To wszystko i wiele innych ciekawych wiadomości z Agroświata czeka na Państwa przez najbliższą godzinę, dlatego proszę z nami zostać do godziny 7.
1: Radio Opole zostaje w tle.
0: Poprzez zaangażowanie mieszkańców, samorządów i partnerów zmieniają małe miejscowości i rozwijają społeczności wiejskie. Lokalne grupy działania świętują w tym roku swoje 20-lecie. Jubileuszowe spotkanie zorganizowano w Pruszkowie, a było ono okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, rozmów o wyzwaniach i o nowej perspektywie finansowej.
2: Joanna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. Spotykamy się z lokalnymi grupami działania z dwóch powodów. Po pierwsze, tradycyjne spotkanie na temat bieżącej realizacji lokalnych strategii rozwoju, czyli na lata 2020-2027, ale też mamy specjalny blok, powiedzmy, celebrujący jubileusz lokalnych grup działania, bo właśnie w tym roku mija 20 lat, kiedy lokalne grupy działania rozpoczęły swoją działalność. I chcielibyśmy podziękować, powspominać, porozmawiać o tym, co się udało przez te 20 lat zrobić, jakie są oczywiście perspektywy rozwoju. Zebraliśmy te dane, bo przede wszystkim to są dwie perspektywy finansowe, czyli 7-13 i 14-20, bo ja przypomnę, że lokalne grupy działania to są organizacje, które wdrażają tak zwane działanie LIDER w ramach programu, który jest dedykowany obszarom wiejskim. Działanie LIDER to jest takie właśnie działanie lokalne, działanie dla mieszkańców, bezpośrednio, którzy żyją na terenie danej gminy. Właśnie te lokalne grupy działania zostały powołane, aby tą inicjatywę wdrażać. I muszę powiedzieć, że jak spojrzeliśmy na te dane, które obrazują stan realizacji tych wszystkich projektów i de facto, co się udało zrobić, to jest to imponujące, bo przez te lata to jest ponad 213 milionów złotych, prawie 2700 umów na różnego rodzaju projekty, bo to są projekty zazwyczaj małe, związane, nie wiem, z placami zabaw, z remontami świetlic, z placami rekreacji. To nie są drogi. To nie są kanalizacje, tylko coś, co bezpośrednio mieszkaniec potrzebuje na terenie swojej małej miejscowości. W związku z tym te projekty są bardzo ważne i ta inicjatywa, ta aktywizacja również mieszkańców, bo przypomnę, że aktywizujemy również w ramach tego programu po prostu ludzi, którzy mieszkają. To są różnego rodzaju warsztaty, spotkania, szkolenia, więc naprawdę dzieje się dużo.
3: Od 20 lat lokalna grupa działania Płaskowyż Dobrej Ziemi działa na terenie całego powiatu głubczyckiego, czyli na terenie Głubczyc, Kietrza, Branic i Baborowa, a od 2015 roku również na terenie trzech gmin powiatu prudnickiego, czyli Prudnika, Ogłogówka i Lubrzy.
0: Mówi Adriana Dziaczyszyn, to prezes zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi w Kietrzu.
3: Przez te wiele lat, udało nam się też bardzo wiele zrobić, bo wydatkujemy już środki, które tak naprawdę będzie to około 30 milionów złotych w przeciągu tych 20 lat. One są wydatkowane w ramach konkursów, w ramach grantów, w ramach ogłoszenia konkursów na wnioski, więc to są też trudne sprawy. Ale udało nam się utworzyć miejsca pracy, udało nam się zmodernizować place zabaw, niektóre nowe place zabaw powstały, udało nam się zmodernizować świetlice, udało nam się organizować imprezy lokalne, udało nam się wydać wiele publikacji o kulturze, historii naszego terenu. Mamy bardzo wiele przedsięwzięć, nie sposób je teraz wyliczyć. Pewnie kiedyś wydamy książkę, kolejną publikację i spiszemy te wszystkie nasze sukcesy, ale na pewno naszym sukcesem jest stowarzyszenie jako ta struktura, w której są członkowie, w których jest teraz 67 członków, w którym jest silne biuro, bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dobrze doposażone, sprawne, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. To na pewno jest naszym największym sukcesem.
4: Jadwiga Wójciak, prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Trzeba powiedzieć, że na początku, kiedy się zawiązywaliśmy na przestrzeni lat 2005-2006, to był to taki bardzo duży duży zryw wolontariacki liderów lokalnych, oparty głównie na takiej energii, można powiedzieć, nieukierunkowanej. Chcieliśmy coś robić, nie do końca wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. I przez te 20 lat naprawdę udało nam się wypracować bardzo prężnie działające, profesjonalne, zarówno pod kątem kontaktu z ludźmi, jak i pod kątem administracyjnym organizacje, które współpracują na równi z mieszkańcami naszych miejscowości i miast, jak i na przykład z władzami województwa, czy z Ministerstwem Rolnictwa i przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc myślę, że to była bardzo długa droga od takiego podejścia zupełnie lokalnego, oddolnego, do pełnej profesjonalizacji działań w rozwoju obszarów wiejskich i w pozyskiwaniu środków unijnych właśnie na wieś.

0: Susza w rolnictwie i w ogrodnictwie z roku na rok staje się coraz większym problemem, a ten może się tylko pogłębiać. Jak podkreśla Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, aby zatrzymać wodę, a przy tym wpływać na zmniejszenie fali powodziowej, w czasie obfitych deszczów potrzeba długofalowych rozwiązań. W tym celu władze regionu ogłosiły konkurs pod hasłem Opolska Szkoła Mikroretencji. O szczegółach rozmawiałam właśnie z Antonim Konopką.
1: Jest to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, które zajmują się tematyką dotyczącą środowiska, ekologii, ochroną zwierząt. Wyszliśmy z tą inicjatywą jako samorząd województwa, dlatego że widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o wodę, o problem wody. Nie tylko powódź, ale to, co można już zobaczyć gołym okiem, problem suszy, suszy w rolnictwie, suszy w ogrodnictwie. No, jak twierdzą specjaliści, będzie to problem narastający, więc trzeba zrobić wszystko, żeby tą wodę zatrzymać tam, gdzie spadła w postaci deszczu i wykorzystać ją tutaj dla celów, o których wspomniałem. Dlatego też przeznaczyliśmy kwotę 80 tysięcy złotych w ramach tego konkursu Opolska Szkoła Melioracji. Chodzi o wyłonienie organizacji pozarządowych, które przeprowadzą dla nas właśnie takie szkolenie, warsztaty. Grupą docelową uczestników to widzimy jako pracownicy samorządu, również gminne spółki wodne i ośrodki doradztwa rolniczego. Chcemy, żeby w trakcie tej szkoły wykorzystać naszą bazę, jeżeli chodzi o siedzibę Zespołu Polskich Parków Krajobrazowych Władzy. Mamy tam dobre warunki do właśnie szkolenia i w sposób praktyczny na Stobrawie, na dopływach rzeki Stobrawy przeprowadzić takie właśnie działania dotyczące analizy zwiększenia retencji krajobrazowej, mikroretencji, opracowanie sposobów zatrzymywania wody w sposób praktyczny, dokonania inwentaryzacji tych miejsc, gdzie można właśnie tutaj w sposób najlepszy zatrzymać, podpiętrzyć tą wodę. Również jest bardzo istotne, ażeby efekty tej pracy, czyli opracowania, inwentaryzacji tych miejsc, można było w pewien sposób wykorzystać w przyszłości, po prostu przeprowadzić, wybudować zastawki, spiętrzyć wodę i w sposób praktyczny zrealizować to zadanie dotyczące mikro i małej retencji. Składanie ofert do 13 maja 2026 na temat rozstrzygnięcia konkursu do 11 sierpnia 2026 i realizację zadania zakładamy do 10 grudnia tego roku. Widzimy to jako długofalowe zadanie, początek drogi, dlatego źle się stało, że od 2018 roku tak właściwie samorządy województw straciły władztwo, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, w sensie to, że była do tej pory. No nie mówimy o tym, żeby wrócić do tego, co było, ale żeby jednak realizować tutaj pewien zakres, dlatego że chociażby nawet jeżeli opracowujemy strategię rozwoju naszego województwa, no to trudno tutaj nie uwzględnić, nie zapisać właśnie tak ważnego obszaru, jakim jest woda, gospodarka wodą.
0: Zwłaszcza, że jeśli myślimy o suszy w rolnictwie, to problem, który pojawia się z roku na rok i on raczej będzie narastać niż znikać.
1: Tak, no i tutaj również patrząc na to, co się dzieje w naszym województwie, chociażby na obszarach dotkniętych klęską powodzi, zainteresowaniem, nie tylko ja analizowałem opracowany przez pana profesora Zaleskiego strategię zabezpieczenia dopływu Wniosek Łodzkiej przed powodziami, no tutaj podnosiłem kwestię, że jednak w mojej ocenie ten obszar mikro-małej retencji jest trochę słabo potraktowany. Są pewne zapisy, ale jednak na wszystkich konsultacjach, spotkaniach, no to wszystkim dominuje słusznie odtwarzanie wałów, ale później skupianie się tylko na budowie nowych zbiorników, w ten sposób magazynowanie. No, jednak trzeba powiedzieć, że te małe ciurki, kolokwialnie mówiąc, czyli ta mikro-mała retencja, to nawet można tam zmagazynować 30, a nawet 40% wody. A to jest bardzo istotne, żeby to, co spadnie, a zwłaszcza w obszarach górskich, zatrzymać, żeby nie wpadało od razu do rzek, a za jakiś okres czasu już będzie w Bałtyku. Czysta strata, a często, które ta woda powoduje szkody. Radio Opole w ETR.
2: eterze i w sieci.
0: Przymrozki wyrządziły ogromne straty w sadach i na polach, alarmują rolnicy z Podkarpacia. Zdaniem prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisława Bartmana tak dużych szkód sadownictwo w Polsce jeszcze nie notowało. Najbardziej ucierpiały czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, morele oraz czarna porzeczka. Rośliny były osłabione, ponieważ przymrozki występowały przez kilka dni z rzędu. Jak podkreśla Stanisław Bartman, są plantacje, gdzie straty sięgają nawet 100%.
3: Natomiast plantacje, które usytuowane są wyżej w terenie, na tych plantacjach troszkę mniejsze szkody, ale takich szkód, jak w tej chwili mamy w sadownictwie u nas w kraju, no historia nie pamięta. To najgorsze, że duże straty mamy w rzepakach i w zbożach. Tego nie było nigdy praktycznie u nas na Podkarpaciu.
0: Rolnicy i sadownicy mają teraz zgłaszać szkody do urzędów gmin. Samorządy powołują komisję do szacowania strat. Dane mają trafić do wojewody i Ministerstwa Rolnictwa. Problemem pozostają także wysokie koszty ubezpieczeń, powiedział Stanisław Bartman.
3: W sadownictwie to jest 10% wartości plonu, czyli jak 50 tysięcy wartość plonu, to jest taka niejaka wartość, bo wartość plonu jest dużo wyższa, no to 5 tysięcy trzeba zapłacić składki ubezpieczeniowej. Rolników na to nie stać.
0: A nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki. Tak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne, a na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
4: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki. I boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
0: Dodajmy, że Polska skierowała do Komisji Europejskiej wniosek o wsparcie upraw sadowniczych po przymrozkach. Poinformował o tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu Głównego Związku Sadowników RP. Spotkanie było okazją do szerokiego omówienia trudnej sytuacji w polskim sadownictwie po fali kwietniowych przymrozków. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Adam Nowak. Podpisałem i wysłałem już wstępny wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie do upraw sadowniczych, które ucierpiały z powodu wiosennych przymrozków, poinformował podczas rozmów z sadownikami minister Stefan Krajewski. Przymrozki, które wystąpiły w całym kraju między 27 a 30 kwietnia, doprowadziły do spadków temperatury przy gruncie nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Zjawiska te objęły regiony o największej koncentracji upraw, m.in. województwo mazowieckie, łódzkie, lubelskie i świętokrzyskie. I zmieniamy temat. Dokumenty Komisji Europejskiej potwierdzają, że mimo obowiązywania umowy z krajami Mercosuru są problemy z eksportem na rynek Brazylii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała zestawienie dotyczące sektora rolno-spożywczego. W ubiegłym tygodniu Beata Płomecka informowała też o problemach polskiego sektora mleczarskiego, który miał być jednym z wygranych na wejściu w życie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, tymczasowo stosowanej od 1 maja. Według dokumentów Komisji Europejskiej uaktualnionych 5 maja Brazylia stosuje pozataryfowe utrudnienia. W praktyce chodzi o świadectwa weterynaryjne, których nie uznaje i domaga się dodatkowych badań. Na problemy zwraca także uwagę sektor mleczarski w Polsce, a tymczasem polska branża mleczarska ma się czym pochwalić, między innymi serami długo dojrzewającymi, które są dobrej jakości. W przyszłym miesiącu w Polsce będzie komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen. On ma wziąć udział w Dniach Pola na Podlasiu. Biorąc pod uwagę silną tradycję w branży mleczarskiej w województwie podlaskim, nie ucieknie zapewne od tego tematu. Na umowie z krajami Mercosuru mieli też skorzystać polscy producenci jabłek. Ale jak sprawdzała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, W krótkiej perspektywie nie ma na razie szans na ich ekspansję na brazylijski rynek. Natomiast długoterminowo jest nadzieja. Brazylia ponad 10 lat temu wstrzymała import polskich jabłek, bo uznała, że nie spełniają norm fitosanitarnych. Ostatnio Polska naciskała na zmianę stanowiska. Wspólnie z Niemcami i Belgią prosiła Komisję Europejską o pomoc. A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że rząd przyjął wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że polska skarga na umowę Mercosur trafi do TSUE. Od wielu miesięcy realnie działamy w tej sprawie, wywalczyliśmy już klauzulę bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości. To są konkrety, napisał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska skarga na umowę z państwami Ameryki Południowej to nie jedyne działanie w tej sprawie. Wcześniej do TSUE wpłynęła skarga Parlamentu Europejskiego, a umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja. Rada Ministrów przyjęła już wniosek o skierowanie umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz złożenie skargi leży w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Rząd przyjął tę skargę, którą za chwilę, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się złożyć do TSUE. My jako resort rolnictwa przygotowaliśmy wkład merytoryczny dotyczący właśnie obszaru rolnictwa, żywności, no ale też kwestii traktatowych.
0: Szef resortu rolnictwa podkreśla, że Polska od początku starała się zablokować umowę z Mercosurem.
2: Najpierw próba zbudowania mniejszości blokującej, kiedy widzieliśmy, że takiej mniejszości nie da się zbudować. Zabezpieczaliśmy na poziomie Parlamentu Europejskiego przyszłość polskich rolników, polskich przetwórców, polskich konsumentów, wprowadzając klauzulę ochronną, hamulec bezpieczeństwa.
0: Przenosimy się teraz za granicę. Austriaccy rolnicy obawiają się o tegoroczne plony. Brak opadów i wysokie temperatury w wielu regionach doprowadziły do ekstremalnej suszy. Może ona zagrozić tegorocznym zapasom żywności. W kwietniu odnotowano od 50 do 70% mniej opadów niż we wcześniejszych latach. Zboże jest teraz w kluczowej fazie wzrostu, z formującym się kłosem i potrzebuje wody, której bardzo brakuje, powiedział reporterowi stacji ORF rolnik z okolic Dolnej Austrii. Zboże rośnie obecnie na długość, kłos się formuje, jest małe i bardzo potrzebuje wody. W kwietniu niemal nie padało. W niektórych miejscach, jak widać, tu w suchych miejscach kłosy nawet się nie formują, więc nie będzie żadnych plonów. Rolnik z Austrii zaznacza, że tegoroczne uprawy mogą być zagrożone nie tylko w Austrii. Klimat wyraźnie się zmienia, jest coraz cieplej, wiatr wysusza wszystko, woda będzie kluczowa dla zaopatrzenia Austrii w żywność. Żniwa są w lipcu. W maju trudno przewidzieć plony. Jeśli spadnie trochę deszczu w maju lub w czerwcu, to trochę zrekompensuje straty. Tak jest w całej Europie, a nawet w USA. Zapasy żywności mogą się wyczerpać, jeśli w końcu wkrótce nie spadnie deszcz. Nie mówimy o kilku kroplach. Potrzebujemy kilku dni z rzędu porządnego deszczu. Austriaccy producenci żywności przyznają też, że trudną sytuację w rolnictwie pogłębiają rosnące koszty nawozów i paliw.

0: 1 maja minęła 22. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji opolscy działacze PSL zwrócili uwagę, że był to czas rozwoju naszego rolnictwa i gospodarki. Ludowcy mówią także o progresie w parkach maszyn polskich gospodarstw rolnych i wskazują na ogólny rozwój obszarów wiejskich.
1: To były 22 lata bardzo dobre dla rozwoju naszego kraju, dla gospodarki, dla mieszkańców. Szczególnie widać to w obszarach wiejskich, szczególnie widać to w rolnictwie.
0: To mówi Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i lider PSL-u w województwie opolskim.
1: W samych transferach dla rolników jest to ponad 300 miliardów złotych. Licząc również wsparcie obszarów wiejskich i innych instrumentów, ta kwota dochodzi do 500 miliardów złotych. Polska z importera żywności stała się jednym z czołowych eksporterów żywności. Jest to wsparcie na rozwój kanalizacji, jest to wsparcie na rozwój dróg, jest to wsparcie na rozwój obszarów wiejskich, usług cyfrowych. Jest to również ogromne wsparcie dla gospodarki, bo rolnictwo jest również jednym z ważnych elementów i filarów gospodarki. Tak potężnych środków, tak potężnego skoku polskie rolnictwo nie miałoby możliwości. Dochody rolników, dochody zwiększyły się o 2,5-3-krotnie dzięki właśnie wsparciu Unii Europejskiej, dzięki otwarciu rynków, dzięki otwarciu rynków europejskich, dzięki temu, że nasza dobrej jakości, świetnej jakości żywność trafia na rynki, na stoły europejskie. Polscy rolnicy przeszli transformację. Oczywiście nie wszystko jest idealne. Unia Europejska daje szereg możliwości, ale wymaga też reform. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe, które współrządzi przez największy okres tych 22 lat, dołożyło bardzo dużo do tych stołów negocjacyjnych, gdzie negocjowano środki europejskie dla polskiego rolnictwa. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że wypracowujemy stanowisko w zakresie nowej perspektywy. Jestem członkiem zespołu przy ministrze, który opracowuje kład merytoryczny dla ministerstwa w zakresie rozwoju infrastruktury, czego nie ma w obecnej perspektywie finansowej, kiedy udało nam się znieść ekoschematy w zakresie ugorowania, udało nam się zatrzymać dopływ zboża z Ukrainy. W dokumencie podpisanym przez Unię Europejską umowy Mercosur wprowadzić klauzulę bezpieczeństwa, zaskarżyliśmy ją również do TSUE. To jest efekt naszych sukcesów.
2: Dynamiczny rozwój Polski odbywa się już od 22 lat. Dzieje się to dzięki środkom, które zostały wyasygnowane dla Polski.
0: Mówi Adam Warzecha, dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Do tej pory, od momentu akcesji do 2026 roku, to jest 273 miliardy euro. Obecnie udaje nam się wyeksportować towary za łączną sumę 350 miliardów euro. To są dane za 2024 rok. Przypomnę tylko, że w roku 2004, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, było to raptem 60 miliardów euro. Wyzwania, jakie nas w tej chwili czekają, to na pewno rozwój w obszarze przemysłu. Za tym idzie też musi iść większe zatrudnienie, ale również tańszy prąd. Ten tańszy prąd chcemy pozyskiwać z energii odnawialnej, ale również siłowni atomowych, które będą budowane na terenie Polski.
3: Przez te 22 lata dokonał się ogromny skok cywilizacyjny na naszej polskiej wsi i rozwój obszarów wiejskich. To właśnie nowy sprzęt dla rolników, nowe, lepiej zarządzane gospodarstwa.
0: Mówi Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
3: Rolnik współczesny to już jest wielki przedsiębiorca, który ma nowe technologie, począwszy 4.0 i 5.0 już wchodzimy. Ma drony do obsługi, ale nawet ci mniejsi gospodarze mają różne możliwości dywersyfikacji swojego gospodarstwa poprzez różnego rodzaju działalność, chociażby zagrody edukacyjne, rozwijanie krótkich łańcuchów dostaw. A to również wielki skok mentalny polskiego rolnika i polskiej wsi. To działalność różnego rodzaju również stowarzyszeń i pamiętajmy, że nie tylko skok taki liczy się ten postęp, ale również to, że mamy ciągle w swojej tradycji kulturę, która jest na wsi dobrze rozwijana przez koła gospodyń wiejskich, tradycje, o której nie powinniśmy zapomnieć i o swoich korzeniach. I to jest takie bardzo cenne na naszej wsi.
4: 103,2 Radio Opole.
0: Na koniec jeszcze zaproszenie do Łosiowa, a tam w ten weekend czeka na Państwa bogaty wybór kwiatów, krzewów ozdobnych i wszystkiego, co łączy się z ogrodem. Wszystko to będzie można nabyć podczas targów ogrodniczych Wiosna Kwiatów. Te targi przez cały weekend będą odbywać się na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, a uroczyste otwarcie zaplanowano dziś na godzinę 14. Przypomnijmy, te targi odbywają się już od 15 lat i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Oprócz bogatego wyboru kwiatów, krzewów ozdobnych, drzewek i innych sadzonek, będzie okazja do nabycia sprzętu ogrodniczego, nawozów, podłoża dla roślin, ale także ozdób i mebli ogrodowych oraz wyrobów z wikliny, miodów, a także rękodzieła ludowego. W programie zaplanowano występy artystyczne, warsztaty i pokazy tańca. A wszystko to potrwa do niedzieli. Głównym organizatorem wydarzenia jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, a ja przypomnę, że Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia i oczywiście na miejscu pojawi się nasz reporter, a relacji z tych targów będzie można wysłuchać m.in. w wiadomościach na naszej antenie. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się tradycyjnie w każdą sobotę od godziny 6. Zapraszam jeszcze na wiadomości i weekend z Radiem Opole. A po godzinie 8 jeden z naszych nowszych cykli, czyli Przy kafeju Śląskie Gotki. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Co piszczy w trawie. Tym razem przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Oczywiście Agnieszka Wawer-Krajewska, autorka tego programu, do Państwa wróci, ale tymczasem ja postanowiłam sprawdzić dla Was, co piszczy w trawie, w glebie, a nawet w jaskini i w świecie naukowym. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na program. Zostańcie z Radiem Opole.
0: Radio Opole, 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Dzisiaj w studiu Radio Opole goście, świętujemy i już przekazuję osobiście gratulacje na ręce doktor habilitowanej pani Małgorzaty Rajfur, pani profesor na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Biologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Gratulacje, o tych gratulacjach zaraz będziemy rozmawiać. W naszym studiu także doktor Paweł Świsłowski.
3: Dzień dobry.
1: Także z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim. Dzisiaj spotykamy się z bardzo ważnego powodu, bo pani profesor otrzymała nominację i mam nadzieję, że o tej nominacji opowiecie, żeby trochę wejść w ten świat biotechnologii. To nominacja w zestawieniu Top 100 kobiet w biotechnologii w Polsce. Czym wy się zajmujecie na biotechnologii w Instytucie Biologii?
2: My tak naprawdę zajmujemy się takim dość szerokim tematem, jakim jest biomonitoring środowiska. Jest to oczywiście taki element jedynie biotechnologii, bo biotechnologia to bardzo szeroka dyscyplina nauki. My zajmujemy się tylko takim wycinkiem i wbrew pozorom dostarczamy istotnych danych biotechnologom. Biomonitoring środowiska, to czym się zajmujemy, to ocena środowiska pod kątem zanieczyszczeń różnych, z którymi mamy tak naprawdę na co dzień do czynienia. Czyli są to metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, mikroplastik. I tym my się zajmujemy, wykorzystując w naszych badaniach organizmy żywe, między innymi mchy, porosty, czy takie naturalne biosorbenty. W naszym przypadku są to na przykład glony, czy kora drzew. Również bioanalityka taka typowa z wykorzystaniem ludzkich włosów nie jest nam obca i tutaj ten materiał również wykorzystujemy w badaniach.
1: Do naszej rozmowy wrócimy, za chwilę powiemy o tym szczegółowym zestawieniu kobiet sukcesu, ja powiem tak już bardzo medialnie. Zostańcie z nami, drodzy słuchacze.

0: studiu Radio Opole, dzisiaj w programie Co piszczy w trawie, pani doktor habilitowana Małgorzata Rajfur i pan doktor Paweł Świsłowski z Uniwersytetu Opolskiego. Pani profesor otrzymała taką ważną nominację w zestawieniu Top 100 kobiet w biotechnologii w Polsce. Cóż oznacza taka nominacja, panie Pawle, bo tutaj musimy trochę opowiedzieć o pani Małgorzacie, pani profesor. Rozumiem, że to pani profesor sprawiła, że pan się zajmuje tym zawodowo na uczelni.
1: Tak, zgadza się, ponieważ ta współpraca trwa już od ponad 10 lat. Pani profesor jest promotorką dotychczasowych moich prac dyplomowych, pracy inżynierskiej, dwóch prac magisterskich i pracy doktorskiej. Także ta współpraca jest dosyć efektywna i długofalowa. No a bierze się jakby z zamiłowania pani profesor do nauki, do tych różnych zagadnień związanych z biologią, biotechnologią, szeroko pojmowaną nauką dotyczącą biologii, naukami biologicznymi. A ta nominacja, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy, tak naprawdę każdy mógł na uniwersytecie się z tym zapoznać, ponieważ opowiadając o kulisach, powiedzmy tego, jak do tego doszło, tak naprawdę my otrzymaliśmy jako pracownicy maila na swoją skrzynkę uniwersytecką dotyczącą tego, że taki ranking jest. To należałoby też powiedzieć ranking przeprowadzony przez Perspektywy, czyli dosyć powiedzmy taką prestiżową jednostkę, również jeżeli chodzi o uniwersytet, ponieważ no często na ten ranking patrzymy, jeżeli chodzi o zestawienie, na którym miejscu jest uniwersytet, z perspektywy uczelni publicznych, także lubimy korzystać z tego medium. No i tak naprawdę, kiedy przyszła ta informacja, no to był jeden z wielu maili, który przychodzi dziennie na nasze poczty uniwersyteckie. Ja, szczerze powiedziawszy, o tym totalnie zapomniałem. No a nie minęło, nie wiem, kilka miesięcy, pani profesor, no może przesadzam, a tu pani profesor przyszła z pokoju obok, powiedziała: Paweł, zobacz, co się wydarzyło.
0: Ta nominacja to szczególne wyróżnienie. Dlaczego? Bo to są kobiety, które przede wszystkim są naukowcami, wyróżniają się po prostu na tle innych. Co wyróżnia panią profesor? Ja wiem, że to takie pytanie teraz może trochę niezręczne, ale chciałabym to podkreślić, bo przecież pani profesor nie powie.
1: Tak, tym bardziej, jeżeli sobie zerkniemy na ten ranking, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że z Uniwersytetu Opolskiego jest to jedyna nominacja, tym bardziej nawet w regionie opolskim, czyli szerzej patrząc, to też jest jedyna nominacja. Są panie, różne kobiety związane z nauką, z biotechnologią, z innych ośrodków, dużych ośrodków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, gdzieś tam też widziałem, była chyba jedna pani pracująca na Harvardzie. Także, no można powiedzieć, duża ekipa takich, można powiedzieć, tuz, jeżeli chodzi o ten świat nauki, jeżeli chodzi o tą biotechnologię, nie tylko nauki, bo tam też są przedstawicielki różnych firm związanych z biotechnologią. No także powiedzmy tutaj kapituła konkursowa, która to przyznawała, no zwróciła uwagę na dorobek naukowy i osiągnięcia pani profesor w tym zakresie, po zakładam nominacji, bo chyba takie były założenia konkursowe. No mówię, no dorobek naukowy pani profesor jest na tyle bogaty i szeroki i możliwości, które pani profesor stwarza z perspektywy naukowej, już to mówię jako wychowanek, no są naprawdę bardzo duże. No pani profesor tego głośno nie powie, ale no należy też podkreślić, że w czasie swojego tutaj powiedzmy bycia na Uniwersytecie Kształcenia Kadry, no to już jest ponad 140, jeżeli dobrze policzyłem, 140 osób, które pod ręką, pod opieką pani profesor zostały wypromowane w postaci prac dyplomowych, czy to inżynierskich, magisterskich, licencjackich, no i ten jeden doktorat, który ja u pani profesor robiłem. Także no tutaj kontakt z perspektywy student promotor. Widzimy, że dosyć chętnie ci studenci się zgłaszają do pani profesor, nie tylko z kierunku biotechnologia. Niemniej jednak tutaj dosyć często z tym kierunkiem mamy do czynienia, jeżeli chodzi o prace dyplomowe, o prace badawcze. No i też powiedzmy to powiązanie z biotechnologią z perspektywy prowadzenia koła naukowego biotechnologów na naszym Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. Także no, pani profesor dosyć mocno aktywnie kręci się wokół tej tematyki, no a wszelkie inne dokonania naukowe związane właśnie z tą bioanalityką, biomonitoringiem, glony w biotechnologii, tak, autorski przedmiot pani profesor prowadzony na Uniwersytecie Opolskim jako kurs zmienny, jako powiedzmy prowadzony w siatce kierunku biotechnologia, no powoduje to, że dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy.

0: nasza pani profesor z Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowana Małgorzata Rajfur, otrzymała taką szczególną nominację. Pani profesor, w biotechnologii, która dziedzina jest pani najbliższa? Co panią najbardziej wciąż ekscytuje? Bo ta pasja jest widoczna w tych wszystkich płaszczyznach, kiedy pani działa.
1: Tak naprawdę ja najlepiej, no nie ukrywam, czuję się w laboratorium i planowanie eksperymentów z panem doktorem, kiedy idziemy na przykład na jakieś seminarium, tak jak byliśmy nawet dzisiaj, i pojawia się jakiś nowy temat, no to od razu zaczyna się planowanie badań i potem ich realizacja. No i faktycznie ten biomonitoring, którym się zajmujemy naprawdę bardzo szeroko, bo badamy i wody, badamy powietrze, zajmujemy się też glebami, ale też również badamy, powiedzmy, same organizmy żywe, no to to jest to, w czym, co mnie najbardziej bawi, w czym najlepiej się czuję, no i co sprawia mi faktycznie satysfakcję. Także w laboratorium i badania, oczywiście w terenie też, ale jednak jak już ten materiał mam, mogę badać, no to to jest to, co największą sprawia mi przyjemność.
0: A w takim razie jak wyglądają takie badania w terenie? Jak wygląda taki proces dla przeciętnego odbiorcy? Gdybyśmy mieli opisać waszą pracę, właśnie taką od tego momentu, nie wiem, pobrania tej próbki?
1: No powiem tak, sam proces rozpoczyna się na początku w gabinecie, bo trzeba wystąpić na przykład do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na pobranie materiału. Następnie czekamy, jak uzyskamy zgodę, no to wtedy pan doktor jedzie do lasu i z odpowiedniego miejsca, w odpowiednich ilościach ten materiał pobiera. Są to mchy, bądź jeżeli na przykład pracujemy na glonach, no to wtedy materiał traktujemy jako biosorbent, to tutaj już go kupujemy, więc zgody nie potrzeba. Ale jeżeli mamy materiał, to my go odpowiednio preparujemy, przygotowujemy, następnie w ramach biomonitoringu aktywnego umieszczamy w woreczkach, czy w odpowiednich siatkach i potem albo wywieszamy gdzieś, może ktoś kiedyś widział zielony woreczek wiszący na jakimś drzewie w Opolu, albo na przykład glony, powiem tak potocznie, moczymy w wodzie. Niekiedy też, jak zakładam, współpracujemy z naukowcami z zagranicy, bo takich współprac mamy dość dużo, to pobieramy na przykład materiał do badań za granicą, albo oni nam przywożą, bo na przykład mają jakieś okazy zielnikowe, żeby również je przybadać z odległych terenów. No i później jak taki materiał mamy, czy eksponujemy, kiedy on do nas wraca, no to oznaczamy metale ciężkie na przykład. Tutaj mamy specjalistyczną aparaturę. Albo na przykład w ramach współpracy komuś przekazujemy materiał i on nam oznacza dane anality. No a jak mamy wyniki, no to wówczas pisanie publikacji, mozolna praca. No i tutaj już przoduje pan doktor wtedy, obrabiając właśnie wyniki, stosując odpowiednie metody statystyczne, a na koniec wysłanie artykułu do czasopisma, oczekiwanie na recenzję, odpowiedzi na recenzję, a potem radość z sukcesu i możliwość pójścia na frytki, bo tak to się kończy. Albo kupujemy zestaw klocków Lego, no bo to tak jest przyjęte w zespole, że coś musi być w nagrodę. Albo frytki, albo Lego.
0: Tak trzeba przyznać, że tak się poznaliśmy na Festiwalu Nauki z panem doktorem i właśnie tymi klockami zwabił mnie do tego, żeby zerknąć na stronę Instytutu Biologii i to pokazuje moim zdaniem też sukces takiego Festiwalu Nauki, że takie przeciętne osoby, które tym się nie interesują, nagle ja odkryłam coś takiego, że jak to, badając mchy można coś odkryć, to jest możliwe i to jest zasługa pana doktora. Do naszej rozmowy wrócimy.
2: Pora na twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
0: W Radiu Opole dzisiaj w programie Co piszczy w trawie rozmawiamy o biotechnologii. Nazwa może brzmi tak skomplikowanie dla przeciętnego odbiorcy, ale przecież to wy wychodzicie w teren, badacie, potem to pięknie opisujecie, bo wasza wiedza wam na to pozwala. W studiu dr Paweł Świsłowski i pani doktor habilitowana Małgorzata Rajfur z Instytutu neurobiologii. Panie Pawle, jak to wygląda z Pana perspektywy ta praca? Który ten proces tych badań jest tym Pana ulubionym procesem? Czy czasami jest tak, że ma Pan w swojej pracy jakieś założenia, że podejrzewa Pan, o tutaj na terenie Opola pewnie jest w takim stopniu zanieczyszczenie, a potem badania pokazują zupełnie co innego?
3: W nawiązaniu do tematu, czy też tytułu audycji Co w trawie piszczy, no czasem nie wiemy, co faktycznie w tej trawie zapiszczy, co z niej wyskoczy, albo co należałoby w niej umieścić, żeby się dowiedzieć, co w tej trawie piszczy, mówiąc, kontynuując jakby tutaj ten wątek. Dla mnie z perspektywy badawczej to, co zawsze jest charakterystyczne przy współpracy z panią profesor, nawiązując do tematu, jak takie badania się zaczynają, dla mnie one się zaczynają od kartki papieru. Kartki papieru zapisanej ołówkiem, którą otrzymuję od pani profesor z listą rzeczy do wykonania. Jest to taki znak rozpoznawczy pani profesor. Myślę, że studenci, którzy współpracują z panią profesor, czy to w ramach działalności
0: klocki
3: koła.
0: Klocki klockami, ale jednak... Lista zadań musi być.
3: Lista zadań musi być, tak. Tutaj boss nasz naukowy musi przekazać odpowiednie zadania do zespołu. Także zawsze ta kartka papieru będzie taką cechą charakterystyczną. Ja powiedzmy po doktoracie już chyba, no już minęły 3 lata, więc pozbyłem się ich, a teraz żałuję z perspektywy tej nominacji pani sur, bo może byłyby coś warte jako takie zapiski, nie wiem, historyczne czy coś, tych poleceń, które były wydawane, co należy w poszczególnych etapach badań robić, więc teraz może jednak dłużej będę je przetrzymywał, bo jeszcze nie wiem, do czego pani sur będzie nominowana, jaką nagrodę jeszcze zdobędzie. No bo jest to, powiedzmy, dosyć ciekawa forma komunikacji z perspektywy tego,

0: poprzedzone dyskusją, tak jak pani sor wspominała na początku, naszymi rozmowami, rozważaniami na temat tego, co w tej trawie piszczy, albo co należałoby zrobić, żeby sprawdzić, co w tej trawie piszczy. W związku z tym no też czytanie literatury, zobaczenie, jaki jest obecny stan wiedzy, czy to, co chcemy zrobić, to, co zamierzamy, w ogóle ma sens, czy jest to wykonalne z perspektywy naszej działalności, dostępności sprzętu i też czasu ze względu na inne obowiązki, więc najpierw taka szeroka dyskusja w gabinecie u pani profesor, później lista zadań. Dzięki temu każdy wie, co ma robić, to znaczy pani sor wraca do obowiązków, a ja z listą rzeczy zasuwam po laboratorium albo w komputerze szukam innych rzeczy i materiałów. No i później powiedzmy ten faktyczny zakres badawczy, czy to w terenie, czy w laboratorium, bo to też należy wziąć pod uwagę, że...
1: Ale gdybyśmy to powiedzieli na przykładzie, jest konkretny ten zakres badawczy, i co jest na tych zapiskach? Nie wiem, idziemy w teren gdzie? Na Wyspę Bolko? Coś takiego, żebym ja mogła to sobie zobrazować.
0: Dobrze, no to na przykład...
2: Wchodzimy do jaskini.
1: Już się coraz ciekawiej dzieje.
0: Tak, no więc mamy, proszę, drodzy słuchacze...
1: Ale razem do jaskini?
2: Tak. A może pan doktor opowie pierwszą naszą jaskinię?
0: Jeszcze we współpracy z naszym chiropterologiem z Instytutu Biologii, doktorem Grzegorzem Kłysem, tutaj należy odnotować obecność pana doktora, ponieważ bardzo nam tutaj pomógł. I w kontekście powiedzmy tych badań i tej kartki papieru, no proszę sobie, drodzy słuchacze, wyobrazić kartkę papieru A4 złożoną na pół i na niej w pewien sposób można powiedzieć bazgroły z perspektywy tego mamy narysowane jakieś półkole, coś co ma przypominać jaskinię, co ma nam zwizualizować nasz obiekt badawczy, mimo że jeszcze nawet nie byliśmy w tej jaskini, no ale musimy sobie coś założyć, tak? No więc mamy taką literkę U tylko, że w poziomie, tak, żeby to przypominało wejście do jaskini. No i zaczynają się strzałki, adnotacje, różne inne dodatkowe rysunki, takie piktogramy czasem, które są, no powiedzmy, skrótem myślowym tego, co mamy zrobić, czy coś mamy pobrać. Więc jeżeli tak, no to strzałka idzie na zewnątrz. Jeżeli coś mamy wywiesić, no to mamy jakiś dodatkowy, powiedzmy, element graficzny związany, że coś tam wisi, powiedzmy, w tej jaskini. No,
2: pamiętajmy, że jeszcze w niej nie byliśmy.
0: Ale jeszcze w niej nie byliśmy. To jest na razie eksperyment rozpisany na kartce papieru.
1: A coraz ciekawiej.
0: Tym bardziej, że często no, były też takie badania trudne, myślę. To był bodajże 2023 rok, kiedy otrzymaliśmy z panią sor stypendium z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, gdzie dostaliśmy za zadanie na podstawie rozpisanego projektu z badania zanieczyszczenia pogranicza polsko-czeskiego z perspektywy funkcjonowania senatoriów, różnych takich ośrodków, które powiedzmy na tym pograniczu się znajdują. No i należało pobrać próbki gleby, mchów, różnych matryc środowiskowych, zarówno po polskiej i czeskiej stronie. No i mamy mapę. No i
1: co wyszło?
0: Co wyszło, to zaraz do tego dojdziemy. Mówię z perspektywy tej kartki, bo to jest interesujące. Trzeba było wyznaczyć konkretne punkty pomiarowe. Badanie pogranicza całego polsko-czeskiego no nie bylibyśmy w stanie. No pani sor jako osoba taka zdecydowana no powiedziała, no to co Paweł, no to tu i tu i dostałem tak na tej mapie, nie wiem, 5, 7, kilkanaście tych punktów.
1: Jaskiń.
0: Punktów pomiarowych do zebrania próbek, bo jaskinie to są...
1: A w jaskiniach?
0: Jaskinie to jeszcze inny temat, tak to
2: zaraz
0: troszkę...
2: Zaraz
0: do tego wrócimy. Ale chodzi o to, że no tak jak powiedzmy mapa skarbów, były X-y zaznaczone. No i oczywiście no ja później dane GPS zebrałem, żeby wiedzieć, gdzie to jest. No pani sor wyznaczyła punkt, to znaczy, że musimy tam dotrzeć. No problem...
1: W terenie praca.
0: Tak, w terenie praca. Problem się robił...
1: Konkretnie co pan pobierał?
0: Mech, gleba i coś jeszcze?
1: Bo słuchacze mogą nie być w temacie, czyli mech i gleba.
0: Mech i gleba.
1: Jak się pobiera taką próbkę, to z jakiegoś specjalnego pojemnika?
0: Można.
1: Dla państwa to jest oczywiste, a dla mnie nie. Dlatego dopytuję.
0: Jak najbardziej, oczywiście. No też patrzymy z perspektywy różnych założeń eksperymentu. Jest taka cała metodologia ICP Vegetation dotycząca, że przykładowo nie możemy pobierać próbki w odległości bliższej niż 100 metrów od drogi. Że powinien to być teren, powiedzmy, odsłonięty. Więc jest kilka takich, powiedzmy, instrukcji, które pozwalają nam wybrać, nazwijmy taki punkt referencyjny, żeby było wiadomo, że próbka, którą pobieramy, faktycznie odwzorowuje stan środowiska, który chcemy zbadać.
2: I w zależności od tego, czy pobieramy próbki w kierunku

0: znaku oznaczenia metali ciężkich, czy na przykład mikroplastiku, to musimy być odpowiednio wyposażeni. Jak pobieramy w kierunku mikroplastiku, to pobieramy gołymi dłońmi, nie rękawiczkami, nie w rękawiczkach, żeby po prostu materiału nie zanieczyścić. Natomiast kiedy pobieramy w kierunku metali ciężkich, no to tutaj już rękawiczki mogą być, więc nie ma żadnego problemu. Też pamiętamy, że na przykład pobieramy do torebek papierowych. My w większości materiał pobieramy do torebek papierowych, bo później mogą narodzić się nowe możliwości, które pozwolą nam oznaczać na przykład inne zanieczyszczenia, więc te torebki są najbardziej, tak bym powiedziała, bezpieczne. I tak samo glebę pobieramy albo za pomocą próbnika do gleby, albo za pomocą takich szpatułek. Jeżeli robimy jeszcze badania genetyczne, no to szpatułki są sterylne, więc tutaj no, ta metodyka musi być zachowana.
1: Do naszej rozmowy wrócimy, bo to jest tylko wstęp, tak zwane intro, a ja już nie mogę się doczekać, co tam dalej się działo na tych badaniach terenowych.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co piszczy w trawie, a konkretnie co piszczy w glebie lokalnej, co piszczy w jaskiniach. To mówię tak pół żartem, pół serio, ale całkiem poważnie. Dzisiaj u mnie właśnie z Instytutu Biologii pani profesor, pani doktor habilitowana Małgorzata Rajfur i pan doktor Paweł Świsłowski. Rozmawiamy o tym, jak wyglądają badania w terenie i wracamy do naszej rozmowy. Czyli tak, mamy już pobrane próbki z listy zadań wyznaczonych przez panią profesor. Pan doktor w terenie pobrał te próbki. No i co dalej się dzieje?
2: I to był największy problem.
3: Tak, największy problem, ponieważ w momencie, kiedy punkty pomiarowe zostały wyznaczone bez wiedzy, jak do tego miejsca dotrzeć. Więc kiedy dane GPS wskazywały, że należy podejść pod górę 700 metrów, no to ja jako osoba skrupulatna, mając na liście zadań konkretny punkt pomiarowy, mówię, no pani profesor, ponieważ w terenie byliśmy razem, no chciał, nie chciał, pani sor wyznaczyła, to trzeba dojść do konkretnego miejsca. No więc kilka takich ciekawych później punktów pomiarowych na nas czekało, ponieważ no oznaczając, mówiąc kolokwialnie, w ciemno na kartce papieru te punkty, no później dotarcie do nich graniczyło niemal z cudem w przypadku niektórych lokalizacji.
1: No i co się działo?
2: Co się działo? Szłam za panem doktorem i płakałam, błagając, że jednak może przesuniemy ten punkt na mapie. Ale pan doktor, jako energia niebieska, o czym na pewno później nam opowiem, stwierdził, że nie, ponieważ ten punkt został wyznaczony. A ja mówię, ale Pawle, przecież to ja go wyznaczyłam, daj tą mapę, ja go przesunę. Nie, on został wyznaczony i my do tego punktu dotrzemy. I płakałam.
1: Ale zawsze to pani wyznacza takie punkty na podstawie też jakichś konkretnych wytycznych, tak? Czy to po prostu jest jakaś...
2: Nie, własnej wizji w głowie bym powiedziała, która nie zawsze jest zgodna z mapą geograficzną, albo no, krótko mówiąc, patrzę... nawet na mapę, to punkty powinny być rozłożone równomiernie, no bo myślimy już o kolejnej publikacji, w związku z tym, no nie może być, że na przykład w jednym miejscu mamy, zakładam, 5 punktów, a inne miejsce nie jest opróbkowane. W związku z tym punkty mają być rozłożone równomiernie, więc równomiernie, tylko że nie wzięłam pod uwagę, że niektóre punkty mogą znajdować się dość wysoko nad poziomem morza.
1: I co się dzieje? Dotrzeć. Jak dotarliście do tych punktów?
3: No, płacząc z obolałymi nogami i trudnościami, niemniej jednak tak jak był, powiedzmy, punkt wbity na mapie, czy powiedzmy ten krzyżyk wyznaczony przez panią sor, dotarliśmy.
1: O jakich miejscach na Opolszczyźnie konkretnie mówimy? O jakiej przestrzeni? Gdzie to było?
3: No, to jest pogranicze polsko-czeskie, tak? W związku z tym...
1: Jesennik? Gdzie?
3: Tak, tego typu miejscowości. Szczerze powiedziawszy, to już kilka lat temu było, więc z miejscowości nie przytoczymy, tym bardziej, że nas bardziej tereny leśne interesowały, więc tutaj raczej poza miejscowościami, tak? Żeby zobaczyć, powiedzmy, jak to zanieczyszczenie, jeżeli chodzi o tło w takich warunkach leśnych wygląda. Także, co było najciekawsze, no powiedzmy tutaj nieomylność w pewien sposób pani profesor, że każdy z tych punktów, mimo tego, że był trudny do zdobycia fizycznie, okazał się bardzo dobrym punktem do wykorzystania w badaniach. Także no, nie wiem, czy kobieca intuicja, czy po prostu niezawodność naukowca, czy jedno i drugie spowodowało jednak to, że wyznaczenie punktów było dobre.
1: Albo dokładność pana doktora też.
2: Tak, i mój łód szczęścia, bo proszę mi wierzyć, że idąc pod te góry, pan doktor wielokrotnie myślał na pewno, że mnie zamorduje, jak zejdziemy stamtąd, ale schodziliśmy, pan doktor dostawał batonika i jechaliśmy w kolejny punkt
3: tak,
2: pomiarowy.
3: Tak, żeby mieć energię do przemierzania kolejnych punktów pomiarowych.
1: I zdobyliście próbki. No i te próbki zostały zdobyte i rozumiem przewiezione do miejsca badania, tak?
3: Tak, później wracamy do laboratorium z perspektywy tej procedury badawczej, no i w zależności z jakim materiałem mamy do czynienia, albo go musimy na przykład dosuszyć, ponieważ później będziemy pracowali na suchej masie danego materiału, albo glebę należy przesiać, żeby powiedzmy to, co chcemy uzyskać, nie było dodatkowo zanieczyszczone innymi elementami. No w przypadku mchów, no to trzeba je po prostu przebrać. Igły, liście czy cząstki gleby, no nie są nam potrzebne, jeżeli się skupiamy na tej matrycy mchowej. Także no kilka takich procedur, powiedzmy, przygotowawczych, no i później powiedzmy analizy chemiczne.
2: Mamy aparaturę, no taką specjalistyczną właśnie do oznaczania tych pierwiastków, które są na przykład toksyczne, jak rtęć, kadm, ołów, z którymi wbrew pozorom mamy do czynienia, nawet chodząc po ulicy, bo w powietrzu te wszystkie anality się znajdują, a my to wdychamy. Także to, co znajduje się w mchach, często również znajduje się w ludzkich płucach.
1: No ale ja dążę do tego, nad czym podejrzewam, wszyscy słuchacze się zastanawiają, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na naszych terenach. No i co wyszło? Co wyszło? Co tam wybadaliście?
3: Co wyszło, szczerze powiedziawszy, odpowiedzi moglibyśmy udzielać codziennie innej.
1: No właśnie.
3: Z tego względu, że wszystko zależy od tych parametrów środowiska, które przecież ciągle nam się zmieniają. Inaczej będziemy rozpatrywać to w sezonie, powiedzmy, wiosenno-letnim. Inaczej wyjdzie to, jeżeli będziemy mówili o okresie zimowym, grzewczym. Wszystko też zależy od konstrukcji eksperymentu, na czym się chcemy skupić. Czy to ma być uchwycenie chwilowe dotyczące konkretnego momentu, pory dnia, roku, czy chcemy się skupić na odpowiedzi tej matrycy, na ile ta matryca jest w stanie, powiedzmy, wyciągnąć coś z tego środowiska, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie, czy bardziej chodzi nam o to, żeby sformułować jakiś wniosek dotyczący ewentualnego narażenia, czy rekomendacji, co powinno się w środowisku zmienić, żeby te poziomy były niższe. Także no, nie ma jakby jednej odpowiedzi. Tym bardziej, że z perspektywy no, tych badań, które prowadzimy, no, widać tendencję, że nie jest gorzej. Może nie zawsze jest tak samo dobrze, ale to mówię, wszystko zależy od konstruktu eksperymentu, więc tutaj w sposób jednoznaczny ciężko jakby udzielić odpowiedzi.
0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Chciałabym wiedzieć, czy na tej naszej Opolszczyźnie to powietrze jest czyste, czy na podstawie tych mchów, którymi wy się zajmujecie, można dowiedzieć się, że wokół nas jest przestrzeń, to powietrze, którym my na co dzień oddychamy, jest zdrowe. No przecież mówi się tyle o tych uzdrowiskach, które już no, powoli nie są uzdrowiskami. To też wy w Instytucie Biologii zajmujecie się tym, że jesteście w stanie stwierdzić, że uzdrowiska, nawet te nasze lokalne, już nie spełniają swojej funkcji dawnej?
2: To znaczy możemy oczywiście, tak jak zrobiliśmy to i robimy obecnie w mieście Opolu, wywieszamy woreczki z mchami i one przez okres na przykład 2-3 miesięcy akumulują te zanieczyszczenia, które są w powietrzu. Bo w ramach pracy doktorskiej pana doktora my na przykład robiliśmy badania u nas na kominka przy Kolegium Biotechnologicum. I tam mieliśmy wywieszone woreczki z mchami oraz ustawiony taki pobornik pyłu, gdzie przez maszynę przepływa powietrze, którym oddychamy. W maszynie były takie specjalne filtry, które wyglądają jak płatki kosmetyczne. I taki przez taki płatek przepływa powietrze przez 24 godziny. I my, kiedy umieszczaliśmy ten płatek w maszynie, był biały, a wyciągaliśmy po 24 godzinach czarny, po prostu czarny, co oznacza, że osadzało się w nim to, co jest w powietrzu i czym my normalnie oddychamy. Czyli krótko mówiąc, to wszystko również osadza nam się w płucach. No więc, no i oznaczaliśmy oczywiście w tym pyle, również potem w mchach, ołów, kadm, nikiel, rtęć. No i te pierwiastki jesteśmy w stanie bez problemu oznaczyć, a w okresie zimowym no jest zdecydowanie ich więcej, no bo wtedy mamy niską emisję niż w okresie letnim.
1: Ale zaczęliśmy naszą rozmowę jakiś czas temu od jaskini. Z tej jaskini wywędrowaliśmy do innego projektu też bardzo ciekawego, ale ja chciałabym wrócić do tej jaskini, która też była w waszej strefie badań.
3: Tak.
2: I cały czas jest.
1: I cały czas jest. I pani profesor tutaj w tej jaskini także, podobnie jak w tych poprzednich badaniach, wyznaczyła określone punkty, tak?
3: Tak. Wszystko na razie na kartce papieru, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jeszcze w niej nie byliśmy, ale no, jakieś założenia eksperymentalne muszą być, a ja jako człowiek, który potrzebuje listy zadań do tego, żeby funkcjonować, no muszę to albo zobaczyć, albo dostać jasne instrukcje, żeby wiedzieć co robić. Także no, te jaskinie to jest jakby nowa pula badawcza, jeżeli chodzi o miejsca właśnie trudno dostępne, czy to jaskinie naturalne, czy jakoś antropogenicznie przekształcone.
1: Mówimy, ale to są jaskinie na Opolszczyźnie?
3: Nie tylko. Mamy też współpracę podpisaną chociażby, jeżeli chodzi o kopalnie na Śląsku, już były kopalnie. Tak, no, dlatego staramy się szukać różnych możliwości sprawdzenia tego, co się dzieje w takich obiektach miejscach właśnie trudno dostępnych, czy czasem nawet niedostępnych dla człowieka, ale dla...
1: Dla was dostępnych.
3: Dla nas dostępnych, tak. Dla nas wrota się otwierają, kiedy odpowiednie zgody się napisze, bądź są właśnie odpowiednie współprace, czy listy intencyjne podpisane na poziomie uniwersytetu z daną jednostką, stowarzyszeniem, po to, żeby wejść, żeby zbadać, eksplorować, co się dzieje, bo tutaj o ile powiedzmy człowiek nie zawsze musi mieć wejście, no to już wchodzimy troszkę szerzej w tą biologię z perspektywy tego, co się dzieje na przykład w takich jaskiniach z nietoperzami. Ponieważ no pierwsze nasze doniesienia, jak również badania literaturowe pokazują, że te metale ciężkie są w stanie się akumulować w organizmach tych zwierząt, czy nawet właśnie w takiej powierzchniowej warstwie jak sierść, czy ich futerko. No i pytanie brzmi, no jeżeli futerko powiedzmy takiego nietoperza jest w stanie zebrać dużo tych metali, no to pytanie, jakie źródło? Czy to jest wynik tylko i wyłącznie diety tego nietoperza? Czy jest to wynik właśnie zanieczyszczenia atmosferycznego i powiedzmy w postaci pyłu to się osadza na tym futerku? A jeżeli się osadza, no to pytanie, jakie jest źródło takiego zanieczyszczenia, że jest powiedzmy tak źle, czy tak niekoniecznie dobrze jest. No więc te przestrzenie dotąd niezbadane, bo to też należy podkreślić, to są jakby nowe badania w literaturze, ciężko jest coś znaleźć, żeby z wykorzystaniem właśnie biomonitoringu eksplorować takie przestrzenie. W związku z tym no, widzimy tutaj duży potencjał badawczy.

0: że...
1: Czy nowe technologie pomagają Wam w tych badaniach, zwłaszcza w tych badaniach w terenie, kiedy wchodzicie do takiej jaskini, kiedy musicie zbadać właśnie tę całą przestrzeń?
2: Zdecydowanie tak, bo nie zawsze jesteśmy w stanie na przykład pobrać materiał i zabrać go ze sobą, bo jest to no, jakiś na przykład fragment skalny, ale mamy nową aparaturę dzięki tutaj wsparciu właśnie władz sektorskich Uniwersytetu Opolskiego. Taki aparat został zakupiony, no i już go testujemy właśnie w kierunku tych badań, stricte właśnie tych badań. Także tutaj, no i mamy też również inne pomysły, no, o których jeszcze no, nie możemy mówić, bo są w fazie projektu, ale faktycznie korzystamy z nowych technologii, no i staramy się być też tak na czasie. Co nowego jest, co możemy wykorzystać, zresztą mamy też dość mocne kontakty z różnymi, powiedzmy, takimi firmami analitycznymi. Często właśnie przedstawiciele nas informują, co nowego wprowadzają na rynek. Też my również mamy możliwość testowania niektórych aparatów. Tutaj pan doktor dość mocno właśnie w okresie COVID-u testował różne aparaty, że firma nam przywoziła, myśmy wykonywali analizy pilotażowe, a później faktycznie okazywało się, że ten aparat no, jest naprawdę bardzo przydatny i z takiej, powiedzmy, współpracy z firmą żeśmy korzystali.
1: Jak wyglądają takie badania? Ja znowu chciałabym to sobie zobrazować, bo wyznaczamy punkty w jaskini, mamy nowe technologie, ale jak to wygląda w praktyce?
3: W praktyce to wygląda tak, że nic nie widać, bo jest ciemno.
1: No właśnie, o to mi chodziło.
3: Bo jest ciemno. W zależności od tego, o jakim obiekcie mówimy, czy to będzie kopalnia, to na przykład zjeżdżamy windą 40 metrów w dół.
1: Ale państwo zjeżdżacie?
3: Oczywiście, no bo musimy dojść do miejsca naszego badawczego, więc my musimy
1: to
3: się fizycznie...
1: tutaj się zaczyna ciekawa zabawa. My
3: musimy fizycznie się pojawić w takim miejscu. Jeżeli...
2: Musimy zobaczyć, no bo oglądamy od razu przestrzeń, żeby zobaczyć, jakie mogą być źródła zanieczyszczeń, jak to wygląda. Też często no, te pierwsze jaskinie, ta pierwsza przede wszystkim, której byliśmy.
1: A gdzie byliście konkretnie?
2: To były Sławniowice.
3: Sławniowice, tutaj na Opolszczyźnie.
2: Tak, tak, i tutaj problem był taki, że myśmy tej jaskini w ogóle nie widzieli tak naprawdę.
3: Ona też nie jest widoczna. Tak?
2: Ona tak, ona jest tak
3: z zewnątrz.
2: Tak.
1: Ale to jak tam się dostaliście, gdzie nie było widać?
3: Dzięki naszemu właśnie koledze, doktorowi Grzegorzowi Kusowi i tam współpracy, którą podejmował w ramach monitoringu chiropterologicznego. No chodzi o to, że też nie chcemy dużo więcej zdradzać, żeby nagle jakieś tłumy turystów się tam nie pojawiły, żeby tym nietoperzom nie zagrażać, bo często takie miejsca właśnie są chronione, czy słabo dostępne dla zwykłego człowieka.
1: Nie zdradzicie sposobu, jak tam dotarliście?
3: Nie, no
1: normalnie.
3: Dotarliśmy normalnie. Problem jest jakby wejścia bezpośrednio do jaskini, bo jeżeli mówimy o przestrzeni 50 na 50 centymetrów, czy nie, no przesadzam, trochę większej, że należy wślizgnąć do środka jaskini, że nie wchodzimy przez otwarte drzwi, że nic się nam nie otwiera, tak jak w galeriach handlowych.
1: To jest zupełnie inny świat niż ta praca, gdzie bada się te próbki. Przecież tutaj trzeba mieć zupełnie inne umiejętności.
3: Tak, trzeba się czołgać.
1: Ojej.
3: Albo głową w dół, albo nogami do przodu, w zależności kto jaką bardziej preferuje technikę. No nie jest to wygodne.
1: Dlatego już rozumiem, dlaczego pani profesor ma tutaj doktorów.
2: Ale przepraszam, ja też wchodziłam, tylko najpierw wyszedł pierwszy doktor.
3: Tak, żeby wybadać grunt.
2: Tak, i miał opracować technikę, czy ja mam głową w dół, czy no... nogami w dół.
1: A to ciekawa praca w Instytucie Biologii, widzę.
3: Tak. No tym bardziej, że no, to też nie jest powiedzmy jak zjeżdżalnia w akwaparku, że jest przyjemnie i fajnie.
1: To jest niebezpieczne po prostu.
3: Może być niebezpieczne, może być zimno, tak jak przeprowadzaliśmy to w okresie zimowym w grudniu. Także i śnieg, i błoto, i powiedzmy podłoże skaliste. Także być może wyobrażenie słuchaczy dotyczących pracy naukowca jest takie, że siedzi w wygodnym, ciepłym laboratorium.
1: Dokładnie
3: i tak dalej.
1: Tak.
3: no, chcemy obalić, że nie zawsze to tak wygląda, że te, szczególnie te osoby, które pracują w terenie, to nie jest łatwa praca, jest to praca wymagająca, w zależności o jakich warunkach mówimy, środowiskowych czy klimatycznych, tak, ponieważ no, nasi naukowcy są przecież rozsiani po całym świecie, więc albo to jest praca w wysokich temperaturach, jeżeli są jakieś to klimaty tropikalne, albo właśnie bardzo arktyczne, zimne, albo jest to praca po prostu niewygodna, żmudna. Często ta praca nie wygląda też spektakularnie, bo jeżeli to są jakieś monitoringi i mamy obserwować jakiś przelot, nie wiem, ptaka czy nietoperza, to czasem oko może polecieć, człowiek przyśnie i przegapi coś, tak? Także trzeba być czujnym, więc ta praca nie zawsze wygląda, powiedzmy, spektakularnie, tak jak w filmach, no niemniej jednak liczy się
1: efekt. No w filmach przyrodniczych to wygląda bardzo ciekawie, jest blisko, bardzo wszystko można zobaczyć, to tak wygląda.
3: Ale widzimy tylko efekt, widzimy to, co chcemy zobaczyć, a to, co dzieje się za kadrem, ten człowiek, kamerzysta, który musi przemierzać, powiedzmy, tą dżunglę, no tego już się nie obserwuje, tego backstage'u, tak, jak to wygląda. No więc tutaj Państwu też troszkę uchylamy rąbka tajemnicy, więc czasem, no powiedzmy, badania w terenie wyglądają jak ćwiczenia poligonowe.
0: Radio Opole.
1: W programie Co piszczy w trawie dzisiaj naukowcy z Instytutu Biologii na Uniwersytecie Opolskim rozmawiamy o tym, jak wyglądają takie badania w praktyce i okazuje się, że praca na uczelni wymaga nawet tego, że trzeba się czasami wśliznąć do jaskini. Wykonując te badania, co Was zaskoczyło?
2: To znaczy, na pewno pozytywne było to, że pierwszy raz tak naprawdę pracowaliśmy w jaskini i no, jedziemy gdzieś na miejsce, nie wiemy, jak to będzie. Mamy ze sobą materiał, mamy sprzęt, ale nie wiemy, czy będziemy nawet mieli możliwość na przykład takie woreczki powiesić, no bo to jest jaskinia. No to mieliśmy, powiedzmy, jakąś tam taśmę, żyłkę, no bo my to tak właśnie jak MacGyver, różne gumeczki, nie gumeczki, takie rzeczy, no i z wizją, że my te badania przeprowadzimy. Ale no stres zawsze jest, bo nie wiemy, jaka jest przestrzeń, powierzchnia, ta skalna, powiedzmy, czy gdzieś będzie jakiś występ, że będzie można było po prostu ten materiał ulokować i to jeszcze tak, aby spełniał, powiedzmy, pewne nasze wymagania na zasadzie, żeby te punkty, w których będziemy wieszać woreczki, były takie referencyjne, bo my musimy je powiesić na odpowiedniej odległości, wysokości, w odległości od ścian jaskini, no bo wyniki badań muszą być porównywalne.
1: A gdy na przykład jakieś żyjątka albo nietoperze, no Państwo o tym wiecie, zainteresują się takim niepożądanym w tym miejscu na przykład przedmiotem, co się
2: wtedy
1: dzieje?
2: Czy to absolutnie nie... Nasz materiał tutaj im nie przeszkadza, a my też staramy się nie zakłócać ich funkcjonowania, bo no na to no nie ma ogólnie zgody, kiedy one są w stanie hibernacji. My staramy się na przykład wieszać woreczki przed, kiedy nim one jeszcze wejdą w ten swój stan, powiedzmy, snu zimowego. Natomiast i zbieramy też, kiedy wylecą z obiektów, ale zawsze no niektóre mogą chcieć potocznie spać dłużej, więc no też na to uważamy. No i tu pan doktor za to ich towarzystwem nie przepada.
3: Tak, zgadza się. No, dla mnie, powiedzmy, to wyjście do tej pierwszej jaskini też było trudne z perspektywy tego, że no, nie mam jakiejś, powiedzmy, choroby czy lęków związanych z ciemnością czy małymi przestrzeniami. No niemniej jednak, kiedy człowiek jest w takiej przestrzeni jaskiniowej, kiedy jest jedynie światło latarki czy czołówki, jakiejś takiej małej lampki, a nad nami, no bo to się czuje, bo to się też widzi, kiedy, powiedzmy, tą latarką się gdzieś tam przesuwa po tych występach skalnych, szukając odpowiedniego miejsca albo na pobranie próbki, albo na jej rozwieszenie, no powiedzmy stado 100, 200 nietoperzy, które są praktycznie dostępne na wyciągnięcie ręki, no to różne fobie mogą się uruchomić, bądź powiedzmy takie strachy, tak, dotyczące tego, tym bardziej, że no pamiętajmy, że no my emitujemy ciepło. Jeżeli wykonujemy takie badania w okresie zimowym, no to zbyt długo nie możemy w jednej miejscu stać, żeby nie zaburzać, powiedzmy, tego mikroklimatu temperaturowego związanego z ich życiem, tym snem zimowym, więc jeżeli jakiś nietoperek by tak zaczął nagle i też się czasem zdarzało, no rozbudzać i zaczyna nam latać, latać nad głową, a tego nie widzimy, bo tylko słyszymy szelest.
1: Ojeju, to ja sobie nie wyobrażam w ogóle.
3: I jeżeli, powiedzmy, jest to jeszcze nasz pierwszy kontakt, że nie jesteśmy jakoś wcześniej przygotowani na to, bo do tej pory pracowaliśmy w laboratorium tylko z materiałem, który się nie rusza, na przykład mech czy gleba, no to jest to pewnego rodzaju doświadczenie nowe i przeżycie. No tym bardziej, że no powiedzmy takie bajkowe wyobrażenia nawet takich zwierzątek, no trochę odbiegają od tego, jak te zwierzęta naprawdę wyglądają w rzeczywistości. No one nie są tak cudowne i powiedzmy no niewiele osób się może zachwycić powiedzmy samym takim wyglądem takiego nietoperza. Oczywiście o różnych gatunkach mówimy, czy o gackach, czy o mopkach, czy nockach, bo z różnymi mamy do czynienia. Także no trzeba mieć trochę samozaparcie, żeby chcieć takie badania wykonać.
1: Podziwiam, bardzo podziwiam.
3: Tym bardziej, że no mówię, dla mnie to był taki pierwszy kontakt dość szokujący. No niemniej jednak nie zniechęciłem się, no bo kolejne zadanie na kartce jest i należy je zrealizować, więc mimo wszystko
1: pani
3: dążymy
1: profesor,
3: do określa...
1: to tam można zaszaleć, bo widzę, że pan doktor tutaj oddany nawet jest w stanie się wśliznąć do jaskini, gdzie są nietoperze, ale nietoperze, one mogą nam coś zrobić, tak teoretycznie? Tak mogą, nie?
3: Jak to mówił nasz kolega doktor Grzegorz Kłys, prędzej my im zrobimy, niż okay. One nam. Pamiętajmy, że...
1: A wyobraźnia też robi swoje, nie?
3: Wyobraźnia właśnie. Strach ma wielkie oczy, tym bardziej, jeżeli jeszcze ktoś lubi horrory, czy takie filmy grozy, no to powiedzmy, to się potęguje, tak?
1: Lepiej nie oglądać przed badaniami po prostu.
3: No zdecydowanie nie polecamy, tak?
1: Muszę przyznać, że macie bardzo ciekawą pracę i absolutnie tak sobie tego nie wyobrażałam. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie, którego powodem jest też szczególna nominacja pani profesor, jest tylko takim wstępnym spotkaniem i jeszcze w programie Co piszczy w trawie, co piszczy w glebie, do tych pytań wrócimy i mam nadzieję, że mnie odwiedzicie jeszcze w tym roku i pogłębimy, bo czuję, że tylko to był początek i wstęp do tych rozważań, tak panie doktorze?
3: No myślę, że tutaj na wizji mogę zadeklarować, że jak najbardziej tak, tym bardziej, że jeżeli pani profesor znowu jakieś nominacje otrzyma, to będzie dodatkowy powód.
1: No tak, bo tam teraz czekamy na taką nominację do tej złotej dziesiątki.
3: Tak, bo z tej setki nominowanych kobiet, pań, naukowczyń ma być jeszcze taka ścisła dziesiątka wybrana. No także no, czekamy, no nadzieję, myślę, że są pani profesor.
1: Ja oczywiście trzymam kciuki, ale dla mnie pani profesor już też po innych audycjach i programach już jest w takiej dziesiątce, więc absolutnie dziękuję też wam za to, że chcieliście przyjść do Radia Opole i dzielić się taką wiedzą i przede wszystkim szerzyć wiedzę, bo to jest bardzo ciekawe, czym się zajmujecie. Także bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękujemy
3: bardzo. Dziękujemy serdecznie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu, to Sami Rządzą, Forum Samorządowe Radia Opole. Jak zwykle zacznę od przedstawienia gości. Radosław Roszkowski, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta prudnicki.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I Jacek Munkiewicz, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, starosta Brzeski.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Tytułem wyjaśnienia, Konwent Starostów działa w ramach Związku Powiatów Polskich, pełni rolę doradczą w stosunku do organów związku. Jego celem jest podejmowanie własnych stanowisk i opinii oraz kierowanie pism do Zarządu Związku Powiatów w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych związku. To tak tytułem wyjaśnienia, ale też realizujemy przez misję edukacyjną mediów publicznych przez tę informację. A ja właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do ostatniego Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, bo pojawił się tam także jakże aktualny temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. No i właśnie chciałem panów zapytać, co się składa na tę trudną sytuację, co ją powoduje? Proszę bardzo, pan Munkiewicz może.
3: Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o nasz brzeski szpital, no ja mogę powiedzieć, że na początku poprzedniej kadencji ta sytuacja finansowa szpitala była bardzo trudna. Myśmy wdrażali program naprawczy i mogę powiedzieć, no skutecznie, bo od 5 lat ta sytuacja finansowa, wynik finansowy jest na plus, więc póki co z mojej perspektywy jeszcze nie jest tak całkiem strasznie, bo jednak udało nam się wprowadzić takie rozwiązania, że działalność, przede wszystkim ta medyczna szpitala się bilansuje, więc nie jest to tak, że wszystkie szpitale są w, nazwijmy to, w tej trudnej sytuacji. My poza tym, że faktycznie bilansuje się szpital pod względem tej działalności bieżącej, też przez te ostatnie lata zainwestowaliśmy, oczywiście dzięki przede wszystkim wsparciu zewnętrznemu, kilkadziesiąt milionów złotych, więc ja z mojej perspektywy będę mimo wszystko pozytywnie się odnosił, zwłaszcza, że i ta opinia o naszym brzeskim szpitalu się poprawiła, także być może nie jestem w większości, ale na pewno są miejsca, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, gdzie ta sytuacja jest w miarę dobra.
1: A z perspektywy powiatu prudnickiego jak to wygląda?
2: Pan redaktor starannie dobrał rozmówców, bo u nas sytuacja też nie wygląda źle. Mamy dwa szpitale powiatowe. Ten mniejszy w Białej radzi sobie świetnie, wykazuje naprawdę spore możliwości finansowe, generowania przychodów. Także tutaj, żeby nie denerwować innych starostów, nie będę tego wątku rozwijał. Natomiast mamy też szpital w Prudniku, który radzi sobie zupełnie nieźle finansowo. Jest na lekkiej stracie, która mieści się spokojnie w poziomie amortyzacji, a zatem nie wymaga to interwencji poprzez pokrywanie straty choćby przez właściciela. My wspieramy bardzo mocno szpital w Prudniku, dokładając do wkładu własnego do projektów zewnętrznych, które ten szpital realizuje. Realizujemy tam również jako starostwo swoje zadania przy pozyskanych środkach rządowych i unijnych. Tych nakładów w ostatnich dwóch latach to kwota 45 milionów złotych łącznie wpompowanych w szpital w Prudniku, także to nie są jakieś bagatelne pieniądze, wręcz przeciwnie, i pieniądze powiatowe sięgające, myślę, z około 7 milionów złotych, i te pozyskane z zewnątrz powoli przekładają się na zmianę wizerunkową, jeśli chodzi o bazę. Natomiast oczywiście pewne problemy mamy z kadrą medyczną. Chciałoby się mieć rzeczywiście więcej lekarzy. Mamy niezłą kadrę pielęgniarską, ale również zawsze jakieś nowy dopływ krwi jest wskazany. Natomiast no, mamy też swoje poglądy na sytuację ogólnokrajową, która nie jest w tym zakresie dobra, nie jest optymistyczna. Wynika to z kilku powodów i powiem rzecz kontrowersyjną, ale uważam, że tutaj finanse, które państwo przeznacza od kilku lat na ochronę zdrowia, w mojej opinii nie są decydującym czynnikiem problemów, tylko rozbałaganiony system wydatkowania tych finansów.
1: Bardzo niepopularna opinia, panie starosto.
2: No trudno.
1: Również wśród samorządowców.
2: No trudno. Szefem być to nie tylko kluski jeść, lubię to powtarzać. Wydaje mi się, że pewne decyzje czasami niepopularne społecznie są jednak konieczne do podjęcia przez samorządowców, ale też nie ukrywam, że w mojej opinii te ustawy rządowe, sejmowe, które zostały podjęte przed kilku laty, mające na celu poprawę warunków bytowych personelu medycznego, wówczas potrzebne, jednak zamroziły wątek podwyżek na kolejne lata, jakby utrwaliwszy go. I dzisiaj, kiedy one już nie są tak niezbędne dla utrzymania poziomu kadry medycznej, nadal są kontynuowane.
1: 1 lipca kolejna podwyżka.
2: Tak, i to rozwala system w mojej ocenie, ewidentnie. Natomiast nie widać tutaj ponadpartyjnej zgody, żeby ten temat zmienić. Ja mam, moja ocena jest taka, że dla wielu środowisk politycznych im gorzej, tym lepiej. Czyli im większe państwo ma problemy z ogarnięciem jakiegoś tematu, tym lepiej dla tych środowisk, bo może lepiej wypadną przy wyborach, a tutaj jest potrzebna ponadpartyjna zgoda, żeby pewne jednak aberracyjne już dziś rozwiązania prawne przywrócić do porządku, bo to nie są podwyżki rzędu procent inflacji, co byłoby akceptowalne, tylko są to podwyżki na ogół kilkunastoprocentowe, wymagające zasilenia pieniędzmi kasy Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie 15-20 miliardów złotych corocznie. I tak nie są to środki w pełni zaspokajające potrzeby finansowe z tym związane szpitali. Czyli jeśli NFZ przeznaczy załóżmy 16 miliardów złotych na podniesienie procedur, wycen procedur celem pokrycia wzrostu kosztów płac, to i tak szpitale nie mają w pełni zagwarantowane pokrycia całych kosztów z tym związanych i też pogrąża to niektóre z nich bardzo mocno finansowo, szczególnie te, które być może nie w każdym zakresie tą działalność mają dobrze zbilansowaną, no i też te, które powiedzmy szczerze mają liczne oddziały, bo też wycena procedur medycznych nie jest doskonała w Polsce i są dziedziny działalności medycznej, czyli leczenia niektórych schorzeń płacone korzystnie dla szpitali, ale inne są całkowicie niewłaściwie zapłacone i trwale deficytowe. I tutaj też to wymagałoby poprawy i w mojej ocenie pieniędzy w systemie jest chyba dość, natomiast nie jest prawidłowo to dystrybuowane, bo wzrost kosztów czy też wzrost budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, choćby w naszym województwie w ostatnich latach, jest bardzo znaczący. To jest prawie dwukrotność tego, co było jeszcze kilka lat temu, więc pieniędzy powinno wystarczać, a ciągle nie wystarcza i nie widać, żeby miało zamiar, no bo są rozregulowania w niektórych kwestiach.
1: No i na to się nakładają też oczywiście problemy demograficzne, czyli zmniejszająca się liczba mieszkańców, no a placówek, ta pula pozostaje ta sama. Czy to oznacza, bo o tym mówi się coraz głośniej, że na przykład trzeba wyprowadzać, przepraszam, te oddziały, które w mniejszych szpitalach no, nie zarabiają na siebie, zamykać je, a pacjentów powinny w takiej sytuacji przejmować na przykład szpitale w województwie. Co panowie na to?
3: Znaczy na pewno pomysł ministerstwa jest taki, żeby faktycznie przeprowadzić konsolidację na różnych szczeblach, natomiast no, problem jest taki, że gdzieś tam scedowano to nieco zbyt na dół i oddolnie mamy tak naprawdę między sobą się porozumiewać, żeby właśnie dogadywać tego typu rozwiązania, bo być może faktycznie jest tak, że dzisiaj tych oddziałów niektórych, że tak powiem, specjalności jest za dużo. Wiadomo, że głównie, jeżeli pan redaktor już poruszył wątek demografii, no to wiadomo, że tym najbardziej takim newralgicznym jest oddział położniczy, ale z reguły to są oddziały ginekologiczno-położnicze. No, patrząc, jak ta tendencja urodzeń wygląda, wiadomo, że tutaj bez no właśnie bez restrukturyzacji w skali województwa, w skali kraju, chociażby tego położnictwa na pewno te problemy będą się pogłębiały. Natomiast no troszeczkę za bardzo jest to scedowane jednak na dół. My pomimo tego, że jesteśmy dosyć, no wiadomo, małym, kompaktowym województwem, no ale też to rozproszenie jest no mimo wszystko nierównomierne. No my tak naprawdę, jeśli chodzi o brzeg, najbliżej jest szpital już na terenie województwa dolnośląskiego, w Oławie, kilkanaście kilometrów i nie zawsze też takie porozumienie się może być łatwe, nawet ze względu na to, że właśnie jest to już granica województw. Natomiast no, w ciągu tych najbliższych lat na pewno te zmiany będą nieuchronne i musimy no, próbować przynajmniej rozmawiać między sobą, jeżeli odgórnie tych rozwiązań nie będzie, żeby przynajmniej w zakresie tych najbardziej dzisiaj problematycznych oddziałów no, uprzedzić to, co może się zadziać.
1: No, z drugiej strony to jest też takie obciążenie, konieczność tej restrukturyzacji, obciążenie wizerunkowe dla samorządów, no bo muszą to samorządy przeprowadzić, a to wiadomo, jak jest odbierane społecznie. Czy da się w jakiś sposób, no nie wiem, na drodze dialogu na przykład z mieszkańcami dojść do jakiegoś takiego konsensusu i ustalić, że na przykład ten oddział będzie 20 kilometrów dalej w innej placówce, ale za to zachowujemy na przykład ten i ten.
2: To jest niełatwe, ale jesteśmy chyba dobrym przykładem, że takie rozwiązania są możliwe. One na jakiś czas przynoszą spodziewany skutek. W przypadku Prudnika, kiedy mieliśmy ogromne problemy z kadrą ginekologów, a oddział położniczy był trwale deficytowy, przy poziomie urodzeń sięgającym 350 urodzeń rocznie, czyli tak naprawdę jedne urodziny dziennie, przy konieczności zabezpieczenia pełnej obsługi medycznej i nie tylko oddziału. Wyliczyliśmy nie tak dawno, że to jest około 11 tysięcy na dobę, dzisiaj byłoby to pewnie więcej, rzeczywisty koszt pracy jednego dnia tego oddziału, natomiast wpływy z tytułu urodzenia dziecka na zaporód wtedy, znaczy nie tak dawno to było bodajże 2800 zł, tyle płacił NFZ za urodzenie dziecka na oddziale, plus kilkaset złotych za opiekę poporodową na oddziale neonatologii, czyli dla tych dzieci malutkich, który jest jakby elementem oddziału położniczego, czy też dziecięcego. I jak widać, bardzo trudno było wtedy zbilansować pracę takiego oddziału. Nie było też lekarzy. Myśmy na początku zawiesili oddział, później został on zlikwidowany, co było dla nas również ambicjonalnie bardzo bolesne i dla mieszkańców pewnie też. Te urodzenia w dużej mierze przejął sąsiedni szpital w Głubczycach, choć nie tylko. No ale dzisiaj słyszymy, że i tam tych urodzeń jest bodajże 240 w skali roku.
1: No i zresztą musieli zamknąć ten oddział, bo zabrakło lekarzy z kolei.
2: Przy setce urodzeń mieszkanek z Prudnika, czyli gdyby nie było zasilenia tego oddziału 100 urodzinami z Prudnika, to byłoby tych urodzeń 140 dziennie. Więc na coś się trzeba zdecydować i tu powinniśmy zasiąść z panią wojewodą, z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia do jakichś rozmów jako starostowie, żeby ułożyć sieć tych szpitali i oddziałów w naszym regionie w sposób racjonalny, trochę odłożyć na bok swoje ambicje, bo wtedy myśmy tak postanowili, że co prawda dzieci rodzą się w Głubczycach, ale my za to zabezpieczamy działalność oddziału dziecięcego, którego z kolei nie było w Głubczycach. I dokładamy do oddziału dziecięcego dość spore pieniądze, ogarniając połowę pacjentów spoza naszego powiatu tym oddziałem, ale uważamy, że jest to też bardzo ważny oddział, czyli wewnętrzny dla dorosłych, ale dziecięcy, żeby ci rodzice, którzy no, mieszkają na naszym terenie, mieli pewną swobodę pracowania w sytuacji, kiedy dzieci są w szpitalu, czyli wizyta u dziecka choćby przed pracą i na pewno po pracy codziennie nie jest kłopotliwa. Natomiast gdyby ten oddział był gdzieś oddalony, no to już byłby to kłopot, szczególnie dla osób nieposiadających środków lokomocji. Czyli w mojej ocenie takie porozumienie jest możliwe między powiatami w większości oddziałów. Natomiast no, wymaga to na pewno pewnych wskazówek i jakby współdziałania z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i też wymaga to ponadpartyjnej zgody, żeby nie było to rozgrywane poprzez różnych apsztyfikantów do władzy w sposób polityczny, bo wtedy ta chęć do współpracy i podjęcia odważnych działań przez samorządowców będzie dużo mniejsza.
1: A to nie jest trochę tak, że pewne działania wymusi po prostu, tak jak właśnie we wspomnianych ostatnio Głupczycach, wymusi brak lekarzy? To nie jest problem dla państwa. No, Brzeg, chyba spora część kadry z Wrocławia przyjeżdża, tak?
3: Dokładnie tak. No, jeśli chodzi akurat o naszą lecznicę tutaj, problemy kadrowe, oczywiście, że to jest problem, który dotyka wszystkich, natomiast no, jest w miarę stabilnie i przynajmniej na chwilę obecną, zresztą od kilku lat tutaj tych problemów takich dramatycznych, jak to pojawiały się w niektórych szpitalach, myśmy nie mieli. Natomiast no, faktycznie myślę, że tu mimo wszystko już nawet nie tyle ta liczba lekarzy, co niestety demografia zmusi nas wszystkich do tego, żeby no, zmienić optykę i to nie tylko na służbę zdrowia, ale również na wiele innych gałęzi naszego życia, jak chociażby na oświatę, bo ewidentnie no, przed wszystkimi samorządowcami będzie naprawdę nie lada wyzwanie, jakim jest dostosowanie się do tej dramatycznej wręcz demografii, bo dzisiaj widzimy, że żadne programy socjalne, żadne zachęty inwestycyjne mogą być niewystarczające, żeby ten bardzo niekorzystny trend zatrzymać.
1: Pan starosta wywołał kolejny temat, temat oświaty. One chyba są powiązane trochę właśnie za sprawą tej demografii głównie, ale też i no, pewnych rosnących kosztów funkcjonowania, czy to placówek medycznych, czy placówek oświatowych. Oczekiwania kadry i pracowników w obu przypadkach są zawsze takie same. Chcemy zarabiać więcej, chcemy zarabiać godnie, no a przynajmniej nie mniej niż inne grupy społeczne. Więc jaki jest pomysł na to, żeby właśnie z poziomu starostwa sobie poradzić z tym problemem? Zmniejszać liczbę placówek, czy gorzej płacić pracownikom?
2: Problem wielowątkowy, oczywiście wywołany przez pana starostę całkiem zasadnie. Ja kończąc jeszcze temat, podsumowując nieco temat ochrony zdrowia, chcę powiedzieć, że w mojej ocenie należałoby również sięgnąć do takich rozwiązań nieco administracyjnych i załóżmy wprowadzić podobne rozwiązania jak w Czechach, czyli limit wynagrodzeń lekarzy, żeby to nie były kominy kilkuset tysięczne w skali miesiąca, a tak się zdarza niestety przy odpowiednio dużej ilości dyżurów. Trzeba by wprowadzić w mojej ocenie zakaz albo bardzo ograniczyć możliwość pracy w prywatnych praktykach i jednocześnie na oddziałach, bo to się wiąże z pewną formułą związaną z powiedzmy przepływem pieniądza w prywatnych gabinetach, a kosztów w placówkach publicznych. Dosyć częsta sytuacja. Musimy również zwrócić uwagę na to, o czym powiedział pan redaktor, czyli kwestia braku lekarzy, bo jest ich rzeczywiście wciąż za mało, choć podwyżki wynagrodzeń spowodowały, że wielu lekarzy z zagranicy zaczyna już wracać do Polski, tych polskich lekarzy. Tutaj wciąż nieciekawa tendencja. Średni wiek lekarza specjalisty w Polsce to jest blisko 60 lat. Czyli tutaj naprawdę zwiększenie ilości limitów miejsc na uczelniach medycznych, także opolskiej, to jest jedno z rozwiązań. I też powinno być jednak wprowadzone rozwiązanie związane z odpracowaniem w publicznej służbie zdrowia przez medyków wykształconych na koszt państwa kilku czy powiedzmy 8-10 lat w publicznej służbie, żeby no troszeczkę, że tak powiem, oddali państwu te pieniądze zainwestowane w siebie. I przechodząc płynnie do oświaty, chcę powiedzieć, że no demografia jest nieubłagana. My mieliśmy około 3500 osób w naszych szkołach średnich na początku, w połowie lat 90. Natomiast obecnie mamy uczniów około 1600-1700 w skali roku.
1: Dramatyczny spadek.
2: Tak, to jest spadek dramatyczny. No, co do infrastruktury szkolnej, większość obiektów pozostała. Myśmy zredukowali niektóre placówki, ale nie było to jakieś znaczące działanie rewolucyjne. Są niektóre rozwiązania wprowadzone niekorzystne finansowo, szczególnie w oświacie specjalnej. Wiąże się to z bardzo nielicznymi grupami uczniów, z koniecznością wprowadzenia nauczycieli wspomagających, z zakazem łączenia poziomów niepełnosprawności w grupach wychowawczych, czyli tych internatowych, co jest w ogóle nielogiczne, czyli masa rozwiązań bardzo kosztownych, a nieuzasadnionych merytorycznie tak naprawdę. Mówimy tutaj o tym, że koszt i subwencja przypadająca na takiego ucznia w szkole specjalnej to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ja dokładnie nie pamiętam, ale to jest bodajże waga 9,5 raza tej wagi, którą ma uczeń w szkole typowej, czyli uczeń w szkole specjalnej kosztuje państwo prawie 10 razy tyle, co uczeń w szkole zwykłej. I tak generuje to ogromny deficyt tych placówek, a one jeszcze 10 lat temu były na plusie, te szkoły specjalne. Czyli zupełne jakieś rozwiązania nielogiczne są. Tak jakbyśmy żyli w spokojnych czasach, państwo socjalne, dobrobytu, na wszystko nas stać, więc płaćmy lekarzom po kilkaset tysięcy, płaćmy ogromne kwoty na na szkolnictwo specjalne, a mimo to nie starcza. No jednak pewne rozwiązania odważne są tutaj centralnie podejmowane, konieczne.
1: Nie starcza dlatego, bo też jest rozbieżność pomiędzy poziomem subwencji a poziomem wydatków. No i ta kołdra finansowa staje się tym samym coraz krótsza, patrząc z poziomu samorządów, no bo tak, oczekiwania wobec służby zdrowia i pracowników i ich podwyżki, oczekiwania pracowników placówek oświatowych, tutaj też podwyżki, pieniędzy z subwencji trochę mniej, więc jak sobie radzą samorządy z tym?
3: No akurat jeśli chodzi o finansowanie zadań oświatowych, to chyba od wielu, wielu lat nigdy nie było tak, że to wystarczało, bilansowało się, każdy samorząd w mniejszym lub większym stopniu musiał uzupełniać tą brakującą subwencję. Dzisiaj to już się nazywa potrzeby oświatowe. Natomiast ten problem się faktycznie pogłębia. No, może nie wszędzie, ale chociażby na terenie naszego powiatu dodatkowo dużym utrudnieniem i problemem jest dobrze rozwinięty system szkół niepublicznych, które też są finansowane z tej samej puli środków potrzeb oświatowych i w zasadzie no, w wielu aspektach te przepisy premiują w

0: obronić, natomiast no, często jest tak, że te szkoły niepubliczne niestety, może kontrowersyjnie powiem, ale są niestety maszynką do zarabiania pieniędzy, co jest niestety też bardzo przykre w tej ogólnej puli środków, których brakuje. No, zresztą jeśli chodzi o podwyżki nauczycieli, wiadomo, że tutaj regulowane jest to odgórnie, natomiast w ślad za tym niestety do samorządów nie trafiają dodatkowo takie środki, które by jeszcze uzupełniły tą już brakującą kwotę, także na pewno kolejny trudny temat, jeśli chodzi o samorząd, natomiast tutaj też systemowo nigdy nie udało się do końca takiego złotego środka osiągnąć, a niestety no, przynajmniej wydaje się, że ten temat będzie jeszcze głębszy. No, my jako powiaty wiadomo, że jesteśmy organem prowadzącym dla szkół średnich, więc tutaj kolega starosta mówił, że ten poziom liczby uczniów w stosunku do kilkunastu lat spadł dramatycznie, natomiast tak naprawdę w ciągu tych najbliższych 8 lat mamy czas na to, żeby przygotować się do jeszcze kolejnego takiego dużego spadku liczby uczniów, bo dzisiaj ten problem dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, więc za te kilka lat ten poziom problemu jeszcze będzie większy dla powiatów, bo tak jak tak samo w Prudniku, tak samo i w Brzegu, te szkoły były dostosowane do dużo większej liczby uczniów. My oczywiście próbujemy już robić różnego rodzaju ruchy powodujące skomasowanie, wykorzystanie tej infrastruktury oświatowej w sposób jak najbardziej optymalny. Natomiast to, co tak naprawdę najtrudniejsze dopiero przed nami, bo na pewno w pewnym momencie konieczne będzie zredukowanie liczby szkół, a niestety szczególnie w tych czasach nawet połączenie jest bardzo medialnie przedstawiane w niekorzystny sposób, a co dopiero likwidacja placówek oświatowych. Natomiast no, na pewno bez tego nie będzie szans zoptymalizować funkcjonowania oświaty.
1: To jest swego rodzaju paradoks. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą. Tak paręnaście lat temu mieliśmy dużo uczniów, słabą bazę tą infrastrukturalną. Dzisiaj mamy no, duże pieniądze wydawane na modernizację tej bazy, no, a nie ma dla kogo tego robić. To trochę przykre, tak z punktu widzenia również panu chyba jako gospodarzy.
2: Tak, także stoimy w dzisiejszym czasie wobec wielu paradoksów. Rzeczywiście, żeby nie okazało się tak, że za kilkadziesiąt lat obudzimy się w kraju, gdzie nie dlatego, że będziemy bardzo zainteresowani napływem innych nacji do Polski, to się tak stanie, tylko będzie to naturalną koleją rzeczy, no bo skoro będą stały puste mieszkania, puste ulice, niektóre miejscowości będą praktycznie pozbawione mieszkańców, no to gdzieś skądś ci mieszkańcy do nas napłyną, tak jak napływają do wielu krajów zachodnich i nie chcielibyśmy, żeby tak się stało, ale z drugiej strony, no skoro nacja, powiedzmy, białoskóra nie jest skłonna do rozmnażania się w satysfakcjonujący sposób, to siłą rzeczy historia o tym mówi, że zdarzają się przepływy całych narodów na sąsiednie terytoria w sytuacji, kiedy coś tam działało nie tak. I wydaje mi się, że jakby rozwijając wątek oświatowy, pensje nauczycielskie przez pewien czas były na satysfakcjonującym poziomie po różnych rozwiązaniach prawnych. Dzisiaj zaczynają znowu odstawać konkurencyjnie od wielu wynagrodzeń w gospodarce i nie tylko. Natomiast rzeczywiście wymaganych jest sporo rozwiązań, które jak gdyby uporządkują temat. W mojej ocenie, i myślę, że byłby to postulat wielu starostów, należałoby rozważyć model, w którym wynagrodzenia nauczycieli finansowane byłyby z budżetu państwa, bo to państwo ustala poziom wynagrodzeń nauczycieli tak naprawdę. Są tam czasem pewne dodatki, na które wpływ mają samorządy, na ich wysokość w negocjacji ze związkami zawodowymi, ale to one nie stanowią znaczących obciążeń. Natomiast główne siatki wynagrodzeń ustala państwo, a nie gwarantuje pełnego pokrycia tych wynagrodzeń. Samorządy, myślę, chętnie wzięłyby na siebie utrzymanie bazy oświatowej, tej technicznej.

0: infrastrukturalnej i to czynimy. Natomiast zamiast dokładać, powiedzmy w przypadku naszego powiatu 6 milionów złotych rocznie do wynagrodzeń, inwestując podobną kwotę w tą bazę, w ciągu kilku lat mielibyśmy no już w pełni obiekty odpowiadające wymogom XXI wieku, gdyby odciążono nas właśnie od konieczności dopłacania rokrocznie do tych wynagrodzeń, na których wysokość nie mamy zbyt dużego wpływu, co nie zmienia mojej oceny, że one nie są jakieś bardzo wygórowane, wręcz przeciwnie, zaczynają znowu odstawać in minus.
1: No właśnie pan starosta wspomniał o problemie pieniędzy, ale tutaj się pojawił też dodatkowy kontekst budżetów samorządowych, no bo pojawiła się potrzeba też zadbania, większego zadbania o te kwestie związane z bezpieczeństwem. To niejako jest wymuszone przez sytuację tą zewnętrzną i przez te zagrożenia, z którymi się ta sytuacja wiąże, no ale to też wymaga nakładów i środków. W naszym tutaj opolskim kontekście jest jeszcze ten dodatkowy czynnik w postaci konieczności walki chociażby ze skutkami niedawnej powodzi. Więc to jest jakby no, całe spiętrzenie takie, nomen omen, problemów finansowych, przed którymi samorządy stanęły w naszym regionie. Jak przebiega ta odbudowa popowodziowa? Mają panowie wrażenie, że to już za nami?
0: Tak, to znaczy może sama odbudowa jeszcze nie jest za nami, ale zabezpieczenie finansowe samorządów po nieszczęściu związanym z powodzią jest w mojej ocenie bardzo satysfakcjonujące w przypadku powiatu brudnickiego, bo pamiętajmy, że utraciliśmy sporo infrastruktury, z której część no, nie była w najlepszym stanie i dzisiaj odbudowując ją będziemy na plusie. To znaczy tak naprawdę zarówno samorząd województwa opolskiego, tutaj wielkie podziękowania dla pana marszałka Ogłazy czy pana marszałka Węgrzyna, sprawił, że zasileni zostaliśmy poprzesuwanymi środkami unijnymi z innych działań na satysfakcjonującym poziomie, bo w przypadku powiatu prudnickiego to jest tam bodajże 23 miliony złotych, z tego dla samego starostwa to jest blisko 19 milionów złotych. Spore, naprawdę równie bardzo wysokie pieniądze trafiają na nasz teren, nie tylko do powiatu, ale również do gmin rządowe, na odbudowę infrastruktury sportowej. W przypadku Prudnika to jest kilkadziesiąt milionów złotych, również na odbudowę mostów, dróg. Także ja tutaj finansowo jestem, no mogę powiedzieć, zachwycony tymi pieniędzmi, które do nas docierają. Było też bardzo solidarne wsparcie samorządów po samej powodzi. Wiele powiatów pomagało nam dobrowolnie i spontanicznie, za co bardzo dziękuję. Co ciekawe, powiatów ze wschodniej części naszego kraju, czyli zarządzanych przez samorządowców zazwyczaj z innych opcji politycznych, a jednak czuli ten związek i tą solidarność z kolegami z naszego regionu, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tutaj, jak wspomniałem, minister Kierwiński jako pełnomocnik rządu do odbudowy popowodziowej i obecnie szef MSWiA pilnuje do dziś, by trafiło do nas tyle środków, które były obiecane w miesiącach popowodziowych i to się dzieje. Teraz pewien kłopot tylko jest, żebyśmy je sprawnie oczywiście wydatkowali, bo to są kwestie projektowe, to są kwestie przetargów i sprawnego przeprowadzenia inwestycji.
1: Ale to znaczy, że nie musicie uszczuplać tego swojego budżetu, właśnie realizując zadania związane z usuwaniem skutków powodzi?
0: Są takie dziedziny, że musimy, na przykład nie doczekaliśmy się pomocy dla domu dziecka, który został dość mocno uszkodzony w Mochowie. To wynikało z wielu powodów. Tam oczywiście kwestia ubezpieczenia, kwestia niemożliwości skorzystania ze środków unijnych. Także pewne środki budżetowe wydatkowaliśmy na niektóre zadania, ale nie są to jakieś pieniądze w skali, które by wywróciły budżet. To, co nas zasiliło, zdecydowanie jest na plus.
1: Bardzo optymistycznie zabrzmiały słowa pana starosty. A jak to wyglądał pana?
2: Jeśli chodzi o powiat brzeski, ja tutaj jak najbardziej mogę przychylić się do tych wypowiedzi starosty Prudnickiego, bo faktycznie skala powodzi na terenie powiatu brzeskiego była bardzo duża. Może nie były to uszkodzenia tak spektakularne jak w tych terenach górskich, natomiast faktycznie jeśli chodzi chociażby o infrastrukturę powiatową, to tutaj głównie ucierpiały drogi, obiekty mostowe. Ale faktycznie zarówno z tych środków z regionalnych, jeśli chodzi o fundusze europejskie, dzięki panom marszałkom dla powiatu brzeskiego wpłynie 25 milionów złotych, z tego na potrzeby samego powiatu 23 miliony złotych. Mamy fundusz Solidarności Unii Europejskiej, z których kolejne miliony wpłyną. No i to wsparcie bezpośrednio rządowe też na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście jeśli chodzi o satysfakcję czy poziom realizacji odtworzeń, wiadomo, że my przede wszystkim skupiliśmy się na przejezdności, na udrożnieniu tych miejsc, gdzie było utrudnienie, jeśli chodzi o komunikację. Wiadomo, że ważniejsze były te obiekty, szczególnie w gminie Lewin Brzeski, gminne, czyli oświatowe, te, które były konieczne w pierwszej kolejności. My, jeśli chodzi o tą naszą infrastrukturę drogową, w zasadzie ten cały okres poświęciliśmy na przygotowanie dokumentacji projektowych. Często ten poziom infrastruktury będzie dużo lepszy niż był przed powodzią, w sensie takim, tak jak to zresztą pan premier mówił, w wielu przypadkach będzie to po prostu odbudowa plus, co jest na pewno dużym pozytywem. Natomiast jeśli chodzi o te realizacje, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku. Ta liczba obiektów, liczba kilometrów dróg jest na tyle duża, że te zadania będziemy niestety sukcesywnie robić jeszcze przez lata, także nawet to myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko do końca tej kadencji, ale jeszcze w przyszłej kadencji będziemy te miliony wydawać. Mam nadzieję, bo wiadomo, że chociażby sytuacja niezbyt stabilna w Zatoce Perskiej, wiadomo, że powoduje szczególnie w zakresie inwestycji drogowych pewien niepokój, bo wiadomo, że cena chociażby ropy, a przede wszystkim asfaltu, niestety jest uzależniona również od tego, co będzie się w dalszym ciągu działo właśnie w tym rejonie świata, a to ma z kolei przełożenie niestety na ceny w przetargach, chociaż na razie na szczęście mogę śmiało powiedzieć, że te ceny utrzymują się na nieco nawet niższym poziomie niż zakładaliśmy, więc te pierwsze przetargi, które już gdzieś tam rozstrzygamy, jeśli chodzi o właśnie odbudowę po powodzi, nastrajają optymistycznie mimo wszystko, także ja mam nadzieję, że faktycznie tak to będzie w dalszej perspektywie wyglądało. Na pewno co do niektórzy mieszkańcy być może nie są usatysfakcjonowani, że ten proces odbudowy trwa, natomiast niestety tutaj jeśli chodzi o te sprawy techniczne, dokumentacyjne, niektórych rzeczy, mimo uproszczeń w przepisach, bo część z tych dokumentacji projektowych zlecaliśmy na podstawie specustawy z pominięciem w tym stuprocentowym, że tak powiem, znaczeniu przepisów prawa zamówień publicznych, co znacznie upraszczało wyłonienie tych wykonawców. Natomiast niestety proces techniczny odbudowy mostów, czy też przebudowy, odbudowy długich odcinków dróg, niestety musiał trwać, ale już mogę powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, że za chwilę te namacalne inwestycje będzie widać, bo już pierwsze umowy podpisaliśmy, zarówno jeśli chodzi o gminę Lewin Brzeski, tutaj ten odcinek drogi Przecza Olrzyszowice już lada moment zacznie być odbudowywany, podobnie jak na terenie gminy Grodków, na obszarze miejscowości Osiek Grodkowski, to już ponad 5 kilometrów dróg na lada moment będzie realizowanych, a jesteśmy w trakcie rozstrzygania kolejnych przetargów, także na pewno będzie jeden problem i tutaj będę apelował do mieszkańców i użytkowników dróg o cierpliwość, bo wiadomo, że niestety przy tego typu inwestycjach na pewno nie obejdzie się bez utrudnień, ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie na tyle satysfakcjonujący, że wszyscy to zrozumieją.
1: No właśnie tutaj wspominają panowie, przepraszam, o infrastrukturze tej mostowo-drogowej, a co z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi?
0: No akurat w przypadku powiatu prudnickiego przygotowaliśmy wspólny projekt z partnerami z Czech w ramach programu Interreg i złożyliśmy go do dofinansowania, licząc na wsparcie kilkoma milionami złotych. Są to prace planistyczne, przede wszystkim związane z modelowaniem terenu, ze sprawdzeniem na terenie tego pogranicza, na którym położony jest powiat prudnicki, skąd ta woda napływa. Tutaj mówimy głównie o zlewni rzeki Prudnik, o zlewni rzeki Złoty Potok. Planujemy również i proponujemy nowe zbiorniki przeciwpowodziowe, opracowując dla jednego z nich w ramach tego projektu studium wykonalności. Robimy inwentaryzację dawnych poniemieckich zbiorników, które funkcjonowały na tym terenie, tych niewielkich, w przypadku potoku Moszczanieckiego, takich paciorkowych, które gdyby były odbudowane, to w naszej ocenie wyłapałyby większość wody spływającej z tego terenu. Odchudzając falę powodziową napływającą do Osobłogi i dalej do Odry. Także tutaj sporo działań podejmujemy, takich, których nie musielibyśmy jako samorząd powiatowy realizować, ale ponieważ mamy takie pomysły i takie możliwości i takie partnerstwo z Czechami, to czynimy. Większym problemem są oczywiście te sprawy związane z zabezpieczeniami związanymi z potencjalnym konfliktem militarnym, o którym chwilę temu wspominał pan redaktor, bo tutaj nie jest tak łatwo o te pieniądze zewnętrzne, a zakres nałożonych na samorządy obowiązków jest ogromny i wiąże się z koniecznością nadrobienia kilkudziesięciu lat zaniedbań w tym zakresie. I tutaj trudno być optymistą. Tutaj naprawdę ogromne potrzeby mamy. Na przykład taki schron dla 100 osób w wersji dosyć prostej i modułowej. To koszt rzędu 5 milionów złotych, czyli około 50 tysięcy na jedną osobę, która w tym schronie miałaby się schronić. W przypadku potrzeby zabezpieczenia tychże obiektów schronowych dla mieszkańców Prudnika potrzebowalibyśmy zgodnie z przepisami 10 tysięcy miejsc w takich obiektach. Przeliczywszy to przez 50 tysięcy na jedną osobę, łatwo zobaczyć, że są to setki milionów złotych.
1: Chyba się nie za bardzo da.
0: Nie za bardzo widać, żeby to się miało wydarzyć. I to rzeczywiście spędza mi sen z oczu. Spędza mi sen z oczu także fakt, że niewiele osób decyzyjnych ma tą świadomość. My akurat jesteśmy świeżo po szkoleniu z panem starostą Monkiewiczem, podobnie jak z innymi starostami z województwa, które w tym tygodniu odbyło się w Warszawie. I my tą świadomość mamy, bo na starostów rzeczywiście nałożony jest obowiązek działań w tym zakresie. Marzę o tym, żeby ta świadomość dotknęła osoby pozostałe, decyzyjne, myślę tu o radnych, też i części mieszkańców, bo moim zdaniem nie da się uniknąć sytuacji, że również będziemy zmuszeni spore pieniądze zabierać z innych dziedzin działalności publicznej powiatu i przeznaczać właśnie na te cele. Tylko te pieniądze rządowe, które miałyby do nas trafić, trafiają, będą dalece niewystarczające.
1: No, należy się spodziewać, że to zachwytu nie wywoła ze strony mieszkańców, jeżeli powie pan im, że nie wyremontuje pan szkoły, bo musi pan wybudować schron.
0: No na pewno nie wywoła i dlatego w mojej ocenie potrzebne są dość radykalne działania państwa, które przeniosą ciężar wydatków, czasami nie do końca uzasadnionych, z kominów płacowych w niektórych dziedzinach gospodarki. Tutaj mówiliśmy o ochronie zdrowia i pozwoli wygenerować miliardy złotych na poprawę zabezpieczenia państwa na wypadek konfliktu, bo przecież mówimy nie tylko o schronach, ale przecież również o sile militarnej państwa i tutaj program SAFE jest bardzo dobrym przykładem tego, że czasami takie środki udaje się pozyskać naszemu państwu z zewnątrz i przeraża mnie spór polityczny wokół tego tematu. W mojej ocenie bardzo nieodpowiedzialne działania niektórych szeroko rozumianych czynników politycznych sabotujących tą pożyczkę zaciąganą przez nasze państwo, no są dalece nieodpowiedzialne. I tutaj wydaje mi się, że oczywiście należy działać oszczędnie, ale zasady tej pożyczki są korzystne i dobrze, że rząd znalazł bypass, który pozwoli ją naszemu krajowi zaciągnąć. No i mam w ślad za tym nadzieję, że te środki będą racjonalnie wydatkowane. Tutaj należy zdecydowanie poprawić jakby kierunki te nowoczesne do zbrojenia. Myślę tutaj o wojskach dronowych. Słyszy się, że w Rosji jest 100 tysięcy użytkowników dronów przeszkolonych, czyli żołnierzy, którzy potrafią obsługiwać drony. My w Prudniku podjęliśmy takie starania, by nasza klasa mundurowa była tą klasą OPW z przeszkoleniem właśnie w zakresie obsługi dronów, no ale to jest powiedzmy 20 czy 28 osób w skali roku, które takie umiejętności nabędą. To jest dalece za mało i to jest jedyna klasa tego typu w województwie z tym certyfikatem Ministerstwa Obrony Narodowej w tym zakresie. Ja uważam, że to powinno być kilka klas w każdym powiecie co roku o tym profilu, a nie jedna w województwie i dlatego na to bym kładł szczególny nacisk.
1: No właśnie z punktu widzenia, z poziomu widzenia starostwa, jak pan widzi tak możliwości właśnie włączenia się w budowanie tej odporności na różnego rodzaju zagrożenia militarne?
2: Znaczy na pewno tutaj trzeba to wszystko zrównoważyć, bo to też nie może być tak, że ten środek ciężkości zostanie przesunięty tylko i wyłącznie chociażby w budowle ochronne, w ukrycia, w schrony. Zresztą program ochrony ludności i obrony cywilnej, zresztą bardzo, bardzo dobrze, że on został wprowadzony. To nie tylko właśnie ta obronność, ale również przeciwdziałanie tym zjawiskom, które no, jak widać występują często. No, my w ramach tego pierwszego naboru, mając doświadczenia chociażby z powodzi 24 wspólnie z miastem gminą Brzeg, wybudowaliśmy duży magazyn właśnie na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i to co ciekawe na terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej w takim miejscu, żeby właśnie był szczególnie w tych najbardziej krytycznych momentach łatwy dostęp, w pełni funkcjonalny. Na pewno też realizujemy zakupy, które wiemy, że mogą przydać się, no myślę, że częściej niż w tym momencie największego zagrożenia, czyli wojennego, bo tak jak powiedziałem, tutaj ta ochrona ludności, obrona cywilna to nie tylko dozbrajanie się i przygotowanie się do wojny, ale również na te zjawiska, które są zdecydowanie powszechniejsze, bo jak wiemy, ten klimat się zmienia i też musimy być w tym zakresie odporni, więc tak jak wspomniałem, zrównoważony inwestowanie równomiernie, zwłaszcza, że mieszkańcy nie do końca, że tak powiem, zrozumieją, że teraz nie będzie modernizowany szpital, szkoła czy przedszkole, bo musimy się zbroić, tak? Także tutaj to trzeba robić w sposób wyważony, natomiast oczywiście sytuacja globalna jest bardzo trudna i niepokojąca, dlatego mam nadzieję, że przede wszystkim właśnie to, co kolega starosta Roszkowski powiedział, w niektórych sprawach, w niektórych tematach nie będzie tych podziałów politycznych, które niestety potrafią jeszcze bardziej eskalować i niepokoić naszych mieszkańców, a chyba na tym nam nie zależy.
1: Bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszym programie. To w sumie pozytywna puenta, takie odwołanie się do poczucia wspólnoty, co jest podstawą istnienia samorządu przecież też. Gośćmi programu byli Radosław Roszkowski, starosta prudnicki i Jacek Monkiewicz, starosta brzeski. Dziękuję panom. Ireneusz Prochera, kłaniam się państwu również.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie, życzymy dobrego weekendu mieszkańcom Opolszczyzny.
3: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Polskie Radio Opole, dzień dobry Państwu. W niedzielę, w 10 dniu maja, na zegarach mamy 6, czas na wiadomości poranne. Zaczynamy. Nowe polityczne otwarcie na Węgrzech. Premier Modior apeluje o jedność dla wspólnej sprawy kraju. Rowerowy piknik rodzinny zakończył symbolicznie budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźce. Kilkanaście tysięcy kooperantów przemysłu zbrojeniowego w Polsce może skorzystać na transzach pożyczkowego programu SAFE.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się Państwu. Zaczynamy. Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Peter Modior przemawiał nie tylko do posłów, ale także do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu. Na miejscu był Piotr Piętka.
2: Peter Modior zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich. Że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Petera Modiora.
0: Od czasów II wojny światowej nie było w tym regionie tak potężnego kataklizmu, mówi Polskiemu Radiu burmistrz Józefowa Roman Dziura, w miejscowości oddalonej zaledwie kilka kilometrów od Puszczy Solskiej, w której we wtorek wybuchł potężny pożar. Strawił około 300 hektarów lasu, działaniami gaśniczymi był objęty obszar około 1000 hektarów. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zagrożenia prowadzi prokuratura w Biłgoraju.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Rowerowy piknik rodzinny zakończył symbolicznie budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż wojewódzkiej 408 w miejscowości Brzeźce. Taki komfort może się podobać, mówili Grzegorzowi Frankowskiemu mieszkańcy.
3: Proszę powiedzieć, jak się jedzie po tej nowej ścieżce rowerowej?
4: Świetnie. Zarówno mi, jak i synowi, chociaż on w wózeczku, ale jedzie się bardzo wygodnie, bo nie ma żadnych dziur, także wyboju. Naprawdę świetnie.
3: No, super, super, naprawdę, fajnie.
5: Dzisiaj na całej naszej sieci dróg jest już ponad 200 km dróg dla pieszych i rowerzystów, czyli od separowanych ciągów, gdzie pieszy jest bezpieczny, to jest droga w Brzeźcach, droga wojewódzka 408.
6: Z dzieciakami jedziemy małą pętlę, kilka kilometrów na około miejscowości, a drugi rajd jest Kędzierzynie-Koźle, dużą pętlę jedziemy 12 km. Też przy Brzeźce, Stare Koźle, dzielnica Azot i wracamy do Kędzierzyna.
0: Nawet 12 tysięcy firm w Polsce to są kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy mogą zyskać nowe zlecenia za sprawą pieniędzy z programu pożyczkowego SAFE. Jedną z takich firm są przechodzące ostatnio dość trudne finansowo momenty zakłady cegielskiego w Poznaniu, które produkują elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Spółka zatrudniająca około 350 osób obecnie ma być połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
1: Światowe agencje informują.
0: Między 7 a 8 polskiego czasu statek wycieczkowy MV Hondius dotrze na Teneryfę. Na jego pokładzie, przypomnijmy, odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Na pokładzie nie ma obecnie nikogo z objawami zakażenia, zarówno wśród pasażerów, jak i załogi. Izrael założył na pustyni w Iraku tajną bazę wojskową, która miała służyć do ataków na Iran, informuje Wall Street Journal. Władze Iraku nie miały o niej pojęcia. Baza powstała krótko przed rozpoczęciem wojny w okolicach Nadżafu jako węzeł logistyczny dla izraelskich sił powietrznych. O 7 zapraszam Państwa. Iluminacjami zakończył się Dzień Europy w Warszawie. Barwami unijnymi podświetlono m.in. Pałac Kultury i Nauki, a także Stadion Narodowy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków mamy dość chłodny poranek w regionie opolskim. Lokalne spadki temperatury nawet tylko do 2 stopni. W stolicy regionu 4 kreski powyżej zera. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Słońca dziś nie zabraknie. Przed nami piękna, prawdziwie wiosenna niedziela z temperaturami maksymalnymi nawet do 21 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby z południowego wschodu i południa.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie LARSZ. www.archę.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
10: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.

0: Witam Państwa serdecznie w szóstą niedzielę wielkanocną. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Mija rok pontyfikatu Leona XIV. Dzisiaj w programie także o spotkaniu papieża z premierem Donaldem Tuskiem i prześladowaniu chrześcijan na świecie. Powiemy również m.in. o 60. rocznicy uroczystości milenium chrztu Polski na Jasnej Górze, śmierci arcybiskupa Józefa Michalika i pielgrzymce diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów na górę świętej Anny. A wpierw oczywiście zapraszam do wysłuchania słowa na niedzielę, które przygotował i zaprezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawił mu siebie. Ludzie wychowywani w pełnych rodzinach z obydwojgiem rodziców nigdy nie zrozumieją, co to znaczy, gdy dziecko nie ma jednego albo dwójki rodziców. Jak wielkie to cierpienie i smutek w sercu młodego człowieka, a już być sierotą. Skoncentrowani na swoich troskach i problemach, nie dostrzegamy tych, którzy nam czegoś zazdroszczą. Nie doceniamy tego, co mamy każdego dnia. Sieroctwo to zawsze jakiś brak. Oczywiście, że nawet w niepełnej rodzinie można, kolokwialnie mówiąc, wyjść na ludzi i kiedyś być dobrym rodzicem, ale bez dobrych wzorców może być trochę trudniej. Nie zostawię was sierotami. Tak dziś do nas mówi Pan Jezus. Człowiek niestety może nas zawieść, rozczarować, zdradzić, zadać ból i tak niekiedy bywa, ale tego nigdy nie zrobi Pan Bóg. To coś, co nie mieści się w Jego sposobie postępowania wobec człowieka. Bóg nie byłby Bogiem, gdyby miał nas rozczarować. To dla nas zawsze ta prawdziwa dobra nowina, Ewangelia, że mamy potężnego wspomożyciela i obrońcę w osobie Zbawiciela. Apostołowie, którzy spotykali się z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu, usłyszeli słowa, które mogły sprawić im ból i przykrość. Chrystus mówi, że niedługo już musi odejść z ziemi do nieba. Kolejne rozstanie dla uczniów. Przecież jeszcze niedawno przeżywali dramat pojmania nauczyciela, jego cierpienie, mękę i śmierć, a tu kolejna zapowiedź odejścia. Apostołowie spodziewali się, że Jezus już zawsze będzie z nimi, że teraz tylko radość, szczęście, brak problemów, taka typowa sielanka. Ale plany Boże są inne. Uczniowie nie rozumieją tej głębokiej prawdy. Gdyby Jezus został dalej z nimi w Palestynie, w Galilei, to Słowo Boże, Ewangelia nie rozprzestrzeniłaby się na inne krainy. Nie dotarłaby do serc kolejnych osób. Nie znalazłaby kolejnych świadków Pana Boga. Przesłanie Jezusa mogłoby zostać ograniczone do niewielkiego obszaru, do grupy osób. Ewangelia mogłaby umrzeć naturalną śmiercią bez przekazywania dalej. Na to nie mógł pozwolić Bóg. Stąd bierze do nieba swego Syna i rozsyła uczniów z misją nauczania i opowiadania o Bogu, który stał się człowiekiem, umarł za nas, odkupił świat przez zmartwychwstanie. Nie zostawił was sierotami. I nie zostawił. Troska Boga o człowieka jest pełna i przejawia się w wielu konkretnych znakach. Pan Jezus nie zostawił nas sierotami, bo każdego dnia czeka na nas i zaprasza do udziału w Eucharystii. Jest gotów na rozmowę z nami, a to ma swoją konkretną nazwę. To modlitwa. Jest obecny w Słowie Bożym, które możemy codziennie czytać i rozważać. Idąc ulicą obok kościoła, możesz wstąpić na chwilę adoracji i też odczuć Bożą obecność. Jest wreszcie obecny w drugim człowieku, bliźnim, który potrzebuje pomocy, czeka na drobny gest miłosierdzia jakim może być rozmowa, poświęcony czas, nasza życzliwość i zrozumienie. Każdy dzień daje wiele okazji, aby doświadczyć tego, że Bóg naprawdę idzie z nami przez życie, że wszystko jest pod Jego kontrolą, że nic nie dzieje się przypadkowo, a jest zamysłem Bożej opatrzności. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy z ust Jezusa obietnicę posłania z nieba do uczniów żyjących jeszcze na świecie Parakleta. Przyznajmy, że brzmi to dziwnie, trochę tajemniczo i zagadkowo. O co chodzi Chrystusowi? Kim jest ten Paraklet? Co to w ogóle za słowo? Co ono oznacza? Otóż Jezus zapowiada nam dzisiaj zesłanie Ducha Świętego, a greckie słowo Paraklet tłumaczymy na język polski jako pocieszyciel, obrońca, rzecznik lub wspomożyciel. W kontekście biblijnym jest to osoba, którą Jezus obiecuje uczniom jako stałą pomoc, która naucza i wstawia się za wierzącymi, stojąc po ich stronie niczym adwokat. Łacińskim odpowiednikiem tego terminu paraklet mógłby być wyraz advocatus. Prawda, że brzmi znajomo? W czasach Jezusa parakletem był nazywany ktoś, kto przed sądem stawiał się za oskarżonym. W sądzie zwykle sam oskarżony bronił się przed zarzutami, jednak była też możliwość poproszenia kogoś o pomoc. Jesteśmy tu w terminologii prawniczej, sądowej, dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Jeśli w swoim życiu mieliśmy do czynienia z prawnikami czy adwokatami, z prokuratorami, notariuszami, asesorami albo sędziami, jeśli byliśmy kiedyś na rozprawie w sądzie, to rozumiemy, że są to często trudne i stresujące przeżycia. W sądzie każda rola jest wyraźnie określona. Sędzia skazuje lub uniewinnia. Prokurator wnosi akt oskarżenia, a adwokat, albo inaczej mówiąc pełnomocnik, reprezentuje oskarżonego i go broni. W życiu duchowym możemy znaleźć bardzo wyraźne podobieństwo do tego, co dzieje się na salach sądowych. Kiedyś staniemy przed sprawiedliwym sędzią, którym jest Bóg Ojciec. Naszym oskarżycielem, a więc tym, który będzie wypominał nam grzechy i wady, będzie zły duch, szatan. Potrzebny będzie obrońca, który zrobi wszystko, byśmy nie byli skazani na wieczne potępienie. Tym, kto będzie nas bronił, jest właśnie Paraklet, Duch Święty. On także ma nas pocieszać w chwilach trosk i smutków. A tych zmartwień, jak podejrzewam, nie brakuje nikomu z nas. Są chwile, kiedy życie może nas przytłoczyć, kiedy wydaje się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Kiedy jedna przeszkoda zdaje się być pokonana, a na jej miejsce pojawia się kilka kolejnych. W takiej sytuacji nie traćmy głowy, nie dajmy się zwątpieniu, a już na pewno nie dopuść do serca uczucia rozpaczy. Bo nie ma sytuacji, z której nie można wyjść współpracując z Bożą łaską. Podczas ważnych wydarzeń z życia Kościoła, takich jak na przykład święcenia kapłańskie, śluby zakonne czy zawarcie małżeństwa, na mszy świętej śpiewamy hymn do Ducha Świętego, zaczynający się od słów „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Jedna zwrotka tego przepięknego hymnu rozpoczyna się od słów „Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar”. To oznacza, że sam Bóg zsyła nam pociechę, którą zawsze możemy wołać, gdy tak po ludzku dzieje się źle. Wysłuchaj dziś hymnu do Ducha Świętego. Znajdź jakąś modlitwę do trzeciej osoby boskiej. Może ją wydrukuj i często odmawiaj. Prędko doświadczysz ogromnego wsparcia i Bożej pociechy, która przewyższa wszelkie ludzkie słowa wsparcia. Boża pociecha to nie są puste słowa, ale za nią idzie interwencja, która przywraca pokój serca i wlewa nadzieję, której nigdy nie traćmy w naszych sercach.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. Zanim przejdziemy do roku pontyfikatu papieża, wpierw jeszcze o tym, co działo się w miniony weekend. W Bazylice Świętego Jana na Lateranie papież Leon XIV wyświęcił nowych biskupów pomocniczych Rzymu. W homilii wezwał do odwrócenia logiki dominacji, która wykorzystuje konflikty, by wyłonić najsilniejszych, a tych, którzy ulegają, uważa za odpadki historii.
2: Wobec 2500 wiernych zgromadzonych w laterańskiej bazylice papież podkreślił wagę jedności Kościoła, który winien być solidnym i gościnnym domem. Nowych biskupów wezwał do otaczania troską najsłabszych.
3: W incoraggio
2: Zachęcam was, abyście wyciągnęli rękę do odrzuconych kamieni tego miasta i głosili im, że w Chrystusie, naszym kamieniu węgielnym, nikt nie jest wykluczony z czynnego uczestnictwa w świętej budowli, jaką jest Kościół, i w braterstwie między ludźmi. Leon XIV przypomniał słowa Franciszka o tym, że Kościół to szpital polowy. Dodał, że duchowni powinni być ulicznymi pasterzami, którzy mają w sercach peryferie materialne i egzystencjalne i którzy nie powinni koncentrować się na przywilejach. Zapewnił, że staną się prorokami, jeśli będą ludźmi pokoju i jedności, jeśli będą przyjmować, słuchać i przebaczać. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Papież Leon XIV przyjął rezygnację zwierzchnika archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, 65-letniego arcybiskupa Paolo Pecciego. Mianował też biskupa pomocniczego Nikolaja Dubinina administratorem apostolskim tej archidiecezji. Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie obejmuje większą część europejskiej części Rosji. Żyje tam około 58 milionów osób, w tym 70 tysięcy katolików. W ubiegłą niedzielę na placu Świętego Piotra papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Leon XIV mówił m.in. o pokoju na świecie i o obronie nieletnich przed ich wykorzystywaniem.
3: Cari fratelli e sorelle.
2: Papież przypomniał, że maj to w Kościele miesiąc Maryjny. Zachęcił do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji jedności Kościoła i pokoju na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy pod patronatem UNESCO. Niestety to prawo jest często gwałcone w sposób jawny, a czasem ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, ofiarach wojen i przemocy, powiedział papież. Pozdrawiając zgromadzonych na placu Świętego Piotra, zwrócił się do członków stowarzyszenia METER, które od 30 lat broni nieletnich przed plagą wykorzystywania, włączając to wspólnotę kościelną i społeczeństwo, ucząc bliskości wobec ofiar i sposobów zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Meter skupia pionierów w walce z pedofilią i innymi formami przemocy i wykorzystywania, a także z obojętnością we Włoszech i za granicą.
3: Buona domenica!
2: Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: W czwartek premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. W prezencie podarował Ojcu Świętemu pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Z Watykanu Agata Król.
4: Premier został powitany przez prefekta Domu Papieskiego na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu, napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego premiera. Polska delegacja następnie spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka. Druga część dnia to aktywności polityczne polskiej delegacji i spotkanie z premier Giorgio Meloni w Palazzo Chigi z Watykanu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Premier Tusk, dodajmy, mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
5: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
0: Premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Chcieli, by papież przybył do Getrzwałdu w przyszłym roku w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej. Potem zaproszenie ponowił episkopat. W katedrze w Neapolu, tuż przed wizytą papieża Leona XIV, który był z wizytą z okazji pierwszej rocznicy jego pontyfikatu, upłynniła się krew świętego Januarego. Podczas liturgii w wypełnionej po brzegi katedrze papież uniósł relikwiarz i pokazał go wiernym, co wielu Neapolitańczyków odczytało jako znak opieki i nadziei dla swojego miasta. Święty January jest głównym patronem Neapolu. Papież może w najbliższych miesiącach odwiedzić Francję. Tamtejszy episkopat informuje o trwających rozmowach z Watykanem oraz wstępnych pracach nad programem podróży.
6: Według przewodniczącego konferencji Episkopatu Francji, kardynała Jean-Marca Avelina, papież może odwiedzić Francję pod koniec września. Leon XIV miałby udać się m.in. do sanktuarium w Lourdes, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Francji. Planowana jest także wizyta w Paryżu. Ostatnim papieżem, który odwiedził francuską stolicę, był Benedykt XVI, który przyjechał tam 18 lat temu. Jego następca, Franciszek, odwiedził natomiast Strasburg, Marsylię oraz Korsykę. Jednak wizyty te nie miały charakteru państwowego. Nie wziął również udziału w otwarciu paryskiej katedry Notre-Dame po jej renowacji. Teraz francuscy biskupi liczą, że głowa kościoła w końcu odwiedzi najsłynniejszą świątynię we Francji. Argumentem za papieską wizytą nad Sekwaną ma być również rosnąca w ostatnich latach liczba chrztów dorosłych i młodzieży, interpretowana jako znak odrodzenia wiary we Francji po latach kryzysu i sekularyzacji. Zaproszenie dla Leona XIV poparł również prezydent Emmanuel Macron, który spotkał się z nim niedawno w Watykanie. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Kościół katolicki niedawno obchodził uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Wikariusz parafii katedralnej w Białymstoku, ksiądz Paweł Żukowski, mówi, że tytułowanie Matki Bożej Królową Polski ma wielowiekową tradycję.
1: Idea się wzięła od ślubów naszego króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, kiedy to Polska stawała przed niebezpieczeństwem potopu szwedzkiego. Król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej ofiarował całą Polskę pod opiekę królowej Polski, jaką jest Maryja. I od tego czasu Polacy wiązali macierzyństwo i królewską godność Maryi zawsze z narodem polskim.
0: Jak dodaje ksiądz Żukowski, nabożeństwo do Maryi Królowej Polski było szczególnie silne podczas zaborów. Wiara pomagała wówczas utrzymać nadzieję na odzyskanie wolności. Uroczystość historycznie wiąże się z innym ważnym dniem.
1: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości episkopat polski poprosił papieża Benedykta XV, aby święto Królowej Polski było związane właśnie z świętem Konstytucji 3 maja.
0: W 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego ponownie zawierzył Polskę Maryi. Wtedy około 1 000 000 wiernych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

0: bitwach nad Szwedami, czy w roku 1920. Nic więc dziwnego, że na drzwiach katedry polowej znajduje się kilka wizerunków maryjnych, które nawiązują właśnie do tej pięknej historii oręża polskiego.
1: W tym roku przeżywane jest 35-lecie przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego.
0: Decyzją ojca świętego Jana Pawła II w 1991 roku ordynariat polowy został przywrócony do życia. 35-lecie to nie jest może jakiś wielki jubileusz, ale okrągła rocznica, która każe nam z wdzięcznością również myśleć o Kościele Powszechnym i obecnym papieżu Leonie, który, jak też przypomnę, pierwsze słowa po wyborze na papieża poświęcił pokojowi, a więc myślę, że to jest też symbol i znak bardzo ważny.
1: Główne obchody ku czci Maryi Królowej Polski odbyły się na Jasnej Górze. Przeniesienie uroczystości z 3 maja wiązało się z przypadającym w tym dniu 5. niedzielą wielkanocną. W piątek minął rok od wyboru papieża Leona XIV. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku. Drugiego dnia konklawę w czwartym głosowaniu przyjął imię Leon XIV, zainspirowany nauką społeczną Kościoła głoszoną przez papieża Leona XIII w obliczu rewolucji przemysłowej. Rok temu, 8 maja o godzinie 18:07, biały dym znad kaplicy Sykstyńskiej oznajmił światu wybór papieża. Pierwsze przemówienie wygłoszone po włosku i hiszpańsku z balkonu Bazyliki Świętego Piotra Leon XIV rozpoczął słowami: „Niech pokój będzie z wami wszystkimi”. To papież upominający się o cierpiących, wołający o pokój, dialog i pojednanie, upominający możnych, którzy wzniecają wojny. O tych ważnych cechach pontyfikatu Leona XIV mówi teolog dr Elżbieta Wiater. Zwróciła uwagę, że papież jest obecny i popularny w mediach społecznościowych.
2: Leon XIV powoli staje się taką postacią, która jest w wysokiej kulturze i w niskiej. Czytam artykuł na temat tego, że on i Dalaj Lama w tej chwili są największymi autorytetami duchowymi. Były robione badania i okazuje się, że oni dwaj są uważani za najbardziej wiarygodne autorytety duchowe w tej chwili. Z tym, że to będzie ta władza bez dywizji, czyli władza opierająca się o autorytet płynący właśnie z tej dobitności i takiego jednoznacznego stawania po stronie prawdy.
1: Zdaniem Edwarda Augustyna, watykanisty, szefa działu religijnego Tygodnika Powszechnego, świat czekał na taki autorytet. Publicysta zwrócił uwagę, że komunikację z wiernymi ułatwia papieżowi znajomość jego macierzystego języka angielskiego.
3: To ułatwia mu dotarcie na pewno do Amerykanów. To zresztą było widać w tych jego krótkich wypowiedziach, takich gdzieś tam wychodząc z Castel Gandolfo, bo on używał potocznego języka i nagle ci Amerykanie zrozumieli, że ten ktoś mówi w sposób dla nich jasny, konkretny, że Trump się powinien wykorzystać moment i wycofać się teraz z Iranu. Chyba rzeczywiście świat czekał na taki autorytet. To jest zawsze pytanie, czy to jest format tego papieża, jego osobowość, czy sytuacja geopolityczna też spowodowała, że ten papież nagle stał się taką gwiazdą dla wszystkich.
1: Papieża Leona XIV trudno jest przypisać do jednego stronnictwa, zwłaszcza w Polsce, dodaje Edward Augustyn.
3: Po takich 12 miesiącach, gdy mówiliśmy, a papież ostrożny, tutaj nagle zobaczyliśmy inną twarz papieża. Każdy kraj ma prawo ustanawiać takie przepisy, żeby nie wpuszczać wszystkich, żeby kontrolować swoje granice. Ale jeśli ci ludzie już stoją na granicy, to traktujcie ich jak ludzi, nie jak zwierzęta. To się wymyka tym plemiennym podziałom, które my w Polsce bardzo lubimy i pewnie chcielibyśmy, żeby papież poparł albo jedno plemię, albo drugie plemię. No to temu papieżowi to nie grozi.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef sekcji Polskiej Radia Watykan, mówi, że to pontyfikat nacechowany otwartością, troską i wrażliwością, a najważniejsze założenia najkrócej można oprzeć na 3 hasłach.
4: 3 razy P po roku. To znaczy pokój to jego pierwsze słowo i bardzo często o tym mówi, jak wiemy. 2 pojednanie, ponieważ nawet w jego zawołaniu biskupi jest kwestia jedności. I 3 pielgrzym, bo jak Jan Paweł II i on bardzo wiele już pielgrzymek odbył na tak krótki czas i kolejne są w planie, więc 3 razy P. Pokój, pojednanie, pielgrzym.
1: Leon XIV został wybrany w 4 głosowaniu podczas 2 dnia konklawę zwołanego po śmierci papieża Franciszka. Izraelski żołnierz, który zbezcześcił w Libanie figurę Matki Boskiej, zostanie ukarany.

0: dyscyplinarnie. Do incydentu doszło w chrześcijańskiej wiosce na południu kraju.
1: Na zdjęciu, które miało być zrobione kilka tygodni temu, izraelski żołnierz wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Najprawdopodobniej doszło do tego w wiosce Debel, tej samej, w której pod koniec kwietnia izraelski żołnierz został sfotografowany przez kolegów, jak niszczy młotem figurę Jezusa. Wtedy, gdy zdjęcie wywołało kontrowersje na całym świecie, przeprosiny złożył nawet premier Izraela, a dwóch żołnierzy zostało odsuniętych od służby. Także teraz armia izraelska oświadczyła, że żołnierz, który działał niezgodnie z wartościami, zostanie ukarany. Chrześcijańskie wioski na południu Libanu także są celem ataków Izraela, choć deklaruje on, że prowadzi tam wojnę jedynie z szyickim Hezbollahem. Z księżmi z parafii na południu spotkał się wirtualnie papież, który wyraził swoją duchową bliskość z mieszkańcami południowego Libanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Polskie MSZ z oburzeniem odnotowało kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan, napisał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przypomina on powszechną deklarację praw człowieka, która stanowi, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Maciej Wewiór przypomina, że Izrael, przystępując do ONZ, przyjął wartości tej organizacji. Ta sama zasada wolności religijnej znalazła odzwierciedlenie w deklaracji niepodległości Izraela przyjętej również w 1948 roku. Do grona sygnatariuszy należy natomiast Liban, na terytorium którego doszło do incydentu, dodał rzecznik MSZ. Koptyjski chrześcijanin w Egipcie został natomiast skazany na 5 lat więzienia. Augustinos Saman prowadził kanał na YouTube o chrześcijaństwie. Organizacje praw człowieka mówią o szerszej akcji przeciwko treściom religijnym w internecie. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia.
2: Mężczyzna jest koptyjskim chrześcijaninem i badaczem. Jego kanał na YouTube ma ponad 100 tysięcy subskrybentów. W filmach tłumaczył chrześcijaństwo i odpowiadał na pytania o różnicę między chrześcijaństwem a islamem. Sąd uznał go za winnego na podstawie przepisów o bluźnierstwie. Saman został zatrzymany w październiku ubiegłego roku. Obrona twierdzi, że w sprawie były nieprawidłowości proceduralne. 24 kwietnia złożono kolejne odwołanie. Amnesty International podaje, że w ciągu 6 miesięcy w Egipcie zatrzymano co najmniej 29 osób za treści o religii lub udział w dyskusjach online. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Szacuje się, że chrześcijanie stanowią około 10% ludności Egiptu. Egipska konstytucja gwarantuje wolność religii, ale organizacje praw człowieka wskazują, że przepisy o bluźnierstwie są nadal używane przeciwko mniejszościom i osobom krytykującym dominujące interpretacje religii. Trzej polscy księża muszą w maju opuścić Białoruś. To polscy kapłani posługujący od wielu lat w diecezji witebskiej, którzy otrzymali odmowę przedłużenia zezwoleń na dalszą pracę duszpasterską, informuje portal znadniemna.pl. Jest wśród nich salwatorianin, proboszcz parafii, kustosz diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu, ksiądz Stanisław Mrzygłód. Taki sam los spotkał dwóch innych kapłanów, księdza Zenona Szczenhara, Saletyna, jednego z pierwszych polskich misjonarzy, którzy przybyli na Białoruś po 1990 roku. Ostatnio był wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Widzach. Odmowę otrzymał również ojciec Waldemar Kujawa, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Udziale w rejonie głębockim. Jak pisze portal znadniemna.pl, decyzja władz wpisuje się w narastającą od miesięcy tendencję ograniczania obecności duchowieństwa z Polski. Przypomina, że wcześniej dwóch kapłanów z Polski musiało opuścić diecezję pińską. Sprawców wciąż nie udało się złapać. Policjanci z Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzą śledztwo w związku z satanistycznymi napisami, które pojawiły się na murach kalwaryjskiego sanktuarium pasyjno-maryjnego. Graffiti pojawiło się w sobotę, mówi Agnieszka Petek z komisariatu policji w Wadowicach.
3: O zdarzeniu tym poinformował jeden z pielgrzymów. W związku z powyższym policjanci wykonali oględziny tego miejsca, sporządzili dokumentację fotograficzną. Obecnie policjanci prowadzą czynności pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
0: Budynek sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej wpisany jest na listę UNESCO.

0: 160 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. Wzięło w nich udział około 500 000 wiernych. Po mszy świętej wizerunek Czarnej Madonny był niesiony w procesji, kolejno przez przedstawicieli 14 grup społecznych. Głównym momentem obchodów było odczytanie przez kardynała Wyszyńskiego aktu oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi na kolejne 1000 lat. Na Jasną Górę miał przyjechać papież Paweł VI, jednak ze względu na sprzeciw komunistycznych władz nie doszło do tej wizyty. Uczestnicy obchodów widzieli pusty tron papieski z portretem Ojca Świętego i wiązanką kwiatów. Na czas uroczystości legatem papieskim został z woli Pawła VI prymas Polski Stefan Wyszyński. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła. Kardynał Stefan Wyszyński wygłosił homilię i modlił się do Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Przychodzimy zewsząd na Jasną Górę Zwycięstwa, aby wziąć udział w modlitwie uwielbienia, w modlitwie dziękczynnej za 10 wieków obecności Twojej, Bogu Rodzico Dziewico, w dziejach Kościoła Świętego w Polsce.
0: Komunistyczne władze próbowały storpedować obchody na Jasnej Górze 3 maja. W rejonie sanktuarium wysłały na ćwiczenia odrzutowce, które zagłuszały uroczystości, a w całej Częstochowie tego dnia znalazło się aż 10 tysięcy esbeków i milicjantów w cywilu. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu liturgii. Na jej zakończenie wierni pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego odnowili śluby jasnogórskie. Papież Paweł VI, który nie mógł przyjechać do Polski, uczestniczył w centralnych uroczystościach jubileuszu Sacrum Polonie Millennium w Rzymie w maju 66 roku. 15 maja celebrował mszę pontyfikalną w Bazylice Świętego Piotra. Paweł VI wygłosił poruszającą homilię, którą zakończył po polsku.
2: Nasza myśl wybiega w tej chwili ku kardynałowi Wyszyńskiemu, ku rodzinom katolickim, młodzieży pracującym, ku cierpiącym. Wybiega nade wszystko ku Pani naszej częstochowskiej, aby otaczała opieką ziemię, Kościół i naród polski.
0: Kościelne uroczystości Milenium Chrztu Polski zakończyły się 31 grudnia 1966 roku, jednocześnie we wszystkich parafiach kraju. O północy zainaugurowano drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Około 800 pielgrzymów wyruszyło w ubiegły weekend z Białegostoku do Zwierek na uroczystości świętego męczennika Gabriela, patrona młodzieży i dzieci. Główne dwudniowe uroczystości odbywają się w żeńskim monasterze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mieli do pokonania około 10 kilometrów. Szły przeważnie dzieci z rodzinami i młodzież.
3: To jest patron dzieci i młodzieży. Chciałabym, żeby się dziecko rozwijało w wierze prawosławnej, żeby dbało o siebie, o swoich bliskich. O to się modlę do świętego Gabriela. Jest to dla mnie swego rodzaju takie duchowe odnowienie. I też dlatego chodzę. Co roku staram się pracować nad tą swoją strefą duchową, po prostu mieć więcej sił duchowych.
4: Ja do Zwierek idę drugi raz, pomodlić się do naszego patrona, poprosić o zdrowie, o siły, o pomoc.
5: Mi się chce iść, żeby przywietrzyć głowę. Idę już chyba 8 raz, tyle ile mam lat. to jest ten, który się opiekuje dziećmi.
3: No z dziećmi przede wszystkim dlatego, że święty Gabriel jest ich patronem, żeby dał im zdrowie, pomodlić się do niego, idziemy w tej intencji.
0: To nie jedyna pielgrzymka ku czci świętego Gabriela. 1 maja do Zwierek wyruszyli pątnicy z Hajnówki, szli także pielgrzymi z Gródka. A święty Gabriel żył pod koniec XVII wieku. Kiedy miał 6 lat, został w nieznanych okolicznościach uprowadzony z domu i zamordowany. Jego ciało pochowano na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Modlimy się do niego, bo to nasz patron, podkreślają najmłodsi wierni, którzy uczestniczyli w uroczystościach.
6: Patron dzieci i młodzieży, więc idealna okazja, żeby w ten sposób spędzić ten majowy przedłużony weekend, skupić się troszkę na rzeczach ważnych, na modlitwie. Bliski chyba wszystkim Podlasianom, bo jest to nasz regionalny święty. Staramy się chociaż ten raz w roku do niego zawitać, poprosić go o wstawiennictwo.
5: Święty Gabriel umarł, jak był mały. Później, kiedy była pandemia, jakieś choroby w Zwierkach i chowano ludzi, to naruszyli jego grób i zobaczyli, że to ciało się nie rozłożyło. Przeniesiono je do cerkwi. Później w tej cerkwi był pożar. Jego ręka trochę przypaliła. A podczas wojny przewieziono to ciało do Białorusi, żeby tam było bezpieczne. I później je przywieziono znowu do Polski. Teraz chodzimy do niego, się modlimy, bo to nasz patron.
7: Zawsze warto, jak nie o coś poprosić, to podziękować. Bardzo dużo ludzi. Możemy mu dzisiaj oddać hołd.
8: To jest nasz patron, dlatego warto tu być.
9: Za modlitwy, które za nas zanosi do Boga, z otwartym sercem, żeby przyjąć wszelakie łaski.
0: Kult świętego Gabriela na Podlasiu rozpoczął się wraz z odnalezieniem relikwii i cudownymi uzdrowieniami przy jego grobie. Cerkiew prawosławna kanonizowała go w 1820 roku. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła. Kardynał Grzegorz Ryś odebrał w środę w Krakowie nagrodę Orła Jana Karskiego. Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę, między innymi za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
10: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
0: Podkreślał kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Na przestrzeni ostatnich lat odbierali ją m.in. Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Dziwisz czy Lech Wałęsa. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Archidiecezją przemyską kierował przez ponad 2 dekady od 1993 do 2016 roku. Wcześniej był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a do 1992 roku gorzowskim. Pełnił też ważne funkcje w Episkopacie Polski. Był jego wiceprzewodniczącym, a później przez 2 dekady przewodniczącym. Na emeryturę przeszedł w 2016 roku. W audycji Polskiego Radia tak mówił o tym etapie swego życia.
11: Lubię nowe wyzwania i dlatego takim zainteresowaniem wchodzę w ten okres. Zawsze tego rodzaju przejście wiąże się z pytaniem wewnętrznym, które sobie stawiam i myślę, że wszyscy ludzie sobie stawiają, czy nie mógłbym lepiej wykorzystać tego czasu danego mi dotychczas. I z reguły odpowiedź jest tak, że na pewno wiele błędów, wiele niewłaściwości mógłbym i powinienem uniknąć. Czy uda mi się skorzystać z tej lekcji gorzkiej w przyszłym życiu? No, będę próbował.
0: Arcybiskup był postacią ważną dla Kościoła w Polsce, a jego śmierć będzie dotkliwie odczuwana, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Jak zaznaczył, zmarły hierarcha był człowiekiem wielkiego serca, otwartym na innych. Ksiądz Gęsiak dodał, że arcybiskup Michalik miał dar mówienia o sprawach trudnych w sposób prosty i zrozumiały.
12: To był człowiek, który nie tylko dzielił się tym, co miał do przekazania jako przewodniczący episkopatu, ale także mówił bardzo prostym, ludzkim językiem o tym wszystkim, co dotyczyło trudnych spraw. Miał jakiś taki niezwykły dar, by starać się pokazać, że rzeczy trudne da się przełamać, jeśli za tym wszystkim stoi Pan Bóg, któremu ogromnie wierzył i któremu się oddawał.
0: Arcybiskup Michalik był postacią wyjątkową w episkopacie i w polskim kościele, podkreślił ksiądz Leszek Gęsiak.
12: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Arcybiskup Józef Michalik zmarł w ubiegłą niedzielę. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w sobotę o 11:00. Poprzedziła ją pani Hida, modlitwa za zmarłego w obrządku grekokatolickim. Po Eucharystii nastąpiło złożenie ciała księdza arcybiskupa Józefa Michalika w kryptach przemyskiej bazyliki archikatedralnej. 28. diecezjalna pielgrzymka strażaków PSP i OSP na Górę Świętej Anny odbędzie się dzisiaj. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana w Grocie Lurdzkiej o 11:30, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Waldemar Musioł. Eucharystię poprzedzi procesja wejścia sprzed głównego wejścia do Bazyliki Świętej Anny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej ksiądz Piotr Bałos, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia oraz Opolski Oddział Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych serdecznie zapraszają na mszę pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały, która odbędzie się w środę 13 maja w parafii świętego Jana Pawła II w Opolu. Po Eucharystii w klasztorze misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej ksiądz Dariusz Krok wygłosi okolicznościowy wykład. Pielgrzymka diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów na Górę Świętej Anny odbędzie się w sobotę 16 maja, początek o 16:00 przedstawieniem aktualności z życia apostolatu Margaretka, następnie w programie o 16:15 konferencja księdza Krzysztofa Trębeckiego, a o 17:00 nabożeństwo majowe i adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17:45 przerwa, a o 18:00 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Tegoroczna pielgrzymka dzieła modlitwy w intencji kapłanów Oremus jest zarazem uroczystym rozpoczęciem obchodów 50. rocznicy śmierci pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. Na koniec 30. spotkanie młodych Lednica 2000, duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodzież do udziału w diecezjalnym wyjeździe na jubileuszowe 30. spotkanie młodych Lednica 2000, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca na polach lednickich. W programie m.in. wspólna modlitwa, Eucharystia oraz przejście przez bramę rybę. Zapisy i więcej informacji na stronie www.ławka.org. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, godzina 7 na zegarze, mamy niedzielę, czas na wiadomości.
2: W nich zwęglone zwłoki po nocnym pożarze pustostanu w Kapkowicach. 3-godzinna akcja zakończona. O 7:00 także spektakularne iluminacje na finał Dnia Europy w Warszawie. Podświetlono Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Narodowy. Nowe polityczne otwarcie na Węgrzech, o tym także premier Modior apeluje o jedność dla wspólnej sprawy kraju.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Jacek Rudnik.
2: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności nocnego pożaru pustostanu przy Chrobrego w Krapkowicach. Po przeszukaniu pogorzeliska strażacy odnaleźli w jednym z pomieszczeń zwęglone zwłoki. Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, młodszy kapitan Dariusz Grudzień, akcję gaśniczą, która rozpoczęła się kwadrans po drugiej, przez nieco ponad 3 godziny, prowadziło 6 zastępów strażaków.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: Spektakularnymi iluminacjami zakończono Dzień Europy w Warszawie. Gdzie barwami unijnymi podświetlono m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Narodowy. W innych państwach m.in. podświetlano berlińską Bramę Brandenburską czy rzymskie Koloseum. Były debaty, konkursy i atrakcje dla starszych i młodszych. Informacje w tej sprawie zebrała Agata Króla.
3: Mój brat na Globusie prawie codziennie ćwiczy.
4: Ty dużo chyba znasz tych stolic europejskich.
3: No, prawie wszystkie.
5: Ten samochód jest wykorzystywany do celów szkoleniowych przez Akademię Frontexu, która jest zlokalizowana, tak jak siedziba Frontexu, w Warszawie. To auto można sobie przyjść tutaj obejrzeć, można wsiąść do środka, można tak przymierzyć się za kierownicą, jak to jest prowadzić taki samochód, jak strażnik graniczny.
6: Z okazji Święta Europy możemy zrobić peelingi kawowe. Jest to naturalny kosmetyk, który możemy wykorzystać z rzeczy, które mamy w domu.
4: No i mamy tu zapachy jeszcze.
6: Tutaj akurat mamy cytrusy, które fajnie komponują się z zapachem kawy.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Peter Modior przemawiał nie tylko do posłów, ale także do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu. Na miejscu był Piotr Piętka.
7: Peter Modior zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Petera Modiora.
2: Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje wnioski do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wnioski będą dotyczyć szczątków Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały UPA. Zginęło wtedy około 1000 naszych rodaków.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Dobiega końca budowa nowego Centrum Sportu w Baborowie przy ulicy Wąskiej. Uroczyste otwarcie to już wiadomo 20 maja. Inwestycja o wartości blisko 4,5 miliona złotych obejmuje m.in. pełnowymiarowe boisko typu Orlika, kort tenisowy oraz bieżnie do lekkiej atletyki. Przypominamy kierowcom, od jutra rusza remont na obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. Chodzi o krajową 46. Do końca czerwca ruch na tym odcinku będzie się odbywać naprzemiennie.
0: Światowe agencje informują.
2: Między 7 a 8 polskiego czasu statek wycieczkowy Fondius dotrze na Teneryfę. Na jego pokładzie, przypomnijmy, odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Na pokładzie według ostatnich informacji nie ma nikogo z objawami zakażenia. Piłkarskie derby Pragi zakończone chaosem i zamieszkami. W doliczonym czasie gry na murawę stadionu Slavii wtargnęli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty. Policja analizuje zapis z kamer, prowadzi postępowanie pod kątem zakłócenia porządku publicznego. O 8:00 zapraszam na drugi dzień Wiosny Kwiatów w Łosiowie. Duże zainteresowanie i w tym roku znacznie większa niż zwykle liczba wystawców.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na razie chłodny poranek, zimny, 7 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia temperatura od 18 do 20 i sporo słońca. Nocy od 8 do 10 może przelotnie popadać. Poniedziałek 21 kresek maksymalnie, ale mogą też wystąpić burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I kłaniamy się w porannym programie. Mamy maj, zimny poranek, jest niedziela. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą, ale sporo gorącej muzyki w Radiu Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam. Wiem marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowię ja.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: z Radiem Opole.
1: Teraz będzie o jeżykach, które wróciły do Polski, choć niestety nie ma ich wiele. To wybitni lotnicy, którzy niemal całe życie spędzają w powietrzu, a przy tym bardzo pożyteczne ptaki. Jeżyki wracają do Polski, obserwowane są na Śląsku, w Warszawie, w Poznaniu, ale docierają też na północ kraju. I choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, jeden jeżyk już podobno tak i o tym opowiada Aneta Łuczkowska.
2: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
3: Jeżyk przylatywał zawsze na jeżego, dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem, jeżyk apus-apus.
2: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki, niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
3: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki, one wszystko zjadają.
2: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Ale ważne, żeby to była odpowiednia pomoc. Nigdy nie podrzucaj jeżyka do góry, mimo że starsze poradniki mogły tak sugerować. Obecna wiedza weterynaryjna i ornitologiczna zdecydowanie to odradza. Jeśli ptak jest ranny albo osłabiony, podrzucanie może spowodować jego upadek z wysokości i dodatkowe obrażenia. Co zatem zrobić? Potrzebna jest otwarta dłoń. Wyjdź na otwartą przestrzeń, unieś jeżyka na płaskiej, szeroko otwartej dłoni, wysoko nad głowę. No i potrzebna jest też cierpliwość. Pozwól ptakowi samemu ocenić sytuację. Zdrowy jeżyk sam poczuje wiatr w skrzydłach i odleci, gdy będzie gotowy. Jeśli jeżyk nie startuje z ręki, nie próbuj go zmuszać ani podrzucać. Oznacza to, że jest zbyt młody, wycieńczony, kontuzjowany albo potrzebuje pomocy specjalisty.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: W Polsce wszystkie mamy świętują 26 maja, natomiast w Stanach Zjednoczonych ten wyjątkowy dzień wypada dziś. Za oceanem obchodzony jest zawsze w drugą niedzielę maja. Święto wszystkich mam to jest jedno z ważniejszych świąt w roku dla Amerykanów.
2: Według badania przeprowadzonego przez Rządową Narodową Federację Handlu Detalicznego tegoroczne wydatki Amerykanów z okazji Dnia Matki mają ustanowić nowy rekord. Prognozowana łączna kwota wynosi 38 miliardów dolarów i jest o 4 miliardy dolarów większa niż 12 miesięcy temu. Najwięcej tradycyjnie przeznacza się na kwiaty. O specyfice dzisiejszego święta Polskiemu Radiu opowiada mama Suzy Walmar.
3: By flowers, chocolate, whatever the mother
2: kupujemy mnóstwo kwiatów czy słodyczy. Cokolwiek mamy lubią. Często kupowana jest biżuteria. Obowiązkowa jest także wspólna wizyta w restauracji. Ja w ten dzień najpierw pójdę z moim synem do kościoła na mszę, potem zabiera mnie on na lunch do mojego ulubionego lokalu. W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki zaczęto celebrować na początku XX wieku, dokładnie w 1908 roku. Na początku jednak amerykański kongres odrzucił możliwość uznania tego święta za państwowe, w odpowiedzi żartując, że trzeba by było także ustanowić oficjalny dzień teściowej. W 1914 roku prezydent Woodrow Wilson podpisał specjalną proklamację, która wprowadziła narodowe święto na cześć matek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ach, to XIX-wieczne poczucie humoru amerykańskich kongresmenów, no ale bez matek nie mogliby takich sucharów opowiadać.

0: gdzieś o tej porze będziemy planować zamknięcie. Powinno być bezpiecznie, mam nadzieję, że bez jakichś urazów. Trwa 60, rozpoczął się skok w dal, za chwilę rzut pijeczką palantową i skok z wyż. Tu akurat ubolewam, bo mało dzieci skacze, jakoś w szkołach boją się tego, a to najpiękniejsza konkurencja i najłatwiejsza. Ja to jestem przykładem, nigdy nie lubiłem ciężko trenować, a skakałem na światowym poziomie, a trenowałem w starym okrąglaku i jeszcze na stadionie Odry, jak ktoś pamięta, że tam bieżnia była, żużlowa taka. Potem jeszcze była Ekstraliga i ja to ciągle powtarzam. Odra Opole zapomniała o królowej sportu, ja jestem byłym zawodnikiem i od tego momentu nigdy do Ekstraligi nie wróciła, ale może zrozumieją to. Dzisiaj stadion mają piękny, natomiast zbudowanie klubu, no to są wychowankowie, a z tym niestety mają problem. My akurat jesteśmy wzorowym przykładem. Nie mamy największych pieniędzy, bo miasto finansuje dwa kluby, województwo też dokłada do okręgowego związku, a sukcesów mamy najwięcej. Punktów zdobyliśmy w tym roku, w zeszłym najwięcej, bo lekkoatletyka to potęga, bo to jest ponad 40 konkurencji dziewcząt. Panie rzucają młotem, biegają maratony, 60 metrów czy 100 metrów, są sztafety, które są w tej chwili w modzie. Także zachęcamy, stadion jest też dostępny, zajęcia bezpłatne, lekkoatletyka dla każdego prowadzimy w różnych grupach. Miejscem jest stadion lekkoatletyczny, codziennie godzina 16, w weekendy akurat mamy teraz cykl zawodów. Stadion ma w tym roku 36 imprez, już zapraszamy na wszystkie mistrzostwa województwa LZS-ów, szkolnego związku, ale też okręgowego związku, czyli mistrzostwa województwa, a po drodze na koniec 5 lipca 20. jubileuszowy festiwal skoków. Myślę, że będzie bardzo wysoko. 20 lat to robimy z satysfakcją. Najlepszy wynik w Polsce 2,40, rzadko oglądany na świecie, bo tylko kilka meetingów. Skakało się wyżej, to Mutasesa Barsim i 2 metry mistrzyni olimpijskiej Lesy Skiene, rekord polski Kamili Cinko, do dzisiaj niepobity. Także zachęcamy wszystkich. Amatorów mamy wielu, korzystają, z czego się można cieszyć. Stadion wygląda, myślę, że dobrze jest zadbany, bo to jest bardzo ważna element promowania zdrowego sposobu życia, a to, że królowa sportu lekkoatletyka jest dla wszystkich, to świadczy, że w biegach maratońskich, 25, czyli półmaratonach, dziesiątkach startuje tysięcy ludzi. My mamy większą rzeszę, myślę, że niż piłka nożna. Oczywiście oni mają więcej kibiców, ale robienie dużych imprez lekkoatletycznych jest bardzo kosztowne. Oczywiście będziemy mieć za 2 lata Mistrzostwa Europy i pewnie 40-parotysięczny Stadion Śląski będzie pełny, bo przyjedzie cały świat oglądać te zawody, bo wszystkie Mistrzostwa Europy czy świata, ja miałem okazję parę razy na żywo oglądać w Londynie te zawody. To jest taki przykład, że trafiliśmy do młodzieży. I to oczywiście ogromne podziękowania, że Ministerstwo Sportu docenia nie akcje, bo my nie robimy tylko akcji, że dzisiaj mamy zawody i za rok się dopiero spotykamy. Trenujemy w wielu grupach, 38 trenerów zatrudnionych w rządowym programie, 20 zatrudnionych u marszałka w programie lekkoatletyka dla każdego i miasto Opole też wspiera tutaj, ja mam kilku trenerów, którzy prowadzą na co dzień zajęcia w różnych kategoriach i to myślę, że jest taki najważniejszy argument. Nie można tylko opierać się na akcjach biegowych, ale przede wszystkim szkoleniu, bo ta młodzież gdzieś się musi nauczyć. Trochę liczymy też na szkoły, że będziemy też taki projekt realizować do szkolenia nauczycieli, żeby pokochać tą lekko, żeby wiedzieć jak ustawić bloki, że płotek to nie jest przeszkoda do skoku z wyż, tylko do biegania. Nie jest to łatwe, to każdy lekkoatleta i nie tylko, ale też sportowcy wyczynowi, czy to siatkarki, czy koszykarze, czy piłkarze nożni dzisiaj trenują, uprawiają, ci, którzy mądrze podchodzą do tego, bo lekkoatletyka też jest sportem, który rozwija i daje możliwość powszechnego tego rozwoju, że ta sprawność i zdrowie. Na przykład Lewandowski. Proszę zobaczyć, jak on biega. To jest facet, który ma bardzo dobre przygotowanie lekkoatletyczne. Jest może nie tak szybki jak paru biegaczy takich, gdzie pewnie rekordy były tam 10 z grosikiem. Mieliśmy taki piłkarz, w tej pamięci Gut, biegał 10,80 na żużlu i skakał ponad 7 metrów. Nie mając przygotowania, mój trener go tam kaperował, no ale gdzie nam do piłki nożnej, jak tam się zarabia krocie, a w lekkiej niestety to jest taka ułomność i tylko najlepsi na świecie czy w Europie gdzieś mogą liczyć na taką karierę. Chociaż to się zmienia, to nie możemy powiedzieć, że jest źle, bo mamy sukcesy sportowe, weszło nowe pokolenie, państwo to oglądacie, ostatnie Mistrzostwa Świata, wiele finałów, drugie miejsce w punktacji, bo ktoś liczy, mówi tak, no medale.
1: Zastanawia mnie, na co zwraca się uwagę przy sędziowaniu zawodów dzieci jednak małych.
2: Jesteśmy wychowawcami, nie tylko sędziami. Bożena Haścy domagała, sędzia związkowy, sędzia główny tych zawodów. Pierwsze trzeba ich nauczyć, trzeba wszystko powiedzieć bardzo dokładnie. Te dzieci nie mogą się gubić, nie mogą być niezagospodarowane, nie mogą czuć się obco. One muszą wiedzieć, że tu mają przyjaciół, że tu się czegoś nauczą, że tu przyjdzie radość, że tu mogą być wyniki i muszą pokochać sport, bo po to takie zawody, żeby te dzieci chciały wrócić, to nieważne czy do lekkiej atletyki, niech one uprawiają sport, niech to nawet robią rekreacyjnie, ale niech pokochają ruch.
1: A z tym, jak wiemy, dzisiaj jest dość duży problem ze względu na, mówiąc ogólnie, nowe technologie.
2: Tak, a to widać, wystarczy popatrzeć, jak dzieci są mało sprawne, jak...

0: przybywa wagi tym dzieciom i dlatego taką odskocznią, jednocześnie ratunkiem od tych nowych technologii, od tego, co niedobre, jest właśnie sport. Więc że takie zawody są tak licznie obsadzone, że tu są dzieci właściwie jeszcze ze sportem niezwiązane. To jest piękna, piękna idea.
1: Ma pani na pewno też taką wiedzę, że dzisiaj jest coraz większy problem z tym, żeby dzieci w ogóle ćwiczyły na lekcjach WF-u.
0: Ale do tego trzeba przyzwyczaić, bo nie można stawiać dzieciom za wysoko poprzeczki. Trzeba nauczyć je, zacząć od zabawy, od zachęcenia, od tego, żeby pokochały ruch, żeby w ogóle chciały się ruszać. Ale to są na to sposoby. Jeśli jest dobry nauczyciel, na pewno sobie poradzi.
1: A może pani podpowie, jakie to sposoby? Jak to zrobić, żeby dotrzeć do tak młodego człowieka?
0: Przede wszystkim zaprosić do tego, żeby chciał być. Niekoniecznie tylko lekcje, ale właśnie zajęcia pozalekcyjne. Może się to zacząć od spacerów. Od tego, żeby spróbować podbiec. Żeby ta młodzież nie była zniechęcona, tylko zachęcona. Żeby nie zraziła się do sportu. Żeby umiała go pokochać.
1: A jak zrobić, żeby dziecka nie zrazić? Nie stawiać za dużych oczekiwań, nie krytykować?
0: Nie. Krytyka i za wysoka poprzeczka to jest absolutnie błąd. Dostosować do umiejętności i starać się być przyjacielem. I w ten czas to dziecko przylgnie. Dzieci kochają swoich nauczycieli. Proszę pamiętać o tym, że każdy z nas był dzieckiem, miał ukochanych nauczycieli. Moi najfajniejsi to właśnie ci, co uczyli WF-u.
1: Jak to się u ciebie zaczęło?
2: Jak były zawody, to właśnie się wtedy zaczęło to. Mam na imię Adam. Jestem z Namysłowa.
1: Nauczycielka cię zapisała. Ty sam jakoś zgłosiłeś się. Jak to było?
2: Po prostu chciałem spróbować tą piłeczką palantową, bo chciałem zobaczyć, czy wysoko rzucam, czy dobrze rzucam i tak dalej.
1: I jak ci się to podoba dzisiaj? Jest fajnie, czy jednak powoli ci się to nudzi?
2: Jest fajnie bardzo, bo można bardzo wysoko rzucić i jest dużo szans, żeby dostać trzecie, drugie lub pierwsze miejsce.
1: A co jest dla ciebie trudnego, a co łatwego, jeżeli chodzi o to rzucanie piłeczką?
2: Jeśli chodzi o łatwe, no to rzucanie wysoko i żeby się trafiło, a najtrudniejsze jest to, że na przykład jest taka lekarska i jak się nią rzuca, to jest po prostu ciężko, trudno bardzo.
1: A jak często trenujesz i jak twoje treningi wyglądają?
2: Ćwiczę dużo, nawet biegałem trochę, no i dobrze to wychodzi nawet.
1: A twoi koledzy, twoje koleżanki chcą też rzucać piłeczką palantową, czy bardziej patrzą tak, po co on to robi?
2: Tak, oni też rzucają piłeczką palantową, niektórzy zazdroszczą, niektórzy nie chcą, tak to jest właśnie.
1: Myślisz, że jak długo będziesz rzucać tą piłeczką palantową, albo ewentualnie co będziesz robić później?
2: Nie wiem, czy będę rzucać jeszcze kiedyś? Chyba jeszcze będę przez rok lub dwa lata rzucać chyba, ale to jeszcze nadejdzie. Zobaczymy w przyszłości.
3: Nazywam się Alicja Biela i jestem z Namysłowa.
4: Nazywam się Sara Dyktyńska i jestem z Namysłowa NKS Start Namysłów.
5: Nazywam się Oliwia Wiśniewska i jestem z Namysłowa.
1: Jak u was się rozpoczęła ta przygoda z bieganiem?
4: Zachęcił mnie mój tata, bo w dzieciństwie bardzo dużo też biegał.
5: Mnie też zachęcił mój tata, bo on jak był nastolatkiem, to też tak biegał, ale dostał kontuzji kolana i już po prostu nie mógł biegać.
1: Co podoba wam się w bieganiu? Czy myślicie, że będziecie to robić długo? Czy może wam się to znudzić?
3: Myślę, że będę biegać długo, bo lubię ten sport.
4: Myślę, że długo będę ćwiczyć lekkoatletykę, bo bieganie mi sprawia bardzo dużą frajdę.
5: Ja myślę, że będę długo biegać, bo bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
1: A jakie lubicie dystanse?
3: Moje ulubione dystanse to jest 600 metrów. 2 minuty, 3 sekundy.
4: Mój ulubiony dystans to jest 300 metrów i mój czas to jest 54 sekundy.
5: Moim ulubionym dystansem jest bieg na 60 metrów i moim najlepszym czasem jest 9 sekund.
1: Jak zachęciłybyście koleżanki, kolegów do tego, żeby zaczęły biegać, uprawiać sport?
3: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu lekkoatletyki, bo sport to zdrowie i bardzo fajna frajda.
4: Ja bym namówiła moje koleżanki na sport, dlatego, bo ja tam chodzę i wiem, jakie to jest frajda i chciałabym, żeby też poczuły, jaka to jest frajda ze mną.
5: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu, dlatego, że mi się to podoba i myślę, że też bym je zachęciła, żeby popróbowały swoich sił.
6: Jestem Michalina Słuchacz. dziecka.
1: Ty byłaś na tych zawodach 2 lata temu. Jak oceniasz tę imprezę? Czy ona jest fajna? Czy dzieci tutaj dobrze się czują?
6: Ta impreza jest fantastyczna. Dużo emocji jest i bardzo dobrze zorganizowana.
1: Ty specjalizujesz się w biegach i w skoku w dal. Dlaczego akurat te dyscypliny?
6: Jakoś tak mnie przyciągają do siebie, ale kiedyś trenowałam 600 metrów, więc przeszłam po prostu, bo 600 już było dla mnie, można powiedzieć, nudne i przeszłam na sprinty.
1: A ciebie kto zachęcił do lekkiej atletyki? Mama, rodzice?
6: Moja mama, bo moja mama też kiedyś trenowała i jakoś tak mnie od dziecka biegałam i mnie zachęciła.
1: A co jest dla ciebie fajnego i w bieganiu, i w skoku w dal?
6: To jest moja pasja.
1: A twoje koleżanki, twoi koledzy też tak chętnie podchodzą do sportu, czy raczej wolą smartfony?
6: Nie, do sportu też.
1: A jak ty byś zachęciła do tego, żeby ktoś ruszył się, odłożył telefon?
6: Na przykład dałabym ulotkę o naszą ze startu, że można się zapisać i bym powiedziała, żeby odłożyli telefony i do nas przyszli.
1: Jak widać, wśród dzieci lekkoatletyka jest popularna i oby nie brakowało młodych adeptów biegania czy skakania. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.
7: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Za tydzień o tej porze to będziemy się budzić po bardzo intensywnej nocy muzeów, która będzie miała miejsce w stolicy regionu. Halo, halo, tu noc muzeów. Takie jest hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia, które będzie odbywało się w wielu instytucjach, muzeach, placówkach, ale co ciekawe i ważne, będzie się odbywało także w Radiu Opole. No i można dołączyć do grona właśnie tych, którzy będą się po radiu poruszać, zwiedzać radio, poznawać też jego historię, a to wszystko w nawiązaniu do setnej rocznicy działalności radiofonii w Polsce. No i ta wyprawa za kulisy w radia w środku nocy będzie się odbywać oczywiście po wcześniejszych zapisach i to warto zapamiętać. Uruchomiliśmy adres zwiedzanie@radio.opole.pl, a także w ciągu tygodnia roboczego można dzwonić pod numer telefonu 77 40 13 432. Od poniedziałku do piątku do godziny 14 trwają zapisy. Oczywiście w zakładce patronaty na stronie internetowej Radia Opole, na dole naszej strony internetowej, znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania radia właśnie po zmroku, razem z przewodnikami, razem z osobami, które wiele lat tutaj pracują i o radiu potrafią opowiadać. Halo, halo, tu noc muzeów za tydzień w noc z soboty na niedzielę.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
4: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, już godzina 9 na zegarze. Przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję informacji.
6: 10 zastępów strażaków walczy z pożarem domu jednorodzinnego w miejscowości Świercowskie, to gmina Pokój. W południe Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, finał ogólnopolskiego festiwalu piosenkobrania. W sporcie ważą się losy Mistrzostwa Polski Siatkarzy. Warta Zawiercie podejmie w Sosnowcu broniącą tytułu Bogdankę.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: Jacek Rudnik.
6: 10 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem poddasza domu jednorodzinnego w miejscowości Świercowskie, to gmina Pokój w powiecie namysłowskim. Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania komendanta Wyłyckiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Paweł Tomas, lokatorzy budynku opuścili go przed dotarciem na miejsce pierwszych zastępów.
7: Prowadzimy pożar w powiecie namysłowskim, miejscowość Świercowskie, i tam pali się budynek jednorodzinny, parterowy, pali się poddasze tego budynku. Na miejscu mamy już 10 zastępów. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem straży pożarnej. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
6: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Akcja gaśnicza w miejscowości Świercowskie cały czas trwa.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Statek Fundius, na pokładzie którego odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne, zacumował na Teneryfie, gdzie wszyscy pasażerowie przechodzą dodatkowe badania pod kątem hantawirusa. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypomniał w TVP Info, że hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie.
8: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
6: Eksperci wskazują jednak, że do zakażenia dochodzi niezwykle rzadko przez bardzo bliski kontakt.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: Polska coraz bliżej wypłaty czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Bumecka ustaliła, że wniosek o wypłatę już pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele unijnych krajów z Komitetu Polityki Gospodarczej, ale to nie kończy jeszcze tych całych złożonych procedur. 8 tysięcy osób weźmie udział w Poznaniu w biegu 13 już Wings for Life. Impreza ruszy o godzinie 13. Będzie w niej uczestniczyć m.in. aktor Bartłomiej Topa, który jest ambasadorem tego biegu.
9: W zeszłym roku przebiegłem kilka kilometrów. W tym roku zamierzam, no, może ponad dyszkę zrobić. Zobaczymy. Ale ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu. Mamy konkretną intencję.
6: Kwoty zebrane podczas biegu Wings for Life są przeznaczone na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
4: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Halinysa od 10. Drugi dzień zawodów akrobatyczno-gimnastycznych z udziałem kilkuset dzieci z całej Polski. Po sobotnich zawodach o charakterze ogólnopolskim niedziela przyniesie rywalizację uczestników klubu Just Gymnastics, co będzie połączone też z pokazowym treningiem klubu Korona Olkusz oraz otwartym treningiem dla dzieci. Ta widowiskowa rywalizacja rozpocznie się o 10:00, potrwa do 13:00. A w południe Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, finał ogólnopolskiego festiwalu Piosenkobranie z udziałem wykonawców z całej Polski w wieku od 8 do 25 lat. Artyści będą mieli okazję zaprezentować swoje talenty muzyczne w bardzo różnorodnym repertuarze. W jury zasiądzie m.in. Czesław Muzil. Wśród nagród dla najlepszych m.in. 8-godzinna sesja nagraniowa w studiu M Radio Opole.
10: Światowe agencje informują.
6: Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist oraz agencji Reutera ich wyniki są znacznie lepsze, jak się okazuje, od uzyskanych przez amerykańskich konkurentów. Ponad 120 razy według ukraińskich wojskowych Rosjanie naruszyli w sobotę ogłoszone przez siebie zawieszenie broni. Ukraińskie siły na froncie atakowano m.in. wykorzystując bezzałogowce.
10: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 po 9.
10: Sport w Radiu Opole.
11: Kuba Biel, dzień dobry. W rywalizacji o Mistrzostwo Polski siatkarzy o złotych medalach zadecyduje dzisiejsze spotkanie w Sosnowcu, w którym Aluron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę Lublin. To już piąty mecz serii finałowej, w której jest remis 2-2, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Jak szansę obu drużyn ocenia były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ireneusz Mazur?
12: To nie jest w tej chwili taka sytuacja, w której moglibyśmy powiedzieć, że ktoś jest żelaznym faworytem tego meczu, niezależnie gdzie ten mecz się odbywa. Jeden i drugi zespół są to zespoły, które są w tej fazie maksymalnych możliwości. Każdy z tych zespołów ma takie same szanse. I tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie chyba, ja przynajmniej nie jestem w stanie jednoznacznie postawić na jedną bądź też drugą drużynę. Myślę, że tu są gdzieś tam w połowie te szanse.
11: Początek piątego meczu finału o godzinie 14:45. Broniący tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali w Los Angeles zespół Lakers 131-108 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 3-0 w półfinale strefy zachodniej Ligi NBA. W innym sobotnim spotkaniu na wschodzie Cleveland Cavaliers wygrali z Detroit Pistons 116-109. W tej parze tłoki prowadzą 2-1. Górnik Zabrze przegrał z Zagłębiem Lubin 0-2 w spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Jakub Kolan i Lewente Szabo. Choć zdecydowanie częściej przy piłce utrzymywali się Zabrzanie, potrafiliśmy się bronić i pokazać meczową mądrość, powiedział kapitan Zagłębia Damian Dąbrowski.
13: Trochę dzisiaj pocierpieliśmy, ale dostajemy za to nagrodę i to jest najważniejsze. Byliśmy dość często na swojej połowie, dość głęboko cofnięci, ale myślę, że nie przełożyło się to na jakieś dogodne sytuacje dla Górnika. Wiadomo, że oni naciskali, że oni rozgrywali, przenosili piłkę z jednej na drugą stronę, że dużo i często dośrodkowywali, ale myślę, że dość mocno to mimo wszystko kontrolowaliśmy i to my zamieniliśmy swoje szanse na konkrety i to jest najważniejsze dzisiaj.
11: We wcześniejszych sobotnich meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Liderem tabeli jest Lech Poznań, druga jest Jagiellonia, trzeci Raków, Górnik na czwartym miejscu, Zagłębie piąte. W finale rozegranego w Radomiu 41. turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama reprezentacja Polski wygrała z Wielką Brytanią 8-6. Trzecia pozycja dla Irlandii, czwarta dla Niemiec. Mecz z Brytyjczykami przyniósł sporo emocji. Przy remisie 4-4 kluczowe były wygrane Agaty Kaczmarskiej i Bartłomieja Rośkowicza. W półfinale Polacy wygrali z Niemcami 16-4.
10: Pogoda.
5: 13 stopni Celsjusza, tyle na termometrach. Dzisiaj maksymalnie temperatura do 20 stopni, w nocy od 5 do 8. Może przelotnie popadać. Jutro 21 kresek, ale mogą pojawić się lokalne burze, nawet z wiatrem do 70 km na godzinę.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A my będziemy w klimacie piosenki. Zbliża się 63. Krajowy Festiwal w Opolu. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Tak, i trochę będziemy mówić o zbliżającym się 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wśród bardzo wielu artystów. Także Katarzyna Żak, która zwyciężyła w plebiscycie publiczności w zeszłym roku w konkursie premiery. Jej utwór Bo jeśli miłość ma kres zdobył najwięcej głosów od telewidzów. To jest piosenka z tekstem Artura Andrusa i muzyką Hadriana Tabenskiego. Katarzyna Żak teraz trochę wspomina ten moment, no bo przecież wystąpi i na kolejnym festiwalu piosenki w Opolu w czerwcu. Nagrodzona piosenka oczywiście musi pojawić się na koncercie premier, tak aby też wspomagać tych wykonawców, którzy w tym roku będą brać udział w tej rywalizacji. Katarzyna Żak już teraz o przygotowaniach.
2: A powiem, że z wielkim stresem. To wcale nie jest tak, że jak się zdobędzie nagrody, to jest łatwiej. Mnie się wydaje, że zawsze jest trudniej, bo publiczność stawia poprzeczkę i wyżej, i wyżej, i wyżej. No a, że tak powiem, nasze umiejętności chyba aż tak bardzo się nie poprawiają. To był dla mnie magiczny dzień. To była ostatnia rzecz, której się spodziewałam w życiu. Już dostanie się do koncertu premier było dla mnie takim zaskoczeniem, że kiedy zadzwoniła pani i mi o tym powiedziała z telewizji zajmująca się produkcją koncertu, to ja pomyślałam sobie, że to jest jakiś żart. Czy fajny, miły, ale że żart. Pani mi powiedziała, że to nie jest żart. I dopiero, nie wierzyłam, dopiero kiedy zobaczyłam oficjalny komunikat na stronie, to dopiero uwierzyłam, że nasza piosenka dostała się do Opola. Cel był taki, żeby pokazać bardzo fajną piosenkę, tym bardziej, że naprawdę otrzymanie od Artura Andrusa tekstu to jest, graniczy z cudem. Z cudem wieloletnim, bo to była trzecia piosenka, którą Artur dla mnie napisał i zawsze to były oczekiwania, długie. Więc kiedy Artur w końcu mi napisał tekst, Hadrian skomponował muzykę, to ja stwierdziłam, że no, a dlaczego by nie zaryzykować? Ja jestem aktorką i na pierwszym miejscu chodzę na castingi, tak? Czyli ja staję do konkursu bardzo często. I o ile muzycy mieli takie, nie no wiesz, Kaśka, nie, tam jest taka duża konkurencja i tak dalej, to ja mówię, ale słuchajcie, to jest rodzaj castingu, no co nam szkodzi? No przecież nie musimy przed nikim występować i śpiewać. Nagraliśmy ją profesjonalnie w studiu. Mamy fajną piosenkę, no pokażmy ją publicznie. No i rzeczywiście tak się stało. I taki był cel, żeby pojechać, żeby tej części publiczności, która nie wie, że śpiewam, a zna mnie i lubi zupełnie z innych rzeczy, czyli z ról telewizyjnych, żeby pokazać, że ja też coś tam od czasu do czasu śpiewam.
1: A Katarzyna Żak, trzeba przyznać, nie tylko utalentowana artystka, ale także skromna, jakaś taka autentyczna w swoim sposobie bycia. No dobrze, to przypominamy piosenkę, która zwyciężyła w zeszłym roku w plebiscycie publiczności, w koncercie premiery podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Bo jeśli miłość ma kres, już teraz na antenie Radia Opole.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Podczas nagrania spotu reklamującego tegoroczny 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, dziennikarze pytali Katarzynę Żak też o to, w jaki sposób przygotowuje się do Festiwalu Opolskiego. O tym już było, bo będzie przecież śpiewać piosenkę, która wygrała w zeszłym roku premiery, ale także co poczuła w momencie, kiedy już jako nagrodzona artystka właśnie w konkursie premier wyszła na scenę i spojrzała w oczy opolskiej publiczności. Jak to było? Co się czuje w takim momencie na scenie? O tym teraz.
2: Oczywiście, jak wyszłam, to sobie pomyślałam, Boże, Jezu, to się naprawdę dzieje. Publiczność opolska. To jest pewnego rodzaju gwarant takiego, wiecie, zaopiekowania artysty, bo oni dają taką energię, chcę o tym powiedzieć, że oni, ja ich widzę, śpiewa się w Opolu w czerwcu, jest godzina 20, ale jest jeszcze jasno, widać twarze, widać uśmiechy, widać może zdziwienie, widać brawa, widać wszystkie reakcje. I to jest najważniejsze, bo dla kogo my występujemy? No przecież my nie występujemy do kamery numer 3 i 6, tak? Tylko ja występuję dla ludzi. I kiedy weszłam na tę scenę opolską i publiczność przywitała mnie takim wow, to wiecie, ja sobie pomyślałam, że właściwie mogę się ukłonić i zejść. Bo to przyjęcie to była jedna wielka nagroda. Publiczność. Bo mam same, po prostu same dobre, same fantastyczne skojarzenia. I też oglądając inne koncerty, widzę, jak ta publiczność stawia wysoko poprzeczkę artystom i widzę, co się podoba bardziej, co się mniej. I naprawdę wszystko widzę. I oni potrafią docenić ten wkład pracy, bo pamiętajcie, że występ w Opolu to nie jest próba

0: Słuchajcie, Radio Opole, jeszcze na moment powrócimy do Katarzyny Żak, śpiewająca aktorka, która w zeszłym roku wygrała konkurs premiery. Jak wyglądał jej moment tuż przed wejściem na scenę? Posłuchajcie.
1: Fantastyczny był, bo tiul mi się wkręcił, bo ja miałam taką sukienkę z takim tiulem, wkręcił mi się w taki wózek, bo tak jest w premierach, że się śpiewa na żywo i na wózku każda kapela się montuje. I z poprzedniego występu wjechał ten wózek i mi się wkręcił ten tiul. W związku z tym, może i dobrze, że byłam sfokusowana i skupiona na tym, żeby ten tiul, on mi się trochę podarł, ale myślę sobie, dobra, jest jego tak dużo, że nie będzie widać i nie. Że właściwie to byłam, wiecie, nerwy poszły w tiul, że tak powiem. I to jeszcze było takie zabawne, że byłam, słuchajcie, tak zdenerwowana i to jest taki stres, że wydzieliłam się adrenalina, miałam taką suchość w ustach, że tak sobie strasznie zgryzałam wargi, żeby nie było tej suchości, że właściwie to zajęło mój mózg. I jak już stanęłam i usłyszałam pierwsze takty, to już wiedziałam, że po prostu muszę się skupić na śpiewaniu, że już znikąd pomocy Johnny, już trudno. Już co będzie, to będzie.
0: A Katarzyna Żak śpiewa długo, nie tylko piosenkę aktorską. Ma na swoim koncie 3 płyty, Bardzo przyjemnie jest żyć, to pierwsza z nich, Młynarski Jazz, i trzecia płyta to Miłosna Osiecka. I teraz maluteńki tylko fragmencik z tej płyty pod tytułem Sing Sing utwór.

0: teraz oczywiście stały punkt programu. Jest prawie kwadrans przed godziną 10:00. Kolejny odcinek cyklu, który też można znaleźć w internecie na stronie Radia Opole czy na YouTubie.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
0: Zaczynamy od powtórki. Zespół Spin Doctors i piosenka Disown, czyli wyrzec się.
2: To piosenka miała tytuł Two Princes.
0: Tak, Disown było to sformułowanie,
2: piosence,
0: czyli wyrzec
2: dokładnie.
0: Się. I była taka fraza była You marry me, your father will disown you, czyli kiedy mnie poślubisz, jeśli mnie poślubisz, twój ojciec się ciebie wyrzeknie.
2: Mhm. I w ten sposób właśnie fajnie zapamiętuje się te nowe wyrażenia w angielskim. Jeżeli złapiemy jakieś słówko i ono jest w piosence i tej piosenki posłuchamy ileś tam razy, to całe zdanie zostaje w głowie. I to jest bardzo fajny proces, dlatego polecamy jak najwięcej słuchać tych piosenek z tymi wyrażeniami, które Państwu polecamy. Tak, to był Spin Doctors i teraz przyspieszamy do przodu i jesteśmy bardzo blisko aktualnego czasu, rok 2025. Benson Boone. Nie miałem pojęcia o istnieniu tego pana, usłyszałem piosenkę w radiu i sobie pomyślałem, ciekawa, bo tak troszeczkę nawiązuje do takiej starszej muzyki, jest w takich nowych barwach nagrana. To jest człowiek, który pojawił się w programie American Idol, czyli to jest tak jak ten nasz polski talentowy show, który się stamtąd wywodzi. I on przechodził kolejne etapy tego programu. Katy Perry, to ciekawe, była jedną z jurorek i ona jemu wróżyła sukces w tym programie, a on jak przeszedł do etapu, gdzie zostało ich 24, zrezygnował. Świadomie powiedział mediom, że on się z tego wycofuje, bo on się sam chce zająć swoją muzyką, swoją przyszłością i powiedział, że on odchodzi i poważnie się zajmuje muzyką. I to było ciekawe, bo wszyscy wtedy mówili, że no jak można odejść z takiego programu w takim momencie, jak ci wróżą. Katy Perry mówi, że możesz wygrać, a ty odchodzisz. Okazało się, że to był niesamowicie dobry zabieg, bo w tym momencie jego kariera poszła tak do przodu, wyskoczyła. Jeden z członków Imagine Dragons podpisał z nim kontrakt od razu i chłopak zaczął nagrywać piosenki i płytę. I teraz okazuje się, że jest królem TikToka i innych mediów. Ja o tym jakby gdzieś mi to umknęło, ale okazuje się, że to bardzo fajne. Bardzo fajnie się skończyło dla niego. W jego piosence Mr. Electric Blue mamy takie wyrażenie, które bardzo często słyszałeś w angielskim. Przed audycją, jak rozmawialiśmy z Kasią, Kasia przypomniała inny utwór innego zespołu. Pamiętasz, Kasiu?
0: Zespołu Queen, tam jest Bite the Dust.
2: Tak.
0: Czyli gryźć kurz. Coś takiego.
2: Gryźć kurz, gryźć piach. Tam jest Another One Bites the Dust, czyli kolejny jakby padł w tym pojedynku. A tu mamy
0: Bite the Dirt, czyli gryźć ziemię.
2: Tak jest, dokładnie. A znaczenie?
0: No, że po prostu zostać pokonanym.
2: Tak, tak, dokładnie. Że jest jakiś pojedynek. Czasami to nie musi być pojedynek pomiędzy ludźmi, to może być pojedynek mój z jakimś urządzeniem. Mhm. Albo, że coś przegrało, że na przykład mogę powiedzieć, że mój samochód wczoraj padł.
0: Czyli to jest po prostu synonim porażki.
2: Tak, tak, tak. Czy coś się zepsuło, coś padło, coś przestało działać i już nie funkcjonuje. Tak mamy w zdaniach wykorzystane to wyrażenie.
0: He's too weak, he will bite the dirt in first round. Czyli, że on jest zbyt słaby, będzie gryźć z ziemię, zostanie pokonany w pierwszej rundzie.
2: Tak, tak. Czasami widzimy coś takiego na przykład w bokserskich meczach. Tak jak ostatnio wspominaliśmy film Rocky ze Stallonem i tam wszyscy jak zaczynali oglądać ten odcinek, jak się pojawił Dolph Lundgren, wszyscy mówili he's too weak, he'll bite the dust, bo był znacznie niższy i mniejszy. I w tym momencie można tak wykorzystać to wyrażenie. I
0: albo
2: drugie.
0: Bite the dirt.
2: Bite the dirt, dokładnie.
0: My old laptop finally beat the dirt yesterday.
2: Świetnie. Uwaga, beat, bardzo dobrze Kasia powiedziała, bo beat to czas przeszły od bite.
0: Czyli mój stary laptop w końcu się zepsuł wczoraj.
2: Tak, i dokładnie.
0: Ostatecznie się zepsuł wczoraj.
2: I tłumacząc dosłownie, że zaczął gryźć ziemię, ale oczywiście to niemożliwe, ale tak to wygląda w przenośni. W piosence taką frazę mamy.
0: He ain't the guy you wanna fight, he will make you bite the dirt. Czyli on nie jest chłopcem, nie jest kimś, z kim chcesz walczyć, bo zostaniesz pokonany. On sprawi, że będziesz gryźć ziemię.
2: Tak jest, czyli komuś...
0: He'll make you bite the dirt.
2: He'll make you bite the dirt. Czyli ostrzegamy kogoś. To nie jest gość, z którym ty chcesz w ogóle stawać w szranki, więc absolutnie nie rób tego, bo będziesz gryzł ziemię i polegniesz. Wykonawca Benson Boone, przypominam jeszcze raz, dla mnie zupełnie nowa osoba w muzyce. Mr. Electric Blue, tak tytuł się nazywa.
0: Bite the dirt to jest to sformułowanie, którego teraz szukamy w tej piosence.

0: Radio Opole. Ciszy nie będzie.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisje na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.
4: Tu Radio Pole, godzina 10 na zegarze. Mamy niedzielę, czas na wiadomości.
5: Mamy komplikacje w ruchu na Krajowej 46 w Sidzinie. Po wypadku auta osobowego przejazd odbywa się jednym pasem. 10 zastępów strażaków gasiło pożar domu w miejscowości Świercowskie. To gmina Pokój. Zdarzenie bez poszkodowanych. Akcja zakończona.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Uwaga kierowcy, przypominamy o utrudnieniach na Krajowej 46 Opole-Nysa w Sidzinie. Tam auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w drzewo, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Służby kończą swoje działania w tym miejscu. Jak przekazała nam oficer dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Nysie, przejazd odbywa się jeszcze jednym pasem. Opolscy strażacy zakończyli też akcję gaszenia pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Świercowskie. To z kolei gmina Pokój w powiecie namysłowskim. Tam, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, lokatorzy parterowego budynku opuścili go przed dotarciem na miejsce pierwszych zastępów. Strażacy dostali wezwanie do tej akcji przed godziną 8. Akcję zakończono po 2 godzinach. Straty bardzo wstępnie mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych.
0: To są wiadomości Radia Opole.
5: Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka po wejściu w życie rozporządzenia zakazującego wwożenia do Polski produktów zawierających resztki pestycydów, których wykorzystania zakazano w Europie.
6: Zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych.
5: A kierując skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polski rząd chce zablokować umowę handlową wspólnoty z krajami Mercosur i powstrzymać napływ niespełniającej europejskich wymogów żywności z Ameryki Południowej.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Około 300 hektarów lasów Puszczy Solskiej spłonęło lub uległo zniszczeniu, potwierdza Radio Lublin starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Rozpoczęło się wstępne szacowanie zniszczeń oraz oględziny miejsc dotkniętych ogromnym pożarem. Do wielu miejsc w głębi lasu nie było dotychczas dostępu, ponieważ zarzewie ognia było w torfowisku, które długo się pali. Bardzo duża liczba wystawców i ogromne zainteresowanie wiosną kwiatów w Łosiowie. Stanowiska firm ogrodniczych zajmują więcej miejsc niż zwykle. W tym roku, przypominamy, wyłączono z parkowania trawiastą strefę przy budynkach zewnętrznych ośrodka, ale w znalezieniu miejsca do pozostawienia samochodu pomagają, jak co roku, skutecznie strażacy miejscowej OSP. Na miejscu poza sadzonkami, drzewkami ozdobnymi, wyrobami pszczelarskimi, także wiklina i najnowszy sprzęt do utrzymania ogrodu. Dla najmłodszych oczywiście wesołe miasteczko. Dziś pogoda znacznie lepsza od sobotniej. Ekspozycja do późnych godzin popołudniowych.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Teraz Hala Nysa. Rozpoczyna się drugi dzień zawodów akrobatyczno-gimnastycznych z udziałem kilkuset dzieci z całej Polski. Po sobotnich zawodach o charakterze ogólnopolskim niedziela przyniesie rywalizację uczestników klubu Just Gymnastics, co będzie połączone także z pokazowym treningiem klubu Korona Olkusz oraz otwartym treningiem dla dzieci. Ta widowiskowa rywalizacja właśnie się rozpoczyna. Te pokazy i potrwają do godziny 13. 1 czerwca będzie przekazane w użytkowanie nowe przedszkole w Lubrzy. To powiat prodzicki. Trwa doposażanie placówki, która przyjmie około setki dzieci. Inwestycje rozpoczął jeszcze mój poprzednik, mówi wójt Lubrzy Damian Drabik.
7: Ponieważ było dofinansowanie do budowy tego przedszkola i za niedługo będziemy się mogli cieszyć nowo otwartym obiektem. Jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, również mieszkańców okolicznych tutaj gmin nowo wybudowanym przedszkolem. Inwestycja została zakończona 25 marca. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 7 600 000 zł.
5: A nowe przedszkole w Lubrzy rozpocznie funkcjonowanie już na dobre 1 września.
0: Światowe agencje informują.
5: Hiszpanie jako pierwsi opuszczają pokład wycieczkowca Hondius, wśród którego pasażerów wykryto 8 przypadków hantawirusa. 3 osoby zmarły. Jednostka zacumowała na Wyspach Kanaryjskich. Po Hiszpanach ze statku mają zejść kolejno. Oczywiście po dodatkowych badaniach. Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Niedziela może być bolesnym dniem dla piłkarzy i kibiców Realu Madryt. Królewscy w wyjazdowym klasyku zmierzą się z Barceloną. Duma Katalonii ma szansę zapewnić sobie w tym meczu mistrzostwo Hiszpanii, co byłoby upokorzeniem dla Realu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać mecz w godzinach popołudniowych. 11. Zapraszam Państwa, około 2 miesięcy potrwa odnawianie terenu przy Jagiellońskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Na dniach wjeżdża tam ciężki sprzęt.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Dzisiaj maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, no i teraz jest 15 na termometrach. Będzie może nawet 21, dzisiaj bardzo, bardzo słonecznie. W nocy między 5 a 8 kresek, a jutro troszkę chłodniej i mogą pojawić się burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się ponownie. Poranny program w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Za konsoletą Paweł Oliwa. Jesteśmy już bardzo dobrze nastrojeni na tę godzinę muzycznie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Mamy dość cierpienia zwierząt. Takimi hasłami protestowano wczoraj w całej Polsce. To część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Obrońcy zwierząt domagają się od rządu przyjęcia ustawy ograniczającej problem bezdomności i cierpienia zwierząt. Podobne akcje protestacyjne odbywały się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu. Dość bezsensownego cierpienia zwierząt krzyczeli m.in. uczestnicy protestu w Bydgoszczy. Apelowali do rządu o darmową kastrację czworonogów.
2: Dość cierpienia zwierząt!
3: Mamy prawie 1 000 000 bezdomnych zwierząt w Polsce. 200 tysięcy z nich znajduje się w schroniskach. Cała reszta to są te koty na ulicach i całe mnóstwo bezdomnych psów, bezdomnych kotów, uratowanych przez pojedynczych ludzi, przez organizacje, które opiekują się tymi zwierzętami, wyręczając państwo polskie.
4: Agnieszka Kamińska-Włodarczyk, współorganizator protestów w Bydgoszczy. Nie dajemy już rady. Gminy nie wykonują swoich zadań, spychają wszystko na nas i jeszcze nas nie szanują. Gminy mają ustawowy obowiązek uchwalania programów opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności. Zapobieganie bezdomności istnieje tylko na papierze. Mamy proste rozwiązanie. Bezpłatne, dobrowolne kastracje i sterylizacje, żeby nie rodziło się tyle niechcianych zwierząt. Też wtedy schroniska nie będą przepełnione. Zwierzę będzie chciane i kochane.
1: Przypomnijmy, w Polsce mamy prawie 1 000 000 bezdomnych zwierząt, z czego 750 tysięcy to koty, dlatego tak ważna jest powszechna kastracja i sterylizacja. Potrzebne są także regulacje zmieniające sposób funkcjonowania schronisk w Polsce, tego także domagali się protestujący. Przypomnijmy chociaż głośną sprawę schroniska w Sobolewie. Mimo rażąco złego stanu przebywających tam zwierząt, schronisko zostało zamknięte, uwaga, ze względu na brak elektronicznej ewidencji. To tylko pokazuje, jak ważne są zmiany prawne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt w tego typu placówkach.

0: O narcyzach ostatnio jest głośno, jeśli chodzi o ten psychologiczny wątek, który pojawia się w różnego rodzaju gazetach, podcastach. Dużo się mówi o przemocy narcystycznej. Co się dokładnie kryje pod tym hasłem narcyz i czy tak łatwo jest etykietować ludzi? O to dzisiaj będzie pytana psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska. To będzie w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole po godzinie 14. A teraz krótki przedsmak tego spotkania.
1: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz właśnie, bo faktycznie określenie narcyz jest bardzo mocno nadużywane. Ja się boję takiego kategoryzowania ludzi, etykietyzowania i jednak mimo wszystko bez znajomości pełnych kategorii diagnostycznych zaburzenia osobowości w typie narcystycznym, niestety bardzo łatwo jest kogoś stygmatyzować z tego powodu. Jeżeli ktoś na przykład ma trudność relacyjną, albo wydaje nam się, że jest mało empatyczny, albo mamy wrażenie, że manipuluje, albo mamy wrażenie, mówię o tej jednej odsłonie, tylko żeby tutaj to jasno wybrzmiało, czyli mówię o tym nadużywania słowa narcyz wtedy, kiedy no nie jest to zaburzenie narcystyczne i wtedy mówimy tak, ten jest narcyzem, albo ta jest narcystką, albo to jest narcystyczna matka, albo to jest narcystyczny partner i tak dalej. Więc na to bym bardzo mocno zwracała uwagę, żebyśmy dookreślali, no trudno się, wiesz, zatapiać w tą mimo wszystko trudną nomenklaturę psychologiczną. Lepiej byłoby, żebyśmy na przykład mówili o rysie narcystycznym albo mówilibyśmy o tym, że się źle czujemy, jeżeli nas ktoś tak, a nie inaczej traktuje, niż od razu komuś, wiesz, przyklejali łatę właśnie narcyza. Natomiast, tu druga strona medalu, mamy do czynienia faktycznie z narcystycznym zaburzeniem osobowości, które, tak jak powiedziałam, jest i w DSM, i w ICD kategorią diagnostyczną i ona funkcjonuje w obiegu i psychiatrii, psychologii klinicznej, to wtedy mamy faktycznie trudność, bo to są osoby, które w relacji są też bardzo niebezpieczne.
0: O typowych narcystycznych strategiach manipulacji i o metodach radzenia sobie z tą manipulacją Katarzyna Mordowska dzisiaj będzie opowiadać w programie Lepiej Żyć po godzinie 14 w Radiu Opole. A teraz czas na trochę muzyki. Kasia Sienkiewicz.

0: Za chwilę w Radio Opole Żaneta Plotnik-Krumpiec i jej stały cykl, a ja jeszcze raz przypomnę, że już za tydzień w sobotę Noc Muzeów. W tym roku także w Radio Opole to będzie okazja, aby poznać kulisy pracy radiowców, zwiedzać naszą rozgłośnię, wspólnie świętować setną rocznicę radiofonii w Polsce. Zapisy trwają pod adresem zwiedzanie@radio.opole.pl. Od poniedziałku będzie można także dzwonić pod nasz numer telefonu i zapisywać się. Szczegóły znajdziecie w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. A teraz już czas na stały niedzielny punkt programu. Radio Opole.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy program Kreatywnie i aktywnie. Dzisiaj będzie śpiewająco, ale nie tylko, będzie twórczo. W studiu Radia Opole już Julia Gleń z Młodzieżowego Domu Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzisiaj spotykamy się dlatego, że przed nami za moment, za kilka godzin, kolejny finał 33. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenkobranie. Taka legenda, perełka Młodzieżowego Domu Kultury, jeśli chodzi o piosenkę, za którą odpowiada od wielu lat też Mariusz Cisek i cały zespół MDK-owski. Ja o tym mówię tak bardzo swobodnie i z taką dużą sympatią, dlatego że to są w ogóle moje początki, piosenkobranie, i rzeczywiście to był mój pierwszy konkurs piosenki, w którym brałam udział jako dziecko. Wtedy oczywiście jako dziecko miałam wielkie nadzieje, ale nie rozumiałam pewnych rzeczy. Potem zrozumiałam, dlaczego ta nagroda od razu mi się nie trafiła, bo potem na szczęście jakaś się trafiła, więc podchodzę do tego z dużą sympatią z różnych płaszczyzn. Uczestnika, który nie dostał nagrody, uczestnika, który wygrał, i także jurorki i fanki, która pracuje z młodzieżą. Miałam z tobą rozmawiać, ale chciałam też państwu przedstawić jakby mój stosunek do tego festiwalu i chciałyśmy dzisiaj zaprosić. Gdzie konkretnie, gdzie możemy posłuchać kolejnych młodych talentów?
3: Tak, zapraszamy serdecznie, bo to już dzisiaj o godzinie 12 rozpoczynamy 33. Ogólnopolski Festiwal w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Przesłuchania konkursowe w kategorii pierwszej i drugiej rozpoczynamy od 12 do 14, a po przerwie tak zwanej obiadowej o godzinie 15.30 rozpoczną się przesłuchania w trzeciej kategorii.
2: Rozumiem, że każdy może przyjść i to jest też tak, że wcześniej były prowadzone eliminacje i ta grupa, która prezentuje się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, to już są takie talenty wybrane, przebrane. Ile osób w tym roku się zgłosiło? Masz takie informacje?
3: Tak, zgłosiło się ponad 130 uczestników, 130 osób z całej Polski. Eliminacje były przesłuchania, słuchaliśmy nagrań i wyłoniono 38 uczestników, więc te 38 osób dzisiaj będzie zmagało się.
2: A z jakich zakątków przyjadą do nas do Opola uczestnicy? Są to jakieś takie bardziej odległe też miejsca, czy głównie to jest Opolszczyzna?
3: Nie, nie tylko Polszczyzna, nawet z północnej Polski, gdzieś z nadmorza, nie znam dokładnie miejscowości, ale z całej Polski przyjeżdżają do nas na ten festiwal.
2: Zaczynamy jak zwykle od tych najmłodszych. Ty z perspektywy pedagoga, też jako osoba, która zajmuje się teatrem, jak uważasz, czy takie konkursy i w ogóle organizowanie takich aktywności dla młodych, dla dzieci, to jest coś, co rozwija, pomaga rozwijać taką aktywność twórczą i kreatywność?
3: Na pewno, chociaż są też przeciwnicy konkursów. Ja też jestem przeciwnikiem konkursów dla takich bardzo małych dzieci, bo to jest tak naprawdę im niepotrzebny stres i rywalizacja, ale jakby takie współzawodnictwo jest wpisane w życie, tak? I jeśli to jest szkoła podstawowa, to myślę jak najbardziej. Ja też uczestniczyłam w wielu konkursach recytatorskich, teatralnych, bardzo miło to wspominam. Ważne jest, na jakich jurorów się trafi, na jakich ludzi się trafi, bo to też możemy skonfrontować się z innymi, pooglądać inne wykonania, więc to jest też takie ważne spotkanie.
2: Co robicie, żeby dbać o to, żeby ten konkurs

0: nie był wyłącznie taką rywalizacją i nagrodami. Tak wydaje mi się też, że w tych konkursach, kiedy udział biorą dzieci, to jest też taki bardzo ważny element, żeby zadbać jednak o to, że przede wszystkim, żeby istotna była muzyka, ten rozwój, rozwój różnych umiejętności, kontakt z osobami bardziej doświadczonymi. Tak sobie myślę o jurorach, którzy jakby w jakimś stopniu nie powinni być tylko taką grupą oceniającą, tylko też takim wsparciem jakby takim branżowym.
1: Tak, myślę, że tak, żeby nie podchodzić z punktu widzenia tego mentora i tego, że ja wiem lepiej. Ważna jest cała też otoczka, prowadzenie, podkreślanie tego, jak ważny jest rozwój. Często jak mamy konkursy też dla młodszych dzieci, bo jesteśmy też przed festiwalem piosenki dla przedszkolaków, są warsztaty, są różne aktywności dookoła tego, żeby to nie był tylko sam konkurs, sama taka jakby sportowa rywalizacja, ale warsztaty, zajęcia, działania, które też rozwijają te dzieciaki.
0: A konkurs piosenki przedszkolnej kiedy? Bo to też możemy do tego nawiązać.
1: Tak, już 22 maja konkurs piosenki przedszkolnej, też jubileuszowy, bo 30. Zgłoszenia nadal można przesyłać. Czekamy na zgłoszenia do piątku, do 15 maja. Wszystkie dzieciaki z terenu miasta Opole.
0: Czyli to są po prostu grupy, które startują. A czy na przykład mieszkańcy mogą przyjść i zobaczyć, czy jednak to jest zarezerwowane dla rodziców i jakby to są takie miejsca po prostu zamknięte, żeby dać komfort dzieciom?
1: Najbardziej mogą przyjść, aczkolwiek to jest w godzinach dopołudniowych, o godzinie 10, więc kto ma czas. Zazwyczaj są to rodziny, ale jeśli ktoś ma czas, to zapraszamy serdecznie, można przyjść posłuchać, można przyjść z dzieckiem też.
0: A decydujecie się też na to, żeby właśnie to nie był konkurs, tak? Czy to jednak jest festiwal, który jest konkursem i oceniamy?
1: To jest festiwal, który jest konkursem, ale tam nie ma miejsc, nie ma pierwsze, drugie, trzecie, najlepszy, tylko jest kilku laureatów wyłonionych i oni później oprócz nagród rzeczowych, dyplomów, dla nich nagrodą też jest co roku występ na scenie podczas Dnia Dziecka. Więc aha, to jest taka nobilitacja dla maluchów.
0: Myślałam, że to nie ma znaczenia, ale moja córka chodzi do Akademii Przedszkolaka właśnie w opolskim MDK-u. Zresztą muszę zrobić jeszcze program o Akademii Przedszkolaka, bo uważam, że to bardzo fajna funkcja takich dziennych zajęć dla małych dzieci. I tam właśnie w ramach tych zajęć dzieci miały taki pierwszy występ na dużej scenie. I ona do dzisiaj wspomina, że ona występowała na tej dużej scenie w MDK-u i chodzi tutaj na plac zabaw i wydawało mi się, że to nie ma znaczenia dla takiej trzylatki, dwulatki, że w ogóle to jakby jest, że one to robią tak po prostu, a jednak ona to przeżywa, ona wystąpiła, tak, oczywiście bez prób, bo to przecież nie trzeba próbować, ona od razu wiedziała, jak ma występować, ale jednak mija rok, wydawało mi się, że dziecko zapomina, a ona cały czas pamięta to, więc to ma takie bardzo mocne jakby znaczenie, to wystąpienie, bo ty też przez wiele lat pracowałaś z takimi grupami młodszymi.
1: Tak, pracowałam też w Akademii Przedszkolaka. Też przygotowywałam dzieci do występów. To ma ogromne znaczenie i to jest ważne dla dziecka wydarzenie, a dla nas dorosłych nasza jest rola tego, żeby nie było to stresem, że musimy przygotować, że ten występ, że wszystko musi być idealnie. Ważna jest ta droga, to jak dzieci się czują podczas tych prób, przygotowań, żeby to było dla nich święte wydarzenie, a nie stresujące działanie.
0: Drodzy słuchacze, polecam wam, jeśli jesteście rodzicami małych dzieci, zerknijcie na Akademię Przedszkolaka przy opolskim MDK-u, bo to są takie zajęcia dla dzieci małych. Świetna moim zdaniem alternatywa dla przedszkola, ale jednak, żeby w jakiś sposób dzieci wprowadzać jeszcze twórczo, artystycznie w świat przedszkola. Dla mnie idealna forma 3-4 godziny, więc dziecko może się rozwijać i ma taki kontakt i od razu widzi, jakie pracownie właśnie działają przy opolskim MDK-u, a MDK to trzeba przyznać od wielu lat jednak potęga, jeśli chodzi o edukację i oświatę i o tym też powiedzmy, bo ruszają zapisy. A tutaj trzeba się mobilizować, bo te miejsca szybko się wykruszają.
1: Tak, to prawda. To prawda. Już jutro ruszają zapisy, rusza rekrutacja, która potrwa do 19 czerwca. Aby się zapisać, należy przyjść do Młodzieżowego Domu Kultury na Strzelców Bytomskich 1. Tam trzeba poprać deklarację i wpisać właściwą pracownię i zapisać dziecko. A ten wachlarz zajęć jest przeogromny, bo już dla dzieciaczków od 6 miesiąca życia mamy zajęcia, aż ku dorosłości, więc nie tylko dzieci, ale również młodzież i dorośli. Zajęcia plastyczne, taneczne, ceramiczne, sportowe, szachowe, no nie sposób tego wszystkiego wymienić. Ja zapraszam na stronę internetową, tam mamy zakładkę zajęcia, oferta zajęć, zajęcia stałe i tam wszystkie są działy, wszystkie zajęcia, mamy też plany zajęć, więc można się z tym wszystkim zapoznać.
0: Do tego jeszcze warto, tak mi się wydaje, wspomnieć o tym, do kiedy są te zapisy, bo ja w zeszłym roku nie zdążyłam się zapisać i nagle okazało się, że w tych grupach tanecznych, zwłaszcza dla małych dzieci, no po prostu te listy rezerwowe tych ludzi, tych osób jest bardzo dużo.
1: Tak, są zajęcia, na których bardzo szybko się zapomniają nam listy, więc przypominam, do 19 czerwca trwa rekrutacja. Później mamy jeszcze w sierpniu uzupełniającą, ale no, nie na wszystkie pracownie są miejsca.
0: A gdybyśmy powiedziały o jakichś takich nowościach, które na przykład funkcjonują w MDK-u od kilku lat, bo to też są nowe pracownie. Ja śledzę i są to takie pracownie też klasyczne, które działają od wielu lat. Taniec, śpiew to jest taka klasyka, ale macie też takie różne inne formacje, takie ciekawostki. No, Akademia Przedszkolaka działa chyba ponad 10 lat, więc to nie jest też taka stara jakby formuła, ale jakie są jeszcze tam nowości? Dla tych małych dzieci to chyba też jest taka nowa formuła, dla tych całkiem takich najnajów.
1: Mm-hmm. No mamy zajęcia sensoryczne, które ja mam przyjemność prowadzić, to od zeszłego roku są te zajęcia, więc to jest nowość. Mamy też zajęcia nauka gry na ukulele, to też od tego roku jest nowość. Mamy taki zespół instrumentalny, muzyczny dla dzieci. Dzieciaki uczą się grać na różnych instrumentach perkusyjnych, więc to jest z takich nowości. Mamy również zajęcia z ceramiki, tam jest akurat duże obłożenie, mamy szkło artystyczne, więc szeroki wachlarz tych zajęć.
0: Pozwolę sobie zapytać, bo bardzo mnie to ciekawi, ale nie wiem, czy masz informacji na ten temat, bo przed MDK-iem wielki remont, mówię i myślę o tym MDK-u właśnie tam, gdzie jest Akademia Przedszkolaka. Czy to też spowoduje jakieś tam ograniczenia w tej działalności MDK-u?
1: Mam nadzieję, że nie. Będziemy starać się tak, żeby wszystkie pracownie nadal działały. Teraz trwa remont na Targowej filii. Może być tak, że to się tak połączy, że Targowa zostanie oddana i część zajęć przeniesie się z ZWM-u na ulicę Targową do tej naszej filii, a część zajęć trzeba będzie po prostu znaleźć na ten czas jakieś lokum.
0: Czyli drodzy Państwo, pamiętajcie, od jutra ruszają zapisy do opolskiego MDK-u, zwłaszcza ci rodzice, którzy szukają jakichś takich nowych form, różnych innych aktywności. Warto zapisać dziecko też. Może nie powinnam o tym mówić, ale jednak to, jeśli chodzi o takie komercyjne podejście, to tutaj to wychodzi bardzo korzystnie, więc zachęcam Was do tego, ale może to źle, że zachęcam, bo najpierw może ja powinnam zapisać swoje dziecko, żeby mi miejsca nie zabrakło. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, bo dużo tych zajęć ciekawych, ruchowych się odbywa w opolskim MDK-u, a dzisiaj właśnie wracamy do tego naszego głównego tematu, bo już za moment piosenkobranie w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, w sali, gdzie też świetnie można posłuchać dobrych piosenek, młodych, schodzących talentów. Ja tak sobie pomyślałam, że to jest takie miejsce i piosenkobranie ma szczęście, że odbywa się w Opolu jednak. Czy ten festiwal opolski, on jest wspominany przez uczestników, że ci, którzy śpiewają, oni kojarzą jednak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i to trochę przyciąga na piosenkobranie?
1: Starsi na pewno tak, na pewno wspominają, aczkolwiek piosenkobranie chyba samo w sobie już ma renomę, bo to jednak są 33 lata, więc w całej Polsce jest tak naprawdę znane. Są festiwale, tak jak Miniatury, tak samo Piosenkobranie, Miniatury, festiwal teatralny, gdzie w młodzieżowych domach kultury, czy w kręgach tych takich artystycznych, to są festiwale, które są znane i wiadomo, że warto na nie przyjechać. Co roku też jest w innej lokalizacji. Byliśmy i na Opolskim Rynku, byliśmy i w MDK-u, teraz jesteśmy w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Mamy też świetnych jurorów, zawsze staramy się.
0: A kto jest gwiazdą w tym roku?
1: W tym roku Czesław Mozil.
0: O, czyli też laureat opolskich premier. No to też ciekawa pozycja, zwłaszcza, że Czesław Mozil, on też w tej kategorii piosenki dziecięcej ma doświadczenie, bo też nagrał takie płyty dla dzieci z dziećmi, z orkiestrą, Więc no, drodzy słuchacze, jeśli chcecie zobaczyć Czesława Mozilla, spotkać się z nim, no to można podejść dzisiaj do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. I jeszcze nie wspomnieliśmy o najważniejszym, bo również będzie nagroda. I tutaj mówię o tym głośno, bo nieprzypadkowo, bo Radio Opole ma w tym swój udział.
1: Dokładnie tak. Główna nagroda Grand Prix to jest 8-godzinna sesja nagradniowa w legendarnym studiu Radia Opole, Studio M.
0: Dokładnie tak, więc mają o co walczyć i my jako Radio Opole zapewne potem spotkamy się z laureatem i będziemy mogli posłuchać tych nagrań zrealizowanych właśnie w Studiu M, w Radiu Opole, więc o tym chciałam wspomnieć. I Julia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. My już biegniemy do opolskiego MDK-u na ten finał piosenkobrania. Może odkryjemy znowu kolejne talenty muzyczne, które może wystąpią na festiwalu w Opolu.
1: Możliwe, dziękuję serdecznie.
0: NCPP tak. będą mieli blisko. No to mamy takie podsumowanie, piosenkobranie, za tydzień festiwal piosenki przedszkolnej, no i ważna rzecz, rekrutacja w opolskim MDK ruszyła.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Kreatywnie i aktywnie.

wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Życzę dobrej majowej niedzieli, a na naszej antenie już niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa, którą dzisiaj poprowadzi Ireneusz Prochera. Kłaniamy się i dziękujemy. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Paweł Oliwa. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 11, wiadomości zaczynamy. I jeszcze w tym miesiącu powinno trafić do Polski 6,5 miliarda euro zaliczki w ramach unijnego programu SAFE. Około dwóch miesięcy potrwa odnawianie terenu przy Jagiellońskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Na dniach wjeżdża tam ciężki sprzęt. Sportowo odliczamy już godziny do starcia, które przesądzi, który klub zostanie mistrzem kraju w siatkówce.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Najpierw jednak były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Takie nieoficjalne informacje podaje Telewizja Republika. Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura, przypomnijmy, chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Péter Modior zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca, także Marcin Romanowski, nie będą już azylantami politycznymi.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
2: Jeszcze w tym miesiącu powinno trafić do Polski 6,5 miliarda euro zaliczki w ramach unijnego programu SAFE. W pierwszej kolejności transza pożyczki będzie wykorzystana na dozbrajanie polskiej armii poprzez kontrakty dla zakładów zbrojeniowych, ale w dłuższej perspektywie otwiera nas też na kontrakty w całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom. Informuje Agata Króla.
4: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Trafi do nas ponad 180 miliardów złotych w całości przeznaczonych na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki, a w efekcie na bezpieczeństwo, mówił premier Donald Tusk.
5: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy.
4: Większość pieniędzy ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych.
2: Na posiedzeniu 20 maja Senat powinien zająć się wnioskiem prezydenta w sprawie ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki, przypomnijmy, chce, by Polacy odnieśli się do proponowanego przez Brukselę programu ograniczania skutków zmian klimatu 27 września.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: W lasach całej Polski bardzo sucho. Wilgotność ciułki wynosi w wielu miejscach zaledwie 6-7%. Zastępca dyrektora Lasów Państwowych z Lublina, Mariusz Kieczyński, mówił TVP Info, że po zimie w lasach brakuje przede wszystkim skutecznej retencji.
6: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
2: Tymczasem w obrębie Puszczy Solskiej wypalone tereny sprawdza jeszcze około kilkuset strażaków.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Za kwadrans 15. Piłka pójdzie w górę. W rywalizacji o Mistrzostwo Kraju siatkarzy o złotych medalach przesądzi spotkanie w Sosnowcu, w którym Adron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę Lublin. Z redakcji sportowej Kuba Biel.
7: To już piąty mecz serii finałowej, w której jest remis 2-2, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Jak szansę obu drużyn ocenia były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ireneusz Mazur?
8: To nie jest w tej chwili taka sytuacja, w której moglibyśmy powiedzieć, że ktoś jest żelaznym faworytem tego meczu.
7: Początek piątego meczu finału o godzinie 14:45.
2: Około dwóch miesięcy potrwa odnawianie terenu przy Jagiellońskiej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie na dniach ma wjechać ciężki sprzęt. Będzie to oznaczać spore zmiany. Zaplanowano m.in. nasadzenia drzew, krzewów oraz zieleni ozdobnej, a także montaż ławek i stojaków rowerowych.
3: Światowe agencje informują.
2: Zmiana władzy w Budapeszcie może otworzyć drogę do odnowienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wiele będzie jednak zależeć od postawy Polski, uważa czeski analityk Wit Dostal. Węgry mają od soboty nowy rząd, przypomnijmy, Viktora Orbana zastąpił na stanowisku premiera Péter Modior. Piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W doliczonym czasie gry na murawę stadionu Slavii wtargnęli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty. Policja analizuje zapis z kamer, prowadzi postępowanie pod kątem zakłócenia porządku publicznego.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Sprawdzają się prognozy synoptyków wczesnych godzinach porannych. W wiadomościach mówiłem Państwu, że to będzie piękna, słoneczna, już taka wiosenno-letnia prawie niedziela. Wiele na to wskazuje, że tak właśnie będzie. 18 stopni powyżej zera. Dziś w ciągu dnia do 20 stopni. Sporo słońca. Temperatury maksymalne tak się właśnie będą kształtować. Wiatr mamy na ogół słaby. Wieje głównie z południowego wschodu i południa.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
18: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Reklama społeczna. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
2: Ireneusz Prochara, kłaniam się Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie, a zaczynamy je jak zwykle od przedstawienia gości. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Dzień dobry Państwu.
2: Dominika Rykała, Partia Razem.
20: Dzień dobry Państwu.
2: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
21: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Daniel Szkarupski, Konfederacja Ruch Narodowy.
22: Dzień dobry, witam radio słuchaczy.
2: Szymon Godyla, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry.
2: I Stefan Połonecki, Polska 2050.
24: Dzień dobry.
2: No można już teraz tak śmiało powiedzieć, klamka zapadła, proszę Państwa. Umowy podpisane. Rząd obchodzi weto prezydenta i sprzeciw opozycji przy okazji też i podpisuje umowy w sprawie programu SAFE. Stąd też pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię, że klamka zapadła i nic się już w tej sprawie nie da zrobić i czy trzeba w ogóle cokolwiek zrobić. No i czy jest szansa na to, że po tym, gdy już opadnie ten publicystyczny kurz i pył związany z dyskusjami dotyczącymi programu SAFE, znowu uda się jakoś poukładać relacje na polskiej scenie politycznej i znowu polska scena polityczna będzie mówiła jednym głosem w kwestiach, najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa. No i przy okazji pytanie też o to, czy pomoże w tym nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo jak wiemy, mamy tam do czynienia ze zmianą warty, nowym szefem jest Bartosz Grodecki. No to takie pytanie, może nieco prowokacyjne z mojej strony, czy czują się Państwo bezpieczniej, wiedząc, że armia dostanie niebawem sporo nowego sprzętu? Fabian Przon.
23: Chcę Państwu, to czy dostaniemy te pieniądze, to jeszcze się okaże, bo to też nie jest takie pewne. Natomiast no, warto zacząć jednak od tego, że koalicja 13 grudnia wyniosła patologię w zarządzaniu państwem na zupełnie nowy poziom, bo mieliśmy do czynienia ze świętowaniem, bo to było wielkie święto, łamania konstytucji. Takich rzeczy do tej pory się nie działy w historii Polski, żeby ktoś świętował to, że łamie konstytucję. A o tym, że konstytucja w tym momencie jest łamana, bo według artykułu 89 tego typu umowy wymagają trybu ustawowego, który się kończy podpisem prezydenta. Ta ustawa została wysłana do prezydenta i spotkała się z wetem i kiedy decyzja jest niezadowalająca dla obecnie rządzących, no to próbują obejść weto prezydenta, łamiąc prawo. Donald Tusk dobrze o tym wie. Zresztą nie podpisał się pod tym dokumentem. Panie ministrze Kosiniak-Kamysz, jeżeli pana do czegoś zmuszałem, niech pan mrugnie okiem. Ja rozumiem, że może musi pan teraz robić dobrą minę do złej gry, natomiast wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ten proceder, zostaną osądzone po zmianie władzy, a być może już w 2027 roku poniosą konsekwencje polityczne swoich działań. Ta sprawa jest też bardzo, bardzo kontrowersyjna, ponieważ rządzący nawet nie wiedzą, na jaki procent ta pożyczka została udzielona. No wyobraźcie sobie państwo, że idziecie do banku i chcecie zaciągnąć kredyt, a bank wam mówi, podpiszcie umowę, a nie przejmujcie się oprocentowaniem. Więc to jest rzecz niepojęta, która de facto świadczy o tym, że nie leci w nami pilot, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem. Mamy do czynienia też z mechanizmem warunkowości, co przerabialiśmy już w przypadku KPO, gdzie właściwie bez żadnej przyczyny merytorycznej pieniądze zostały nam zablokowane, zostały odblokowane również bez żadnej przyczyny, wystarczyła zmiana władzy, nie zostały podjęte żadne środki prawne, aby zreformować nasz system i pomimo tego Unia Europejska zdecydowała się podarować te pieniądze Donaldowi Tuskowi, który zresztą zablokował je na włość PiS-owi po to, żebyśmy nie mogli ich wykorzystać, po to, żeby te pieniądze nie mogły trafić do polskiej gospodarki popandemicznej, żeby nie mogły je rozpędzić. I jestem też ciekaw, bo tutaj padają takie słowa, że te pieniądze trafią do polskich firm. No ja chciałem zapytać się, czy na przykład Rheinmetall FA jest polską firmą, czy jest tylko firmą zarejestrowaną w Polsce. Dlaczego ta lista tych firm, które dostaną te pieniądze, de facto nie jest w pełni jawna i nikt nie wie dzisiaj, nikt nie jest w stanie powiedzieć, na co dokładnie pójdą te pieniądze.
1: No, ale prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapewniał publicznie, że jednak gro tych pieniędzy trafi do polskich. Znaczy,
23: ja bym chciał powiedzieć, że ja rozumiem wszystkich generałów i prezesów firm zbrojeniowych. Gdyby na przykład program SAFE był kierowany do służby zdrowia, to ja też bym oczekiwał, żeby lekarze optowali za tym programem, bo po to są specjaliści w danych dziedzinach, żeby ciągnąć tą piłeczkę w swoją stronę, żeby robować za takimi tematami. Natomiast politycy powinni brać pod uwagę wszystkie aspekty zarządzania państwem i na tej podstawie podejmować odpowiedzialne decyzje. A tu mamy decyzję, która zadłuża nasze państwo na dwa pokolenia.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała, Partia Razem. Jak ocenia ten program?
16: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, można by pomyśleć, że polityka bezpieczeństwa to absolutna podstawa dla funkcjonowania państwa, że rozwiązania z nią związane to powinny być podejmowane ponad podziałami, a to wszystko jest w teorii, a tutaj widzimy, że od miesięcy temat bezpieczeństwa, tak ważny dla naszych obywateli, został wrzucony w sam środek politycznej walki plemiennej dwóch postsolidarnościowych, prawicowych partii politycznych, które rządzą nami od 20 lat, nie są w stanie się dogadać i w tej chwili ja już nie mam żadnych złudzeń odnośnie tego, czy ten temat zostanie wyciągnięty z tej walki, bo partie już wywęszyły krótkotrwałe zyski polityczne i będą się po prostu dalej o to kłócić. I cała ta sytuacja związana z programem SAFE jest tego doskonałą ilustracją, ponieważ przypominam, że program SAFE powstał z inicjatywy Polski w Unii Europejskiej, więc najpierw lobbowaliśmy za tym, żeby ten program powstał. Jest nam potrzebny, bo mamy duże potrzeby, jeżeli chodzi o inwestycje w polskie zbrojenia, a w tej chwili to wygląda tak, że przyszedł pan młody do cukierni, zamówił tort na wesele, kilka dni później przyszła panna młoda, odwołała to zamówienie, a po kilku dniach wraca pan młody i mówi, że my jednak tego tortu potrzebujemy, bo wesele jest za 3 dni. I mniej więcej nasza wiarygodność na arenie międzynarodowej przez te kłótnie dotyczące tak dużego programu, no jest podważana. I w tej chwili wszystkie te przeciągania, niezrozumiałe dla nas weto prezydenckie, jeżeli chodzi o całą tą ustawę, sprawia, że zaczyna nam brakować czasu na rozwiązania związane z tym programem. Przypominam, że do końca maja musimy podpisać większość umów związanych z tym programem, a do 2030 musimy zacząć produkować i już wydawać zamówiony sprzęt. To naprawdę nie jest dużo czasu. My do tego 2030 musimy przygotować firmy, stworzyć linie montażowe, zwiększyć moce przerobowe firm, zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, jej nie ma też nieskończonej ilości. Musimy zacząć produkować zamówiony sprzęt, przez to, że zostało nam tak mało czasu, też nie mamy możliwości na sprawdzenie nowych, unikalnych rozwiązań, żeby w razie czego mieć czas na jego poprawienie, więc musimy teraz opierać te inwestycje na większości już istniejących rozwiązaniach, bo po prostu od lat też nie inwestowaliśmy w naukę. Partia Razem postuluje o to, żebyśmy też zaczęli myśleć progresycznie, zacząć płacić 3% PKB na naukę i na przykład dofinansowywanie politechnik, które mogłyby rozwijać technologię, która później by się sprawdziła jako dual use w zbrojeniówce. Więc mamy ten program. on będzie świetnym zastrzykiem dla naszego przemysłu, ale zaczynamy powoli mieć opóźnienia, które sprawiają, że to, co już podkreślał mój kolega Dominik Maciąg w poprzednich audycjach, że też wyznacznikiem jakości tego programu jest to, czy uda nam się uzyskać długofalowe zyski, a w tej chwili, w momencie, kiedy my już tracimy ten zamach do innowacyjności, próbujemy płynąć w przyszłość, a musimy wyrzucić część wioseł, bo nie starcza nam czasu na ich używanie, no to zaczyna to już przestać być w zasięgu wzroku.
1: Rozumiem. To jest ciekawe, co pani powiedziała, bo taka refleksja się rodzi, czy przy okazji tego programu my nie będziemy się trochę przygotowywali do wojny, która już była, a przecież czy nie kupimy takich rozwiązań, które już w momencie zakupu nie będą przestarzały, prawda? To są tego rodzaju wątpliwości. Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
4: Proszę państwa, no program SAFE koncentruje się na odporności całościowej, więc jeżeli ta odporność całościowa ma dotyczyć nie tylko sprzętu, nie tylko cyfryzacji, nie tylko obiektów ochrony i modernizacji tych obiektów ochrony, no to za coś te obiekty muszą być zmodernizowane i zacząć normalnie funkcjonować w tym nowym świecie, który teraz właśnie mówiliście państwo o tym, że no niestety ta nasza obronność jest w tej chwili no nie taka, jaka powinna być, jeżeli chodzi o układ sił w całym świecie, jeżeli i o Europie. W związku z tym pieniądze na to muszą skądś przyjść i skądś powinny być wzięte. Obiecane pieniądze przez banki, wiadomo, że są na wyższym oprocentowaniu. My tutaj rozmawiamy o SAFE jako o oprocentowaniu 3,2%, więc jeżeli tak traktujemy sprawę, że minister finansów mówi, że na tym procencie zaoszczędzi w czasie około 80 miliardów, a jednocześnie podniesiemy nasz potencjał obronny, sprzętowy i tak dalej. Część oczywiście pieniędzy jest inwestowanych w Polsce na polskie jednostki. Tutaj wspominam o tym, że kolega wspomniał o tym, że SAFE jest bezprawny. Chciałem przypomnieć, że PiS swojego czasu zrobił pozabudżetowe wejście do tego, aby kupować sprzęty i analizować i realizować wszystkie cele obronne od strony pozabudżetowej. Ja myślę, że na tym etapie prawnym to tam jest ta furtka też zakupowa, która tutaj idzie i nie musi być w budżet, tylko jest decyzja rządu o tym, by realizować to przedsięwzięcie. W związku z tym to prawo różnie możemy dzisiaj interpretować i każdy te furtki może sobie znajdywać. Natomiast uważamy, że jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to przy 4% PKB, które dzisiaj dajemy na zbrojenia, a jest szansa na to, że zmodernizujemy całą armię o kolejne nasze zdolności bojowe, przy tym zmiennym świecie, jakim jest, musimy się szykować na to, żeby nas nie wyprzedzili. W związku z tym skąd wziąć pieniądze? I dzisiaj te pieniądze są najbliższe do realizacji. Już mamy w maju dostać pierwsze transze. 20 miliardów ma ją otrzymać polskie firmy. Ja wiem, że może być tutaj problem w przetargach i tak dalej, ale jeżeli będzie to transparentne i będzie to wydawanie rzeczywiście nie na firmy, które są pod płaszczykiem firm obcych zarejestrowanych w Polsce, a tam są pewne zasady, do jakiej wielkości dla obcych, a dla jakiej wielkości zaczyna się dla polskich firm. W związku z tym, jeżeli być za przejrzystość, uważam, że program SAFE ma rację bytu i powinien być realizowany, na co już właściwie dzisiaj nie mamy wpływu, bo są podpisane dokumenty i oby ta transparentność występowała tak jak należy i abyśmy my jako państwo uzyskali zdolności obronne na najwyższym poziomie.
1: Dziękuję bardzo. Daniel Szkarupski, co o tym myśli Konfederacja?
5: Znaczy, osadzając to jakby w szerszym kontekście, niestety omijanie weta prezydenta i takie przepychanie czegoś, jeśli nie drzwiami, to oknem, jeśli bez okna, to rozwalimy ścianę i tak wejdziemy, no to jest tendencja ewidentnie zła. Tak? Jeśli rząd robi na przekór wszystkim, pomimo zgłaszania jakichś obiekcji czy argumentów, no to jest to ewidentnie sytuacja zła. My jako Konfederacja zgłaszaliśmy choćby dwa argumenty, nad którymi chcieliśmy, żeby się pochylono. To było na przykład to, że w zasadzie ta pożyczka zawierana jest w obcej walucie, czyli może być to poniekąd pierwszy kamień milowy, o zgrozo, do wprowadzenia euro w Polsce, tak? Natomiast to, co o wiele ważniejsze, to co zresztą powiedział już tutaj pan Przon, również mechanizm warunkowości. Kto wie, czy na przykład Komisja Europejska nie uzna za rok, dwa, a może miesiąc, że jesteśmy już, nie jesteśmy już krajem praworządnym i to w połączeniu z faktem, że ta pożyczka będzie wypłacana w transzach, może doprowadzić do tego, że po prostu nie dostaniemy tych pieniędzy, bądź zostaną one wstrzymane. Ja miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami firm zbrojeniowych na ostatniej konferencji w Warszawie Defense 24 Days i tam wszyscy przedstawiciele tych firm mówili wprost, im zależy na tym, żeby były stabilne warunki do prowadzenia biznesu. Unia Europejska w takim kształcie, jak jest teraz, nie jest stabilnym i wiarygodnym partnerem, bo może zablokować w każdej chwili z powodu politycznego widzimisię pieniądze, które my mamy uzyskać, tak? I taka sytuacja nie jest na pewno dobra z perspektywy tak kluczowej jak obronność. Natomiast co tyczy się jeszcze nowego szefa BBN-u, pana Grodeckiego, to popłynęły już pewne pozytywne sygnały, pozytywne opinie na temat pana Grodeckiego, choćby tutaj z lewicy pan Szczepański wypowiedział się dość ciepło. Natomiast ja uważam, że to się nie skończy, bo wbrew pozorom, wbrew temu, co próbuje się opinii publicznej wmówić, to nie była wojna o personalia. Tu nie chodziło o pana Cynckiewicza. To jest element wojny systemowej między rządem Tuska a Pałacem Prezydenckim i kolejne tarcia będą. Niestety ja boleję nad tym, bo wolałbym, żeby wojna polsko-polska się skończyła, żeby ta piaskownica polityczna, gdy jedzie buldożer, zaorać tę piaskownicę, żeby ta wojna się skończyła, ale niestety jestem realistą i obawiam się, że ta wojna jednej partii z drugą się nie zakończy.
2: Dziękuję bardzo. Szymon Godyla.
6: Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Tego sprzętu potrzebujemy tak naprawdę tu i teraz i bezpieczeństwo Polski nie może być zakładnikiem wojny partyjnej. Safe to nie jest prezent dla rządu, tylko pieniądze na armię, przemysł zbrojeniowy, w szczególności ten polski, bezpieczeństwo obywateli. Jeśli dzisiaj ktoś blokuje te 180 miliardów złotych na bezpieczeństwo, ten powinien jasno powiedzieć, skąd indziej wziąć te pieniądze. Już dzisiaj wiemy, że ten cały wymyślony pomysł prezydenta Safe 0% to były banialuki, ponieważ gdyby Bank Polski, NBP miał te zyski, to tak czy siak by wypłacił je w roku następnym do budżetu. To się nie udało. Obywatele się spostrzegli, gdzie tutaj jest haczyk. A do PiS-u nie ma sprzeczności między suwerennością a korzystaniem z europejskich pieniędzy. Suwerenność wzmacnia się tak naprawdę dzisiaj czołgami, amunicją, obroną powietrzną, dronami, polskimi zakładami zbrojeniowymi. A odnośnie samej pożyczki, nie wiem skąd pan Prząd ma informację, że nie znamy tego procentu.
23: Finansów.
6: No ale ministerstwo podało dwa miesiące temu 3,17%.
23: Od ministra finansów
6: to był komunikat.
23: Waszego.
6: No ale tak dla porównania, minister Błaszczak w Korei zawarł kredyty na 6%.
23: Czyli w namy procent.
6: 6%.
23: A minister nie w namy procentu.
6: I też w obcej walucie. W Stanach Zjednoczonych zawarł na 4,2%.
23: A wy nie wiecie, na ile procent zawarł.
6: Wiemy na 3,17%. Tak samo jak pan powiedział, że idzie do banku i nie wie, jaki będzie procent.
23: A skąd wiecie? Minister finansów nie wie. A wy wiecie tutaj w studiu.
6: No ale to komunikat był ministerstwa dwa miesiące temu, że 3,17%.
23: Ale to było dwa miesiące temu, a dwa dni temu minister mówił, że nie w namy procentu.
6: Ale to tak samo jakby pan teraz powiedział, że nie wiadomo, w jakiej cenie będzie koreańska waluta, bo kredyt, który zawarliście w Korei na 6%, czyli na dwukrotność tego, co europejski safe, to też będzie w obcej walucie. I wtedy my nie protestowaliśmy, bo wiedzieliśmy, jak bardzo ważny jest sprzęt dla polskiej armii. A dzisiaj, kiedy rząd Donalda Tuska jest w stanie załatwić kredyt o połowę tańszy, to Prawo i Sprawiedliwość ma wielki z tym problem. Prezydent ma wielki z tym problem i wetuje ustawę, sugerując zyskami z NBP-u, które gdyby były, to tak czy siak by trafiło, ale trzeba pamiętać, że jeszcze NBP ma straty z lat poprzednich. A to, co zrobił prezydent niedobrego, to zablokował pieniądze dla Straży Granicznej, dla Straży Pożarnych. Tutaj można powiedzieć o wielu druhach OSP, którzy z pewnością też by dostali więcej sprzętu, gdyby się wymieniał w Państwowej Straży Pożarnej. Tego by by więcej popłynęło. I dzisiaj właśnie przez takie decyzje pana Nawrockiego OSP w najbliższym czasie nie dostaną tych dodatkowych pieniędzy. Kolejne koleje. Z tych pieniędzy miały iść też pieniądze na koleje, gdyby prezydent podpisał. A już od początku było wiadome, że ten podpis nie jest konieczny, ponieważ to nie jest taka zwykła umowa międzynarodowa, taka standardowa. To jest umowa w ramach Unii Europejskiej, co do której obywatele w referendum się wyrazili, że chcemy do niej wejść. Czyli to jest umowa wewnętrzna, wewnątrz Unii Europejskiej. Było od początku wiadome, że ta umowa zostanie podpisana. A odnośnie pana Grodeckiego, to nie wiem za bardzo, nie mam za dużo informacji o tym, kim ten pan jest, nie za dużo o nim było wiadomo. Nie ma tak złej sławy jak Cęckiewicz, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, ponieważ pan Cęckiewicz to było jedno wielkie nieporozumienie. Człowiek, który nie miał dostępności do spraw, tematów tajnych, nagle zostaje szefem u prezydenta. To było jedno wielkie nieporozumienie. Całe szczęście prezydent się z tego wycofał pod naporem tego, co mówił obóz rządzący.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie, pan Grodecki z mniej rozpoznawalną postacią, mniej powiedzmy charakterystyczną, czy to pozwoli łatwiej ułożyć relacje między BBN-em a rządem?
6: Może będzie lżej dzięki temu, że nie ma jakichś starych zatargów i tej niechęci, której pan Cęckiewicz od początku wykazywał.
1: Może taki ukłon ze strony prezydenta w kierunku rządu.
6: Miejmy nadzieję, ale to też było pod wpływem tego, że minister spraw wewnętrznych stale to służby robiły audyt, ale nie miał dostępu pan Cęckiewicz do spraw tajnych. Bo jak dać osobie, która dla kampanii, dla celów chyba kampanijnych kiedyś ujawniła plany tajne wojskowe. To było jedno wielkie nieporozumienie.
1: No, sprawa się toczy, więc nie przesądzajmy, bo nie wiadomo, czym się zakończy. Dziękuję bardzo.
6: Mam nadzieję, że
1: Stefan Połonecki.
7: No tutaj odnośnie całego tego safe, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego pan Karol Nawrocki tak działa na niekorzyść polskiego bezpieczeństwa i polskiej, żeby Polska się zbroiła i rozwija swój przemysł. Podpisanie ustawy przyspieszyłoby w ogóle działania, a tak opóźnił wszystko. Mamy teraz tylko 2 tygodnie na podpisanie umów do końca maja. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie w tej kwestii miała bardzo mało czasu do działania, ale to jest dobra umowa w kwestii tego, że poprawia się nasze bezpieczeństwo za dobre pieniądze. To tak jakbyśmy, nie wiem, chcieli poprawić sobie byt życia i marzyć o jakimś samochodzie w gospodarstwie domowym, a nas na to nie stać, więc kupujemy go na raty i spłacamy raty, bo stać nas na raty, a nie stać nas na to, żeby wywalić gotówkę od razu. Więc to jest właśnie taki program, żeby rozwijać naszą armię, rozwijać zbrojenie w naszym kraju, a jednocześnie to pomoże rozwijać też całą naszą gospodarkę, bo przy okazji ludzie znajdą zatrudnienie, będą się rozwijały regiony, w których te zakłady będą działać, więc zyska nie tylko polska armia, ale też polska gospodarka, polskie rodziny, gospodarstwa domowe. Myślę, że dobrze się stało i szkoda, że tak późno, a wszystko przez pana Karola Nawrockiego, bo propozycja jego sejfu 0% to potwierdził pan prezes Narodowego Banku Polskiego, jakie mamy zyski za poprzedni rok, chyba minus 37 prawie miliardów złotych, więc no z czego chciał to finansować, więc to tylko taka, nie wiem, gra Pałacu Prezydenckiego na to, żeby opóźnić, żeby tak włożyć kij w szprychy koalicji 15 października.
23: Ja mogę panie tutaj się odnieść, bo tutaj padły
1: takie... Pan Stefan Połonecki skończył, to tak.
7: Tak.
23: Znaczy, więc po pierwsze, nieprawdą jest, że pan Cęckiewicz nie ma tego dostępu, o czym ostatnio owek sąd. Jeżeli chodzi o tą kwestię, którą odtajnił w kampanii, to miał prawo to zrobić, ponieważ mógł to opublikować, ponieważ zostało to odtajnione przez pana ministra Błaszczaka na podstawie rozporządzenia Donalda Tuska, wydanego jeszcze w czasach pierwszych rządów PO. Tak wygląda taka
6: ale
23: historia.
6: Ale sąd nie orzekł, że ma ten dostęp.
23: On orzekł, że on go nigdy nie stracił. To jest problem w ogóle po pierwsze.
6: Ale to nie znaczy, że on ma.
23: Ma ten dostęp, tylko wy bezprawnie odmawiacie mu dostępu do tej informacji.
6: No, czyli
23: to
6: nie
23: inna kwestia.
6: No.
23: Po drugie, jeżeli chodzi o safe 0% z NBP-u, on nie opiera się na mechanizmie zysku bądź strat, więc to, co panowie mówicie, nie ma znaczenia. Ponieważ on opiera ten zysk na rezerwach. 1 000 000 000 zł. Tyle wynoszą rezerwy. 260 miliardów euro. Tyle wynoszą rezerwy NBP-u. I na tym, na tych operacji, na tych rezerwach...
7: Chciał sprzedać złoto?
23: Nie, na tym się... Nie, tak.
6: Po tej akcji spadło złoto i się okazało, że nagle nie byłoby nawet tego zysku.
23: My mamy 1 000 000 000 zł rezerw w NBP-ie. 1 000 000 000 zł. Takie operacje prowadziły chociażby Niemcy w przeszłości. Co prawda na inne cele te pieniądze były im potrzebne. Tam chodziło o stabilność budżetową, ale
6: dobrze robiły pan mówi o stabilność budżetową. Nie mówcie
23: panowie, jakie były zyski czy straty, bo to nie ma znaczenia w przypadku tego programu. To nie ma znaczenia.
6: To ma znaczenie.
23: Ten program opiera się na rezerwach.
7: Ten program opiera
23: się na rezerwach i na operacjach dotyczących rezerw. I nie my pierwsi to zrobilibyśmy. Poczytajcie sobie państwo, są państwa, które w ten sposób na inne cele, co prawda nie militarne, ale generowały tego typu pieniądze.
6: Na stabilność budżetową.
23: To nie wpływa na stabilność budżetową, no, tylko chodzi o to, że moglibyśmy wygenerować te pieniądze z rezerw. Więc nie mówcie państwo o zyskach i strat, bo państwo tutaj nie macie pojęcia, o czym
6: mówię. Się pojawiło dosyć dużo gotówki na rynku.
0: Przeszłości, że tak powiem, bo jak zacząłem od tego, że klamka zapadła, umowy są podpisane i idziemy inną drogą, jeżeli chodzi o zakup uzbrojenia i przygotowanie się na sytuację ewentualnego konfliktu.
4: Ale panie redaktorze,
0: proszę bardzo.
4: Że przecież Kosiniak-Kamysz powiedział wyraźnie, sprawdzam. Jeżeli teraz rzeczywiście to tutaj pan mówi, że jest możliwość taka, no to otwarta jest droga dla tej drugiej, nie ma zamkniętej drogi dla SEJ-2, powiedzmy, jeżeli już, SEJ-0.
7: SEJ-0,
4: ale jeżeli tak to ma będzie, no to poczekajmy. Na razie idziemy drogą, która jest przyjęta.
0: Tak. Rzeczywiście. Przyszłość przyniesie odpowiedź tutaj na pytanie, czy pójdziemy tą drugą drogą. Ale zostajemy, proszę państwa, przy prezydencie, inicjatywach prezydenckich. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie prezydent chce zadać nam.
6: Teza z pytajnikiem na końcu.
0: W referendum dotyczącym unijnej polityki klimatycznej. Jak państwo się zapatrują na sensowność przeprowadzenia tego rodzaju referendum i, no, i jakie ma szanse w ogóle na to, żeby doszło do skutku?
7: Nie, to kolejne.
0: To może zacznijmy tak. Proszę bardzo. Pan Stefan Połonecki.
7: Kolejna jakaś propozycja, żeby właśnie przykryć to, co się dzieje gdzieś tam z tyłu. A co się dzieje z tyłu? No afera z Endokrypto. Bo tutaj może do tego referendum pan Nawrocki powinien dodać. Sponsorem referendum będzie firma Zonda Krypto. Więc takie pytanie, nie wiem, może mógł zadać swojemu komisarzowi z PiS-u, który podpisał umowę o Zielony Ład i tak zachwalał, że nikt na tym nie straci, że wszyscy zyskają, że Zielony Ład to jest super w ogóle idea i tak dalej. I klimat zyska, rolnicy zyskają, więc po co teraz, nie wiem, prezydent próbuje mieszać coś w głowach. Ja mam nadzieję, że Senat w ogóle nie będzie się tym nad tym w ogóle za długo pochylał nad tą propozycją, bo on jest po prostu jakaś, nie wiem, no wyssana z palca. Tak jak mówię, przykrycie afer pisowskich. No tutaj widzimy już na Węgrzech mamy zaprzysiężenie premiera, więc tam goście też już się

0: pracować, może wydawać i sugerować jakieś swoje propozycje, ale propozycje mądre, które są potrzebne ludziom. No tutaj takie pytanie referendalne z gotową...
1: A jakby pan na nie odpowiedział?
0: Z gotową odpowiedzią? No to wiadomo, no to tak jak zapytałbym, czy chciałby pan, nie wiem, jeździć jakimś tam samochodem i tak dalej, żeby pana wożono do pracy, tutaj pan siedział na podgrzewanym fotelu, czy pan chce, czy nie chce. No to takie pytanie, czy chce pan pieniędzy więcej, czy mniej. No wiadomo, że każdy odpowie. I tutaj to pytanie jest z gotową odpowiedzią, więc nie wiem, czy robi z obywateli pan prezydent idiotów, no bo ja inaczej tego nie wiem. No jak to odebrać w ogóle, w co gra w ogóle, bo tutaj trzeba sobie zadać pytanie, co autor miał na myśli, jak traktuje w ogóle społeczeństwo.
2: Proszę bardzo. Kiedy poszedł referendum już przy ostatnich wyborach, PiS zadawał wtedy 3 pytania, to się wydawało, że już bardziej absurdalnych i głupich pytań nie można było zadać i tutaj puka prezydent Nawrocki, pokazuje, że jeszcze można docisnąć śrubę i zadać tak naprawdę tezę wyborczą z pytajnikiem na końcu, sugerującą, że wszystkie podwyżki cen prowadzenia działalności, paliw wynikają tylko i wyłącznie z paktu klimatycznego, które tak naprawdę w roku 2007 podpisał nie kto inny jak właśnie Lech Kaczyński w 2007 roku. To był pakiet energetyczno-klimatyczny. Następnie Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa z PiS-u, mówił, że to nie jest program brukselski, to jest program polskiego rolnictwa właśnie po to, żeby one było dochodowe, żeby się polskim rolnikom dobrze żyło, a jak wyszło, to dzisiaj wszyscy rolnicy wiedzą. A Kaczyński jeszcze w roku 2021 mówił, że odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. Innego rodzaju kłopoty to plan, w którym weto warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Tak mówił Kaczyński. Dzisiaj nagle prezydent, jakby nie pamiętając o tym, kto podpisał Zielony Ład, kto go wymyślił, kto podpisał pierwszy pakiet, że to są wszystko reprezentanci jego obozu politycznego, nagle dzisiaj sugeruje, jako to by było zarzewiem wszystkich problemów, a o wysokich kosztach transformacji oczywiście trzeba rozmawiać, ale uczciwie. Trzeba zapytać się, dlaczego PiS przez całe swoje 8 lat blokował budowę wiatraków, dlaczego PiS za pieniądze z ETS-ów nie modernizował polskiej sieci przesyłowej. Czyli te wszystkie ETS-y, o których mówiliście, które tak dużo kosztują polski przemysł, one nie trafiały do Brukseli, te pieniądze, tylko trafiały do polskiego budżetu, bo bodaj 180 miliardów, jak się teraz nie mylę, no gdzie one poszły? Miały być zmodernizowane sieci przesyłowe, nie są. Referendum tak naprawdę powinno rozstrzygać realny problem państwa polskiego, a nie jakąś tezę, którą wymyślił Nawrocki, a wymyślił ją tylko w jednym prostym celu. Te pytanie miało być absurdalne, miało być na tyle głupie, żebyśmy o tym rozmawiali, ponieważ pali się grunt pod nogami prezydentowi. Sejf, który mówił, ja zablokuję. Okazało się, że wchodzi, normalnie wchodzi w życie. Następnie prezydent mówił, że jak tylko zostanie prezydentem, obniży prąd o ile? O połowę? No i nie obniżył.
0: 33%.
2: 33%, no. Przepraszam, ale w każdym razie jakieś duże cyfry. Nic nie zrobił prezydent. Tyle rzeczy obiecywał, nic nie dowiózł. A na koniec się okazało, że w jego kampanii pojawiało się bardzo dużo ludzi z otoczenia kryptowalut, że jeden z jego wieców to w ogóle była jakaś konferencja tych kryptowalut w Krakowie, z tego co kojarzę. Dokładnie, to jest wielki problem Nawrockiego, żeby te dwie rzeczy zamieść pod dywan, dlatego rzuca temat i odnosi po części sukces, bo dzisiaj skupiamy się na tym absurdalnym pytaniem, zamiast pytać się o to, kto stał za finansowaniem kampanii Nawrockiego i dlaczego Nawrocki dwa razy odrzucił ustawę o kryptowalutach i gdzie jest tutaj interes państwa, a gdzie jest prywatny interes prezydenta Nawrockiego.
1: Dziękuję bardzo. Daniel Szkarupski.
3: Szanowni Państwo, co do ogólnej zasady, Polacy mają prawo się wypowiedzieć co do tego, czy chcą zbankrutować w imię unijnej polityki klimatycznej, czy nie. Co do tego, myślę, nie ma wątpliwości. Natomiast, no, bądźmy realistami. W Senacie większość ma Koalicja Obywatelska, więc ten wniosek po prostu nie przejdzie, on na starcie jest po prostu do kosza

0: I to tutaj o tym koszu nie mówiłem ja pierwsza powiedziała o tym pani wicemarszałek Senatu Biejat, która powiedziała, że miejsce tego wniosku jest w koszu. No takie słowa, to jest już jednak pogarda trochę dla instytucji referendum, bo tak jak powiedziałem, Polacy mają prawo się wypowiedzieć. I rzucanie takiego hasła, że to jest do kosza, jest skandaliczne, ale nie powinno nas dziwić. Bo lewicowo-liberalna koalicja nie może sobie pozwolić na to, żeby takie referendum doszło do skutku. Dlaczego? Bo by to referendum przegrali. Czy ono byłoby wiążące, czy nie, pokazałoby, że większość ludzi jest przeciwko ETS-om, przeciwko unijnej polityce klimatycznej, bo po prostu uderza ich po portfelu. I nie zgodziliby się na to nigdy. I nawet gdyby to pytanie zostało inaczej sformułowane, gdyby nawet milion profesorów o różnych poglądach się podpisało pod tym, że to pytanie jest zrobione zgodnie ze sztuką, że wszystko jest okej, możemy ruszać na referendum, to koalicja rządząca i tak by takie referendum zablokowała, bo jego wyniki po prostu dla koalicji rządowej byłyby druzgocące i dla wszystkich polityków prounijnych, bo Polacy powiedzieliby wprost, nie chcemy tego. I tutaj by była druzgocąca po prostu ilość ludzi przeciwnych. Dlatego do tego referendum, choćby nie wiem jak dobrze zostało zadane pytanie, nigdy w życiu nie dojdzie, bo koalicja rządowa po prostu na to nie pozwoli.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie pytanie, czy prezydent tego nie wie, że nie ma szans ten wniosek w Senacie, a mimo to składa, prawda? Więc jakiś pewnie cel tam może mieć. Pan ważny, proszę bardzo.
2: No lewica uważa, że rzeczywiście prezydent manipuluje kosztami życia, te warunkami życia Polaków, a to właśnie takie lawirowanie powoduje takie, jak dzisiaj mamy różne odbicia tego echa i to leci cały czas w eter, my się tym zajmujemy. Pytanie referendalne w sprawie klimatu i sformułowania, jakie tam są zadane, no to wiadomo, nie będziemy tutaj dyskutować. Już nasza konstytucja mówi o tym, że układ transformacji całej klimatycznej jest też przewidziany dla każdego z państwa europejskiego. My podpisaliśmy pewne zobowiązania. Oddychamy świeższym powietrzem, nie palimy w tych kopciuchach. Powoli te pieniądze unijne idą też na cele klimatyczne. Ja wiem, że dzisiaj każdy może powiedzieć, że ETS-y są jednym z elementów. Przecież wiemy, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o OZE, to one są tańsze od 30-40% od spalania węgla. Węgiel powinien być spalany w sposób energetyczny, ale przemysłowy i z tego powinny być pozyskane węglowodory, a nie pakowany do pieca w elektrociepłowniach czy ciepłowniach. Nie o to chociaż chodzi. Mamy już tyle innych możliwości. Jeżeli chodzi o koszty, to uważamy, że koszty dzisiaj powinny iść w kierunku nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o energię, to już nie chodzi o Chińczyków, ale już jest wiele źródeł innowacyjnych, które powodują to, że ściany budynków, ściany czy farba i tak dalej może tworzyć różnego rodzaju elementy cieplne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii i kumulację tej energii, później wydzielanie. Później mamy magazyny energii, idziemy w tym kierunku przecież. Idziemy jak najbardziej w kierunku odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj każdy mówi, że tutaj pan wspomniał, że referendum wszyscy odrzucą. Ja uważam, że nie. Nie odrzucą. Ja siedzę w środowisku 25 lat i cały czas zajmowałem się tym, żeby nie szkodzić tym klimatom, ziemi, glebie i powietrzu. Środki ochrony roślin. Też żeśmy dla rolników, dzisiaj rolnicy mówią, że dla rolników też będzie lepiej, tak? To czego dzisiaj rolnicy zamiast wiaderka środków, które ochraniają rośliny, używają parę kropel i ten środek już jest aktywny dla danej rośliny i już mamy pełną gamę możliwości ochrony. Kiedyś tego nie było. Kiedyś plony się traciło, dlatego że nie było tych środków ochrony, nie było odpowiedniego nawożenia. Dzisiaj mamy, w Włosiowie jest, dzisiaj mamy kwiaty, drugi dzień trwa, gdzie rolnicy właśnie narzekają, ci co są sadownikami, tymi rolnikami od kwiatów i sadownicy, że nie ma kto pracować. Wszyscy rzucili się na duże powierzchnię, z których jest pieniądz, a te drobne, ekologiczne zamierają po prostu. I oczywiście powoli się to odbudowuje, ale ci, co to są gospodarstwa już jednorodzinne, to nie są już duże korporacje, bo one produkują na ilość. i mówimy tutaj o ochronie rolniczej. Dobrze, tylko że wtedy pytanie, co będziemy jedli, jeżeli ten rolnik nie dostanie odpowiednio przygotowanych do tego, żeby nas nie truć. I uważamy, że jeżeli chodzi o ETS-y i te emisje do CO2, wszyscy już w tym kierunku idą, aby zminimalizować to. Poza tym, tak jak tutaj kolega wspomniał, 25 miliardów było w 2023, nie mam danych ostatnich, ile wróciło, tylko że trzeba to zainwestować, aby sieci energetyczne, przyłącza były przygotowane na przyjęcie tej zmasowanej energii, która będzie mogła być w przesyle. Dzisiaj wiele tych spółek energetycznych nie ma możliwości przesyłu energii, bo nie ma linii przygotowanych, nie ma całej infrastruktury. Uważam, że to powinno być już dawno zrobione, no niestety nie zostało wykonane. Także uważamy, że jako Lewica, że przeciwko polityce klimatycznej powinniśmy powiedzieć nie, tak, tylko to musi być zorganizowana, przygotowana i odpowiednio pokierowana ciągłość tej polityki klimatycznej. Mówimy o tym, że butelki PET dzisiaj nie ma kto zbierać. Proszę zobaczyć, poziomy odzysku dzisiaj tworzyw z rynku miały być w 2020 roku 50%. Żadna gmina nie jest w stanie takiej ilości wyciągnąć, jeżeli nie będzie edukacji i ściągnięcia tego z rynku i to wszystko wędrowało kiedyś na śmietniskach. Nie będzie w ogóle zakładów, które gromadzą odpady. My idziemy w tym kierunku, że będą przetwórnie różnego typu, które będą wykorzystywać odpady jako surowce. Więc idąc w tym kierunku, energetycznie, cieplnie, popatrzmy na inną linię. Natomiast pytanie referendalne i to, co pan prezydent robi, to jest czysta manipulacja naszymi tutaj poglądami o świecie, w jakim żyjemy.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
3: Tak, i jeżeli chodzi o ten pomysł na referendum prezydenta Nawrockiego, no przepraszam bardzo, jest kuriozalny na wielu poziomach. Nie tylko mówimy o tym tendencyjnym, narzucającym interpretację i odpowiedź pytaniu, które po prostu jest tak źle sformułowane, że Senat nie mógłby w ogóle go przyjąć, no bo po prostu nie przy tak sformułowanym pytaniu, ale też przypomnę Państwu, już chyba mi się kolejny raz zdarza, że referenda w Polsce najczęściej nie działają, więc byłaby to kosztowna zabawa, bo jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie referendum przeprowadzone poza wyborami było w 2015 roku, kosztowało 70 milionów. Najwyraźniej pan prezydent uważa, że budżet państwa ma takie nadwyżki, żebyśmy zorganizowali referendum, które i tak nic nie da, no bo ludzie na to nie pójdą. W Polsce referenda mają sens ze względu na to, jak są wykonywane, na co obywatele odpowiadają, przy naprawdę olbrzymich decyzjach, mniej więcej na poziomie tego, czy Polska ma wejść do Unii, a nie pytanie o poszczególne polityczne rozwiązania, no bo po prostu widzimy, że Polacy tam nie idą, więc w takim razie po co wydawać te pieniądze na tak kosztowną zabawę. Tak naprawdę, jeżeli chcemy podyskutować już o konkretnych rozwiązaniach związanych z ekologią, no to my na pewno możemy się przy okazji zapytać, czy chcemy wydawać pieniądze na kosztowne wydobycie węgla, na sprowadzanie paliw kopalnych z zagranicy, co w tej chwili też jakby robimy. Musimy zainwestować rzeczywiście w transformację energetyczną. Partia Razem opowiada się za tym, żeby powstały na terenie Polski też elektrownie atomowe, które dałyby nam też niezależność od energetyki, taką energetyczną, wytwarzanie prądu na terenie Polski, też na inwestycje w infrastrukturę. To też łączy się nawet z naszym poprzednim tematem, ponieważ niezależność energetyczna, dobre infrastruktura energetyczna poprawia też bezpieczeństwo Polski, więc w tym momencie jakby to też jest element.
1: O czym przekonała się chociażby Ukraina, prawda?
3: Dokładnie tak. No i przyznam się szczerze, że trochę osobiście też odbieram to, że dyskutujemy o tym, czy powinien wprowadzać jakieś rozwiązania mające związek z katastrofą klimatyczną w momencie, kiedy to jest jeden z elementów, który powoduje na przykład suszę w Polsce. Moja rodzina mieszka niedaleko Puszczy Solskiej, która teraz płonie. Więc przepraszam bardzo, panie prezydencie, chce pan wydać pieniądze w momencie, kiedy obywatele Polski są zagrożeni zmianami klimatycznymi? Odbieram to po prostu za dużo gorszy pomysł niż czasy media powtarzają. Być może trochę osobiście w tym momencie.
1: Dziękuję bardzo. Fabian Przon.
4: Drodzy Państwo, jestem ciekawy, jaką aferę prezydent chciałby przykryć tym pytaniem referendalnym, bo akurat jeżeli chodzi o Wonda Crypto, może państwo tego nie wiecie, ale ta firma działa na prawie estońskim i to weto nie miało znaczenia do ustawy o kryptowalutach żadnego. To nie miało żadnego wpływu na Wonda Crypto.
5: Dlaczego nie przyjął?
4: Ponieważ nie jest zwolennikiem tego typu rozwiązań. A Wonda Crypto działa na prawie estońskim. Nie róbcie głupków naszych radio słuchaczy. To nie ma znaczenia. Po drugie, jeżeli są jakieś ustawy, są jakieś afery, które są do przykrycia, to one dzieją się u was. Mamy aferę pedofilską w Kłodzku. Teraz okazało się, że jakaś afera taśmowa w Kłodzku. Oraz senator leczy się poza kolejką swojego syna na wrastający pawnokieć, a jeden z waszych działaczy porwał karetkę, tak opisują to media, porwał karetkę, żeby przewieźć rodzinę jednej z działaczek Koalicji Obywatelskiej. To są afery, które funkcjonują obecnie w przestrzeni medialnej, a Wonda Crypto, która działała na innej licencji w innym państwie i nasze prawodawstwo jej nie dotyczy. To po pierwsze. Po drugie, to pytanie jest bardzo ważne i one nie dotyczy tylko tego, że mamy rosnące ceny energii, które się przekładają na spadek jakości życia Polaków. Tutaj pan z lewicy mówi, że to jest takie ważne. No to proszę zapytać normalnych Polaków, czy oni chcą wydawać na to pieniądze, a nie mówić, że ekologia jest tak bardzo ważna, kiedy za chwilę nie będą mieli najbiedniejsi w Polsce do czego do garnka włożyć. Jednak na początku trzeba jeść, a potem decydować, jakim powietrzem oddychamy. To są pewne priorytety. I nie ma możliwości, żeby tego typu rozwiązania, które proponuje Zielony Ład, nie wpłynęły na życie Polaków. To uderza w rolnictwo, to uderza w nas przemysł i nie wydaje mi się, aby ta teza, która jest postawiona w pytaniu, bo tak, ona jest pytaniem z tezą, była nieprawdziwa. Jeżeli państwo uważacie, że to jest nieprawda, no to powiedzcie, że to jest nieprawda. Ale fakty są takie, że Zielony Ład dotknie większości Polaków. I jeszcze dodatkowa kwestia, bo to pytanie nie jest tylko pytaniem o konkretne rzeczy, ale też o kierunek, w jakim idzie Unia Europejska. Pan Zerbicy też mówił, wszyscy w to idą. Ale kto wszyscy w to idzie? Na świecie tylko Unia Europejska idzie w tego typu rozwiązania.
1: Wszyscy inni
4: na świecie po prostu stawiają na tanią energetykę i ekologię, a nie na ekologizm. To jest różnica. Nikt to nie idzie na świecie, tylko Unia Europejska chce to iść.
2: To jest nieprawda.
4: I to referendum ma też dać polskiemu rządowi, prezydentowi pewne narzędzia do tego, aby te szaleństwa unijne blokować. Bo kiedy Polacy wypowiedzą się na tym temacie tak, jak uważają, to rząd będzie miał pewne narzędzie, żeby powiedzieć Unii Europejskiej stop. I dlatego jest bardzo ważne, żeby to referendum się odbyło, bo tutaj też pan z koalicji wspominał o tym referendum, które było poprzednio. Tam było jedne z pytań, drodzy państwo, było to, czy jesteście za nielegalną migracją. Co się stało po zmianie władzy? W grudniu przyjęliście ten pakt, grudzień 2023 podpisaliście pakt migracyjny. Dlatego właśnie te referenda są potrzebne po to, aby nasz rząd mógł walczyć o sprawy Polaków i miał ku temu narzędzia. To jest bardzo ważne.
1: No tak, ale czy prezydent nie wie, że nie ma szans w Senacie ten wniosek?
4: Znaczy, prezydent postawił pewien wniosek z pytaniem. Jeżeli Senat uważa, że ten wniosek w jakimś punkcie jest niepoprawnie sformułowany, albo pytanie jest złe, no to jestem przekonany, że Karol Nawrocki jest otwarty na dyskusję. Możemy zmienić to pytanie. Pytanie może być zadane bardziej ogólnie, natomiast to nie ma znaczenia, ponieważ Polacy wypowiadają się na temat Zielonego Ładu jednoznacznie. Tam nie ma po prostu jakichś możliwości, żeby to referendum zakończyło się innym wynikiem.
5: Ale jeżeli pan mówi, że ten Zielony Ład tak szkodzi Polsce i transformacji energetycznej, to po co PiS go w ogóle tak chwalił?
4: Odpowiadam.
5: Po co go przyjmował?
4: Odpowiadam, bo
5: Wojciechowski przecież mówił, że to jest jego program. On był zadowolony, sprzedawał go nam wszystkim.
4: Już odpowiadam.
1: Kaczyńskim rzeczowo.
4: Bo miałem też o tym powiedzieć przy okazji pierwszego tematu, bo te tematy się łączą w tym punkcie akurat, bo w momencie, kiedy my negocjowaliśmy pewne rzeczy, tak samo jak Sejf, tak samo Zielonym Ładem, to Sejf miał być na początku programem, a nie pożyczką. Proszę sobie sprawdzić, że Sejf na początku nie negocjowaliśmy, ale popieraliśmy go, bo miał być to program, a nie pożyczka. Taka jest różnica w Sejf. I tak samo było z Zielonym Ładem. Zielony Ład nie miał nieść konsekwencji, które będą dotykać najbiedniejszych Polaków, tylko miał być rozwiązaniami dla ekologii. A okazał się ekologizmem, który ma na celu napychanie kieszeni firm, które produkują zieloną energię rzekomo. Bo ta zielona energia jest zieloną energią rzekomo. Proszę zobaczyć sobie, jakie są koszty utylizacji wiatraków. To jest, drodzy państwo, wywrócenie nogami do góry ekologii i żerowanie na kieszeniach najbiedniejszych ludzi w Polsce.
1: Pytanie tylko, czy dzisiaj jakby odstąpienie od tego programu w tym miejscu, w którym jest jego realizacja, no nie byłoby kosztowniejsze niż jego kontynuowanie?
4: Panie redaktorze, ale ta energia, która jest, pochodzi z OWY, jest energią niestałą. Musimy stawiać na atom i ściągnięcie ETS-u.
6: Nie potrafiliście przez 8 lat budować elektrowni. No,
4: zgadza się.
5: Ale sama znaczy, Unia już zgadza się rewiduje.
6: Ale to jest, co my robimy.
4: Ale nie musimy się zastanawiać, czy to trzeba zatrzymać, tylko musimy zobaczyć, jak wygląda konkurencyjność energetyczna Unii Europejskiej w świecie. My jesteśmy po prostu jedynym punktem na mapie, na Globusie, który się zajmuje tego typu rozwiązaniami. Więc to chyba o czymś mówi.
6: Bo mamy mało swoich złóż, jeśli chodzi o surowce naturalne i to jest jeden z głównych problemów, żeby gospodarka była stabilna, musi mieć swoje złoża. W Europie mamy tak naprawdę trochę gazu, trochę ropy naftowej, głównie w krajach skandynawskich. Dlatego musimy gdzieś tą energię pozyskiwać.
4: Polska ma 85% zasobów węgla brunatnego w Unii Europejskiej. To po pierwsze. A po drugie, Francja, która na przykład nie ma tyle węgla, ma 80 chyba ponad elektrowni atomowych i sobie radzi.
6: No więc tak, i my budujemy elektrownię, bo wy tylko prezentację robiliście.
4: Nie jest powiedziane, że musimy realizować, dlatego, że nie mamy paliw kopalnych, rozwiązania, które uderzają w prostych Polaków, bo alternatywy są, tak jak była alternatywa dla SAFE. Wy wybieracie po prostu razem z wierchuszką unijną najgorsze rozwiązania, które uderzają w zwykłych Polaków. I to jest problem tej koalicji rządzącej, to jest problem tego bieżącego kursu, jaki obecnie przyjęła Unia Europejska, że wy jesteście oderwani od rzeczywistości zwykłych ludzi, tylko po to, żeby napychać kieszenie ludzi, którzy zajmują się pseudoekologią.
6: Nie, pan źle diagnozuje. Problemem jest 8 lat rządów PiS-u, który mówi o elektrowni atomowej i nie zrobił nic w temacie, który miał modernizować polskie sieci przesyłowe, żeby ten prąd z OZE mógł płynąć, a tego nie zrobił. Obecnie jak się wpuszcza prąd do sieci, to z góry się godzimy, że tracimy tam bodaj 15 czy 20% wpuszczonego prądu do sieci. Tracimy, dlatego że sieci są niezmodernizowane, a pan tutaj opowiada te rzeczy tak jakby było przed waszymi pierwszymi rządami. My widzieliśmy, co zrobiliście przez 8 lat. Nic w tym temacie. Przyjedliście pieniądze, które wpływały na
4: ile sieci wmodernizowaliście? Wądzicie już prawie 3 lata. Ile sieci wmodernizowaliście?
6: Proszę, zaraz wejdziemy też do tego, ale 8 lat nic nie zrobiliście. A teraz
4: ile oszczędziliście na przesyłę energii?
6: Ale to wy budowaliście elektrownię w Ostrołęce, którą później było trzeba rozebrać.
4: Trzeba było ją rozebrać przez ETS-y, które
1: podpisaliście. Już osiągnął jeden ze swoich celów, czyli wymusił jakby ożywienie tej dyskusji dotyczącej polityki klimatycznej, o czym świadczy chociażby temperatura tego sporu na koniec naszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za udział dzisiaj w dzisiejszym programie. Jak zwykle żegnamy i zapraszamy za tydzień. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dobrej niedzieli Państwu, dziękuję.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
3: Dziękuję bardzo i miłego popołudnia.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
2: Dziękuję bardzo, życzę miłej niedzieli.
1: Daniel Szkarubski, Konfederacja, Ruch Narodowy.
0: Dziękuję bardzo, życzę spokojnej niedzieli.
1: Szymon Godyla, Koalicja Obywatelska.
6: Spokojnej niedzieli.
1: I Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dziękuję bardzo, zapraszam do Łosiowa, po kwiatki wspieramy polskich rolników. I ogrodników oczywiście.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję Państwu za uwagę.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Niedzielne południe już prawie w Radiu Opole, w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 12 rozpoczynamy. Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości były szef resortu Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Opolski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża podsumował pierwszy etap przygotowań do działań w obszarze ochrony ludności.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości były szef resortu Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Portal TVN24 opublikował zdjęcie byłego prokuratora generalnego zrobione w sobotę na lotnisku w Newark w New Jersey. Powołany właśnie na Węgrzech nowy rząd, przypomnijmy, zapowiedział cofnięcie azylu politycznego nie tylko dla Ziobry, ale także Marcina Romanowskiego, poszukiwanych w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Polska gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tym w mediach społecznościowych, odnosząc się do sugestii prezydenta Trumpa, iż taka operacja przekwaterowania części kontyngentu z Niemiec do Polski jest jak najbardziej możliwa. Agencja S&P Global Ratings potwierdza rating Polski na poziomie A-, utrzymuje stabilną perspektywę. Instytucja chwali tempo wzrostu gospodarczego, ale ostrzega z drugiej strony przed szybkim przyrostem długu publicznego. Według raportu agencji Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek wśród krajów rozwiniętych.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
2: Szkolą pomagają podczas klęsk żywiołowych, niosą wsparcie osobom w kryzysie bezdomności. Opolski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża podsumował właśnie pierwszy etap przygotowań do działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach tych działań Opolska Grupa Humanitarna została już formalnie wprowadzona do systemu ratowniczego, mówi Paweł Kielar, wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
3: Tworzymy 4 punkty na terenie województwa, w których będą funkcjonowały zasoby, z których będzie można korzystać w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, chociażby takich właśnie jak powódź w 2024 roku. Na wyposażenie tych punktów zostały zakupione namioty, przyczepy, agregaty prądotwórcze, do transportu również kłady. Co ważne, nasi wolontariusze, ratownicy zostali również wyposażeni w odpowiednie ubrania, aby w sposób bezpieczny mogli funkcjonować w trakcie pomagania mieszkańcom województwa polskiego.
2: A jak przypominają ratownicy, cały czas są poszukiwani partnerzy, którzy wsparliby PCK w realizacji kolejnych zadań.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Gotowa jest już betonowa konstrukcja nowego mostu przez Białą w Głuchołazach, do czego wykorzystano prawie 5 tysięcy ton betonu. Potwierdza nam Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Aktualnie kontynuowane są roboty związane ze zbrojeniem, deskowaniem, a także betonowaniem elementów podpór, a w kolejnym etapie zaplanowano m.in. wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz montaż elementów wyposażenia mostu, w tym dylatacji krawężników, kap chodnikowych, a także odwodnienia obiektu.
2: Jednoprzęsłowy most w ciągu Krajowej 40 w Głuchołazach bez podpór w korycie rzeki będzie gotowy w drugiej połowie tego roku.
0: Światowe agencje informują.
2: Władimir Putin ogłosił w sobotę gotowość do spotkania z Wołodymirem Zełenskim w jakimkolwiek kraju pod warunkiem, że wiązałoby się to z podpisaniem długotrwałego porozumienia pokojowego. Putin stwierdził również, że konflikt z Rosją zbliża się do końca, choć nie powiedział, co za tym przemawia. Do jutra potrwa ewakuowanie pasażerów wycieczkowca Hondius, na pokładzie którego odnotowano 8 przypadków zarażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Jednostka, przypomnijmy, zasumowała w porcie Granadilla na Teneryfie, a w pierwszej kolejności są ewakuowani Hiszpanie. O 13:00 zapraszam. Ostatnie przygotowania do meczu o siatkarskie Mistrzostwo Kraju, albo Warta, albo Bogdanka. Przypomnimy też o remoncie obwodnicy Grabina. Utrudnienia w ruchu od poniedziałku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Dużo słońca dzisiaj w regionie opolskim, choć temperatury niespecjalnie wysokie. Mamy 18 stopni w tej chwili. Do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Maksymalnie proszę spodziewać się 20 stopni Celsjusza. Wiatr mamy na ogół słaby, ale taki dość przyjemny, bo wieje z południa i południowego wschodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
14: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
15: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
14: Serio? Ale jak?
15: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
16: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
17: Kaplica. Zaufanie na lata. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
18: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
19: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
18: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
20: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Po reklamie.
0: Radio Opole.
21: No, cześć!

niedzielne popołudnie. Witam w audycji w dobrym rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, sięgniemy po nowości singlowe ostatnich dni. Wśród nich pierwsza solowa odsłona Kasi Sienkiewicz, będąca początkiem jej nowego twórczego etapu. Posłuchamy także kojącego singla od Rubensa, z którym powraca na muzyczną scenę po krótkiej przerwie. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do godziny 14.

dobry początek mam dla Państwa świeżutki singiel od Mroza, zatytułowany Nie ma miejsca jak dom, który promuje jego zbliżający się album studyjny. Artysta wraca tutaj do ulubionej mieszanki soulu, popu, delikatnych gitar, kładąc nacisk na wakacyjną atmosferę, ale też takie uczucie związane z powrotami do ukochanych miejsc. Piosenka mówi o pragnieniu domu, czyli takiego azylu pełnego ciepła i więzi. Melodia jest łagodna, bardzo przytulna, z chwytliwym refrenem, który idealnie pasuje do radia i do koncertów. Do singla powstał też klip nakręcony na Filipinach z rajskimi plażami, falami, który wzmacnia ten letni vibe. Tak więc wizualnie kontrastuje to z sednem utworu, czyli że żadna przygoda nie przebije tęsknoty za prawdziwym domem. Ten singiel, tak jak wspomniałam, to jest zapowiedź nowego krążka, nad którym Mrozu pracował w ostatnich miesiącach, a fani będą mogli usłyszeć nowy materiał również podczas planowanej jesiennej trasy koncertowej.

pierwszy singiel otwierający nowy etap muzycznej drogi Macieja Musiałowskiego nosi tytuł Flora. Aktor, którego wokal mogliśmy już usłyszeć między innymi w duecie Zabierz tę miłość z Julią Bieniawą, tym razem pokazuje się jako solowy wykonawca. Nowy utwór ma bardzo osobisty charakter i wraca do wspomnień z dzieciństwa, ale też pierwszej ważnej relacji. Musiałowski podkreśla zresztą, że Flora jest dla niego taką opowieścią o tęsknocie za czymś zachowanym w pamięci jako czyste i święte. I co ważne, właśnie takie mają być też piosenki z nadchodzącego albumu. Warstwa muzyczna tego singla, współtworzona z Leonem Krześniakiem, opiera się na gitarowym, subtelnym brzmieniu i refleksyjnym tekście, co buduje bardzo intymny klimat całej tej kompozycji. Flora zapowiada debiutancki album, no i pokazuje Musiałowskiego jako twórcę, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność także na scenie muzycznej. Posłuchajmy.

rok po albumie Hotelowe piosenki Paweł Domagała pojawia się z nowym singlem zatytułowanym Nic tu po mnie, który wzbudził spore emocje wśród słuchaczy. Sam artysta podkreśla, że to jest utwór, który bywa odbierany pesymistycznie, choć dla niego opowiada o chwilach zwątpienia, które mogą stać się początkiem zmiany i wygranej. Domagała zdradził również, że ma już przygotowanych wiele nowych piosenek, no i chce opublikować je na własnych zasadach, bo jak twierdzi, w muzyce najważniejsza jest niezależność. Artysta ujawnił ponadto, że na rok 2027 planuje jubileuszową trasę koncertową związaną z dziesięcioleciem od trasy promującej debiutancki album Opowiem Ci o mnie z roku 2016. To ma być ważny moment w jego muzycznej drodze.

Zespół Songbird wraca z drugim albumem studyjnym zatytułowanym świetnie, który staje się dla nich symbolem nowego otwarcia po kilku trudnych latach. To jest materiał dojrzalszy, odważniejszy, bardziej świadomy niż wszystko, co do tej pory grali. Muzycy przyznają, że droga do tej płyty była pełna zmian, a większość wcześniejszych prób trafiła do kosza. No ale dziś podkreślają, że są w najlepszym momencie kariery, bardziej zgrani, bardziej pewni siebie, no i oczywiście lepiej rozumiejący własne emocje. Świetnie to jest album przede wszystkim o relacjach, o dorastaniu, rozstaniach, no i zaczynaniu wszystkiego od nowa. Po raz pierwszy Songbird mocniej otworzyli się również na współpracę przy tekstach, a całość brzmi dokładnie tak, jak chcieli od początku, czyli szczerze, bez kompleksów i z nową energią. My posłuchamy dziś tytułowego singla promującego nowy album.

Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, zapowiada swój pierwszy solowy singiel zatytułowany Były momenty. To, jak mówi, początek nowego, bardziej osobistego etapu w jej twórczości, rozwijanego poza duetem. Do tej pory z bratem łączyła ona folkową wrażliwość z nowoczesnym popem i bardzo wyrazistymi tekstami. Teraz kieruje uwagę na własny, intymniejszy język emocji i doświadczeń. W solowym projekcie wybrzmi przede wszystkim kobieca strona Kasi, czyli ta delikatna, ale też pewna siebie, zmysłowa, hipnotyzująca. W nowych piosenkach mają pojawić się historie o relacjach damsko-męskich, ale też o miłosnych wzlotach i upadkach. Sama piosenkarka podgrzewa już zainteresowanie premierą, pokazuje kulisy pracy nad nowym klipem, no i podkreśla, że jest to jej pierwsza solowa piosenka, tak więc zainteresowanie jest spore, bo fani traktują ten debiut jako początek nowego rozdziału w jej twórczości.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Po reklamie.
5: Polskie Radio Opole, słuchają nas, Państwo w niedzielne, słoneczne popołudnie w 10 dniu maja. Na zegarach mamy 13, zaczynamy. Wiadomości, a w nich nowe informacje dotyczące wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. O 13 także ostatnie przygotowania do meczu o siatkarskie Mistrzostwo Kraju. Przypomnimy też o remoncie na obwodnicy Grabina. Utrudnienia w ruchu od poniedziałku.
4: Wiadomości Radio Opole.
5: Media podają nowe informacje dotyczące wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Od tego rozpoczynamy. Według Onetu Ziobro miał otrzymać wizę jako przedstawiciel Telewizji Republika, co miało umożliwić byłemu ministrowi wjazd do Stanów Zjednoczonych. Szef stacji Tomasz Sakiewicz nie odniósł się na razie wprost do tych informacji. Zapowiedział jeszcze dziś wydanie komunikatu w tej sprawie. Inną wersję wydarzeń przedstawia Gazeta Wyborcza. Dziennik podaje, że o wydaniu wizy miał decydować osobiście prezydent Trump. I to mimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora USA w Polsce Toma Rosa. Według gazety bliski współpracownik polityka Marcin Romanowski miał pozostać na Węgrzech, gdyż jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Prokuratura będzie badać sprawę tragicznego wypadku na mistrzostwach skuterów wodnych w Płocku, gdzie podczas sobotniej pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się dwa skutery, w wyniku czego zginął 18-letni sternik. Śledczy mają już wstępne dowody w sprawie, m.in. nagrania z tego wydarzenia. Drugi ze sterników nie odniósł poważnych obrażeń. To był pierwszy tak tragiczny wypadek w historii zawodów w naszym kraju.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Od języka polskiego 393 tysiące uczniów w całym kraju rozpocznie w poniedziałek egzamin ósmoklasisty. Od jego wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że sprawdzian ten składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, druga to dłuższa wypowiedź.
6: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
5: Uczniowie, którzy z powodów losowych nie będą w stanie przystąpić do egzaminu jutro, będą mogli to zrobić jeszcze w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Za kwadrans 15 piłka pójdzie w górę w rywalizacji o Mistrzostwo Kraju Siatkarzy. O złotych medalach przesądzi spotkanie w Sosnowcu, w którym Aluron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę. Informuje z redakcji sportowej Kuba Biela.
7: To już piąty mecz serii finałowej, w której jest remis 2-2, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Jak szanse obu drużyn ocenia były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ireneusz Mazur?
8: To nie jest w tej chwili taka sytuacja, w której moglibyśmy powiedzieć, że ktoś jest żelaznym faworytem tego meczu.
7: Początek piątego meczu finału o godzinie 14:45.
5: Od poniedziałku utrudnienia w ruchu na Krajowej 46 na obwodnicy Grabina w związku z remontem kilometrowego odcinka w kierunku Jakubowic.
9: Zadanie obejmuje wymianę poszczególnych warstw nawierzchni, czyli warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej, a także odtworzenie oznakowania poziomego technologii grubowarstwowej. Nadczas prowadzonego remontu będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy.
5: Jak dodaje Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace mają potrwać do końca czerwca. Drogowcy jednocześnie przypominają o wyłączonej z ruchu w związku z remontem obwodnicy Boborszowa. Tam z tego objazdu przez samo miasto trzeba będzie korzystać prawdopodobnie do końca tego miesiąca.
4: Światowe agencje informują.
5: Stany Zjednoczone liczą na to, że w ciągu najbliższych godzin wpłynie poważna propozycja pokojowa ze strony władz Iranu. Mimo zapewnień Białego Domu wciąż nie widać jednak żadnych oznak postępów rozmów nad szerszym porozumieniem dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hiszpańska prasa pisze o rekordowych cenach na wieczorny El Clasico, najbardziej oglądany i wyczekiwany mecz klubowy na świecie. Na słynnym Camp Nou Barcelona podejmie Real Madryt, może zapewnić sobie dzisiaj mistrzostwo ligi. Dziś jeszcze były dostępne tylko pojedyncze bilety za 1100 euro. Najtańsze zaczynały się od 319, ale kilka dni temu wyprzedały się błyskawicznie.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia w regionie opolskim sporo słońca, choć temperatury niespecjalnie wysokie. Taką mocną 19 mamy w Opolu od 2 godzin mniej więcej na maksymalnie 20 stopni. Możemy dzisiaj liczyć sporo słońca bez opadów. Wiatr mamy na ogół słaby, ale dość przyjemny, bo z południa i południowego wschodu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu. Radio Opole.

Za nami Natalia Grosiak w swoim najnowszym utworze Dwa Słońca, a przed nami druga godzina audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Laureaci koncertu Debiuty na 61. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w roku 2024. Lina Silva i Norbert Wronka nagrali właśnie wspólny singiel Gdy zniknę. Do projektu dołączyła także artystka i producentka Daliwa o unikalnej wrażliwości. Nowy utwór ma na celu przede wszystkim uwypuklić rosnący w społeczeństwie problem samotności, szczególnie dotykający młodych i starszych. Paradoksalna samotność wśród otoczenia mimo fizycznej bliskości zainspirowała właśnie Linę i Norberta do stworzenia piosenki jako artystycznego apelu. Zachęca do walki z przytłaczającymi emocjami, do poszukiwania bliskich dusz. Melodia jest lekka, popowa, z ciepłą, analogową oprawą, która pozwala wybrzmieć wszystkim emocjom. Dodam tylko, że Lina to jest wokalistka i autorka tekstów. Współpracowała z gwiazdami takimi jak Izabela Trojanowska czy Roxy Węgiel. Wydała epkę Po Tobie Zapach, no i nowe single, które również prezentowałam Państwu w naszej audycji. Z kolei Norbert jest półfinalistą The Voice of Poland, a w zeszłym roku opublikował epkę o smutnych ludziach. Posłuchajmy ich wspólnego singla Gdy zniknę.

Bez obaw. Taki tytuł nosi nowy singiel Kuby Karasia i Faustyny Maciejczuk na zbliżające się coraz większymi krokami lato. Co ważne, ten singiel jest również kontynuacją solowego projektu Kuby. Nowa kompozycja świetnie scala wrażliwość obojga artystów. Emocjonalna produkcja otwiera tutaj przestrzeń na osobiste treści. Utwór rezonuje z naszymi codziennymi doświadczeniami, czyli właśnie taką rutyną pracy, ambicjami, relacjami, no i zachęca nas do życia w pełni. Zresztą artyści wychodzą z założenia, że życie trzeba przeżywać, być w ruchu, próbować, czy to w pojedynkę z własnymi ambicjami, czy w walce o relacje różnego typu. Zachęcają, by pozwolić sobie na życie bez obaw.

0: cześć!
1: W zeszłym miesiącu poznaliśmy pierwszy singiel Maili zatytułowany Myśli, a teraz pojawia się jej kolejna odsłona, czyli utwór Szklane Serce. To jest bardzo szczera, bardzo emocjonalna historia o nieustannym pędzie.

pędzie życia, o presji, o uciekającym czasie, w którym bardzo łatwo jest zgubić siebie. Utwór kontrastuje tutaj dwie skrajności. Z jednej strony mamy diamentowe wnętrze, czyli taką twardą siłę, która płynie z doświadczeń i która jest odporna na codzienne wyzwania, a z drugiej mamy szklane serce, czyli tą wrażliwość niezwykle kruchą, no ale też bardzo ważną. Meli jako ta nowa przedstawicielka młodego pokolenia emanuje tutaj tajemniczą, bardzo kobiecą delikatnością, taką wręcz melancholijną aurą, która hipnotyzuje słuchaczy. Jej muzyka to z kolei subtelne brzmienie, oszczędne aranżacje, no i autentyczne teksty, które mówią właśnie o wrażliwości i poszukiwaniu tożsamości. Posłuchajmy jej najnowszego singla Szklane serce.

Z nowym singlem powraca także Rubens. Pod palmą, bo taki nosi tytuł, opowiada o zmęczeniu miejskim rytmem, płytkimi relacjami, o potrzebie wyrwania się gdzieś, gdzie wreszcie można odetchnąć. To jest utwór o prostocie, o spokoju, o bliskości, które stają się ważniejsze niż codzienny hałas. Artysta pokazuje też w tej piosence taki symboliczny moment zatrzymania się właśnie pod palmą. Ta palma oznacza tutaj tę chwilę wytchnienia, ucieczkę od presji współczesności. Całość ma bardzo intymny, bardzo kojący charakter. No i świetnie wpisuje się w jego osobisty sposób pisania. Jak wiadomo, Rubens ma już za sobą solowy debiut, ma też za sobą kolejne wydawnictwa, które ugruntowały jego pozycję na polskiej scenie, a w zeszłym roku udało mu się wejść w etap większej niezależności twórczej. Nowy singiel zapowiada dalszy rozwój tego kierunku, no a dodatkowo artysta 17 lipca ma otworzyć dużą scenę w Gdańsku podczas męskiego grania.

po dobrze przyjętym materiale Światło Cienie nagranym z Tabem Vixen prezentuje nam swój nowy singiel Moja Pani, który jest osadzony w nostalgii i brzmieniowej estetyce lekko surowych lat 90. To jest utwór, który zapowiada kolejny album tego artysty. Moja Pani łączy sentyment z nadzieją i brzmi trochę jak taka intymna opowieść o tym, co minione, ale wciąż żywe. To jest piosenka, która spogląda w przeszłość, ale też zostawia trochę miejsca na przyszłość, no i takie przekonanie, że najlepsze dopiero przed nami. Utwór na pewno przenosi nas w klimat dzieciństwa, dorastania na przełomie właśnie tych 80-tych, 90-tych lat, czyli czasu, który mocno ukształtował wrażliwość samego Vixena. Na wspomnienia, tęsknota, osobiste emocje tworzą tutaj rodzaj takiego muzycznego tła. Posłuchajmy Vixena w jego najnowszym singlu Moja Pani.

0: przy sobie.
1: Czas naszego spotkania dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Życzę spokojnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłania się Agnieszka Kulenda-Schmidt.

0: Radio Opole. Ciszy nie będzie.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
5: Słoneczne, niedzielne popołudnie słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 14 wiadomości. Zaczynamy w poniedziałek. Robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jest niepokojący raport firmy rekrutacyjnej Antal o wypaleniu zawodowym Polaków. Za 3 kwadransy w Sosnowcu mecz decydujący o mistrzostwie kraju w siatkówce mężczyzn. Albo Warta, albo Bogdanka to sportowe pytanie od rana. Zadają kibice.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na poniedziałek. Od tego rozpoczynamy. Szef resortu przekazał w TVP Info, że władze Polski nie otrzymały jak na razie od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylotu polityka do Stanów Zjednoczonych. Jak tłumaczył Waldemar Żurek, wszystkie polskie służby sprawdzają obecnie informacje dotyczące poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości byłego prokuratora generalnego.
6: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako właśnie jakaś osoba chroniona.
5: Jeśli faktycznie Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, dodał prokurator Waldemar Żurek, Polska wystąpi z wnioskiem o jego ekstradycję.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Pracownicy coraz częściej mierzą się z kłopotami zdrowia psychicznego, które skutkują rosnącą liczbą zwolnień lekarskich. Taki smutny wniosek wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal. Karolina Korzeniewska, reprezentująca Antal Polska, powiedziała na antenie Polskiego Radia, że liczba zwolnień lekarskich wzrosła o 50% w ciągu ostatnich 7 lat. Najwięcej jest wśród pracowników między 30 a 39 rokiem życia.
7: Stres pracy, stres życiowy w ogóle, presja wynikowa często nakładana w pracy. Przecież żyjemy w otoczeniu głównie biznesowym, które jest bardzo wymagające. W czasach współczesnych po prostu mamy odwagę o tym mówić. Mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć. I to jest bardzo dobry syndrom, który pozwala nam zaopiekować się sobą, zanim przejdziemy w stan chroniczny, czy wymagający farmakoterapii.
5: Najczęściej pracownicy i menedżerowie, to kolejny wniosek z tego raportu, skarżą się na objawy wypalenia zawodowego, był chroniczne zmęczenie i brak energii.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Przypominamy kierowcom od poniedziałku początek remontu na obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. To krajowa 46. Do końca czerwca ruch na tym odcinku będzie odbywać się naprzemiennie. Kolejna zmiana organizacji ruchu także na krajowej 45. w stronę Kluczborka za Zawadą. Do zestawu utrudnień już tam występujących od poniedziałku dołącza budowa ronda na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice. Do Polski zbliżają się chłodne masy powietrza, wynika z najnowszych modeli pogodowych. Skutki tego najmocniej mamy odczuć w najbliższym tygodniu we wtorek. Tego dnia w niektórych regionach pod deszczowymi chmurami nie będzie więcej niż 10 stopni. Odczucie chłodu ma być potęgowane przez bardzo silny wiatr.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Za kwadrans 15 piłka pójdzie w górę. W rywalizacji o Mistrzostwo Kraju siatkarzy o złotych medalach przesądzi spotkanie w Sosnowcu. Aluron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę Lublin. To już piąty mecz serii finałowej, w której mamy remis 2-2, gra się do 3 wygranych.
0: Światowe agencje informują.
5: Rząd w Berlinie przeciwny pomysłowi Władimira Putina, by to Gerhard Schröder był pośrednikiem w rozmowach Kremla z Kijowem. Prezydent Rosji wczoraj wymienił byłego kanclerza Niemiec właśnie jako akceptowanego przez niego mediatora warunków zakończenia wojny z Ukrainą. Z Teneryfy na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius, na którego pokładzie wykryto przypadki hantawirusa. Wycieczkowiec, którego 3 pasażerów po zarażeniu się wirusem zmarło, jest, przypomnijmy, zacumowany w porcie na Wyspach Kanaryjskich. Te ewakuacje mają potrwać do jutra.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Miało być 20 w zapowiedziach synoptyków i słowa dotrzymali. 20 stopni Celsjusza mamy w tej chwili w stolicy regionu. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr cały czas słaby z południa i południowego wschodu. Mamy też prognozę pogody na najbliższą dobę. Noc zachmurzenie umiarkowane, nad ranem tylko wzrośnie do dużego. Jeśli deszcz, to przelotnie i w godzinach porannych. Temperatury minimalne od 8 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz lokalnie, także burze, maksymalne temperatury podobne do tego, co mamy dzisiaj, do 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z południa i południowego zachodu. Dziękuję, spokojnej niedzieli, wiadomości od 15 będzie przekazywał Daniel Klimczak.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będzie o popularnym ostatnio temacie przemocy narcystycznej. Czy może zbyt łatwo określamy kogoś narcyzem? Co to tak naprawdę znaczy? Co warto wiedzieć o strategiach, które narcyz stosuje? I jak się przed nimi bronić? Dzisiaj gościnią będzie socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. Zapraszam do słuchania programu Lepiej Żyć. A słyszymy się w tej audycji co niedzielę po godzinie 14:00.

0: dzisiaj temat, który ostatnio jest głośny, jeśli chodzi o świat psychologii też tej szeroko dostępnej. Nie chcę mówić, że pop psychologii, ale za chwilę będziemy o tym też rozmawiać. Dużo się słyszy o narcyzach, o narcystycznej przemocy. Ja się osobiście cieszę, że ten temat został nagłośniony. Dzisiaj psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz jest gościnią audycji Lepiej Żyć. Cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Zrobiło się głośno o narcyzach. Ja myślę, że to dobrze, bo nie byliśmy trochę społecznie świadomi, czym jest przemoc narcystyczna, manipulacja, gaslighting, czym są czerwone flagi w związku, ale też przemoc właśnie w pracy na przykład, czy wśród przyjaciół w bardzo różnych miejscach, ale jak coś odkrywamy, to się o tym bardzo, bardzo dużo mówi, bo jest taki zachwyt odkrycia i teraz słowo narcyz pada bardzo często jako oskarżenie, jako jakaś łatka. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz, czego ja się najbardziej obawiam i też chciałabym, bardzo się cieszę, że o tym mówisz właśnie, bo faktycznie określenie narcyz jest bardzo mocno nadużywane i ja się boję takiego kategoryzowania ludzi, etykietyzowania i jednak mimo wszystko bez znajomości pełnych kategorii diagnostycznych zaburzenia osobowości w typie narcystycznym, niestety bardzo łatwo jest kogoś stygmatyzować z tego powodu. Jeżeli ktoś na przykład ma trudność relacyjną, albo wydaje nam się, że jest mało empatyczny, albo mamy wrażenie, że manipuluje, albo mamy wrażenie, mówię o tej jednej odsłonie, tylko żeby tutaj to jasno wybrzmiało, czyli mówię o tym nadużywania słowa narcyz wtedy, kiedy no nie jest to zaburzenie narcystyczne i wtedy mówimy tak, ten jest narcyzem, albo ta jest narcystką, albo to jest narcystyczna matka, albo to jest narcystyczny partner i tak dalej. Więc na to bym bardzo mocno zwracała uwagę, żebyśmy dookreślali i albo się, no trudno się, wiesz, zatapiać w tą mimo wszystko trudną nomenklaturę psychologiczną, ale lepiej byłoby, żebyśmy na przykład mówili o rysie narcystycznym albo mówilibyśmy o tym, że się źle czujemy, jeżeli nas ktoś tak, a nie inaczej traktuje, niż od razu komuś, wiesz, przyklejali łatę właśnie narcyza. Natomiast tu druga strona medalu. Mamy do czynienia faktycznie z narcystycznym zaburzeniem osobowości, które, tak jak powiedziałam, jest i w DSM, i w ICD kategorią diagnostyczną i ona funkcjonuje w obiegu i psychiatrii, i psychologii klinicznej, to wtedy mamy faktycznie trudność, bo to są osoby, które w relacji są też bardzo niebezpieczne. I może powiedziałybyśmy o tych kategoriach diagnostycznych, nie wiem, czy to Państwa nie zanudzi, bo też bałabym się, że może niektórzy będą z taką łatwością kogoś kategoryzować, ale jeżeli mamy wielkościowe poczucie własnej wartości, jeżeli mamy fantazję o nieograniczonym sukcesie, wiarę w bycie wyjątkowym, wymaganie nadmiernego podziwu, albo poczucie roszczeniowości, albo wykorzystywanie interpersonalne, brak empatii, częsta zazdrość, arogancja i wyniosłość. I jeżeli mamy do czynienia właśnie z takimi kategoriami, to wtedy możemy czuć się zaniepokojeni, bo mamy do czynienia z narcystycznym zaburzeniem osobowości. A tak jak mówisz, ta przemoc narcystyczna stosowana długofalowo, niestety ona w ofierze przemocy rodzi ogromne trudności w funkcjonowaniu i tworzy zaburzenia lękowe, i zaburzenia depresyjne i takie no, złożone PTSD, które naprawdę z mojego punktu widzenia, bo ja mam w gabinecie kobiety, ale też miałam jednego pana, który po kontakcie z osobą zaburzoną narcystycznie, no, wymagają te osoby naprawdę długofalowej terapii, takiej długotrwałej.
0: Są też różne typy narcyzu, bo nam się to kojarzy z osobą, która ma tę taką manię wielkości, uważa się za wspaniałą, wyjątkową, lepszą od innych. Tymczasem jest też taki typ narcyza, który się czuje wiecznie ofiarą i wmawia innym poczucie winy, bo on jest taki biedny nieustannie. On jest pokrzywdzony, on się podporządkował, on tyle poświęcił i to też jest narcystyczne, chociaż jest zakamuflowane bardziej.
1: Takiego mocno wrażliwego będzie manipulacja na tak zwanego biednego misia i robienie z siebie ofiary. Co to nam robi? Jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, która wiecznie z siebie robi ofiarę, to w nas wywołuje poczucie winy. Jeżeli ja jestem taka, wiesz, no nie chcę używać kolokwializmu, ale uciągnięta, jeżeli jestem taka poświęcająca się, jeżeli ja ci będę ciągle powtarzała, że jestem taka biedna, wszystko jest na mojej głowie i to nie ma znaczenia, że ty robisz bardzo wiele i to nie ma znaczenia, że nasza relacja, czy przyjacielska, czy romantyczna, czy koleżeńska, nie ma znaczenia, czy relacja w pracy jest równą relacją, ale ja będę w tobie wywoływała permanentnie poczucie winy, że to jednak ja pracuję, że to ja jestem tą biedną misiową, to w tobie to będzie budziło taki, wiesz, takie poczucie, że ja robię za mało. To będzie cię deprecjonowało, to będzie sprawiało, że ty się będziesz ciągle źle czuła i tam nie będzie tego momentu, gdzie ja ci podziękuję na przykład za kooperację, za współpracę. Nie, tam będzie tylko wywoływanie poczucia winy. Więc z czasem będziesz się czuła ciągle niewystarczająca.
0: Tak myślę sobie też o związkach, że często jest też tak, że narcyz potrafi stosować taką strategię, na przykład pasywno-agresywną, właśnie wpędzającą drugą stronę w poczucie winy, że doprowadza tę osobę do furii, do jakiegoś wybuchu, bo już następuje ten moment taki, kiedy ta druga strona nie jest w stanie tego udźwignąć i wtedy narcyz mówi, widzisz, to ty jesteś agresywny, to ty mi się na mnie wyżywasz.
1: Tak. To jest zasada, to co powiedziałaś, tak zwany hoovering, czyli i prowokowanie, i wciąganie w takie igraszki słowne. Pytanie, zobacz, nie jesteśmy w stanie, jeżeli to jest na takim, wiesz, poziomie emocjonalnym, bo zazwyczaj te zaburzenia narcystyczne, one idą w tą stronę emocjonalną, a nie poznawczą. Tak, żeby to może uprościć, to powiedzmy, poznawcza to jest ta sfera racjonalna. Kiedy jesteśmy blisko faktów, kiedy staramy się powiedzieć, słuchaj, widzę, że dużo zrobiłaś, ale zrobiłaś, ale ja jestem dzisiaj wyjątkowo zmęczona, czyli nie gramy tutaj żadnych ról, ani roli ofiary, ani nie manipulujemy, ani nie wywołujemy poczucia winy, nie deprecjonujemy, nie idealizujemy, bo to też jest taka, wiesz, powiemy o tym kole przemocy narcystycznym, to tylko mówimy, słuchaj, jest mi dzisiaj gorzej, to jest takie proste. Ale jeżeli idziemy w kierunku tych funkcji emocjonalnych, że tak jak powiedziałaś, wciągamy w ten właśnie hoovering od słowa odkurzanie, czyli takie, wiesz, zasysanie, a później staje narcyz obok i tak jak mówisz, mówi, widzisz, jak ty się zachowujesz? I tutaj wchodzimy w gaslighting, znowu takie trudne słowo, czyli pokazywanie, że ta druga osoba nie panuje nad sobą, jesteś nienormalna, zobacz, jak ty się zachowujesz, ty jesteś chora. Gaslighting to też, żeby Państwu wyjaśnić, bo to jest takie szeroko stosowane w internecie określenie, ale to jest robienie z kogoś, najprościej mówiąc, wariata. Wzięło się ze słów, wiesz, z jakiego już kiedyś...
0: Ze sztuki teatralnej
1: i filmu, gdzie mąż, dlatego gaslighting od gazu, skręca lampę i później ją odkręca, jest jaśniej, ciemniej. Ta żona mówi, widzę, że jest ciemniej. A on mówi, nie jest ciemniej. Później tą lampę podkręca, ona mówi, widzę, że jest jaśniej. Ale nie jest jaśniej, tobie się tylko wydaje, że jest jaśniej. I tym, żeby zobrazować, jest gaslighting, czyli wmawianie ofierze, że widzi coś, czego nie widzi, albo że nie widzi czegoś, co widzi.
0: Ten temat też przenika do takiej popkultury, pojawia się w serialach, można już obserwować coraz bardziej, jak działa przemoc narcystyczna. Z jednego z nich mi utkwiła taka scena w pamięci, kiedy mąż, znęcając się nad żoną, zabiera gdzieś dzieci, ona się budzi, nie ma nigdzie dzieci, jest przerażona. Mhm. On potem wraca z tymi dziećmi, kiedy ona jest zapłakana, dzwoni, zastanawia się, co się stało i mówi, ale przecież ja ci mówiłem, że je zabieram dzisiaj na wycieczkę.
1: Gaslighting, okrutne, jak mówisz o tym, nie widziałam tej sceny, ale jak mówisz o tym, to jestem w stanie empatyzować z ofiarą i wyobrazić sobie, jak się czuje matka. No i to jest właśnie robienie z kogoś wariata.
0: Ale czasami bywa łagodniejsze. Na przykład umawiamy się na coś, a potem ta druga osoba mówi, nie, ja tak wcale nie mówiłem, ja nie obiecywałem, że ja to zrobię. Tak, tak. Się nie umawialiśmy, coś ci się pomyliło. Nie, tak nie było.
1: Ale zobacz, jak łatwo jest wyjść. No, jesteśmy jako jedyni naczelni, posługujemy się aparatem mowy. Wsłuchujemy się w te słowa, bo nie mamy nic innego. Oczywiście mamy ten język niewerbalny, ale w zaburzeniach narcystycznych ten język niewerbalny, on idzie w sukurs z językiem werbalnym, czyli jakby, wiesz, takie uśmieszki, takie patrzenie na kogoś z przymrużonymi oczami, ale przecież ja nic takiego nie mówiłem. Przecież to naprawdę okej, no dobrze. I to są takie małe rzeczy, ale ta ofiara, bo to jest też założenie narcyza, traci wiarę w siebie, traci zaufanie do siebie, traci to, co w człowieku jest najcenniejsze, czyli takie, wiesz, poczucie, że jesteśmy sprawczy, że możemy coś zmienić. Tego nie ma. Taka jest intencja no, narcyza.
0: Zastanawiam się, czy narcyz to robi z premedytacją cynicznie i bardzo świadomie, czy robi to czasami też tak intuicyjnie, bo wie, że takie zachowanie poskutkuje tym, że osiągnie cel, na którym mu zależy, ale się nad tym głębiej nie zastanawia.
1: Wiesz, w tej ciemnej triadzie, gdzie występuje taki silny makiawelizm, to jest takie określenie oczywiście psychologiczne i zaburzenia psychopatyczne i socjopatyczne i właśnie zaburzenia narcystyczne, mówi się o tym, że to w dużej mierze jest jednak intencjonalne, ale też w zaburzeniach narcystycznych mówi się i no, psychopatycznych, socjopatycznych, mówi się też o jednak no, zmienionej chemii w mózgu i w ogóle zmienionej, teraz przy takim obrazowaniu, zmienionym mózgu, gdzie ciało migdałowate jest trochę większe, że ten płat przedczołowy nie jest w pełni wykształcony, tylko my nie wiemy do końca, czy środowisko zmieniło obraz mózgu, czy ten mózg pierwotnie zmienia środowisko i to, co się wiesz, dzieje wokół. Tego nie wiemy.
0: I co było pierwsze, jajko czy kura? Zachowanie czy mózg?
1: Czy mózg, dokładnie. Ja myślę, że to jest takie sprzężenie jednak zwrotne, że jedno wpływa na drugie i odwrotnie. Ale wiesz, jeszcze wrócę do tego gaslightingu, bo przypomniało mi się, chciałabym może dodać, tak a propos tego, czy mówisz, że jest to wykorzystywane, to w teatrze mieliśmy ostatnio program z Biblioteką Wojewódzką organizowane na temat właśnie przemocy. O tym mówiłyśmy z dziewczynami, które się zajmują na co dzień przemocą. Była pani adwokat, była dziewczyna z feminoteki, była pani policjantka, która też pracowała w interwencji kryzysowej. I ta rozmowa miała miejsce po spektaklu, po Skromieni złośnicy. Nie reklamuję spektaklu jako takiego, a nawet jeśli by tak było, to chętnie to zrobię, dlatego że tam jest bardzo wyraźnie pokazany gaslighting, kiedy ofiara swojego sprawcy mówi, jeszcze jest jasno, on mówi, nie, jest ciemno, świeci słońce, nie, świeci księżyc. I to jest tak dojmujące, że jak się to ogląda jeszcze na tej małej scenie w bunkrze, w naszym Teatrze Kochanowskiego, to naprawdę jest odczuwalne. I właśnie odczuwalne, to czego nie ma narcyz, to nie ma empatii. Żebyśmy nie spodziewali się.
0: Ale ma dużą świadomość emocji, które są w drugim człowieku.
1: Tak.
0: Nie ma takiej empatii współodczuwającej, ale ma taki poznawczy zmysł, że doskonale wie, co przeżywa emocjonalnie ta osoba i doskonale potrafi grać emocje.
1: I wykorzystać to, bo to, i tutaj wchodzimy w to koło przemocy narcystycznej, gdzie się pojawia idealizacja i takie idealizowanie i partnera, idealizowanie związku, idealizowanie samego siebie. I bardzo często osobie, która poznaje osobę z zaburzeniami narcystycznymi, wydaje się, że poznaje księcia z bajki. Mówię o mężczyznach, ale albo księżniczkę z bajki może, żeby było porówno. Czyli poznaje kogoś absolutnie idealnego, fascynującego. W tym czasie narcyz staje się takim słuchaczem naszych potrzeb, on dokładnie wie, jakie zadać pytanie, diagnozuje nasze potrzeby, a później cudownie je zaspokaja. Ale to jest pierwsza faza właśnie tej idealizacji, kiedy wydaje nam się, że ktoś nam z nieba spadł, że to jest wprost niemożliwe. On na trzecim, czwartym spotkaniu mówi, że nas kocha, że nigdy nie rozmawiał z kimś tak głęboko i w ogóle z nikim nie rozmawiał tak cudownie jak z nami. Natomiast po jakimś czasie pojawia się ta faza, która jest najbardziej niepokojąca, mianowicie właśnie deprecjonowanie i zabieranie ofierze sprawczości. Kiedy się pojawiają te rzeczy, o których wspomniałyśmy przed chwilą, mianowicie właśnie hoovering, ta pierwsza to love bombing, później jest hoovering, później jest gaslighting, później jest odcinanie też ofiary od wsparcia, czyli podkreślanie, że twoje koleżanki, twoi koledzy są jacyś nienormalni. Ja widzę, że oni w ogóle na ciebie nie zasługują. Zobacz, jak się zachowuje twoja matka. I to jest, wiesz, to jest dalej w kierunku takim, żeby zabrać ofierze wsparcie i mieć nad nią pełną kontrolę. To jest bardzo niepokojące.
0: Dlatego za moment wracamy do rozmowy, żeby rozpoznać takie strategie, które są bardzo przemocowe, manipulacyjne. Też będzie o tym, jak sobie z nimi radzić. Za chwilę powracamy do rozmowy z socjoterapeutką i psycholożką Katarzyną Mordowską.

0: przestrzeń.
1: Lepiej żyć.
2: Dzisiaj rozmawiamy o narcystycznej przemocy, też o tym, co drzemie w narcyzie, jak to w ogóle rozpoznać i zrozumieć jego mechanizm, ale też jak się bronić, żeby być po prostu świadomym tego, co jest nadużyciem ze strony narcyza. Przypomnę, że Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, dzisiaj gości w programie. Mówiłyśmy o gaslightingu, czyli kiedy narcyz wmawia, że coś było inaczej, że to z nami jest coś nie tak, bo nie pamiętamy, bo nam się pomyliło, albo już tracimy po prostu właściwy ogląd rzeczywistości, kontakt z rzeczywistością, ale czasami po prostu się upiera, że on przecież tego nie powiedział, albo powiedział to, czego nie powiedział, różnie. Wmawia nam, że było inaczej. My zaczynamy w pewnym momencie sobie nie wierzyć.
3: Tak.
2: I takie przeczytałam zdanie, które jest adekwatne na tą sytuację, powiedzieć, ja to zapamiętałem inaczej. Że to jest bardzo asertywne, żeby to podkreślić.
3: No zakłamywanie rzeczywistości przez narcyza to jest jego modus operandi, sposób działania. To jest coś, co jest absolutnie wpisane też w kategorię diagnostyczną. I to musi zacząć nas niepokoić, bo w przemocy narcystycznej jest ten cykl, czyli jest, wiesz, upside down, jest góra-dół, kiedy wydaje nam się, że jest przecież bardzo wszystko dobrze, może to jest taka faza też miesiąca miodowego, która występuje w przypadku przemocy, generalnie przemocy, i bardzo często ofiara czeka na ten moment i trochę umniejsza właśnie te działania, o których ty mówisz, czyli no, albo gaslighting, albo hoovering, albo taką prowokację, albo odcinanie od wsparcia, albo mówienie, zaklinanie rzeczywistości, zakłamywanie rzeczywistości, że jest inaczej, ale tak naprawdę to, z czym musimy sobie, jeżeli już mamy taką nie tyle postawioną diagnozę, bo ja bym nie chciała, żeby Państwo też bawili się w diagnostykę, od tego jest psychiatra, od tego jest psycholog kliniczny i oni się powinni tym zajmować, ale jeżeli czujemy, że coś niepokojącego się dzieje w naszym życiu, że czujemy się dziwnie i tutaj dziewczyny, które psychiatrka i psycholożka napisały taką książkę, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam dokładnie ten wykład, jak mówiły o tym, że przy zaburzeniach narcystycznych ofiary czują się jakby ktoś spuścił z nich powietrze, jakby były pozbawione, my po prostu wpadamy w taką niemoc, mamy w taki stupor, w takie otępienie, mamy wrażenie, jesteśmy bezsilni. Wiesz, i to jest też takie bardzo ciekawe, też to obserwuję.

0: ktoś właśnie spuścił powietrze jak z dętki. Że nie czujemy przy tej drugiej osobie wsparcia, nie czujemy, że rośniemy przy tej osobie, nie czujemy, że możemy rozkwitać. Kobiety mówią, że czują się coraz brzydsze, że mają takie wrażenie, że one się spalają od środka, są coraz mniej atrakcyjne intelektualnie i wizualnie. I to jest bardzo niepokojące, bo działania narcystyczne właśnie doprowadzają nas do takiego momentu, kiedy się czujemy kompletnie wycieńczone. Mhm. Kompletnie.
1: Widziałam osoby, które próbowały się wyzwolić z narcystycznych związków i kiedy już bardzo mocno na ostrzu noża postawiły sprawy, spakowały walizki, to ten narcyz potrafił się stać tak czarująco, nieprawdopodobnie, nagle miły, starający się, że one zaczęły wątpić w swoją decyzję.
0: Właśnie, wątpić w swoją decyzję, bo to są wielomiesięczne, czasem wieloletnie działania narcyza, że ta ofiara przestaje sobie ufać. Ona już sama nie wie po gaslightingu, w co wierzy i nie wie, gdzie jest prawda, bo ta rzeczywistość jest totalnie zakłamana.
1: I następuje ten love bombing, tak? Znowu to uwodzenie, znowu ta faza miesiąca miodowego. Trzeba odzyskać osobę, którą narcyz de facto postrzega jako zasoby.
0: Tak, zasoby, bo ta osoba, nawet mówi się o takiej koluzji narcystycznej, to jest jedna z teorii takiej związkowej, w psychologii systemowej to funkcjonuje dosyć często. Narcyz potrzebuje tylko i wyłącznie paliwa do tego, żeby tak naprawdę, to może zaskoczyć niektórych, ale narcyz, czy wielkościowy, czy wrażliwy, czy taki bardzo impulsywny, bo oni też bywają niezwykle agresywni, kiedy coś się dzieje wbrew temu, co zakładali, to są osoby, które bardzo mocno korelują ze wstydem i z niskim poczuciem własnej wartości. I wszystkie te działania są po to, żeby trochę przykryć to, co narcyz tak naprawdę w sobie nosi. Niestety muszę Ci powiedzieć, że są terapeuci, są psychologowie, którzy twierdzą, że w ogóle nie da się z zaburzeniem narcystycznym pracować. Oczywiście no, różne źródła różnie mówią, są tacy, którzy mówią, że jest to możliwe, ale niektórzy uważają, że narcyz na terapii nauczy się tylko kolejnych metod manipulacji.
1: Spotkałam osoby, które są świadome tego, że są narcyzami i jest im z tym dobrze.
0: Nie. A to ciekawe, bo narcyz bardzo jest tak, że narcyz może być z tego dumny.
1: Bo uważa, że to jest dobra strategia funkcjonowania, bardzo zasilająca bycie narcyzem.
0: To jest ciekawe, bo narcyz, to co też występuje w kategorii diagnostycznej, to absolutny brak refleksji. To znaczy te osoby mają wrażenie, że cały świat jest winien jakichś niepowodzeń. Jeżeli coś idzie właśnie nie po ich myśli, to są agresywni, są nieprzyjemni i wina jest po czyjejś stronie. Potrafią się czepiać najdrobniejszych rzeczy z takiego dnia codziennego, umniejszając tym samym ofierze. A to, że kupił nie taki, nie wiem, chleb, a to, że nie kupiła na przykład tego, co on lubi najbardziej, że to jest coś przeciwko i tak dalej, ale jeżeli i tworzy taki grząski grunt i takie mętne środowisko. Więc jak narcyz mówi, że jest narcyzem, może nie jest narcyzem, to już to jest wiesz, każdy przypadek jest osobliwy, trzeba byłoby się poprzyglądać temu tak naprawdę.
1: Mhm. No to bardzo ciekawe, Kasia, a na przykład kiedy ma się w swoim środowisku inne kobiety narcyzki, które są mocno rywalizujące, jak się chronić.
0: Mm-hmm. Wiesz, to jest ciekawe. Ja myślę, że taką pierwszą zasadą to jest asertywność, o której ty wspomniałaś, czyli po co to mówisz, albo czy chciałaś to powiedzieć.
1: Albo
0: jaki jest cel, tak, bo to jest takie
1: obnażające.
0: Tak, i pytanie, które trochę i obnaża, i ściąga tą zasłonę dymną, i tak trochę klaruje tą mgłę, którą bardzo lubi narcyz, bo narcyz lubi konfliktowość, lubi oplotkowywać, lubi takie mętne środowisko, w którym on się naprawdę najlepiej znajduje. Zdrowy człowiek i też po tym się poznaje, wiesz, takie no, zdrowie psychiczne, nie lubi takich rzeczy, jest raczej transparentny, nie lubi kłamstw, nie lubi oplotkowywania, nie lubi pomówień, nie lubi niedomówień, a tu przy narcyzie zawsze się będziemy czuli tacy mocno zaniepokojeni. Tacy nie będziemy do końca wiedzieli, o czym on tak naprawdę mówi. Więc możemy zadać pytanie wprost, o czym ty mówisz? Jest taka zasada szarej skały albo szarego kamienia, która mówi, że możemy pozostać tacy nieczuli. Normalnie w zdrowym środowisku powinniśmy być czuli. I ta czułość jest w ogóle piękną cechą. która idzie, wiesz, w parze z wrażliwością, z empatią, z takim czasem rozkruszeniem.

0: rozkruszeniem nawet. A tutaj, widzisz, rozkruszenie, tak sobie teraz pomyślałam, a tutaj ta skała, ona może, musi być taka twarda, musimy być w takiej zbroi, zanitowani, bo narcyz nas, no absolutnie, jak on, wiesz, znajdzie taki klucz do naszego nitu, gdzie będzie nas roznitowywał z tej zbroi, to już trochę przepadliśmy. A kolejną zasadą jest zasada zero kontaktu. Jeżeli mamy, bo narcyz będzie nas wciągał, będzie nas uwodził.
1: Będzie sprawiał, że przestaniemy sobie wierzyć, że możemy dać się zmanipulować, możemy dać się zaczarować znowu. Tak. Jest bardzo przebiegły.
0: Tak.
1: Taka zasada szarego kamienia, niezależnie czy narcyzem jest kobieta, czy mężczyzna, jest bardzo często zalecana, żeby nie pokazywać swoich emocji, nawet jeżeli narcyz zrobi coś, co mnie mocno zaboli, albo zrobi coś, co mnie mocno zdenerwuje.
0: A będzie to robił.
1: Ja jestem szarym kamieniem, bo moja złość, nawet negatywna emocje będą go zasilać,
0: będą
1: mu dawać satysfakcję, tak. Będą mu dawać poczucie kontroli.
0: Dokładnie to. Jeżeli i to jest to, ten hoovering, to wciąganie się w taki emocjonalny taniec. Dlatego wcześniej też mówiłam o tej racjonalności i ta racjonalność to będzie właśnie ten szary kamień. Po co to mówisz? Dlaczego to powiedziałeś? Albo właśnie bycie, wiesz, gdyby w normalnej relacji ktoś nas obraził, to naturalnym jest ta złość, będzie gniewem słusznym, bo ktoś przekracza nasze granice, nie zaspokaja naszych potrzeb, potrzeby suwerenności, potrzebę, nie wiem, miłości, potrzebę bezpieczeństwa. Więc ten gniew, on będzie, to, że on się pojawi w nas, to jest w porządku, tylko my nie możemy tego okazywać. Jeżeli już wiemy, że mamy do czynienia z osobą zaburzoną, czyli taką osobą, która ma trwałe, powtarzające się wzorce zachowań, typie narcystycznym, to my musimy właśnie, tak jak powiedziałaś, zachować taką kamienną twarz.
1: Mhm. To czasem bywa trudne, bo zwłaszcza narcyz, który już dobrze poznał osobę, którą wciąga w tą jego narcystyczną grę, to najczęściej zna doskonale czułe punkty i wie, w co uderzyć, żeby wyprowadzić z równowagi. Ale i powiedzieć potem, zobacz, to ty się denerwujesz.
0: Tak, ale popatrz, mówiłyśmy o tym, że narcyz na samym początku poznaje te nasze takie, wiesz, pięty achillesowe, no mamy tylko dwie, ale poznaje tą naszą piętę achillesową i te czułe miejsca i te miejsca, ten klucz do naszych nitów, gdzie wie, którą klapkę ściągnąć, gdzie uderzyć, najlepiej w miękkie podbrzusze, czyli jeżeli mamy problemy w relacji z mamą, załóżmy, może tak być, to się przydarza, mamy to nieprzepracowane i tak dalej, to on dokładnie będzie wiedział. Mówi, zobacz, jesteś taka sama jak matka.
1: Mhm.
0: Albo na przykład, jeżeli, nie wiem, mężczyzna ma trudności jakieś, nie wiem, w pracy załóżmy i ma problemy z szefem. Ja się wcale nie dziwię, że ten szef cię cały czas dojeżdża. Mhm. Czyli to, co będzie, tak jak powiedziałaś, naszą, ale on to wcześniej poznaje i on, wiesz, powie na początku, w tym love bombingu, powie i w takim uwodzeniu narcystycznym i w takim miesiącu miodowym, to on powie, bardzo ci współczuję, to twoja matka musiała być okropna. On będzie się, tak jak powiedziałaś, wykazywał taką empatią, ale ona nie będzie empatią, ona nie będzie współodczuwaniem, tylko ona będzie pewnego rodzaju grą, manipulacją. Narcyz gra.
1: No dobrze, a szczególnie trudne są sytuacje, kiedy jest się długotrwałym w związku z narcyzem, bo się traci tą energię potrzebną do tego, żeby coś zmienić. Najlepiej chyba odejść, nie wiem, to też może być kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że nie ma uczciwej relacji z narcyzem, który traktuje drugą osobę jako źródło jakiegoś zasilania siebie i nie troszczy się o tą drugą osobę, jeśli się troszczy, to fasadowo.
0: Troszczy się fasadowo i troszczy się tak po to, żeby osiągnąć swoje cele. To nie jest troska z troski, to nie jest wyczucie takich prawdziwych potrzeb drugiej osoby i zaspokajanie tych potrzeb, które mogą być różne. To może być potrzeba na przykład chwilowej autonomii, przeczytania książki. Narcyz może to odbierać, szczególnie w tym typie wrażliwym, jako coś personalnego. I on, to jest trudna relacja. W psychologii, w terapii, szczególnie tej systemowej, czyli terapii rodzin, terapii par, no jeżeli dochodzi do przemocy, zawsze każdy terapeuta mówi, przerywam terapię, bo widzę, że dochodzi do przemocy. Są procedury.
1: Ale narcyzi też potrafią, Kasia, czasem zmanipulować terapeutów.
0: Potrafią.
1: I ci terapeuci później grają na korzyść narcyza w tej terapii.
0: Tak, to się zdarza. Ja sama
1: znam. No nie wszyscy są świadomi, Bartek.
0: Tak, ja znam takie sytuacje, znam takie przypadki, kiedy niezwykle przystojny partner i oni faktycznie uwodzą terapeutów, siedzi, ale to też widać w języku ciała. To jest akurat sytuacja, no to już muszę powiedzieć, z mojego gabinetu. kiedy przychodziła do mnie pacjentka taka mocno poraniona, mocno, tam jeszcze to chodziło do przemocy takiej i fizycznej, emocjonalnej, no i też seksualnej, ale też żeby była jasność, ta przemoc seksualna to nie zawsze jest nadużycie takie czysto cielesne, to są też komentarze dotyczące ciała i tak dalej. I ta kobieta, naprawdę to była dziewczyna niezwykle dzielna, ale widać było, że to już są no, resztki jej sił. Na moją prośbę zaprosiła męża i było widać w języku ciała, jak ona siedziała, wiesz, taka pokulona, taka biedniutka, już bez apetytu, więc szczupła nadmiernie. I ten mocno zbudowany mąż, który chciał ją rzekomo otaczać opieką, takim, muszę to powiedzieć, radiowym głosem, zwracał się do mnie familiarnie, nie per pani, tylko per pani Kasiu, tak jakbyśmy się doskonale znali. No i oczywiście wiem, pracując z ofiarami przemocy, że nie było w tym w ogóle autentycznego przekazu, tylko jak powiedziałaś, fasadowość i to przekonanie, że my się tak bardzo kochamy, że my jesteśmy taką cudowną rodziną, ale terapeuta w tą grę nie może nigdy wejść. Terapeuta musi stanąć jednak po stronie ofiary i powiedzieć, zgodnie też z procedurą niebieskiej karty, znając ją, jednak stanąć po stronie ofiary i jeżeli to jest terapia par, przerwać ją, a jeżeli w terapii jest pacjentka, która doświadcza przemocy, powiedzieć jej wszystko, jak wygląda cała procedura wychodzenia ze związku. I oczywiście nie zawsze jest możliwa, wiesz, zasada zero kontaktu, bo czasem są dzieci w związku, czasem jest to ogromnie trudne, ale taka osoba, to jest jeszcze kolejna rzecz, musi szukać wsparcia.
1: No jak zostaje ten kontakt, który trzeba, też są dzieci albo wspólny biznes na przykład czasami, z którego nie można tak łatwo wyjść, no to ten szary kamień trzeba ćwiczyć.
0: Trzeba ćwiczyć.
1: Kontakt z narcyzem i ograniczać do minimum.
0: Dużo to kosztuje energii, wiesz, bo zazwyczaj narcyz doskonale wie, że i szuka takich osób, które są bardzo empatyczne. Więc dla osoby, która jest empatyczna, stosowanie tej zasady szarego kamienia jest ogromnie trudne. No ta osoba jest czuła, a nagle musi się stać zupełnie nieczuła. Czuła do dzieci, nie czuła do niego. Ciężko jest osobie zdrowej psychicznie wchodzić w taką grę, ale no niestety, tak jak mówisz, czasem jest to nieuniknione. Ale na pewno terapia...
1: Bo to jest też to, że wejście w rozmowę z osobą, która jest narcyzem, jest też poddawanie, to jest takie doświadczenie odwrócenia kota ogonem nagle. Mm-hmm. Nie wiemy nagle, jak ta rozmowa się przedziwnie wymyka, jak tracimy grunt pod nogami, jak nasze argumenty stają się zupełnie surrealistyczne, bo narcyz jakoś tak potrafi wszystko pokręcić, tak, pozamieniać, tak, że już nagle czujesz się tym oprawcą.
0: No tak. To też ciekawe, co mówisz, bo to są takie rzeczy, które są klucz w zaburzeniu narcystycznym, że narcyz dokładnie obraca kota ogonem i projektuje na nas te cechy, które wybrzmiewają w nim, dokładnie. Więc jeżeli, to jest rozmowa z wczoraj z pacjentką nową, przyjechała z daleka, fantastyczna kobieta i szczęśliwie już po rozwodzie, teraz chodzi o dzieci, i mówi, on mówił do mnie tymi hasłami, sam zdradzał, i to jest potwierdzone, bo tam, tak jak mówię, już jest po rozwodzie, ale jej wmawiał zdradę. Ona mówi, że nigdy w życiu go nie zdradziła, w ogóle nie miała takiego pomysłu, bo była tak dalece uwikłana w tą trudną relację i w dzieci, i w dom, że to była ostatnia rzecz, o której ona by w ogóle pomyślała. Branie narkotyków, to takie, wiesz, mocne rzeczy.
1: Czyli można się domyślać, co sam robił.
0: Tak. Dokładnie. Narcyz bardzo często jest taka forma projekcji i przeniesienia. To jest mechanizm obronny, ale później no już ustaliłyśmy, że ofiara przemocy bardzo często nie ma tego zaufania do siebie i ta kobieta mówi, chyba ja sama nie wiedziałam, może ja go nawet myślałam, że zdradziłam, to ja się zaczęłam zastanawiać, ale nigdy go nie zdradziła. Tylko do tego stopnia ten gaslighting.
1: To jest bardzo trudno zrozumieć komuś, kto nie był w takiej przemocy.
0: Nie przeżył.
1: Jak można stracić wiarę we własne wspomnienia nawet.
0: we własne wspomnienia, a takie też hakowanie rozumu, taki grunt pod nogami, co wiesz, dla normalnego człowieka to, co jest takie najważniejsze, tym jest terapia, to jest postawienie człowieka na jego dwóch silnych nogach, danie mu tego fundamentu do tego, żeby on przez to życie kroczył, wiesz, w zdrowy, taki stabilny sposób, bo wiadomo, że się potykamy w życiu, wiadomo, że jest trudniej, ale jednak to zaufanie do siebie, do tej naszej, no nazwijmy to intuicji, ale doktor Gerber, która zrobiła na intuicji doktorat właśnie, wprowadziła to do obiegu też takiego naukowego, to nie mamy wiary w intuicję, nie mamy wiary w zdrowy rozsądek, nie mamy wiary w naszych bliskich, bo to wszystko nam zabrał narcyz.
1: W obliczu często rozwodu grozi, że zniszczy tą osobę na sali sądowej, na sali rozpraw w ogóle. I tutaj trzeba mieć naprawdę czasem dużo siły i odwagi, więc gdzie szukać wsparcia, żeby się nie dać zastraszyć, bo...
0: Wiesz, co ja sobie myślę, że akurat jeżeli chodzi o kwestie, ja tu oczywiście nie będę mówiła nazwisk, ale bardzo ważne jest mieć dobrego adwokata, naprawdę to jest kluczowe, jeżeli się już decydujemy na rozwód, jeżeli już mówimy o rozprawie, o sądzie, to jednak dobry jest prawnik, który rozumie ten temat. Ja wiem, że są dziewczyny, które... No, akurat myślę o konkretnych, bo też wiem to od pacjentek. Na pewno panowie też są wyrozumiali, na pewno są tacy prawnicy, ale są na adwokatki, które znają ten problem, bo zdarza się i to też dziewczyny mówią czasem w gabinecie, że idą do adwokata i słyszą nie adwokata mężczyzny, tylko adwokata generalnie rozumianego, czy kobieta, czy mężczyzna, słyszą, no ale jak mogła pani sobie pozwolić na takie traktowanie przez 10 lat, to czemu pani nic nie zrobiła? To co on panią tak traktował i pani w takim związku tkwiła? To jest niezrozumienie tematu. Narcyz wikła w koło przemocy. Narcyz wikła w tą relację bardzo mocno, się wgryza jak nowotwór w umysł. Więc jeżeli ktoś nie zna tego tematu, to nie będzie w stanie pomóc swojej klientce.
1: To bardzo cenna rada. Szkoda, że musimy kończyć. Temat jest długi, szeroki, ale jeszcze będzie pewnie okazja do niego powrócić. Też przy okazji poruszyć temat asertywności, bo tutaj też trzeba ćwiczyć bardzo asertywność, kiedy jest jakiś narcyz w naszym otoczeniu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, była gościnią programu Lepiej Żyć w Radio Opole.
0: Dziękuję Kasiu, dziękuję Państwu. Do widzenia.
1: Za uwagę dziękuję także i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem wiadomości w Radio Opole.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 10 maja. Imieniny obchodzą Antonino i Beatrycze. Dziś przypada także Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Minister Sprawiedliwości zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tłumy zjeżdżają dziś do Łosiowa. Trwają tam targi Wiosna Kwiatów.
5: Pięknie się wpisały w ziemię opolską.
4: Od jutra będą obowiązywać kolejne zmiany na drodze z Opola do Kluczborka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: 15 na zegarach, Daniel Klimczak. Dzień dobry. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info podkreślał, że poszukiwany polityk PiS miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów.
6: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym, jutro mamy roboczą naradę.
4: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, za co był Byłemu ministrowi grozi 25 lat więzienia. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi.
0: To dzieje się teraz w regionie.
4: W Łosiowie trwa Wiosna Kwiatów. Impreza przyciągnęła przedsiębiorców z całego kraju, a odwiedzających i kupujących rośliny liczy się w tysiącach. Wśród wystawców nie brakuje hodowców roślin balkonowych, drzewek owocowych czy krzewów iglastych. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, przekonuje dyrektor Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Genowefa Prorok.
5: To podkreśla 25 lat istnienia tych targów, jak one są ważne, jak potrzebne, jak pięknie się wpisały w ziemię opolską.
7: Ilu wystawców, przedsiębiorców?
5: Ponad 200. No nie mamy więcej miejsca.
7: Cóż to za drzewko pan zakupił?
8: Agres i porzeczkę.
7: Spory wybór.
8: Doskonały wybór, wszędzie.
7: Jeszcze coś na oku?
8: Idziemy na razie oglądać.
9: Trawkę na ogródek.
7: A wybór, jak panu się podoba?
9: No fajne. Jeszcze takie z dwie doniczki jeszcze trzeba kupić.
7: Co pan ma w asortymencie?
10: Azalie wielkokwiatowe, azalie japońskie, hortensje bukietowe, wierzby.
7: Cieszą się zainteresowanie?
10: Dość dużo ludzi.
4: A na miejscu był z mikrofonem Adam Wołek.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Według prognoz amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie od jutra wzmogą ofensywę na froncie. Do tego dnia ma obowiązywać zawieszenie broni. Ogłosił je w piątek Donald Trump po tym, jak Kreml domagał się wstrzymania walk w związku z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa. Szczegóły zna Paweł Buszko.
11: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli intensywność szturmów. Było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną, rosyjska armia wykorzystuje zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego.
4: W wiadomościach teraz ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku, czyli od jutra właśnie, będzie obowiązywać kolejna zmiana organizacji ruchu na DK45 za Zawadą w stronę Kluczborka. To z powodu budowy ronda na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice. Będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy, zapowiada Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Wloty do drogi krajowej nr 45 w kierunku Węgier, a także w kierunku Kolanowic będą zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską. Wielkopolską oraz Oleską, natomiast w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę oraz Lubuszyce.
4: I jeszcze Bliski Wschód. Iran odpowiedział na propozycję Stanów Zjednoczonych mającą na celu zakończenie wojny. Irańska agencja informacyjna IRNA poinformowała, że proponowany plan został wysłany do mediatora, czyli Pakistanu i, to cytat, na tym etapie będzie koncentrował się na zakończeniu wojny.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Według prognoz IMGW dziś na termometrach w naszym regionie maksymalnie 20 stopni. Tyle właśnie mamy teraz w stolicy województwa. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. No i to się też zgadza z prognozami. Tak jest właśnie za oknem. Patrzę sobie na te liście, które delikatnie od czasu do czasu się poruszają w rytm wiatru. To też było wcześniej zapowiadane. W nocy temperatura spadnie, ale nie zmarzniemy, bo od 8 do 10 stopni na termometrach. Jutro w dzień do 21, ale uwaga, spodziewamy się deszczu, burz i wiatru, który w porywach osiągnie prędkość 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
17: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
18: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
19: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
20: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
21: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
20: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
0: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Po reklamie.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Coraz częściej żmije zygzakowate czy gniewosze plamiste można spotkać w trakcie wycieczki do lasu. Od tego tematu rozpoczynamy cotygodniowe, coniedzielne spotkanie w programie Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, dzień dobry. A wracając do tych gadów, te zmiennocieplne gady potrzebują teraz ciepła, dlatego chętnie wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy go zostawić w spokoju. A konkretnie to obejść lub objechać go szerokim łukiem. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka. O tym zapewniał nas w Radio Opole Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Opolu.
2: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować tą ręką.
1: Gniewosze nie są wężami jadowitymi, w przeciwieństwie do żmii. Inna sprawa, że nie każde ukąszenie żmii ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu. Dodajmy, że zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewosz plamisty to są w Polsce gatunki pod ścisłą ochroną. Jednak nie wężami, ale raczej psami będziemy dzisiaj się zajmować w programie Na kocią łapę i na psa urok. Już za chwilę pojawi się u nas gość. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W studiu programu Na kocią łapę i na psa urok zapowiadany gość Adam Mazurkiewicz, Dogo Akademii. Adam Mazurkiewicz, Matejka, która jest przecież już żoną. Po pierwsze, Ada, gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ostatni raz, kiedy rozmawiałyśmy, to mówiłaś o zmianach w twoim życiu, ale związanych z tą pracą zawodową. Nie wspominałaś o prywatnych planach, więc jeszcze raz gratuluję, że już drugi człon nazwiska, no i że w związek małżeński weszłaś.
2: Bardzo dziękuję. Zmiany.
1: Tak. No właśnie, a propos zmian, to co się zmieniło od naszego ostatniego spotkania, jeżeli chodzi o Dogo Akademię, bo opowiadałaś nam ostatnim razem w Radio Opole o swoich planach związanych z działalnością, która miała skupić się na pracy z osobami z problemami poznawczymi.
2: Tak, zgadza się. Jest to dalej nasz ogromnie tutaj ważny projekt, ale zmieniło się bardzo wiele, bo z takich największych newsów 21 czerwca otwieramy nasz ośrodek w Opolu, więc będziemy już stacjonarnie działać i mogę się pochwalić, że będzie to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce, bo będzie to interdyscyplinarny ośrodek badania i analizy zachowania psa.
1: Brzmi to wszystko bardzo tak profesjonalnie, naukowo i co za tym idzie? Co się z tym wszystkim wiąże?
2: Wiesz co, to może tak prostymi słowami.
1: Od początku.
2: Mamy taką profesję, że jest tutaj jeden bardzo ważny element, który nas różni. Rozmawiamy o pacjencie, który nie mówi, więc podejście interdyscyplinarne, czyli z wielu perspektyw, jest tutaj o tyle istotne, że im więcej ekspertów spojrzy i pochyli się nad przypadkiem konkretnego psa, tym precyzyjnie jesteśmy w stanie określić, co faktycznie powoduje jakie zachowania i jak je przepracować.
1: Mhm. Czyli zrozumiałam to tak, że mamy psa, który w przekonaniu właściciela ma jakiś problem.
2: Tak.
1: Albo raczej to właściciel ma problem z tym swoim czworonogiem i nie wie, od czego w ogóle zacząć, w cudzysłowie, naprawianie tego stworzenia, tego zwierzaka.
2: Dokładnie tak i najnowsze badania nam pokazują, że takie na pierwszy rzut oka problematyczne zachowania, czyli dajmy na to nadpobudliwość lub agresja, są często zachowaniami, które współegzystują z innymi problemami. Na przykład agresja bardzo często współwystępuje z lękiem. I jeżeli pracujemy tylko nad efektem, którym jest, nie wiem, pogryzienie, czy agresja taka widoczna gołym okiem, a nie uwzględniamy tego elementu lękowego, to my nigdy tego psa nie naprawimy. Nie jesteśmy w stanie. Możemy stłumić te niektóre zachowania, ale bez wejścia w tę przyczynę i element łańcucha behawioralnego, który odpala konkretne zachowanie, nie jesteśmy w stanie go zmienić.
1: Czyli musimy dotrzeć do podstaw, musimy sprawdzić, co takiego się wydarzyło w życiu tego czworonoga, że on zachowuje się tak, a nie inaczej.
2: Dokładnie tak, staramy się znaleźć wyzwalacz.
1: Mhm, tak zwany trigger, tak? To się tak się mówi w tym języku profesjonalnym, behawioralnym. No a co jest najczęstszą przyczyną takich właśnie zachowań, które budzą w nas zaniepokojenie? To tak z doświadczenia już na tym etapie, na którym teraz jesteś w tym rozwoju naukowym twojej pracy zawodowej, to jak można stwierdzić, że co najczęściej powoduje
2: najczęstszy lęk, schemat, który obserwuję, tutaj akurat nie będę mówiła o przyczynach, bo to jest też kolejna rzecz, od której chcemy w Dogo odejść. My nie generalizujemy psa. I stąd też, zaraz do tego przejdę, nasz kolejny temat, czyli nasz profil behawioralny, bo jest to nasze wewnętrzne narzędzie analityczne, które powstało właśnie dlatego, żeby badać przyczynę, ale per konkretny przypadek. Bo dajmy na to, idzie po ulicy pies, który jest agresywny, jeden pies i drugi pies. Jeden pies jest agresywny i to jest to, co obserwuje behawiorysta, do którego się pójdzie, więc zaczyna pracować nad agresją. Jest agresywny, bo, nie wiem, spędził 2 lata w schronisku dla psów, gdzie był niedostatecznie stymulowany, dajmy na to, w jakimś tam okresie wczesnoszczenięcym. No i jest taki efekt, jaki jest, czyli ma jakieś tam niezaspokojone problemy, nierozwiązane pewne kwestie socjalizacyjne. Efektem jest ta agresja. Trzeba przepracować to przy psie, na przykład ze schroniska, odczulanie bodźców, neutralizowanie jakichś zapachów, praca nad układem nerwowym, to jest też bardzo częsty case. No ale po drugiej stronie idzie pies agresywny, który jest agresywny dlatego, że był wzięty z super hodowli, tam była poprowadzona dobra socjalizacja, ale na przykład trafił do złego specjalisty, który stosował metody awersyjne, czyli na przykład kolczatki, obroże elektryczne i przez tą pracę z tym psem bardzo często z nieodpowiednią osobą, skutki są zupełnie odwrotne niż my zamierzamy. Takie awersyjne metody szkoleniowe bardzo często powodują właśnie agresję, nad którą później staramy się pracować.
1: Zrozumiałam pewną rzecz, że chodzi przy prowadzeniu tego ośrodka o to, żeby psa nie wkładać w żaden konkretny schemat, tylko żeby do każdego zwierzęcia podejść indywidualnie.
2: Dokładnie tak. No i tutaj jest taki paradoks dla mnie. No, jesteśmy w stanie ubrać człowieka w schematy na przykład podczas analizy medycznej czy dietetycznej. Czy...
1: Jadł to, dlatego mu jest to. Napił się tego, no to...
2: I jest to znormalizowane. No ale spójrzmy sobie teraz, jak my się różnimy między sobą. No zawsze jesteśmy w jakichś tam kategoriach wagowych, bliżej, jakby ta przy ludziach, przy gatunku ludzkim te różnice nie są ogromne. A jesteśmy w stanie to ubrać dlatego właśnie w takie normy. No ale popatrzmy sobie tutaj na psy. Popatrzmy na wyzwania, z którymi mierzy się chihuahua w mieście, a wyzwania, z którymi mierzy się dog niemiecki właśnie, albo pies pasterski mieszkający w Bieszczadach. No i jak my możemy wychodzić z założenia, że jesteśmy w stanie wejść sobie na laptopie i wyszukać rozwiązania, jak pracować z naszym psem? No przecież to jest absurd.
1: Nie ma jednej metody na to, żeby do takiego zwierzęcia, do jego wnętrza dotrzeć i żeby zbadać, co takiego w tym, kolokwialnie mówiąc, zwierzęciu siedzi.
2: Dokładnie tak jest.
1: I stąd też taka metoda opracowana przez ciebie, która ma...
2: Przez nasz zespół. Nie chcę tutaj sobie też przypisywać w pełni tych zasług, ale udało nam się stworzyć narzędzie analityczne, które zbiera dane z bardzo szczegółowego formularza od opiekuna, uzupełnia te dane podczas konsultacji z behawiorystą godzinnej. Ten formularz też od razu powiem, że jest tak skonstruowany, żeby wyłapywać ewentualne niespójności i tutaj błędy po stronie przekazywania informacji ze strony opiekuna. To też jest bardzo ważne, bo podczas konsultacji uzupełniamy, rozwiewamy te błędy, uzupełniamy te dane i na podstawie tych naprawdę bardzo szerokich danych ubieramy tego psa, jego behawioryzm, jego zachowanie w 10 skal. I te skale już nam mówią bardzo dużo. I one nie mówią tylko behawioryście bardzo dużo, ale są to odchylenia we wzorcach behawioralnych, które potrafią powiedzieć bardzo wiele weterynarzowi, które mogą powiedzieć wiele groomerowi i każdemu innemu specjaliście, który pracuje z danym psem.
1: Bardzo interesujący temat i do tego tematu wrócimy już za chwilę w programie Na Kocią Łapę i Na Psa Urok.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radio Pole do rozmowy z Adą Mazurkiewicz-Matejką, która jest behawiorystką zwierzęcą, która prowadzi także pierwszy w Europie, tak jak mówiłaś, Ado, będziesz prowadziła pierwszy w Europie ośrodek, w którym bada się psy pod kątem różnych. No właśnie czego? Jak to nazwać?
2: Lubię na to patrzeć w ten sposób, że w Dogo Akademii jeden pies analizowany jest przez wielu specjalistów. Mhm. Tak jak mówiłam, nasz pacjent nie mówi, a więc my musimy się wyjątkowo bardziej postarać, żeby go zrozumieć. No i co za tym idzie, ja też uważam, że co dwie głowy to nie jedna i zastanowienie się nad konkretnym psem z perspektywy diety tego psa, jego zaspokojeń od strony behawioralnej, no ale też właśnie tej fizjoterapii, na którą staram się stawiać, bo coraz więcej psów ma problemy fizjoterapeutyczne i one przez chroniczny ból potrafią w bardzo brzydki sposób wychodzić później przez problemy behawioralne.
1: Czyli będziesz badała po prostu, co jest przyczyną tego, co jest skutkiem. To znaczy, jeżeli jakiś właściciel czworonoga ma kłopot, na przykład z zachowaniem tego psa, że jest ten pies zbyt agresywny jego zdaniem, albo jest zbyt spokojny, albo że zbyt pobudzony, to wtedy trzeba takiego psa po prostu prześwietlić pod różnym kątem.
2: Tak, powiem nawet dokładniej. My stosujemy tak zwany łańcuch behawioralny. To jest łańcuch, który w bardzo prosty sposób rozbija zachowanie psa na 4 czynniki.
1: A weźmy takiego przykładowego, no nie wiem, na przykład Reksia, niech to będzie owczarek niemiecki. I spróbujmy go zdiagnozować, powiedzmy, że jak to owczarek niemiecki może mieć tendencję do tego, że za dużo szczeka. O.
2: Z pewnością. I tutaj znowu, pies za dużo szczeka, ale nasza diagnoza, jeżeli robimy już pełny profil behawioralny zgodnie z tą naszym systemem DBP, zaczyna się od formularza, który jest bardzo, bardzo szczegółowy i bardzo obszerny.
1: Powiedziałaś takie tajemnicze sformułowanie, DBP. Co to takiego?
2: To Dogo Behavioral Profile. Jest to nasze wewnętrzne narzędzie analityczne, które pozwala na zebranie danych ze szczegółowego formularza oraz konsultacji z behawiorystą i ubranie tych danych w 10 skal behawioralnych. I dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, w których konkretnie parametrach pies ma odchylenia w zachowaniu i dzięki temu, że widzimy całość tego psa i jego pełne spektrum behawioralne, to jesteśmy w stanie zobaczyć, które elementy na siebie wpływają. No i dzięki temu możemy te elementy poprzestawiać tak, aby na siebie wpływały w sposób pozytywny i korzystny dla psa i dla opiekuna.
1: Mówiłaś o 10 skalach. Jakie to są rzeczy, które się skaluje? Co się bierze pod uwagę?
2: Bierzemy pod uwagę takie podstawowe zaburzenia behawioralne, czyli reaktywność pies-pies, reaktywność pies-człowiek, tolerancja frustracji. Tutaj na przykład to szczekanie, o którym wspomniałaś przy Reksiu. No to pierwsze moje pytanie byłoby takie, gdzie Reksio mieszka? Czy owczarek niemiecki jest w bloku, czy jest na wsi? Jeżeli jest na wsi, czy jest na przykład nastawiony na widok zwierzyny, która może potęgować u niego, jakby nie patrzeć, zapisane w jego genetyce, impulsy. Kolejne ważne pytanie, czy jest to pies poddany kastracji, czy nie, czy jest to samiec, czy samica, czy frustracja może mieć podłoże hormonalne, bo jest to bardzo często aspekt, który jest pomijany przez specjalistów, których na rynku się teraz mnoży. No i aspekty weterynaryjne, które stanowią też u nas fundament analizy psa. Mhm.
1: I teraz, kiedy się tego psa prześwietli pod tym kątem, to można trochę tak jak przy budowie, nie wiem, klocków Lego, poprzestawiać pewne elementy, poprzestawiać naciski na któryś z tych aspektów i to sprawi, że ten pies jest w stanie bardziej wejść w normę, bardziej się do tego środka, powiedzmy, do centrum ustawić, to jego zachowanie się
2: dokładnie,
1: po prostu naprawi?
2: Dokładnie tak jest i tutaj się aż uśmiecham, bo jest to jeden z elementów, na którym mi bardzo zależało, czyli żeby efekt naszych działań był mierzalny i on jest mierzalny. Jesteśmy w stanie wykonać profil behawioralny psa przed wdrożeniem naszego planu i po wdrożeniu naszego planu i spojrzeć, które skale w jaki sposób się zmieniły. Bo do naszego planu, do tego profilu, elementem, który dostajemy jest poza raportem szczegółowym behawioralnym naszego psa, jest także plan na 14 dni z rekomendacjami do wdrożenia, które są przygotowane, no już bardziej personalnie się nie da do konkretnego psa, bo uwzględnia po prostu wszystkie współzależności i kryteria pomiędzy tymi skalami, ale także środowisko, w jakim ten pies żyje. No bo tak wrócę znowu do porad z internetu. Co nam po poradach, jeżeli one dotyczą psa żyjącego w mieście, żyjącego na wsi, jednej rasy, drugiej rasy, trzeciej rasy, to nie jest nasz pies. Mhm. Więc ogólne porady, wiadomo, są dobre, czyli na przykład, nie wiem, chodź dużo na spacery z psem, bo zapewnia mu to stymulację intelektualną. Ogólna zasada i uniwersalna zasada.
1: I zawsze się sprawdzi.
2: I zawsze się sprawdzi.
1: Trochę jak horoskop.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Są to takie filary, których musimy się trzymać, ale jeżeli jest już problem, no to te filary tutaj nam nie pomogą. Jeżeli będziemy wyprowadzać regularnie psa, który ma kompletnie zaburzoną reaktywność pies-pies, na przykład poprzez metody przemocowe w szkoleniu, czyli tutaj mogę nawet opisać dokładnie, o co chodzi. Wyobraźmy sobie psa, który idzie na kolczatce. Popularna obroża z kolcami. No i taki reksio, mówmy już o tym naszym owczarku, widzi psa sąsiada z zawinkla, który wychodzi. Napina się na smyczy, tym samym kolczatka wbija się mu w szyję. Pies sąsiada znika, wchodzi do domu, znika z pola widzenia reksia. No i reksio luzuje się, tym samym ustępuje ból powodowany kolczatką. I my dzięki eksperymentom na przykład Pawłowa, tak, dzwoneczek i smaczki, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jaki sposób pies się uczy. To jest tak zwane warunkowanie klasyczne, więc w tym konkretnym przypadku mówimy o bólu spowodowanym kolczatką na szyi, który pies sobie łączy z czym? Z widokiem psa sąsiada.
1: Mhm. Czyli jak widzi psa sąsiada, to go boli i to jest dla niego bardzo nieprzyjemne.
2: I następnym
1: więc za każdym razem kiedy widzi
2: zobaczy psa sąsiada i będzie od razu bardziej, no nawet nie chodzi czy
1: mentalnie,
2: boli, będzie mentalnie
1: tak.
2: go to boleć, bo będzie to dla niego złe skojarzenie. Dlatego co my robimy w Dogo? Odczulamy takie bodźce. Znajdujemy bodziec, który jest neutralny albo negatywny i problematyczny dla psa i łagodzimy jego odbiór w głowie psa. Ja na to mówię trochę tak, mamy możliwość dzięki temu, że jesteśmy gatunkiem no, inteligentniejszym, bardziej rozwiniętym, co prawda po tej współewolucji już naprawdę rozbudowanej, ale my jesteśmy w stanie naprawdę no, niemalże jak z plasteliny lepić skojarzenia u tych psów. Tylko trzeba to umieć robić i robić to konsekwentnie, systematycznie.
1: Wróćmy jeszcze do tego skalowania, o którym mówiłaś, bo to wszystko brzmi bardzo naukowo i bardzo tak metodycznie, natomiast ja mam pewne wątpliwości, czy nauka a życie, czy to ze sobą idzie w parze.
2: Tak. W tym przypadku mówimy o branży, o dziedzinie, która jest totalnie zapomniana przez naukę. Jest to z jakiegoś powodu, widzę, nic się tu nie zmienia. Mnożą się specjaliści, niemalże szamani, którzy są samozwańczymi zaklinaczami psów i metody, które stosują, są po prostu jawnie sprzeczne z najnowszą wiedzą naukową. I to takich ewenementów nie musimy szukać, ich jest naprawdę na pęczki. Jest to też z bardzo prostego powodu. Ta nauka, badania, na których ja działam, na których działamy w Dogo Akademii, to są badania z zeszłego roku, sprzed 2 lat, sprzed 3 lat. Jeżeli ktoś jest specjalistą, który wykształcił się w latach 90., to naturalnym jest to, że bazuje na metodach awersyjnych, na teorii dominacji, tego, że pies z jakiegoś powodu z tobą rywalizuje. To wszystko okazało się być bzdury. Ponowiliśmy eksperymenty, które spowodowały popularność tej metody. No i po ponowieniu obserwacja była no, zupełnie inna. Okazało się, że gdy obserwujemy, akurat tu były wilki, które nie są w niewoli, nie są w klatce, to tam nie występują te zachowania dominacyjne. Struktury wyglądają bardziej jak rodzina. Więc tutaj ta nauka jest o tyle ważna, że dostrzegłam, że ona jest po prostu niesamowicie aktualna, bardzo nowa, no ale też ciągle brakuje narzędzi. No nie ma takiego narzędzia jak to, które myśmy stworzyli. Uniwersytet w Pensylwanii stworzył podobne narzędzie z tym, że nie uwzględnia ten kwestionariusz CBARC, on jest ogólnodostępny, nie uwzględnia on takich w mojej opinii bardzo istotnych elementów, jak na przykład środowisko życia psa. To jest to, do czego ja cały czas wracam.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Z miłości do zwierząt i z miłości do nauki powstał ośrodek Dogo Akademii, który już niedługo będzie otwarty w Opolu. Ada Mazurkiewicz-Matejka to jest jej założycielka właśnie tego ośrodka i jest w naszym studiu. Ile psów tak w populacji psiej w Polsce ma problemy behawioralne? Gdybyś mogła to ocenić, masz już spore doświadczenie w tej materii, bo zajmujesz się behawioryzmem zwierzęcym od kilku lat.
2: To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ jako Polacy mamy ogromnie dużo psów. 49% gospodarstw domowych, to są te pesymistyczne szacunki, ma co najmniej jednego psa w Polsce.
1: Ale to wydawałoby się, że pięknie, że my kochamy zwierzęta.
2: Tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka i faktycznie na tle Unii Europejskiej wypadamy w całkowitej czołówce, ponieważ średnia unijna to jest 25%. Więc no tutaj dwukrotnie przebijamy tą średnią. Kwestia inna jest taka, jaki procent tych psów faktycznie żyje w warunkach, w jakich żyć powinny. Bo to już jest temat, nad którym tutaj się pochylam ja. No i szacuje się, że nawet do 90% psów ma problemy behawioralne. Więc skala tego zjawiska, szczególnie w Polsce, jest ogromna. A też są badania, które pokazują, że z pomocy specjalistów korzysta no, 3-4% opiekunów psów.
1: A reszta twierdzi, że sama sobie z tym psem poradzi?
2: Reszta twierdzi, że poradzi sobie sama.
1: Albo sobie po prostu nie radzi.
2: Albo sobie w internecie poszuka odpowiedzi, albo nie radzi sobie i oddaje psy do schronisk, co też bardzo często ma miejsce.
1: A wystarczy czasami lekko zmodyfikować zachowanie zazwyczaj człowieka w stosunku do zwierzęcia, żeby to zwierzę wróciło do normy.
2: Znaczy w zdecydowanej większości przypadków dokładnie to się wystarczy zmienić zachowanie człowieka i wystarczy zmienić sposób opieki na opiekę bardziej świadomą nad psem.
1: Bardzo często mówi się, że to nie zwierzęta są złe, że to nie one mają właśnie kłopoty, tylko po prostu człowiek nie potrafi sobie z tym zwierzęciem poradzić. Nie zna instrukcji obsługi danego zwierzęcia. Tak jest w przypadku konkretnych ras na przykład. Nie każda rasa jest predysponowana do tego, żeby mieszkać w mieszkaniu, w mieście. I stąd z powodu tych błędów dochodzi później do błędnego interpretowania rzeczywistości przez to zwierzę.
2: No, świat psa jest tak duży, tak szeroki i tak bezpieczny, jak my tego psa tego nauczymy. No i tutaj wracając do tego braku instrukcji obsługi, jest to jeden z powodów, dla których powstał nasz profil behawioralny i plan operacyjny do tego profilu, ponieważ

0: czy jesteśmy w stanie zalecenia ubrać w sposób bardzo przystępny dla opiekuna, wytłumaczyć faktycznie, jak wygląda ten mechanizm od bodźca po zachowanie, które jest efektem. No i znajdujemy tutaj, zawsze też rozbijamy w naszym profilu zachowania opiekuna na to, co działa na plus i na te, które podtrzymują problem. Mhm. Bo zachowanie psa, to też wiemy z doświadczeń pana Skinnera, pies zachowuje się w sposób, który jest dla niego opłacalny. Jeżeli jakieś zachowanie jest nagradzane, będzie powtarzane. Jeżeli jakieś zachowanie nie jest nagradzane, no to wygaśnie. Mhm. Więc zazwyczaj jest tak, że to zachowanie, które nam przeszkadza, w jakiś sposób, przeważnie nieświadomy, pielęgnujemy. Mhm.
1: Jeszcze się zastanawiam, co jest tym błędem, jeżeli chodzi o zachowanie zwierzęcia. Co my ludzie uznajemy najczęściej za odchylenie od normy?
0: Właśnie problem jest taki, że często my jako ludzie faktycznie przyznajemy się do tego, że nasz pies ma problem behawioralny, gdy już jest naprawdę sytuacja ciężka, czyli gdy dojdzie do pogryzienia, gdy dojdzie do pogryzienia na spacerze człowieka lub psa, gdy sąsiedzi grożą, że zadzwonią na policję, bo pies tak wyje, tutaj mówimy o lęku separacyjnym, tych naprawdę przykładów się mnoży a mnoży, a wiele osób czeka na ostatni moment. Muszę pochwalić akurat świadomych opiekunów, ostatnio jest ich coraz więcej. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza na etapie wyboru szczenięcia, wyboru hodowli, konsultuje rasę, co też pokazuje tutaj faktycznie tą rosnącą świadomość w społeczeństwie. No tak jak wspomniałaś, no nie można wrzucić do jednego worka rasy myśliwskiej, rasy pasterskiej i pieska na kolanka ozdobnego, który warto zaznaczyć, że również ma potrzeby swoje, mhm, gatunkowe.
1: No właśnie, to jest to, że pewne rzeczy my uznajemy za odchylenie od normy, za problem behawioralny, tymczasem to jest po prostu specyfika danego gatunku.
0: Gatunku i nawet rasy. No rasy. Jeżeli bierzemy rasę, która od setek lat była szkolona, dajmy na to, do polowania, albo ktoś weźmie pudla i będzie się dziwił, że ten pudel ciągnie do wody i co, idzie na spacer, wchodzi do kałuży.
1: Albo weźmiemy jamnika i się potem dziwimy, że on nam wszystkie wykopuje w ogóle.
0: No i to są, już jesteśmy w stanie jako społeczeństwo rozmawiać nawet o tych stereotypach rasy psów. Mhm. I to jest wspaniałe, bo to dzięki temu rośnie ta świadomość, której jeszcze parę lat temu naprawdę nie było. Mhm. Jak cofnę się do początku tej mojej przygody z behawiorystyką, ludzie naprawdę wybierali psy po wyglądzie.
1: Bo taki ładny.
0: Bo ładny, malutki. Mężczyźni sugerują się muskulaturą u psa i tym, żeby on wyglądał agresywniej i tak no, jakby był bardziej rozbudowany. Skupiają się przez to na aspektach, które tak naprawdę w perspektywie 15 lat, na które się deklarujemy, na 15 lat wspólnego życia, to jest kawał czasu. No i strzelamy sobie w kolano bardzo często. Mhm. Bo decydujemy się, jeżeli wybieramy po wyglądzie psa, no to bardzo mi przykro, to jest nieświadomy wybór rasy i nieświadomy wybór konsekwencji, które za tym idą.
1: A jakie ty definiujesz najczęstsze problemy behawioralne u zwierząt, tych zwierząt, z którymi ty pracujesz?
0: Zazwyczaj jest to lęk, bo no, znakomita większość problemów behawioralnych jest spowodowana jakąś formą lęku. Z jakiegoś powodu pies reaguje agresywnie, zazwyczaj z powodu takiego, że się boi. I to może być nawet nie, że w danym momencie się pies boi, bo coś rzeczywiście, jakieś zagrożenie na nim, nie wiem, czyha, ale to mogą być ugruntowane strategie, które do tej pory działały. Czyli pies, który, dajmy na to, w szczenięctwie został bity, bardzo częsty przypadek, lub doznał jakiejkolwiek innej formy agresji ze strony człowieka.
1: Ale to tutaj mówisz bity, niekoniecznie jako forma znęcania się nad zwierzęciem, tylko jako forma wychowania tego zwierzaka?
0: Też.
1: Bo przecież oczywiście, znamy takie metody, od dziada, pradziada były przecież takie metody stosowane, że trzeba uderzyć psa, żeby on wiedział, że tego nie wolno robić.
0: Tak,
1: to dokładnie jest absolutnie
0: tak,
1: złe.
0: Dokładnie tak i wciąż wielu specjalistów stosuje te metody, bo to też chcę o tym zacząć mówić otwarcie. Bardzo dużo behawiorystów i trenerów psów stosuje dalej metody awersyjne. Bardzo uprzedzam i ostrzegam, żeby z takich metod nie korzystać, bo są one po prostu szkodliwe dla psa w perspektywie dłuższej. I tutaj to właśnie bicie tych zwierząt, czy przemoc jakakolwiek, czy to wychowawcza, czy znęcanie się, powoduje, że psu się kojarzy człowiek ze strachem, z bólem. I co za tym idzie? Pies wyrabia sobie jakieś mechanizmy radzenia sobie z tym lękiem. Dajmy na to, pokazuje zęby albo warczy. No i do mnie ludzie później przychodzą z problemem, że pies na spacerze warczy na innych ludzi, warczy na dzieci, warczy na mężczyzn. Tylko nie rozumieją tego, że przynosi to efekty. No bo może przyjść nawet dziecko ze smaczkiem, pies zawarczy, dziecko odejdzie. No czyli mechanizm zadziałał, tak? Pies chciał uniknąć kontaktu, uniknął tego kontaktu. Pętla się powtarza, powtarza i jeszcze utrwala. Więc praca tutaj zaczyna się na takim bardzo, cofamy się o te parę kroków do tyłu, no i zaczynamy od odczulania widoku ludzi, obecności ludzi, tego, że człowiek może kojarzyć się ze spokojem, bo to jest ważne, że pies zapamiętuje to, jak się czuje w danym momencie. I on kojarzy bardzo, bardzo złożony sposób. To nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, jak szczegółowo pies potrafi zapamiętać dany moment. Nie tyle, co takimi naszymi środkami poznawczymi, co emocją, zapachem. Nawet z naszego potu są w stanie wyczytać poziom kortyzolu. Więc to my współregulujemy się z psem. Częstym problemem jest właśnie też nerwowy opiekun. Jeżeli opiekun wychodzi, jest napięty, jest zestresowany, jest zdenerwowany, no to ten pies siłą rzeczy taki się staje też często dlatego, że na przykład chce pomóc opiekunowi, chce tego opiekuna ostrzec, przestrzec, obronić. Więc to jest takie koło, które naprawdę, jeżeli nie znajdziemy tego jednego ogniwa, które powoduje daną reakcję, to to jest błędne koło.
1: Czyli lęk jest jedną z najczęstszych diagnozowanych takich, nie wiem, odchyleń, tak?
0: Tak, to tak, no bo tutaj mamy lęk separacyjny, czyli szczekanie w domu, ujadanie, niszczenie rzeczy, agresja na spacerze wobec psów, wobec dzieci, wobec zwierząt innych, wobec ludzi. Wszystko może mieć podłoże lękowe.
1: A co powiesz o bólu zwierzęcia?
0: To jest bardzo ciekawy temat, bo na tym skupiają się wszystkie najnowsze badania naukowe właśnie na tej korelacji pomiędzy bólem a agresją. I temat jest o tyle złożony, że psy, szczególnie niektóre rasy, są mistrzami w kamuflowaniu bólu.
1: Na pierwszy rzut oka wszystko z psem jest w porządku.
0: Dokładnie tak, dlatego w Dogo Akademii badamy psa również z udziałem zoofizjoterapeuty, który jest w stanie podejść do psa i poprzez terapię manualną znaleźć napięcia na ciele psa. Odkryć, czy dany pies jest agresywny z czystych pobudek behawioralnych i ma złe skojarzenia do przepracowania, czy być może występuje ten element chronicznego bólu, który w znakomitej większości przypadków objawia się agresją.
1: Pies nie powie, że go boli. Pies nie pokaże, gdzie go boli. Pies po prostu może być z tego powodu zwyczajnie zdenerwowany albo agresywny. I ten ból może się przekładać na te zachowania związane właśnie z agresją.
0: Dokładnie tak jest.
1: I żeby to do tego dotrzeć, to też tego psa trzeba odpowiednio umieć prześwietlić. Nie było do tej pory takiego narzędzia, dzięki któremu można było diagnozować, więc stworzyliście sobie sami takie narzędzie.
0: W dużym skrócie tak. Jest to narzędzie, które na pewno też jest bardzo pomocne dla behawiorysty, bo tak jak wspominałam wcześniej, ogromną ilość czasu zajmował nam wywiad behawioralny. My musimy zebrać ogromną ilość informacji na temat środowiska i psa, no bo tak jak wspominałam, pacjent nie mówi, więc my musimy, tak naprawdę działamy tylko na danych deklaratywnych ze strony opiekuna. Ale dzięki temu my jesteśmy w stanie, tak jak mówię, efektywniej działać. My jesteśmy w stanie porównać konkretne kryteria i parametry, no i dojść do tej właśnie jednej przyczyny, która powoduje zachowanie, które najbardziej przeszkadza opiekunowi.
1: Ada Mazurkiewicz, matejka, twórczyni Dogo Akademii i ośrodka, który już niedługo będzie działał także w Opolu, która diagnozuje, bada i prześwietla psy pod różnym kątem, tak żeby ta współpraca między człowiekiem a zwierzęciem potem szła idealnie w tym samym kierunku, tak żeby pies i człowiek potrafili się dogadać. Dzisiaj była gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Ada, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W tym programie Na kocią łapę i na psa urok to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Bądźcie z nami w kolejną niedzielę. Następnym razem spotkamy się z rzecznikiem prasowym lotniska w Katowicach w Pyrzowicach, który opowie nam tuż u progu wakacji o tym, jak podróżować liniami lotniczymi z czworonogiem na pokładzie, jakie powinniśmy spełnić procedury, jak się do takiego lotu przygotować i czy każdy pies, kot albo inne stworzenie może odbyć taką podniebną podróż. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejną niedzielę.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 16 na zegarach. Pożar domu w Świerczowie. Z ogniem walczy 6 jednostek straży. Mundurowi z Olesna zatrzymali złodzieja z Dolnego Śląska. W serwisie także siatkówka na najwyższym poziomie. Trwa mecz o mistrzostwo kraju.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy jednak od spraw międzynarodowych. Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Po deklaracji wycofania się przez Stany Zjednoczone z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu, rząd Friedricha Merca chce kupić amerykańskie uzbrojenie. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
2: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Typhoon. Kluczowe są możliwości produkcyjne i zasoby Stanów Zjednoczonych, a uzbrojenie USA kurczy się przez działania na Bliskim Wschodzie. Berlin chce dowiedzieć się, czy może liczyć na amerykańskie pociski i wyrzutnie przy rozbudowie systemu odstraszania Rosji.
0: 6 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar elewacji budynku jednorodzinnego w Świerczowie. To powiat namysłowskie. Namysłowskie akcja rozpoczęła się niedawno. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Działający w powiecie oleskim złodziej pochodzący z Dolnego Śląska usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty dotyczące kradzieży i jazdy pod wpływem alkoholu. Jak ustalono, 34-latek przybył do naszego regionu pieszo, mówi aspirant Marek Kotara z oleskiej policji.
3: Kiedy dotarł do powiatu oleskiego w jednej z miejscowości z zaparkowanego na posesji pojazdu, ukradł pozostawiony portfel z dokumentami i gotówką, w sumie około 1400 zł. Kolejnym jego łupem stał się Peugeot, którego ukradł już w innej miejscowości spod jednego z lokalnych zakładów mechanicznych.
0: Złodziej był pijany, przez co szybko zakończył podróż w rowie.
3: W organizmie miał prawie 2 promile. Do tego zdarzenia doszło na terenie województwa wielkopolskiego, a sprawcą zajęli się lokalni policjanci, którym zatrzymany powiedział, że samochód pożyczył od kolegi. Faktem jednak było, że mężczyzna nie miał prawa jazdy.
0: Przyznał się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Od 3 dni w szpitalach w całym kraju obowiązują nowe standardy organizacji opieki okołoporodowej. Mają one uporządkować zasady opieki nad kobietą w ciąży podczas porodu i połogu oraz wzmocnić prawa pacjentek. Jeden z zapisów tych standardów mówi o tym, że edukacja może się odbywać od samego początku ciąży, mówi Agnieszka Pęcy. To położna oddziałowa w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
4: Nie mamy tu żadnych ograniczeń czasowych i możliwości jakby tej pacjentki edukacyjne na początku ciąży są większe niż później, kiedy w grę wchodzą duże burze hormonów i stres przedporodowy. W standardzie nowym jest zapisane, że każda pacjentka ma prawo spożywać posiłki. Wiemy, że w różnych placówkach różnie było to akceptowalne. Zmienia się to, że ten kontakt skóra do skóry jest zapisany już dwugodzinny.
0: Jednym z najważniejszych punktów nowej regulacji jest wzmocnienie prawa do łagodzenia bólu porodowego. Każda placówka ma obowiązek zapewnić rodzącej dostęp do co najmniej jednej farmakologicznej metody jego łagodzenia. Nowe standardy przewidują także konsultacje anestezjologiczne jeszcze przed porodem. Ma to skrócić czas oczekiwania na pomoc w trakcie akcji porodowej. I jeszcze zaglądamy do Sosnowca, gdzie trwa decydujące starcie o mistrzostwo Polski w siatkówce. Aluron CMC Warta Zawiercie mierzy się z Bogdanką Luk Lublin. No i w tym spotkaniu trwa właśnie 3 set na tablicy 1-1 i tyle samo mamy także w setach.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A na termometrach niezmiennie 20 stopni to maksymalna wartość, którą na dziś prognozowali nam synoptycy IMGW. W nocy temperatura oczywiście spadnie, ale nie będzie to zimna noc, bo nawet do stopni 10 nad ranem. Na południu województwa możliwe przelotne opady deszczu. Padać będzie także jutro w ciągu dnia, właściwie na całym obszarze województwa. Może też miejscami zagrzmieć. No i warto pościągać kwiatki z balkonów, bo wiatr osiągnie w porywach prędkość 65 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Dłonie mi

0: Krótko o literaturze.
1: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest troje gości. Pani profesor Joanna Goszczyńska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Leszek Hensel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Hungarysta, literaturoznawca, także ambasador swego czasu w Bośni i w Bułgarii, więc pewnie te wątki też poruszymy, oraz profesor Paweł Marcinkiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytet Opolski i spotkaliśmy się dlatego, że pani Joanna Goszczyńska była gościnią Uniwersytetu Opolskiego w ramach 23. Opolskiego Festiwalu Nauki, który, jak Państwo wiecie, bo profesor Marcinkiewicz często przeprowadza gości, właśnie za to bardzo, bardzo dziękuję za tą troskę.
4: Bo... Tak, mieliśmy dzisiaj kolejną edycję spotkań z literaturą w ramach 23. Opolskiego Festiwalu Nauki. Było to trzecie spotkanie w tym roku. Mamy jeszcze równo trzy, czyli jesteśmy na półmetku, a naszymi gościniami była słynna czeska pisarka, chyba tak mogę powiedzieć, Karin Lednicka oraz jej tłumaczka, profesor Joanna Goszczyńska, autorka przekładu, polskiego przekładu Krzywego Kościoła.
1: Które ma składać się z trzech tomów. Nie wiem, czy już wszystkie trzy tomy zostały przetłumaczone i czy się ukazały, bo widziałem, że ma być kontynuacja, czy na razie tylko pierwszy tom?
2: Nie, na razie się ukazał tylko pierwszy tom. Jestem w trakcie tłumaczenia drugiego.
1: No właśnie, tak wolałem się na wszelki wypadek upewnić, bo w internecie nie znalazłem informacji o drugim, trzecim, że już jest, ale zawsze najlepiej dopytać u źródła. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale pan Leszek Hensel jest prywatnie także mężem pani Anny. Myślę, że możemy to zdradzić, państwo się nie obrażą. Jeżeli chodzi o panią Joannę, to głównie tłumaczenia z literatury czeskiej i słowackiej. W pana przypadku, jako hungarysta, zakładam, że literatura węgierska, ale nie wiem, na ile to ambasadorowanie w Bośni i Bułgarii przełożyło się też na zainteresowanie literaturą tamtych dwóch krajów. No. Czy tylko już praca ambasadora, a za literaturę już pan się bardzo, bardzo tak zawodowo nie brał?
3: To znaczy, mieszkając i pracując za granicą, właśnie nie można się wyalienować i ograniczyć tylko do kontaktów politycznych. Rzeczywiście trzeba troszkę głębiej wejść w kulturę każdego narodu, żeby potem wiedzieć, o czym rozmawiać z gospodarzami.
1: O, to żebyśmy mieli zawsze takich ambasadorów wszędzie i polityków z takim właśnie podejściem, że trzeba wejść w język, w kulturę, w tradycję. Ach, byłoby pięknie, świat byłby piękniejszy, zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę Karin Lednicką i Krzywy Kościół, w Czechach okrzyknięta i to też głosiły nawet plakaty i te spoty reklamowe u nas przez wydawnictwo, które były rozsyłane, że wielkie wydarzenie literackie i też u nas zainteresowanie jest ogromne. Zastanawiałem się, bo pojawia się, to już wiem też od profesora Marcinkiewicza, etnolekt i już tak moje radary się nastawiły, czyli czyżby ten Krzywy Kościół i ta książka zahaczała też o tematykę śląską, naszą, nam bliższą, i nie jest tylko hermetyczną książką czeską?
2: To jest książka, która absolutnie wpisuje się w taki uniwersalny odbiór, ponieważ książka dotyczy, pierwszy tom, ten przetłumaczony, dotyczy okresu od 1894 roku do 1945. I to jest, tytuł jest Kronika utraconego miasta, czyli kronika dawnej Karwiny, która nie istnieje, bo dzisiejsza Karwina to nie jest tamta Karwina. Czyli tło historyczne to jest tło śląskie. Ja nie wiem, może warto powiedzieć, że ta data początkowa to jest data ogromnej katastrofy górniczej na tym terenie, która pochłonęła ofiary 245 górników. I to jest ten moment wyjściowy. Także, a potem przez te 40, ponad 40 lat, w czasie których rozgrywa się akcja powieści, Karin Ledniska próbuje oddać atmosferę tych czasów w sposób, który ja sobie bardzo cenię, bardzo obiektywny. Stara się pokazać narastające konflikty polsko-czeskie i wzajemne relacje. I myślę, że to jest jeden z powodów takiego ogromnego zainteresowania tą książką. Sama Karin Ledniska mówi, że ona się nie spodziewała takiego zainteresowania. Ona myślała, że ona wyda książkę, która zainteresuje przede wszystkim osoby mieszkające na tym terenie, a okazało się, że ta książka została sprzedana w ilości 250 tysięcy egzemplarzy.
1: W Czechach.
2: To jest niesamowity sukces. Natychmiast znalazła się w rankingu najpoczytniejszych powieści. Posypały się nagrody. W zeszłym roku jesienią, jeśli dobrze pamiętam, akurat byłam wtedy w Pradze, też dostała Karin nagrodę od prezydenta Petra Pawła. Ona jest dziennikarką i ona równolegle pisze o tym rejonie, o tym regionie i dostała nagrodę, która była... Dedykowanie tej nagrody było sformułowane w ten sposób, że jest to za przywracanie tożsamości tego regionu.
1: No tak, bo trudno mi sobie... Oczywiście są jakieś miejscowości, miasteczka, najczęściej to wioski znikały i to po drugiej wojnie też mieliśmy słynną Miedziankę, taki reportaż też chociażby u nas, no ale tutaj mówimy o zdecydowanie czymś większym. Oczywiście, jeżeli była tragedia w kopalni, możemy sobie wyobrazić, jeżeli ona była bezpowrotnie zawalona, zasypana, zginęli ludzie, że już nikt nie chciał tam pracować, wydobywać, odgrzebywać i miejscowość razem z tą kopalnią po prostu umarła. Ale to byłaby, myślę, bezprosta historia.
2: Tak, to troszkę inaczej. To nie dlatego, że miejscowość wraz z mieszkańcami umarła, tylko po prostu na skutek procesu coraz szybszego i rozprzestrzeniania się wydobycia węgla, tam nastąpiły tąpnięcia. Tam stopniowo ziemia się zaczęła zapadać. I ta, na przykład tam, gdzie stoi ten krzywy kościół, który jest na obrazku okładki, to tam ziemia się zapadła o 40 metrów w tym miejscu. Widzę reakcję. Taka sama reakcja była jednej z osób, kiedy przewodniczka, byłam na takiej wycieczce, kiedy przewodniczka nas po tym terenie oprowadzała i powiedziała, że właśnie tutaj jest kościół się zachował, ale cały ten teren jest o 40 metrów niżej, co spowodowało, że praktycznie Karwina zniknęła z powierzchni ziemi, bo tak, widać tam teraz szyby, które też były wyżej, ale domki po prostu zniknęły. I reakcja jednej z osób była zaraz, o 4 metry. Nie, o 40 metrów. Także tam wytyczone są w tej chwili ścieżki, które jakby imitują tamte ulice i od czasu do czasu stoją tylko fotografie, że tu był taki dom, tu była szkoła, tu był zamek Lariszów, a jesteśmy w lesie właściwie. Jesteśmy w lesie między zaroślami, wśród krzaków, tylko idziemy tymi wytyczonymi ścieżkami.
1: No taki troszeczkę przerażająco smutna ta turystyka by była, ale przyznaję, że no, odczułem jakąś taką wewnętrzną pokusę, żeby zobaczyć to miejsce rzeczywiście.
2: Miejsce jest niesamowite, naprawdę.
1: Natomiast bez wątpienia, bo tak jak już wspomniała pani, że autorka jest też dziennikarką, no to już rozumiem, że jeżeli jest profesjonalistką, to potrafi dobrze też zrobić tak zwany research, to raz, a dwa, docierać do świadków, bo zakładam, że poza tymi ofiarami, o których wiemy, ponad 200 osób, no, część mieszkańców, mam nadzieję, przeżyła. Ktoś jednak ocalał i ktoś jeszcze może i mógł później tę historię opowiedzieć.
2: Znaczy katastrofa dotyczyła wyłącznie górników, którzy zginęli wtedy. Bo to było w dwóch szybach, były tąpnięcia, czy tam zawałki, to się chyba mówi po śląsku. Natomiast no, ta wieś, te wsie okoliczne wokół Karwiny, one się stopniowo wysiedlały. Także to ludzie stamtąd odchodzili z różnych powodów. Także to nie było na skutek już jakichś kolejnych górniczych katastrof, tylko na skutek różnych przemian, które tam następowały.
1: Natomiast autorka też wybrała, żeby to było w formie prozy, czyli literackiej. Nie jest to dokument, książka typowo reporterska, dziennikarska, ale po prostu literatura.
2: To jest literatura z tłem historycznym i tak jak sama autorka mówi, ona przeprowadziła bardzo dokładne badania archiwalne i tak jak pan wspomniał, opierała się też na rozmowach z ludźmi, których rodziny tam w tym czasie mieszkały i którzy na zasadzie przekazywania z ust do ust rodzinnych historii zachowali to w pamięci i z nią rozmawiali.
1: No to mnie wcale nie dziwi, że okazało się to wielkim sukcesem. Lubimy chyba coraz bardziej, to u nas też pokazują wyniki czytelnictwa historie osadzone w prawdziwych realiach, w rzeczywistych wydarzeniach historycznych. To nas bardzo interesuje, by wspomnieć akuszerki, czy chłopki, ostatnio głośne rzeczy, też oparte jednak na relacjach, na dziennikach. Jest tego bardzo dużo. Potrzebujemy chyba takiego poczucia, że jesteśmy w jakiejś prawdzie. Teoretycznie tego od literatury pięknej nie powinniśmy oczekiwać. To powinna być historia po prostu, nie musi być prawda, a jednak...
2: Ale to jest literatura. Ta książka jest bardzo często porównywana z chłopkami głównie, ale to jest jednak coś innego, dlatego że chłopki mają wplecioną w narrację, są wplecione dokumenty. U Karin Lednickiej te dokumenty też się czasami pojawiają, ale głównie są to jednak historie opowiedziane przez trzy kobiece bohaterki i jednego mężczyznę bohatera, czyli ta historia pojawia się w opowieściach, w takich mikroopowieściach bohaterów. Ona nie dominuje, ona jest obecna, ale jest dyskretna i tylko w takich momentach właściwie węzłowych, takich tragicznych, jakoś bardziej się ujawnia. Także ta książka jest chyba dlatego taka atrakcyjna, nie dlatego, że jest to tło historyczne, chociaż to też, bo to budzi różne emocje, zwłaszcza te późniejsze tomy, ten pierwszy może mniej, ale właśnie dlatego, że to jest przez pryzmat takich tragicznych losów kobiet, które zostały pozbawione, nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale żywicieli rodziny.
1: Tak, wszyscy ci, którzy troszeczkę orientują się w życiu na Śląsku, w życiu górników, a jest o tym trochę literatury, zwłaszcza też filmów, to wiedzą, że górnik utrzymywał najczęściej całą rodzinę. Moment, w którym ginie w kopalni, dziś są odprawy, są jakieś emerytury, zapomogi i tak dalej. Kiedyś tak dobrze nie było pod tym względem, więc rzeczywiście to jest osobista wielka tragedia, bo to nie jest tak, że nagle pójdzie sobie ktoś taki do pracy, po prostu trudno to pójdę do pracy, to tak łatwo i prosto to nie wyglądało. I rzeczywiście to dlatego ja bym był skłonny, nawet wspomniałem o akuszerkach, że tam też dokument, to pierwsza szkoła w CK, wtedy monarchii dla położnych, tam wymyślono, że one nie mogą, te babki chodzić, niech dbają o higienę, więc ich skierowano do szkół i to też jest tylko jakby prawdziwe tło, bo rzeczywiście babka poszła bohaterki do takiej i tam bohaterka do takiej szkoły. To jest tylko wplecione, ale mamy żywą, prawdziwą historię. Zwykli ludzie opowiadają, przetacza się wojna, jak uciekają po lasach, jak dochodzi do różnych rodzajów przemocy. Ten stosunek też ich do świata, do ludzi, poczucie tożsamości z konkretną ziemią, a nie tylko jakieś poczucie państwowe czy narodowe. Nie wiem, jak w tamtym regionie to wyglądało. Pani już wspomniała troszeczkę o tych trudnych relacjach polsko-czeskich. Rzeczywiście chyba nieszczególnie jakoś chcemy rozdrapywać. Z Czechami takie jest przeczucie, że bardzo się lubimy, my sobie tam skoczymy do Zlatych Chor na Knedlika, oni tutaj po coś i raczej jest przaśnie, fajnie, lepiej nie wyciągać brudów, ale chyba troszeczkę jest takich zaszłości. Czy tam też to wybrzmiewa wśród tych bohaterów?
2: Tak, oczywiście. Te zaszłości wybrzmiewają praktycznie na każdym kolejnym etapie. Przed pierwszą wojną, w czasie wojny, potem w 20 roku, i pod koniec książki najmocniej już w 38, 39. Tylko tak jak powiedziałam, ja sobie bardzo cenię to, że Karin Lednicka stara się o taki rodzaj obiektywizmu, żeby pokazać, że nie ma jednego winnego.
1: No, praktycznie nigdy go nie ma, tak myślę. Nie znam takiej historii, że byłby tylko jeden winny. No, chyba że uznamy Niemcy faszystowskie i ich napaść w 1939, no to tak, tutaj trudno mi jakoś szukać jeszcze innych współwinnych. Można się zastanawiać, czy do tej wojny musiało dojść, ale wszystkie analizy psychologiczne Adolfa Hitlera i patrząc na to, co się działo, raczej była ta wojna nieunikniona i trudno jej w jakikolwiek sposób usprawiedliwić, a zazwyczaj w takich lokalnych, mniejszych konfliktach można byłoby im zapobiec. Wychodzą z ludzi różne czasami rzeczy, a ta iskra, ten zapon czasami wydaje się banalny, wręcz głupi czasami, a zresztą pan jako ambasador w Bośni, możemy też wspomnieć przecież wojnę po rozpadzie byłej Jugosławii, przecież też nagle, też ludzie, którzy z sobą żyli, współżyli, nagle dochodziło do ludobójstwa właściwie i strasznych czystek. Nie wiem, czy ten temat jeszcze tam też jest żywy, myślę, że no, nie da się tego zapomnieć.
3: To znaczy ten temat żyje tam właściwie na każdym kroku. Wystarczy nawiązać jakiś kontakt z ludźmi, którzy tam mieszkają, to niezależnie od tego, od czego by się zaczęła rozmowa, to na pewno ona się skończy na tym, co robiłem w czasie wojny, co moja rodzina robiła. Kiedyś byliśmy z żoną, pojechaliśmy sobie na majówkę na pogranicze bośniacko-chorwackie. Wylądowaliśmy w takim domku Molunat, to jest już w pobliżu granicy z Czarnogórą. Czyli dom na odludziu, bardzo sympatyczni gospodarze. I ponieważ no, już udało nam się po dwóch latach dosyć nieźle opanować język, to zabawne, tam nigdy się w Bośni nie precyzuje się, w jakim języku się rozmawia. Pytanie jest, czy mówisz w naszym języku. Czy to, niezależnie od tego, czy zada to pytanie Chorwat, Bośniak czy Serb. I więc powiem, nauczyliśmy się ich języka i gospodarz, no tak, jak tylko przychodziliśmy z wędrówki, to przysiadał się do nas do stołu i zaczynał opowiadać i potem zaraz przeskakiwał, a wiecie, tutaj to pole obok, to tutaj to było pole serbskie. I od czasu wojny żaden Serb z rodziny tego właściciela nie miał odwagi, tu przyjechał, ale wiecie dlaczego? Bo w sąsiedniej miejscowości jest taki kościółek, zajrzyjcie do niego. Tam Serbowie strzelali do figur kościelnych. Po prostu nie wiadomo, co z ludzi wychodzi. Mhm. Rozmowy są rzeczywiście czasami nieprawdopodobne, bo kiedyś w Sarajewie rozmawiałem z sąsiadem, który też całą wojnę spędził w Sarajewie, walczył w okopach, broniąc. Nie wiem, czy pan był w Sarajewie. To jest miasto takie w dolinie i z górek było ostrzeliwane przez
1: To pamiętam
3: Serbów
1: z telewizji jako relację właśnie, że, tak, że to było w dole i z tych gór właśnie cały czas było bombardowane
3: Sarajewo,
1: przerażające.
3: Były zmiany w okopach, ludzie szli odpoczywać, jedni, drudzy szli do okopów i mówił coś niewyobrażalnego, że nigdy nie było wiadomo, kiedy zacznie się ostrzał, w związku z tym on za każdym razem w plecaku miał jakieś książki. I że tyle książek, ile w czasie wojny przeczytał, to w życiu, w dotychczasowym życiu tego nie przeczytał. Mhm.
1: No do tego czasami może się zdarzyć, tak bywało już w filmach, że ktoś miał książkę schowaną i kula się tam zatrzymała, więc jeszcze taki pożytek może być z czytania, jak ktoś ma wątpliwości, czy warto czytać, chociaż myślę, że akurat słuchacze audycji o literaturze czytają. Dobrze, jeżeli państwo pozwolicie, to Karen Lednicką zostawimy na razie, ale wrócimy jeszcze do was, dlatego że pani Anna jest autorką jeszcze innych przekładów, a ja tutaj widzę u profesora Marcinkiewicza też no, intrygującą książkę i to byście tak łatwo nie byli tego w stanie rozszyfrować, ale o tym za chwilę wam opowiemy.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i profesor Paweł Marcinkiewicz. Jak już te książki są tutaj, a książki widzę drugoobiegowe, takie, które sam pamiętam z dzieciństwa, czyli wydawane nieoficjalnie. Tutaj próbowałem podglądać. No, widzę Hrabala dla czeskiej literatury. Rzecz absolutnie, no, nie znam nikogo, kto by interesował się i nigdy Hrabala nie przeczytał. Ale jest też książka, gdzie nazwiska tłumaczy nie są nazwiskami moich gości, ale okazuje się, że jak to w drugim obiegu bywało, po prostu tłumacze o to, że często się chowali pod pseudonimami i jedną z tych właśnie autorek jest pani Anna.
2: Ja zacznę od początku. W latach 80. jako uczeń liceum w Opolu pasjonowałem się literaturą czeską, którą można było kupić w kilku niezależnych księgarniach w mieście. I były to książki wydawane przez na przykład Krąg, i tutaj Hrabal, Zbyt głośna samotność, przez oczywiście Nową. Ale też kupiłem książkę wydaną przez Przedświt, Iri Lederer, Czeskie rozmowy. Bardzo ciekawa książka, która ukazuje kulturę czeską jako taką właśnie kulturę europejską. Ja w ogóle z takim przekonaniem o takiej jakiejś uniwersalnej, europejskiej rozpiętości kultury czeskiej wchodziłem w dowolnej Polski po roku 1989 i wydawało mi się, że jesteśmy jako Polacy zapóźnieni wobec takiej bardzo międzynarodowej, bardzo zachodniej, eksperymentującej literatury czeskiej. No i w Czeskich rozmowach w pewien sposób to moje przekonanie o kulturze czeskiej jako wyższej znalazło swoje uzasadnienie. No i dzisiaj okazało się, że jedną z tłumaczek tej książki, którą kupiłem lat 40 temu, jest profesor Joanna Goszczyńska, która tutaj występuje pod pseudonimem Adam Rajski, więc zupełnie nieprawdopodobna historia dla mnie.
1: Jest prawdopodobna, bo i autorzy piosenek też często ukrywali się mężczyźni pod kobiecymi, kobiety pod męskimi pseudonimami. Jak ktoś się interesuje Big Beatem, to taka moja druga pasja, to doskonale wie, że nagle się okazuje, jakich mieliśmy świetnych tekściarzy, a to okazuje się tekściarka była, a nie tekściarz. Natomiast to, co powiedziałeś o tej europejskości czeskiej literatury i naszym takim poczuciu, i tutaj rzeczywiście za chwilę będziemy mieli okazję to zweryfikować, to myślę, że do tego przyczyniły się tych kilka wielkich nazwisk, bo chociażby weźmiemy Wojaka Szwejka, no to jest zaliczane w poczet największej literatury. Możemy wymieniać Szwejka, myślę, i tak w naszym też poczuciu, obok Cervantesa, Don Quixota chociażby. Mamy Kawkę, no to też jest nazwisko. No i Kundera, który później wyjeżdża, ale i w czasach, i okresie czeskim, i później. No i myślę, że tutaj te nazwiska zapracowały, oczywiście wspomniany też Hrabal i fantastyczne ekranizacje.
2: Mi się wydaje, że
1: na to poczucie europejskości.
2: Tak, że nas ciągnęło w dół to jakieś bogoojczyźniane jednak powracanie w krąg tematyczny, poromantyczny taki. Zobaczmy na przykład, no jak cudownie potrafi pisać Hrabal na przykład o swoich przerażających przeżyciach podczas pracy w skupie makulatury. Pewnego przedpołudnia rzeźnicy z centrali mięsnej podrzucili mi pełną ciężarówkę krwawych papierów i zakrwawionych tekturowych pudeł. Całe skrzynie papieru, którego nie cierpiałem, bo ten papier wydzielał słodkawy zapach, a ja zawsze byłem od tej roboty pochlapany krwią jak rzeźnik. Dla obrony włożyłem do pierwszej paczki otwartą pochwałę głupoty Erasma z Rotterdamu. W drugiej paczce z pietyzmem złożyłem Don Carlosa, Fryderyka Schillera, a w trzeciej paczce, ażeby również słowo krwawym ciałem się stało, rozwarłem Fryderyka Niczego, Ecce Homo. No jest to dla mnie piękny przykład europejskiej ironii, w której nie ma nic z rozżalania się nad własnym losem, rozdrapywania ran. I wydawało mi się to dobrym kierunkiem

0: jest bardziej europejska, czy rzeczywiście rozpoznawalna, mamy powód, żeby się wstydzić, bo to mówimy o tych wielkich nazwiskach, no u nas wielkich nazwisk nie brakuje, ale później mam wrażenie, że coraz bardziej z tą czeską literaturą tracimy kontakt, że dopiero w ostatnich latach jest troszeczkę więcej zainteresowania tego, co wydaje się i co pisze się w Czechach. I później też do Słowacji jeszcze przejdziemy, bo trzeba powiedzieć, że do pewnego momentu była to o tym okresie, o którym wspominasz, Paweł, Czechosłowacja, krótko mówiąc. Ci Słowacy zawsze też byli troszeczkę biedni na tym tle. No, zawsze wszyscy mówili Czesi, Czesi, czeska literatura, czeskie, wszystko jest czeskie, a Słowacy jakby troszeczkę nie istnieli na tym tle. Bo moim zdaniem ta książka, o której zaczęliśmy rozmawiać, Krzywy Kościół, jest literaturą europejską. Pani też poniekąd powiedziała, że to jest po prostu uniwersalna, światowa literatura, która będzie atrakcyjna wszędzie, myślę.
1: Ja myślę, że my chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę z zasięgu samizdatu, bo tutaj pan profesor przyniósł trzy książki, ale ja niedawno przygotowywałam taką informację na temat czeskiego samizdatu i troszkę to śledziłam. I ilość wydawanych czeskich tekstów w niezależnym obiegu jest zaskakująca. Wychodzi czeska literatura w całej Polsce. Czasami te same teksty wychodzą w różnych czasopismach, tłumaczone przez różnych tłumaczy, bo jak wiadomo nie było tutaj jakoś koordynacji. I Hrabal jest bardzo popularny. Zbyt głośna samotność była tłumaczona tu w tym wypadku to chyba przez Janka Stachowskiego albo przez Piotra Godleskiego, czyli albo Hartmann. Czyli to jest Paweł Hartmann, to Piotr Godleski. Natomiast chyba bardzo ważną rolę odegrały powieści Kundery. Nieznośna lekkość bytu, Nesnesitelna lekkość byti, która była taką formującą, formatywną książką, którą żaden intelektualista, nie tylko z niezależnego kręgu, tylko po prostu każdy, kto się interesował w ogóle literaturą i tym, co się wtedy dzieje, to przeczytał. Natomiast Lederer, o którym pan profesor wspomniał, to był bardzo znanym czeskim dziennikarzem, dysydentem. I ja, jeśli można o czymś wspomnieć, ja oprócz tego przetłumaczyłam jeszcze jedną jego książkę, Moja Polska, Me Polsko, która niestety nie została wydana. Ona była przygotowywana przeze mnie na przełomie 88 i 89 roku. I wydaje mi się, że Przedświt zrobił wtedy pewien błąd, bo uparli się redaktorzy, żeby poszukać źródeł, które były bardzo często parafrazowane. Lederer jako dziennikarz przytaczał wiele informacji z gazet, nie podając źródeł, bo to był esej. I mnie zaczęło zajmować strasznie dużo czasu poszukiwanie tych odnośników. No i wiadomo, co się stało. Przyszedł moment, kiedy niezależne wydawnictwa przestały istnieć, wydawnictwa zależne, nazwijmy to w ten sposób, nie były zainteresowane przez dłuższy czas, no i ta książka nie wyszła.
0: No to jest też taki, myślę, przykład tego, bo pytałem, tak próbowałem też dowiedzieć się o tą taką dziurę, która nam się w pewnym momencie zrobiła, jeżeli chodzi o te kontakty, relacje literackie, intelektualne, jeżeli chodzi o literaturę czeską, że mieliśmy te wielkie nazwiska. Później wiemy też doskonale, że i opozycja współpracowała bardzo ściśle, stąd właśnie ta obecność też ogromna, bo sam mam tego typu wydania, które profesor Marcinkiewicz przywiózł, Kundera właśnie mam w takim wydaniu. Oczywiście kupiłem później już to normalne drukowane, bo tu można oczy stracić, zwłaszcza z językiem, żeby to przeczytać, ale lepiej podobno w głowie zostaje, jak się człowiek tak namęczy, żeby przeczytać, rozczytać te samizdatowe, tu dodam dla młodszych słuchaczy oczywiście podziemne, niezależne wydawnictwa, bo ta nazwa też jest poprawną, oficjalną nazwą na dla

0: właśnie. Ale później, tak jak pani mówi, że nie było zainteresowania, bo zaczęliśmy troszeczkę gonić za literaturą lekką, łatwą, przede wszystkim wydawać to zachodnie, sensacyjne książki, horrory, jakieś romanse erotyczne i tak dalej. No bo teoretycznie uznano, że tego jesteśmy spragnieni. A ileż można tą polityką, tym wszystkim, tym życiem intelektualnym. Zresztą nawet ten cytat z Hrabala. Hrabal, który uchodzi za takiego dosyć fajnego, prześnego Czecha, piwo, pieski, gospody, prawda? No ale jak ktoś nie wie ecce homo niczego, nie wie co to jest, no to co mu po takim cytacie? Faceta, który pracuje w skupie. Dlaczego on w tym skupie wylądował? No bo intelektualiści lądowali w najtańszych pracach, jak byli niezależni, pyskowali władzy komunistycznej, to albo nie mieli pracy, albo lądowali przy najprostszej, najgorszej robocie. I to jest w takiej pozycji. Jak się tego kontekstu nie zna, no to niestety już cała radość z czytania tego właściwie przepada. I to jest, myślę, też chyba to, co... A wychodzi na to też z tej czeskiej literatury, że no poziom intelektualny był ogromny, erudycyjny, językowy. Czy to jest też ta w pewnym sensie światowość, bo oni byli też czytani chętnie za granicą. Tak myślę. Pani jako tłumaczka i która w tym lata spędziła na pewno wiele lepiej.
1: W przypadku Hrabala to też była taka sytuacja, że ten taki, znaczy w ogóle taki kryzys pomiędzy taka luka wydawnicza, że tutaj niezależne przestały, a te oficjalne wydawnictwa, to ona była spowodowana też kryzysem finansowym. Oficjalne wydawnictwa nie bardzo sobie mogły pozwolić na pewne ryzyko, że będą wydawać książki, które będą no, nieintratne, prawda? Które się nie będą sprzedawać. Ale to była kwestia kilku lat. I potem na przykład książki Hrabala zaczęły wydawać wydawnictwa tworzone już przez pojedyncze osoby, to były właściwie wydawnictwa prywatne, małe wydawnictwa, które jest Hrabal wydawany, cała seria, wszystkie książki po kolei Hrabala są wydawane w wydawnictwie Czuły Barbarzyńca. Także to ta luka została szybko...
0: Wcześniej oczywiście dla formalności dodam, że były wydania takie zbiorcze w piwie, w tak zwanej czarnej celi Biblioteka Prozy Światowej, ale podobno cenzurowane niektóre były. Tutaj trudno mi jest powiedzieć tak w 100%, czy tak rzeczywiście było, na pewno częściowo pewnie tak. Bo...
1: Najstarsze wydania Hrabala to są bardzo wczesne. To są lekcje tańca dla starszych i zaawansowanych i potem taki zbiór opowiadań Bar Świat. A one chyba nie były cenzurowane. Hrabal był stopniowo odkrywany w Polsce. I na pewno takim przełomem to były te wydawnictwa niezależne, te wydawnictwa w niezależnym obiegu.
0: No to prawda.
1: Kiedy Hrabal trafił.
0: No i obsługiwałem jeszcze angielskiego króla. Jedna z na pewno piękniejszych też historii, jaką można sobie wyobrazić. Oczywiście lubiane u nas też za pewnego rodzaju dystans, że i tak to chyba do dzisiaj jest, że i śmiech, i łzy są bardzo często obecne. Bardzo często zdarza mi się, czy oglądając czeski film, czy czytając jakąś książkę. Nawet współcześnie to się jeszcze o dziwo udaje, że niby wydaje się, że takie prosta historia, zabawna, nagle wydarza się coś takiego jak z tym kościołem, który się zapada 40 metrów i dostajemy obuchem w głowę. To nie wiem, może to jest jakaś tradycja u nich literacka, no, nie wiem na czym to polega, ale potrafią to utrzymywać, mam wrażenie, do końca, że o bardzo trudnych, bolesnych sprawach potrafią też to z jednej strony rozładować, troszeczkę nas tak wieść, no bo życie też takie jest, no toczy się to, czy czasami wydarza się jakaś tragedia, czasami wielka, czasami mała, osobista. Jakoś tak jest, że ten dramat, nawet taki mały, urasta do tego właśnie walącego się kościoła, bo dla nas zawsze to tak jest. Osobista tragedia dotyka nas najbardziej, co nam tam doniesienia ze świata. I chyba w tym jakąś siłę widzę. Nie wiem natomiast, czy jesteśmy bardzo na bieżąco, bo wiem, że zainteresowanie czeską literaturą jest. Powstały wydawnictwa, Afera, Książkowe Klimaty starają się, żeby tej czeskiej literatury, bo i Petra Dworakowa chociażby też niezmiernie u nas się cieszy popularnością, bardzo ważna pisarka, jest tego trochę. Ale nie wiem, czy wszystko rzeczywiście, czy tak rzeczywiście śledzimy tą czeską, czy pani sama też jest w stanie, bo wiadomo, że u nas pisze się coraz więcej, pewnie w Czechach podobnie. Czy jeszcze jesteśmy w stanie nad tym zadążyć, żeby to, co wartościowe u nas się ukazywało?
1: Te wydawnictwa, które pan wymienił, to są wydawnictwa małe, niszowe, ale bardzo prężne i rzeczywiście reagują, i to są wydawnictwa, w których właścicielami są, no chciałam powiedzieć,
0: pasjonaci wręcz.
1: Pasjonaci, chciałam powiedzieć, że bardzo młodzi, ale sobie uświadomiłam, że bardzo młodzi to byli wtedy, kiedy zakładali wydawnictwa, teraz już aż tak bardzo młodzi nie są. Ale rzeczywiście na bieżąco śledzą, sami dokonują wyborów i ta literatura najnowsza jest tłumaczona bardzo systematycznie. Natomiast czy ta literatura przetrwa, to czas pokaże.
0: Czas pokaże.
1: Ale na pewno są jeszcze jakieś luki i warto tłumaczyć również literaturę starszą. Takie luki są wypełniane, bo tłumaczony jest Szkworecki, który jest zwykle wymieniany jako jeden z tych trzech najważniejszych pisarzy, Hrabal, Kundera, Szkworecki. Nie wszystko było tłumaczone. Teraz są też powroty do literatury międzywojennej i są tłumaczone wartościowe dzieła z literatury międzywojennej, modernistycznej. Ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia, ale ja rozumiem taką sytuację, że na tak zwanym rynku czytelniczym jest w tej chwili większe zapotrzebowanie na tą najnowszą literaturę. Być może dlatego, że jest wielu czytelników właśnie młodego pokolenia i oni szukają książek, które do nich przemawiają, które do nich w jakiś tam sposób poruszają może mniej uniwersalne problemy, ale te problemy, które są im bliskie, którymi oni też żyją.
0: No to bez wątpienia, bo myślę, że i wiele tych wcześniejszych książek też takie było, że pewnie czytane dzisiaj z naszej perspektywy też wyczytujemy tam troszeczkę inne rzeczy, nabierają troszeczkę innych znaczeń albo są aktualne w inny sposób, z innych też przyczyn i powodów. Szkworecki rzeczywiście tak, bo tutaj Pogranicze wydało swego czasu, już minęło trochę, ale tu do hungarysty pana Leszka Hensela odbijając to i podobnie mamy z Sándorem Márayem w gruncie rzeczy. Też przecież dopiero odkrywany w ostatnich latach i w Polsce z takim wielkim, wielkim wow, jak mówi młodzież, a też przecież pisarz zaczynający jeszcze w międzywojniu, a w tej chwili się rozczytujemy.
2: Znaczy sytuacja literatury węgierskiej w Polsce jest no, znacznie trudniejsza niż literatury czeskiej czy nawet słowackiej. No, rzeczywiście i w okresie rynku podziemnego tych tekstów literackich tłumaczonych z węgierskiego ukazywało się stosunkowo niewiele. W tamtych czasach większy nacisk był kładziony na teksty publicystyczne, mówiące o 56 roku i jak gdyby polityka dominowała. Natomiast nie przebijały się, no, Maroi jest odkryciem nie tylko u nas ostatnich lat, bo jednak fakt, że on mieszkał za granicą, no, powodował, że Węgrzy też odkryli go dopiero właściwie po zmianie systemu, no mniej więcej w tamtym...
0: Też Imre Kertésza można byłoby wspomnieć.
2: Tak.
0: Dziś już troszkę zapomniane, ale przy okazji, bo tak w programie staram się, żeby podsuwać czy słuchaczom też jakieś lektury, warto do niego wrócić.
2: Ale zupełnie z ogromnym trudem przebijała się taka literatura będąca jak gdyby no, zmaganiem ze stylem, poszukująca nowych środków wyrazu. Tutaj na przykład powieści Petera Esterházyego. Akurat Esterházyemu udało się przebić tą granicę i wejść na rynek polski, ale na przykład nie udało się Krasnohorkojemu. obecnemu laureatowi Nagrody Nobla.
0: Teraz wydawanemu dopiero po nagrodzie.
2: Jego książka Szatańskie tango ukazała się na Węgrzech w połowie lat 80. i pamiętam, że wtedy dostałem z wydawnictw od agencji literackiej na Węgrzech egzemplarz tej książki, żebym zaproponował wydanie w Polsce i żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało tego wydać. Na tekst diabelnie trudny do przetłumaczenia i pełne szapoba dla obecnej tłumaczki, która uporała się z tym zadaniem dla pani Elżbiety Sobolewskiej, ale no, tyle lat książka czekała na wydanie i Krasnochorko i właściwie teraz dopiero zaczyna wkraczać, po Noblu zaczyna wkraczać do polskiej kultury.
0: A jak mówiłem, prawdopodobnie Słowacy mieli z tych wszystkich nacji, o których mówimy, najgorzej, ale o tym porozmawiamy jeszcze w trzeciej części, jeżeli Państwo pozwolicie, ponieważ pani Joanna Goszczyńska i ze słowackiego tłumaczy. Mało tego, zajmuje się pani też słowacką literaturą i kulturą, chociażby Janosikiem, więc no, żeby było też troszeczkę luźniej, bo tak cały czas taka poważne tylko tony, chociaż może się okazać wbrew pozorom, że Janosik, którego ja kojarzyłem też jako Ondraszka, dzięki Godkom Śląskim, które miałem w swoim domu w dzieciństwie, babcia mi to czytała, więc dla mnie on zawsze był takim Ondraszkiem też troszeczkę. Zobaczymy, na ile to wszystko prawda i co my tak naprawdę o słowackiej literaturze wiemy, więc za chwilę do Was wracamy.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Czas na kolejne wiadomości. Mimo zawieszenia broni na Ukrainie wciąż niespokojnie. Od jutra będzie obowiązywał ruch wahadłowy na części drogi między Opolem a Nysą, a Luron CMC Warta Zawiercie siatkarskim mistrzem Polski.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: 17 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców jadących krajową 39 przez brzeg. Na podkacie tam utrudnienia na ulicy Włościańskiej. Doszło w tym miejscu do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, jedna osoba jest poszkodowana.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Jutro rozpoczyna się remont kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 46. Chodzi o obwodnicę Grabina. Prace mają potrwać do końca czerwca, zapowiada Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni, czyli warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Na czas prowadzonego remontu będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy.
5: W wiadomościach teraz zagranica. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłaszane są też alarmy bombowe. Sytuację w drugim, co do wielkości ukraińskim mieście, sprawdzał Paweł Buszko.
7: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już trzykrotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci.
5: Kilkudziesięciu młodych artystów mierzyło się dziś z trudnymi utworami na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. 33. piosenkobranie dostarczyło sporo wrażeń miłośnikom piosenki aktorskiej czy poezji śpiewanej. Usłyszeli oni utwory, m.in. te oparte na tekstach Agnieszki Osieckiej, a jury, w którym zasiedli Katarzyna Puma-Piasecka, Czesław Mozil, czy nasza redakcyjna koleżanka Żaneta Plotnik-Krumpiec, miało twardy orzech do zgryzienia. Młodzi artyści, z którymi rozmawiał Adam Wołek, są pewni swoich umiejętności.
8: Wysyłałam nagranie, dostałam się, bardzo się cieszę. Teraz wybrałam Rymymy o. To jest piosenka napisana przez Kaspra Zborowskiego, Weichmana i panią Niwię.
9: Śpiewałam Słuchaj się mnie. To jest ogólnie z filmu Zaplątani.
10: Był stres?
9: No troszkę, były motyle w brzuchu, tak.
11: Piosenkę z tekstem Agnieszki Osieckiej Ucisz serca. Poezja śpiewana, trzeba się wykazać interpretacją.
12: Czesław Mozil, poziom wokalistów, wokalistek w naszym kraju idzie tak do góry, że ta młodzież jest tak niesamowita, wprowadza mnie w ogromne kompleksy.
5: Zwycięzca Grand Prix otrzyma nagrodę Radia Opole. To 8-godzinna sesja nagraniowa w studiu M imienia SBB.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i przedstawić mu zarzuty. Jak wiecie z wiadomości, według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat wie Joanna Stankiewicz.
13: Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe, to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
13: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
15: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie
10: rozpoznania wniosku o wydanie ENA.
13: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.
5: I jeszcze sport. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zdobyli Mistrzostwo Polski. W decydującym 5. meczu finału Plus Ligi pokonali w Sosnowcu broniącą tytuł Bogdankę Lublin 3-1. Zawiercianie wygrali serię finałową 3-2. To pierwsze ligowe złoto w historii tego klubu. A broniące trofeum piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29 w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju o Puchar Polski. To trzeci z rzędu i 11. w historii klubu Puchar Polski wywalczony przez Lublinianki.
0: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A na termometrach więcej niż być powinno, bo 21 stopni. Przypomnę, że meteorolodzy prognozowali dla Opolszczyzny 20. No i dobrze chyba, że w tę stronę się pomylili. Wiatr na ogół słaby, południowo-wschodni, padać dzisiaj nie powinno, a za to możliwe przelotne opady deszczu w nocy nad ranem. No i jutro w ciągu dnia już przydadzą się parasole, bo spadnie nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami także zagrzmi. No i pościągajcie wszystkie luźne przedmioty z balkonów, ganków i wszystkich innych przestrzeni, bo wiatr może je porwać. Ten będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
15: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
16: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
15: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
17: Mój koniec świata był 863 dni temu.
18: Pierwsza myśl...
19: Dlaczego ja?
17: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
19: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
18: Jeszcze chciałabym pożyć.
20: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
21: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
22: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
23: It's in the trees. It's coming.

0: tylko o literaturze.
1: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i profesor Paweł Marcinkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Obiecałem, że będziemy teraz o słowackiej literaturze mówili. Oczywiście dla mnie, pewnie tak powszechnie dla większości, jak myślimy Słowacja, no to pewnie Janosik. Oczywiście gdyby nie powstał film, serial Agnieszki Holland i film, to pewnie byśmy myśleli, że Janosik był cały czas polskim zbójnikiem i grał go Perepeczko. A szczęśliwie powstała też ta wersja późniejsza, gdzie nagle uświadomiono, że to jest słowacki, zdecydowanie słowacki zbójnik, ale rzeczywiście o ile tej czeskiej literatury i te wielkie nazwiska, które wspomnieliśmy, światowa literatura, przez długi czas Czechosłowacja i też w powszechnej świadomości czeska literatura, mówiliśmy czeska, czeska i czeska. Słowacy po tym, jak odzyskali bardzo późno własne państwo w ogóle uzyskali, no to siłą rzeczy każdemu zależy, żeby tworzyć własną literaturę, pokazać tę literaturę, a mam wrażenie, że jednak poza tym Janosikiem, czy też Ondraszkiem, jak go sobie po śląsku nazwałem, jest to ciągle u nas duża biała karta do wypełnienia, że o słowackiej kulturze, literaturze wiemy ciągle niewiele. Nie wiem, jak z pani perspektywy tłumaczki i badaczki też tej literatury to wygląda.
2: Czy tu mam nawiązać do Janosika, czy niekoniecznie?
1: Możemy nawiązać, tak. Możemy nawiązać, rzeczywiście na Janosiku się zaczyna i kończy nasza znajomość słowackiej kultury. Bo zakładam, że Janosik oczywiście był też postacią, która nie tylko w podaniach, legendach, ale w końcu na karty baśni, legend i literatury też trafiała, więc być może jest takim emblematycznym dla nich ważną postacią, na której budują też swoją tożsamość, bo literatura to także tożsamość narodowa, prawda, w tym przypadku.
2: Tak, dla Słowaków Janosik jest zdecydowanie bohaterem narodowym w literaturze. W literaturze literatura romantyczna go wyniosła na piedestał i tam już został. W różnych innych tekstach jest różnie traktowany, ale jest też ogromna różnica, jak on funkcjonuje właśnie w takiej zbiorowej świadomości polskiej, a jak funkcjonuje w zbiorowej świadomości słowackiej. Bo u nas funkcjonuje jako ten bohater, który bogatym odbierał, a biednym dawał. Natomiast ten aspekt w literaturze słowackiej jest zdecydowanie odsunięty na dalszy plan, a przede wszystkim Janosik jest wykreowany na bohatera narodowego. Ale ja bym jeszcze, jeśli pan pozwoli, wtrąciła króciutką anegdotę, bo ja się cieszę, że pan powiedział, że okazało się, że nie jest bohaterem, że Janosik nie był Polakiem. Ja po napisaniu książki Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku miałam spotkania autorskie w różnych miejscach. I bardzo często zaczynało się od tego, że jak się zaczynała dyskusja, to padało pytanie, czy był Polakiem, czy był Słowakiem. Więc kiedyś na takim spotkaniu ja zaczęłam od tego, że proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacząć moje spotkanie od stwierdzenia, że Janosik nie był Polakiem i może to będzie taki punkt wyjścia. Janosik był Słowak, urodził się w Tierchowej czy tam w pobliżu Tierchowej i jest bohaterem narodowym słowackim. Potem rozwijam wątek, omawiam i na zakończenie tego spotkania wstaje taki pan i mówi tak, ale tak naprawdę to niech nam pani powie, on był Polakiem czy Słowakiem? No i tak, mówiąc kolokwialnie, ręce mi opadły, bo całe to moje wprowadzenie okazało się nadaremne. Chyba troszkę Janosik jest teraz odsunięty już w cień i już się tak, chyba Władimir Mecziar był ostatnim takim politykiem, który był porównywany z mentalnością Janosika. A jeśli chodzi o słowacką literaturę w ogóle u nas, to mam wrażenie, że też sporo się robi, sporo się tłumaczy, z tym, że tak, po pierwsze literatura słowacka jednak jest mniejszą literaturą, po drugie jest mniej tłumaczy z literatury słowackiej, no, a po trzecie chyba jednak nie jest tak popularna, co wcale nie znaczy, że jest gorsza. Ja bo jest naprawdę dużo dobrych tekstów też w literaturze słowackiej.
1: No ja tak, gdybym miał, bez głowy będę mówił, najwyżej trudno się skompromituje, to taką książką, która na pewno na Słowacji się toczyła, Sklep przy głównej ulicy, jak pamiętam, wojenna, bo tam też z czasów II wojny i chyba pamiętam do dzisiaj, to były też kwestie pakowania i prześladowań Żydów, ale to też właśnie wydano w czasach czechosłowackich i tylko wiem, że na Słowacji, na pewno w jakimś słowackim miasteczku czy wiosce się akcja toczyła, no, też była później filmowana, ale jak pamiętam, kiedy Szczygieł wydawał swoją serię wielkiej literatury czeskiej, to ona się ukazała w tej serii, więc znowu zaliczona w poczet literatury czeskiej, chociaż akcja toczyła się teoretycznie w słowackim, jak pamiętam, miasteczku, więc znowu coś tam im uszczknięto i zabrano, prawda? No były te studia słynne telewizyjne, bo osobno Praga robiła swoje kreskówki i bajki z dzieciństwa, że rozładuje atmosferę. Osobno było studio w Bratysławie, więc jakby takie dwa, ale też bardzo długo jakby nie było tej świadomości, prawda? Co było, wszystko było znowu czeskie. No, że jest mniejsza w sensie, że Słowacja jest mniejszym, mniej ludnym krajem. Dużo też jest tam mniejszości, bardzo duża mniejszość, chociażby romska, której w Czechach nie ma aż w takiej skali. Dużo też tak zwanych górali, jak mówimy, tych terenów górskich, a więc nie tak bardzo zaludnionych terenów. No i zastanawiałem się, myślałem, że może tym tropem tak próbowałem pójść, że może budując tą swoją tożsamość po odzyskaniu niepodległości, może właśnie próbowali tworzyć literaturę taką dosyć hermetyczną, właśnie narodową, tożsamościową, która była taką bardzo wewnętrzną, mniej atrakcyjną dla świata, zanim pojawili się tacy też eksperymentatorzy, o czym też pan ambasador powiedział, bo i ty, Paweł Marcinkiewicz, też wspominał, profesor, że ta literatura czeska, w dużym stopniu węgierska, to były literatury eksperymentujące, szukające nowych form, języków normalnych, więc bardzo trudne z tego powodu też do przekładu, prawda? Na Słowaków to nagle miałoby wszystko spaść już w latach 90. Trudno. Nie da się też cofnąć, robić nagle eksperymentów, prawda, literackich i nie wiadomo czego.
2: Tutaj bym nie do końca się zgadzała, dlatego że Słowacy mają swoje 5 minut. Literatura słowacka w czasach tak zwanej normalizacji znalazła się w lepszej sytuacji niż literatura czeska, ponieważ tam represje nie były takie jak tutaj chrabalowskie, jak widać na przykładzie Chrapala. I jest właściwie już w latach 60. pojawia się kilku pisarzy właśnie eksperymentujących. Między innymi Rudolf Sloboda, który należał, Paweł Wilikowski. I oni piszą potem, Wincent Szikula. To są autorzy, którzy zaczynają w drugiej połowie lat 60. i potem piszą dalej, rozwijając te swoje eksperymenty. Czyli w czasie, kiedy w Czechach normalizacja jest bardzo ostra i wychodzą marne książki, bo lepsza literatura wychodzi w niezależnym obiegu, Słowacy mają trochę więcej wolności i więcej książek wychodzi normalnie w oficjalnych wydawnictwach. Oczywiście też są książki, które pisane są do szuflady i które wyszły dopiero po 89 roku, ale też ta literatura oficjalna jest na, powiedziałabym, w tym czasie na wyższym poziomie.
1: Przy czym te nazwiska, które pani podała, przyznaję, nawet nie wiem, czy w Polsce się te ukazały, te książki.
2: Ukazały się.
1: No właśnie, ale jakoś nie zdobyły szerokiego. Ja przyznaję też, że nie czytałem, no ale teraz sięgnę. Bo tak troszeczkę poczułem się dziwnie, że jak to mi wszystko mogło umknąć.
2: Ale ja nie wymieniłam tutaj nazwiska Tatarki, bo akurat los Tatarki, który jest uważany za najwybitniejszego pisarza, jest trochę inny, bo Tatarka należał do tych nielicznych Słowaków, którzy podpisali kartę 77, czyli ten protest, prawda, dysydencki, i w związku z tym Tatarka był na indeksie, także jego książki wychodziły tylko w niezależnym obiegu. No i to jest pisarz, którego na naszym rynku ciągle brakuje. Przekładów.
1: Jest coś, może jakieś wydawnictwo się teraz zainteresuje.
2: Dominik Tatarka, polecam.
1: No to może będzie słuchał ktoś z wydawnictwa jakiegoś i stwierdzi, no jak to, trzeba zainteresować się tatarką. Rozumiem, że pani w razie czego podejmie się przekładu.
2: No jeśli skończę wszystkie trzy tomy Karin Lednickiej.
1: No tak, bo ona, rzeczywiście to troszeczkę czasu na pewno zajmie, ale trzymam kciuki, żeby tak właśnie było. Drodzy Państwo, musimy pomalutku kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytań oczywiście byłoby więcej. Tutaj profesor Marcinkiewicz mówi, żeby może jeszcze troszeczkę o tych technicznych stronach przekładu, ale już chyba nie będziemy tutaj robili takiego wykładu akademickiego, bo no, przekład, w zależności od tego, jakie dzieło się przekłada, jest albo trudniejszy, albo nie. Kwestia tych właśnie regionalizmów, etnolektów i tak dalej. Czy też, tak jak pani wspomniała wcześniej, że esej, który rządzi się swoimi prawami, nie muszę podawać źródeł koniecznie i tak dalej, ale odnoszę się do innych dzieł, do zjawisk, do nazwisk. Wtedy przed tłumaczem staje, czy tłumaczką, rzeczywiście duże wyzwanie, żeby do tego dojść, w razie czego sprawdzić, coś doczytać. Stąd czasami wydawałby się prosty, lekki tekst, a miesiącami przekład trwa albo i dłużej. A czasami, no tak było w przypadku chociażby Szandera Maroja, że też dzienniki do tej pory kompletu jeszcze w Polsce chyba nie ma. Cały czas mamy... Są już w komplecie? A, są już nareszcie w komplecie, ale też najpierw był tylko i wyłącznie wybór, a podobno skrzynia z jego zapiskami, notatkami jest taka, że na lata jeszcze, na lata. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, bardzo za spotkanie. Przypomnę, pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i Paweł Marcinkiewicz byli moimi i waszymi gośćmi. Dziękuję ślicznie.

0: tylko o literaturze.
1: A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą, którą przeprowadziłem podczas jego spotkania autorskiego, a dokładnie po tym spotkaniu, i dotyczy jego najnowszej książki. Drodzy Państwo, razem ze mną jest pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Odsyłam od razu na początku do poprzedniej naszej rozmowy w ubiegłym roku, o poprzedniej książce. Jest podcast na stronie Radia Opole, więc o niej już nie będziemy wspominali, tracili czasu w cudzysłowie, bo to nigdy nie jest strata czasu, ale najważniejsza jest książka nowa w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ta nowa książka ma tytuł Maj 1926, zamach, którego mogło nie być. I przyznaję, że druga część tytułu zwłaszcza zwraca uwagę, no bo Maj 26, ci, którzy interesują się historią, od razu skojarzą ze słynnym zamachem majowym, jak o nim mówimy, no ale no, mogło go nie być. Ktoś powie, no rzeczywiście, może mogli się dogadać, może mogło być inaczej. Dlaczego sięgnięto po tak no, ostateczny, drastyczny środek, jakim jest zamach i zabicie człowieka?
2: No tak, Piłsudski, wbrew temu, co możemy przeczytać w wielu różnych miejscach, łącznie z materiałami w internecie, nie planował zamachu. Czy nie planował zamachu w rozumieniu takiej wieloformatowej, jak dzisiaj pięknie mówimy, operacji wojennej z udziałem licznych formacji wojskowych. Prawdę mówiąc, interwencję przeciwko prawicy, lewica proponowała mu na przykład już po zabiciu Gabriela Narutowicza, po zamordowaniu w grudniu 1922 roku, ale uznał, że wprowadzenie w takiej sytuacji na przykład milicji Polskiej Partii Socjalistycznej na ulicę w celu zwalczania demonstrantów narodowej demokracji nie jest dobrym pomysłem. Zresztą również podobnie w kolejnych latach, w 1923 roku, w 1925 roku, bo jest znowu wbrew temu, co gdzieś tam możemy przeczytać, takiego planu nie było. Natomiast jego celem od kilku lat było opublikowanie przez rząd, czy przyjęcie przez rząd, a następnie skierowanie do Sejmu takiej ustawy wojskowej, która by zagwarantowała mu miejsce w Wojsku Rzeczpospolitej. Wyobrażam sobie, że on jako osoba wybitna, wyjątkowa, zasłużona w walce o niepodległość, legionista, zwycięstwa Bitwy Warszawskiej i tak dalej, jako jedyny ma prawo być naczelnym wodzem w czasie pokoju i naczelnym wodzem w czasie wojny, gdyby do takiej wojny doszło. Ale rządy mu nieprzychylne w ogóle uważały, że no Piłsudski już w Polsce jest kompletnie niepotrzebny. To jest dziadek, niech on sobie idzie spokojnie na emeryturę, niech da nam święty spokój. Swoje zrobił, dziękujemy mu, można mu ewentualnie jeszcze coś sensownego użyć, na przykład dać jeszcze jednego adiutanta, żeby był zadowolony, panią sekretarkę, żeby mu pisała te książki, a nie, żeby nie wykorzystywał żony do tego, jak czynił. I to były takie działania i gesty, które mogły naprawdę irytować no, z tym adiutantem czy sekretarką. No. Niemniej pomysł taki, żeby zbrojnie iść na Warszawę, dalej był nieobecny w jego myśleniu. Nic nie wskazuje na to, nie mam żadnych dowodów, żadnych śladów, że mogło być inaczej. I teraz powstaje rząd, po wielu, wielu dniach przymiarek powstaje rząd, na czele stoi Wincenty Widos, no wielka postać, formacja, ma w końcu pomnik w Warszawie, pozdrawia Warszawę swoim gestem, spogląda na nią, Warszawa, która go nie chciała. Jest ten pomnik, który jest takim pomnikiem smutnym, bo on w Warszawie przegrał ten swój wielki kapitał, generalnie roztrwonił w ciągu tego czasu, bowiem dlaczego Warszawa nie chciała? Bo zmieniły się nastroje w ciągu paru lat i warszawiacy uznali, że jego rząd centroprawicy nie będzie dobrym rządem, bo jego drugi rząd 1923 roku doprowadził do krwawych walk w Krakowie, między innymi w innych miastach. Ludzie zginęli, cywile zginęli, robotnicy zginęli. W związku z tym ten krwawy Witos, jak mówiono o nim, nie może być znowu premierem. I lewica na wieść o tym, że on przygotowuje się do objęcia urzędu, no, organizowała liczne manifestacje. I prawdę mówiąc, dla Witosa, to nawet nie Piłsudski w pewnym momencie był w perspektywie, w jakiejś perspektywie zagrożeniem, tylko lewica, PPS. PPS, tak to widziano. No i dochodzimy do momentu dramatycznego, mianowicie do prowokacji w wydaniu premiera, jakim było opublikowanie wywiadu w jednej z gazet warszawskich, których no, wezwał Piłsudskiego na udeptaną ziemię, kazał mu wyjść z ukrycia, kazał mu wziąć władzę. Panie Piłsudski, weź pan władzę. Na dzisiaj to ja sobie nie wyobrażam, żeby premier Tusk wezwał swoich przeciwników i powiedział, no panowie, bierzcie władzę, bo tylko potraficie krytykować. No właśnie to jest taka sytuacja, dzisiaj zupełnie niewyobrażalna i wtedy Witos na coś takiego sobie pozwolił. Co dalej? Piłsudski odpowiada wywiadem, ale wywiad jest skonfiskowany. W Polsce demokratycznej jest to nie do przyjęcia, bo w końcu konstytucja zabezpiecza wszelkie prawa prasy, słowa druku. Okazuje się, że komisarz złamał prawo, skonfiskował gazetę. No i rozlało się mleko po Warszawie, po kraju jeszcze nie, bo kraj się czym innym interesował. Bo tak myślimy, no właśnie, że ludzie myśleli o tym, co będzie, ale ludzie to nie myśleli o tym. Powiem tak, że parę dni później, jak Witos wrócił do Wierzchosławic i pytano się, co się stało, no to chłopi mówili, że pany się pobiły z panami. Tyle ich interesowało.
1: Czyli tu można powiedzieć, że specjalnie wiele się nie zmieniło przez poprzednie dekady, bo umówmy się, wcześniej, jak będziemy cofać się, to królobójstwo, mordy, tego typu rzeczy były czymś nieszczególnie nowym, ani nieszczególnie zadziwiającym. Tutaj o tyle jest to, bo pan już wspomniał i o Krakowie, o którym mało się mówi, o strzelaniu do ludzi, o Narutowicza i zabójstwo. No wcześniej byliśmy zajęci formowaniem państwa, zyskaliśmy niepodległość, później jeszcze wojna z bolszewikami i cud nad Wisłą. Wydawałoby się, że potem jeszcze powstania śląskie do tego, więc to cały czas jest jednak okres, gdyby ktoś się dziwił, skąd właśnie zamach, czemu krwawy, czemu zbrojnie, że tak naprawdę no, w szkole nas po prostu tego nie uczą, że tutaj cały czas wrzało. Były różne siły, no, które właśnie z jakiegoś powodu nie wybierały tych dróg demokratycznych, dialogu, no, że można po prostu usiąść i porozmawiać. Chyba po prostu jeszcze z rozpędu, że to cały czas się ciągnęło ciągiem od wojny. Cały czas właśnie taka jeszcze forma, że co będziemy dyskutować, gadać, nie ma szans. No, a jak widać dla ludzi, tak jak mówię, pany się z panami pobiły. I rzeczywiście w pewnym sensie tak było, bo myślę, że no, ludzie, żeby wyszli, musi ich coś bezpośrednio dotknąć. Przede wszystkim musi ich ktoś uświadomić, że to was bezpośrednio dotyczy. Zaangażować ten tłum, zaangażować ludzi nie jest taką prostą sprawą. A oni byli zajęci chyba no, ułożeniem sobie jakiegoś życia, pracy. Zresztą te granice też się zmieniały, likwidacja zaborów. To też wszystko było bardzo, bardzo trudne. I taki czas chyba sprzyjający wewnętrznym tarciom politycznym bez udziału zaangażowania społecznego. Że ludzie byli zajęci tyloma różnymi rzeczami, że nie zwracali specjalnie chyba uwagi na to, co tam władza między sobą robi.
2: No właśnie, rzeczywiście ludzie żyli zupełnie innymi kwestiami. Politycy myśleli, że oni się zajmują tą wielką polityką, śledzą wydarzenia. To śledzili wojskowi, oficerowie, politycy śledzili, klasa polityczna. Natomiast ona się zajmowała sama sobą. I jeden z powodów zmęczenia się polityką i zmęczenia jednocześnie przez polityków ludności było to, że te rządy, które się zmieniały dosłownie jak rękawiczki, były no, mało efektywne. Ludzie nie czuli, że jest lepiej, a nawet czuli, że jest gorzej. Jak czuli, no, w tym odczuciu subiektywnym, że jest gorzej, to nie będą kibicowali temu rządowi, który jest kojarzony z czym złym.
0: Oczywiście to nie wszystkie wątki, które pojawiają się w książce, więc za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą.
2: To, że dochodziło w Europie do wielu miejscach, do przewrotów, do zamachów, to też sprzyjało takiemu myśleniu, że no będzie jakieś, coś się wydarzy, ale no tak jak wszędzie w Europie się dzieje, no i faktycznie nie ma szczególnie złych konsekwencji. Przecież nie ma takiej sytuacji w Europie, że po zamachach miliony ludzi wychodzą, tysiące i protestują. Nie, przeciwnie. Oni stopniowo to akceptują i to jest bardzo charakterystyczne dla tego okresu międzywojennego. Ale wracając jeszcze w dwóch zdaniach, co robi Piłsudski, kiedy mu ten tekst skonfiskowano? Postanowił kolejnego dnia, czyli rankiem 12 maja przyjechać do swojego dawnego przyjaciela, prezydenta, do Belwederu Stanisława Wojciechowskiego na godzinę 10. Mówił żonie, że będzie punktualnie jak zwykle na obiedzie, żeby się nie martwiła. Przyjeżdża, ale prezydenta w Belwederze nie było, bo nie miał kiedy uprzedzić, bowiem decyzję o zamachu, czy o wejściu, może, przepraszam, cofam, nie o zamachu, tylko o tym, że będzie rozmawiał z prezydentem, ale o czym? O tym, żeby prezydent cofnął uznanie rządu, czyli zdymisjonował Wincentego Witosa, jego rząd, i powołał nowy rząd przyjacielem Piłsudskiego, profesorem Bartlem z Politechniki Lwowskiej, ale ponieważ nie doszło do spotkania, więc nie wiemy, czy by Wojciechowski ustąpił, wielokrotnie wcześniej ustępował. Czyli Piłsudski mógł liczyć, że on ustąpi, ale na wszelki wypadek wiedział, że to będzie trudna rozmowa, trudniejsza od innych, w ślad za samochodem, którym on podróżował do Belwederu, Sulejówka, podążali ułani, którzy no, mieli tą presję psychologiczną, wojskową wywrzeć. Ale nie szli po to, żeby bić się, bo z kim się mieli bić, tylko chodziło o to, żeby weszli na ten dziedziniec Belwederu, żeby prezydent popatrzył przez okno, że Piłsudski jest gotowy do działania. To był blef ze strony Piłsudskiego. Nie wiemy, czy planował starcie zbrojne, czy w ogóle brał to pod uwagę. Nie wiemy tego. Wiemy, że jego współpracownicy brali to pod uwagę. Natomiast on sam nie. No, żeby jednak w pewnej bańce wyobrazić o sobie, że jak on przyjedzie, on Piłsudski, no to jednak prezydent skapituluje.
1: Tymczasem okazało się, że sprawa nie jest taka prosta, no i bazowanie na dawnej sławie, no to ta sława nie była aż taka dawna, umówmy się, no ale rzeczywiście to czasami rzeczywiście polityków gubi, i to nie tylko w okresie międzywojennym, bo to wielu i wcześniej, i niestety do dziś to troszeczkę działa. Ja myślę też, że, bo tak się zastanawiałem, bo pan o tej książce jest informacja, pan też mówił w rozmowie ze mną wcześniej, że ona jest polemiczna, że zwłaszcza jeżeli szukamy informacji, to tych informacji sporo jest fałszywych, i tak zastanawiałem się, czy one pojawiły się ze względu na interpretację i okres PRL-u, że wtedy lansowano konkretny kontekst, jak należy uczyć i mówić o tym zamachu wbrew dokumentom, albo nawet wbrew temu zdrowemu rozsądkowi, bo tak jak pan mówi, nic nie ma wprost, co by świadczyło o tym, że ten zamach był zaplanowany i tak dalej. I tak się zastanawiałem właśnie, czy, bo w pana książce nie będziemy jej oczywiście streszczać, państwo ją przeczytacie i wtedy się dowiecie. Ale intryguje mnie, że aż po tylu latach jeszcze ciągle udaje się panu no, dojść do nowych ustaleń i rzucić na to jakieś sensowne światło, czyli troszeczkę tak jakby pan stwierdził, nie no dobra, dość, już tyle o tym zamachu majowym jest, że trzeba z tym zrobić porządek, krótko mówiąc, trzeba napisać o tym książkę.
2: Tak, rzeczywiście, no, to były książki, które powstawały w odpowiednim klimacie, w estetyce PRL-owskiej, ale to były najważniejsze monografie dotyczące bezpośrednio tego wydarzenia. Nie wspominam tutaj autorów, może to nie jest konieczne, ale to zaciążyło również na kolejnych autorach, którzy pisali już po 90 roku. Oni również do nich sięgali, nie chcieli weryfikować, na przykład powtarzano cały czas, nawet do niedawna jeszcze, w niektórych biografiach Piłsudskiego wydanych 7-8 lat temu pojawia się zdanie, że Piłsudski koncentrował wojska pod Warszawą już w kwietniu i na początku maja, żeby ruszyć na Warszawę. Nie było tam żadnych wojsk. Czyli historycy opisujący to nawet nie zweryfikowali, jakie tam były oddziały. Nie było oddziału. Jeśli był jeden oddział, ale to był oddział, który wracał z poligonu, ale stanął po stronie prezydenta i rządu, podchorążacy. Więc tak samo kolejna opowieść z czasu PRL-u, że kolejarze przesądzili o tym. No, po pierwsze, strajk kolejarzy to jest późna historia. Po drugie, kolejarze na zachodzie Polski, skąd jechały posiłki dla rządu, w ogóle nie mieli struktur własnych. Po trzecie, żeby zatrzymać koleje, musiała być również zgoda urzędników kolejowych. Przecież oni tym dysponują, prawda? Narzędziami, które pozwalają sterować ruchem pociągów. A urzędnicy kolejowi mieli własny związek zawodowy i do strajku się nie przyłączyli. I te obrazki, że wojska wolno jadą na pomoc Wojciechowskiemu, nie wynikały z powodu strajku kolejarzy, tylko z powodu dywersji oddziałów piłsudczykowskich, które próbowały na przykład rozrywać tory, żeby one nie dojechały. To nie byli kolejarze, to byli po prostu żołnierze, którzy przeszli na stronę marszałka.
1: No to są, drodzy Państwo, myślę, informacje, które sprawią, że teraz na pewno z wypiekami na twarzy przeczytacie książkę i sięgniecie, bo uważam, że warto. Ja się bardzo cieszę, że jeszcze chciał pan
2: stulecie
1: właśnie, bo 1926, a mamy 2026, więc stulecie tych wydarzeń. I dobrze, że nareszcie zmierzył się pan z tym i po prostu rzucił na to właściwe światło. Ktoś oczywiście może powiedzieć, skoro polemicznie, to może ktoś tam ma rację, ale tutaj w tym przypadku inny. Ale w tym przypadku zawsze możemy odesłać do dokumentów i do źródeł, i najlepiej nie tych, które powstawały w słusznie minionej epoce, bo wiadomo, jak jest. Inna sprawa, że też o pewnych rzeczach historycznie do dziś tak jest. Większość lansuje pewien swój wizerunek, zależy im to, od kadłubka już mamy, prawda? Jak już pisze o dworze i o królu, no to nie po to, żeby go krytykować, bo zaraz mnie skróci o głowę, prawda? Trzeba napisać coś pochlebnego. I to właściwie ten schemat, można powiedzieć, mechanizm, nie, trwa do dziś.
2: No, nie krytykuje się ręki, które daje papu, które daje jeść, które pozwala na dobry zarobek. No.
1: Ale też myślę, że książka może wzbudzić zainteresowanie, bo ciągle na świecie wrze. No mieliśmy niedawno też zamach, czy niektórzy twierdzą próbę, czy sfingowany, ale jakby wydaje się, że niestety wraca też taki czas, dosyć gorący, bo oczywiście były zamachy i w trzecim świecie tak zwanym, w Afryce, w różnych krajach, tylko niezbyt nagłaśniane, więc jeżeli komuś się wydaje, że to od dawna historia nie jest, a żeby zrozumieć to, co dzieje się we współczesnym świecie, myślę, że ta książka też będzie pomocna. Dlaczego, jakie siły, jakie racje i dlaczego sięga się czasami po właśnie taki czyn zbrojny, bo czasami nie ma wyjścia, a czasami komuś wydaje się, że tak będzie prościej po prostu.
2: Tak, droga na skróty, prawda, że powołamy kolejne władze, będzie szef nowego państwa i zaczniemy pisać nową historię. To nie jest takie wcale proste, nie zawsze to się kończy dobrze, z reguły się kończy źle. Kolejnym zamachem.
1: Tak, więc trzymajmy kciuki, żeby ludzie między sobą na świecie jednak dyskutowali, przerzucali się argumentami i żyli zgodnie i dobrze i po prostu wygrywałby ten, kto ma ciekawszy, piękniejszy program. Zwłaszcza, że ludzie dziś szczęśliwie chyba nieco więcej się interesują i angażują. Panie profesorze, bardzo dziękuję, gratuluję książki, przypomnę, maj 1926, zamach, którego mogło nie być, a pan profesor Andrzej Hafalba, autor książki, był i waszym, i moim gościem. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.
1: A ja Państwu dziękuję też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Kończymy wydanie Wszystko o Literaturze. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia.

0: Czat.
1: Autopromocja.
2: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Misja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 10 maja. Imieniny obchodzą dziś Antonina i Beatrycze. W kalendarzu świąt nietypowych także Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Szpital w Głubczycach zawiesza ginekologię i porodówkę.
4: Nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej.
3: Premier Słowacji krytykuje Unię i ONZ, a w Baborowie powstaje poligon zagrożeń. To miejsce ćwiczeń dla służb mundurowych.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: 18 na zegarach i właśnie od południa regionu zaczynamy. Oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Głubczycach od 1 czerwca zawiesi działalność. Powodem jest brak obsady lekarskiej, tłumaczy Radio Opole dyrektor lecznicy dr Violetta Magiera.
4: Otrzymaliśmy informację, że umowę o pracę rozwiązuje dwóch lekarzy. Kolejny jeden lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w ordynacji podstawowej, jak i w ordynacji dyżurowej.
3: Alternatywą dla pacjentek w tym czasie będą oddalone o ponad 30 km szpitale w Kędzierzynie Koźlu czy Raciborzu.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
3: Pałac w Roskochowie, zamek w Niemodlinie, park przy Centrum Rehabilitacji w Korfantowie czy boisko w Tarnowie Opolskim przejdą rewitalizację. Łączna wartość tych projektów to 18 milionów złotych. Ponad 12 milionów stanowi unijne dofinansowanie, tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza.
5: 12 milionów złotych pieniędzy europejskich trafi do tych czterech obiektów, żeby można było wesprzeć właścicieli w dbaniu o nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, a w dodatku jeszcze przestrzeń publiczną, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców. No lepiej nie można wydawać pieniędzy.
3: W wiadomościach teraz zagranica. Słowacja może przetrwać tylko wtedy, gdy będzie konsekwentnie domagać się przestrzegania prawa międzynarodowego. Tak przekonuje premier tego kraju Robert Fico podczas państwowych obchodów Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem. Szef słowackiego rządu skrytykował zarówno Unię Europejską, jak i ONZ. Stwierdził również, że sojusz północnoatlantycki stopniowo się rozpada. Więcej w relacji Wojciecha Stopby.
6: Robert Fico wystąpił w liptowskim Mikołaszu, mimo że kilka godzin wcześniej odwołał swój udział w uroczystościach. Powodem było pilne spotkanie z minister gospodarki oraz przedstawicielami Transpetrolu, spółki zajmującej się transportem i magazynowaniem ropy na Słowacji. Premier miał przekazać im ważne informacje po wczorajszej rozmowie z Władimirem Putinem. Szczegóły nie zostały jednak ujawnione. Fico powtórzył, że wolność i pokój przyszły na Słowację ze wschodu. Zaznaczył, że nie można zapominać o ofiarach zachodniego frontu II wojny światowej, roli Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku oraz udziale rumuńskich żołnierzy w wyzwalaniu Słowacji spod faszystowskiej władzy.
3: I wracamy do regionu. W Baborowie powstaje poligon zagrożeń. Obiekt ma pełnić funkcję centrum szkoleniowego dla strażaków i innych formacji mundurowych. Pierwsze elementy instalacji treningowych, m.in. do pożarów wewnętrznych, już są w trakcie zamawiania, mówi komendant gminy ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego Martin Panek.
7: Instalacje i miejsca do ćwiczeń od ratownictwa wysokościowego po pożary wewnętrzne. Ostatnio tutaj z jednostką OSP z Baborowa ćwiczyliśmy również jazdę pojazdami w trudnym terenie, kładami oraz pojazdami pożarniczymi, żeby ochotnicy posiadali umiejętności, czy to później przy pożarze lasu, czy w innym trudno dostępnym terenie.
3: Poligon powstanie w miejscu, gdzie od kilku lat organizowane są pikniki militarne. Jego działalność ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Tymczasem zakończyły się działania służb po wypadku na ulicy Włościańskiej w Brzegu. To fragment Krajowej 39. Jak wiecie z wiadomości, doszło tam do zderzenia dwóch osobówek. Do szpitala, ale tylko na obserwację, trafiła kobieta, nie dziecko.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach w Opolu niezmiennie 21 stopni, do tego niemal w całym regionie mnóstwo słońca. Padać dziś nie powinno, dopiero nad ranem. Możliwe przelotne opady deszczu i to tylko na południu województwa, ale już jutro w ciągu dnia może spaść tego deszczu sporo, bo do 25 litrów na metr kwadratowy, do tego może zagrzmieć, no i spodziewamy się także silnego wiatru.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Kłaniamy się Państwu, jako że jest niedziela.
2: Dzień dobry, Beata Granatowska.
1: I Ireneusz Prochera. Powoli rozkręca się nam sezon wiosenno-wakacyjny, co widać już także na naszych ulicach, po garderobie chociażby pań, bez wątpienia.
2: A panów nie?
1: Też. Bez wątpienia z szaf wyjechało to, co lekkie i przewiewne.
2: I kolory,
1: tak, piękne kolory. Kurtki, ciepłe kurtki poczekają znowu na swój zimny czas. Dziś chciałem nieco miejsca poświęcić takiemu jednemu z atrybutów letniego odzienia, który stał się też obiektem mniej lub bardziej wyszukanych żartów i kpin, a przecież ma piękną i liczoną w tysiącach lat historię.
2: Sandały?
1: Jest ciekawy. Także z językowego punktu widzenia. Wiedziałem, że się domyślisz, o czym mowa oczywiście. Sandały. Nosisz?
2: Nie, nie przepadam. Nie lubię też, przyznam od razu, kiedy panowie noszą sandały. Jakoś starożytny Rzymianin wyglądał elegancko, ale...
1: Nawet z białymi skarpetkami?
2: I bez. Chyba, że jest się na wczasach, ma się pięknie opalone nogi, to wtedy tak, ale...
1: A co z tymi skarpetkami?
2: A to już w ogóle jest śmieszne. Zresztą te skarpetki także przy Adidasach i eleganckich butach. Pamiętasz biznesmena lat 90. polskiego? Przy krótkie trochę spodnie i właśnie te białe skarpetki wystające z butów i to miał być szczyt elegancji.
1: Kiedyś słoma wystawała z butów, a potem skarpetki.
2: No, ale dobrze, że białe i czyste. No bo
1: nie bądźmy złośliwi. Różne są preferencje. De gustibus non disputantum jest, tak? O gustach
2: się nie dyskutuje. Tak, ale to jedno z najbardziej pusto brzmiących powiedzeń, bo i tak się dyskutuje.
1: Tak, a można dzięki niemu usprawiedliwić każdy chłam, że tak brutalnie powiem.
2: Tak jest.
1: No, ale wracając do bohatera naszej opowieści na początek, Sandał, to właściwie historia słowa starszego niż niejedna cywilizacja. Bo wydaje się tak niezwykle zwyczajne, kiedy je wymawiamy.
2: Znaczy, przypatrzmy się konstrukcji tego obuwia. On był bardzo prosty do wykonania, bo zanim te cholewki, obcasy, podeszwy, to był kawałek skóry, czasami drewna, w którym się wywiercało dziurki i przez nie rzemienie się przeplatało. I można było przewiązywać i mamy już but, prawda? Słynne rzymianki, które wiązanie kończyło się...
1: Ale to jest forma sandałów de facto.
2: Tak, tak. Potem one ewoluowały, ale były najprostszym obuwiem.
1: Ale jedno jest charakterystyczne, że to obuwie, które zakładano na nogi w tym, powiedzmy, obszarze basenu Morza Śródziemnego.
2: No, tak, gdzie zawsze było
1: ciepło po prostu. Trudno sobie wyobrazić na dalekiej północy zakładanie na nogi sandałów. Ale to nie jest przypadek, że sandał to sandał. To słowo, które przetrwało tysiące lat niemal bez zmiany znaczenia, jest jednym z tych wyrazów, które pokazują pewną ciągłość ludzkiej cywilizacji od starożytnego Egiptu i Grecji po współczesne nam ulice i plaże. W języku polskim sandał oznacza rodzaj lekkiego obuwia, najczęściej okrywającego stopę, mocowanego paskami, przeznaczonego głównie na ciepłe pory roku. Typowy sandał składa się z podeszwy i pasków podtrzymujących stopę, w przeciwieństwie do pełnych butów pozostawia dużą część stopy odsłoniętą. Współcześnie sandały występują w bardzo wielu odmianach. To są takie sandały codzienne, nawet sportowe, a nawet eleganckie. Podobno też trekkingowe, czyli te takie do pieszych wypraw. Są też sandałki dziecięce. No podobno luksusowi projektanci też czasami popuszczają wodzów fantazji i projektują na kanwie klasycznego sandała coś bardziej ekstrawaganckiego. Mimo tych zmian jednak podstawowa idea sandała pozostaje taka sama od tysięcy lat. Ma chronić stopę, ale jednocześnie zapewniać pewną lekkość i przewiewność.
2: No chyba, że są to sandałki na gale. Na przykład przy rozdawaniu Oscarów czasami chyba zwracasz uwagę, wchodzą panie, które mają sandałki na niebotycznych szpilkach. Słynny Manolo Blahnik na przykład. One nie mają nic wspólnego z wygodą. One są tylko reprezentacyjne. Natomiast wspólną cechą...
1: Pozostają dalej przewiewne.
2: Tak, i wspólną cechą jest właśnie przewiewność i to, że są wykonane z takich cienkich rzemyków. Mają po prostu lekką konstrukcję, ale od wygody można bardzo daleko odbiec w takich sandałkach.
1: Ale to widzisz zastanawiające, że panie przychodzą na galę odebrać swojego Oscara w sandałkach, a panowie jakoś nie.
2: No, nie widziałeś pokazuje... nikogo w sandałach.
1: Tak.
2: Znaczy, jeżeli chce ktoś być ekstrawagancki albo na przykład, nie wiem, zgorszyć trochę audytorium, to pojawia się w Adidasach albo takich buciorach potężnych.
1: Nie, to już
2: ale rzeczywiście
1: nie gorszy,
2: w sandałach nie widziałam. Natomiast pamiętam...
1: W sandałach z białymi skarpetkami? O, to być może byłoby coś.
2: Tak, jakiś przybysz ze wschodu. Ale ja pamiętam, że w latach 90. w radiu był gościem zakonnik z Prudnika, który przyjechał. To był listopad, późny listopad, już zrobiło się bardzo zimno, już nawet spadł pierwszy śnieg, a on przyjechał w sandałach. No i zapytaliśmy z kolegą, z którym rozmawialiśmy, no jak on może w tych sandałach? On mówi, cały rok chodzę w sandałach, jestem odporny, więc może to jest jakaś sztuka przetrwania.
1: Mark Zuckerberg podobno, twórca Facebooka, nie w sandałach, ale chodził cały rok w klapkach i japonkach, które są de facto to inną
2: dobrze,
1: formą
2: dobrze, że nie kroksach
1: sandali,
2: na
1: prawda?
2: Przykład.
1: No więc to kwestia pewnie przyzwyczajenia. Ale ponieważ to program poświęcony językowi, to jeszcze kilka zdań na temat pochodzenia językowego, tej językowej strony wyrazu sandał. To bardzo stare i interesujące pochodzenie do języka polskiego trafił przez europejską tradycję łacińską i grecką. Źródłem jest greckie słowo sandalon, oznaczające właśnie sandał lub lekkie obuwie. I dlatego mówiłem, że tutaj to jest jedna z tych słów, tych wyrazów, które mimo
2: uniwersalnych.
1: Tego, że są, tak, ale są z nami od tysięcy właściwie już lat, ale nie zmieniły swojego podstawowego znaczenia i ani też formy. Grecy przejęli ten typ obuwia prawdopodobnie jeszcze wcześniej od ludów wschodu lub Egiptu, gdzie podobne formy obuwia były używane od starożytności. Następnie słowo przeszło do łaciny jako sandalium lub sandalia. Z łaciny z kolei wyraz rozprzestrzenił się po wielu językach europejskich, stąd po angielsku to sandal, po francusku sandal, po niemiecku zaskoczę państwa sandal i po włosku sandalo. Polski sandał należy więc do wielkiej rodziny wyrazów o wspólnym śródziemnomorskim rodowodzie. Jest swego rodzaju symbolem cywilizacji, więc w sposób niezasłużony naśmiewamy się z niego, czasami drwimy, a to przecież piękne słowo.
2: No tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na okoliczności, w jakich pojawiamy się w sandałach, bo sandał był butem wygodnym i higienicznym, bo zwróć uwagę, że on występował nie tylko w Europie, w basenie Morza Śródziemnego, ale także w Afryce. Wszędzie tam, gdzie jest wysoka temperatura i duża wilgoć. I wyobraź sobie teraz chodzenie w butach okrytych, skórzanych, no by się skończyło to chorobą stóp, więc one mają właśnie takie przeznaczenie. A skoro mówimy o starożytnych butach, no to może jeszcze raz, ja wiem, o tym mówiłam już kilkakrotnie, ale wciąż to jest problem dla modowych tak zwanych youtuberek, które z koturnu, to też jest starożytny wynalazek, to był but na takiej platformie, szczególnie stosowany przez aktorów, żeby byli widziani dobrze z daleka. Koturn jest rodzaju męskiego, natomiast z uporem maniaka wiele youtuberów i youtuberek mówi koturna, no więc nie zmieniajmy tu rodzaju z męskiego na żeński, ponieważ tak mówili starożytni, a jest to taki element garderoby, który jest ponadczasowy, bo dzisiaj też przecież nosimy buty na koturnach.
1: Sandał jest rodzaju męskiego. I
2: koturn jest rodzaju męskiego. Ciżemka jest rodzaju żeńskiego.
1: Żółta ciżemka. Koszmar wszystkich uczniów szkół podstawowych, tak w postaci lektury. No dobrze, ale zostawmy to, proszę państwa. Wracamy oczywiście za chwilę.

0: końcu języka.
1: Chciałabym wrócić jeszcze do kanału Niemilitarni, bo poprzednim razem zastanawialiśmy się, czy autor tego kanału właściwie użył przymiotnika stateczny w odniesieniu do przebiegu bitwy. Konkluzja była taka, że stateczny, czyli zrównoważony, może być człowiek, na przykład dawniej mówiło się stateczna matrona, albo maszyna, która zachowuje równowagę, na przykład łódź, która nie przechyla się na boki, czy samolot. Natomiast bitwa może być statyczna, co jest określeniem przeciwstawnym do epitetu dynamiczna. Kolejna wątpliwość pojawiła się u mnie, gdy usłyszałam takie zdanie. Działania Niemców erodowały zdolności bojowe przeciwnika. Chciałabym od razu zaznaczyć, że tak jak w poprzednim wypadku, tak i w tym, rozumiem, co autor ma na myśli, ale przecież w starannej polszczyźnie nie chodzi o to, by się domyślać. Erodować to czasownik utworzony od rzeczownika erozja i podobnie jak inne słowa pochodzące z łaciny, kończące się na zja, na przykład korozja, konkluzja czy konfuzja, w formie czasownikowej mają końcówkę dować, czyli korodować, konkludować, a więc i erodować. Łacińskie erozjo, wygryzanie, żłobienie może odnosić się do zjawiska w przyrodzie. Jest to proces niszczenia naturalnych powierzchni spowodowany działaniem sił natury lub ingerencją człowieka. Może także odnosić się do zjawisk społecznych, gdzie oznacza stopniowe uleganie zniszczeniu lub utracie ważności. I oczywiście można naciągnąć to znaczenie do działań opisywanych przez autora kanału, czyli stopniowego niszczenia przeciwnika, ale czy nie lepiej powiedzieć po prostu niszczyły zdolności bojowe albo nadszły?

0: podczarpywały, albo nieco bardziej przenośnie podkopywały. Czy tobie to erodować pasuje w tym kontekście? Spotkałeś się w opisie na przykład innych bitew czy zdarzeń wojennych, że ktoś erodował zdolności bojowe przeciwnika?
1: Raczej nie, ale mogę tutaj podejrzewać, że może chodzić o kalkę z języka angielskiego. Być może ten tekst jest w jakiejś mierze tłumaczeniem tekstu angielskiego i to by uzasadniało pojawienie się tego słowa, szczególnie, że często, a nawet najczęściej w tej chwili takich tłumaczeń dokonuje się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
0: Sądząc po głosie, to nie jest sztuczna inteligencja.
1: Tak,
0: autor popełnia innego rodzaju błędy.
1: Być może odczytywał tekst, który...
0: Możliwe. Ale czy ty byś był za tym, żeby jednak wymienić to,
1: erodować? Nie ma takiej potrzeby, żeby to utrzymywać. Po cóż taki dziwoląg językowy?
0: Tym bardziej powtarzamy to z uporem maniaka, że mamy bardzo wiele odpowiedników. Mamy szeroką paletę właśnie czasowników, które lepiej, precyzyjniej oddają sens tego, co autor chciał przekazać.
1: Jeżeli jest mowa o erodowaniu, to najczęściej w odniesieniu do na przykład gleb pod wpływem różnego rodzaju zjawisk klimatycznych.
0: Chodzi o przyrodę,
1: eroduje,
0: no właśnie,
1: utlenia.
0: Na koniec jeszcze chcę zapytać, dlaczego bohater odcinka poświęconego bitwie nad La Platą, czyli pancernik admirał Graf Spee, nosi przydomek kieszonkowy, bo on do niego nijak nie pasuje, jeżeli widzieli państwo zdjęcia tego pancernika. Kieszonkowy to raczej chodzi o format mały, kieszonkowa książka, czyli taka, która się zmieści w kieszeni. Pancernik trudno
1: w języku
0: schować.
1: Polskim to też jest kalka z języka angielskiego. Packet battleship czy battle cruiser, bo też tak się to określało. Dlatego kieszonkowy, ponieważ mieszczący się w ramach pewnych traktatów morskich, traktatu waszyngtońskiego, ile pamiętam. Tam narzucono pewne ograniczenia tonażowe i wielkości, uzbrojenia, a Niemcy bardzo chcieli zbudować pancernik, no więc zbudowali taką miniaturę właściwie, można powiedzieć, pancernika.
0: Tutaj ja mam też dodatkowe wyjaśnienie, że w latach 1929-34 zbudowano 3 takie okręty zwane przez prasę brytyjską pancernikami kieszonkowymi, gdyż Niemcy utajnili, schowali do kieszeni fakt, że ich rzeczywista wyporność pełna przekraczała co najmniej 6000 ton przyznane limity. Otrzymały one nazwę Deutschland, przemianowany później na Lützow, admirał Scheer i admirał Graf Spee. No więc bardziej chodziło o udawanie, że coś jest małym pancernikiem, czyli nie jest groźny, aniżeli rozmiar. Jeżeli państwo widzieli zdjęcia, to rzeczywiście trudno go uznać za malucha.

0: Na końcu języka.
1: Zajmijmy się problemem onomastycznym, czyli dotyczącym nazw, a dokładniej nazw miejscowości. Zapewne Państwo zauważyli, że w Polsce w różnych województwach pojawiają się miejscowości o tej samej nazwie, czasem wzbogacanej o przymiotnik. Na przykład tylko w naszym województwie jest co najmniej kilka ligot. Szybko, sprawdzian, jakie znasz ligoty?
2: Dolna, Górna.
1: Turawska, Pruszkowska, Ligota Mała oraz przysiółek Ligota w gminie Krapkowice. Nazwę Ligota nosi także jedna z dzielnic Katowic, więc to niekoniecznie musi być miejscowość.
2: Mamy też Chruszciny.
1: Dużo Chruszcin.
2: Część pisana przez U otwarte, część chyba jedna tylko przez kreskowane, nie więcej niż jedna, bo Chruszcina ta pod Nysą to jest przez U otwarte, a Chruszcina tutaj koło Wrzosek jest przez U kreskowane.
1: Chruszcinami się będziemy pewnie jeszcze zajmować, podobnie jak Pruszkowami, bo mamy swój Pruszków przez O z kreską, jest Pruszków ze słynną mafią pod Warszawą przez O zwykłe. Natomiast, kiedy wracałam ostatnio z Kazimierza Dolnego przez województwo łódzkie, natknęłam się na Lgotę Wielką. Jak się okazało, nie był to błąd, bo jak zobaczyłam napis, no to pierwsze co przyszło do głowy, ktoś zapomniał domalować i. Znaczeniem słowa ligota zainteresował się czytelnik poradni językowej PWN, a wyjaśnia Aleksandra Cieślikowa. Lgota i ligota, staropolskie dwie postaci tego samego wyrazu. Oprócz swojego podstawowego znaczenia były używane funkcji nazw miejscowych, gdyż oznaczały osadę świeżo założoną i wolną od danin, swoistych w dawnych czasach podatków. Są ligoty i lgoty, duże i małe, a także dolne. Wyraz pospolity został zachowany w nazwach miejscowości. W tym samym znaczeniu był używany wyraz wola, czyli miejscowość, ludzie zwolnieni od obowiązków względem właściciela, czyli wolni. Jest wola stępowska, wola pasikońska, wola olszowa, stalowa wola, dziesiątki nazw w Polsce.
2: Powiem więcej, nawet jest wólka też.
1: Zimna, a nie to wódka.
2: Kosowska.
1: Wyraz pospolity lgota łączy się znaczeniowo z wyrazami ulga, ulgnąć. Lgota i ligota były terminami prawniczymi używanym w średniowieczu. Znalazłam nawet stronę internetową wsi Lgota, leżącej na Pogórzu Wielickim, w której opisana jest geneza nazwy. Na początek warto przytoczyć słowa Zygmunta Glogera z książki Nazwiska i nazwy staropolskie, wydanej w Nowym Sączu w 1985 roku. Sposób, jakim się utworzyły polskie nazwy wsi, miast i miasteczek, ciekawym jest i ważnym z kilku względów. Są to bowiem nazwy naszych prastarych siedlisk i domów rodzinnych, a zarazem stare zabytki mowy ojczystej, które posłużyły badaczom przeszłości do wyjaśnienia niektórych dawnych stosunków społecznych i sposobu osiedlania się ludności. Lgota, nazwę są bierze od staropolskiego słowa lgota, wywodzącego się od wyrazów ulga, wola czy wolnizna, które w średniowieczu oznaczały zwolnienie osadników zagładzających wieś od powinności opłat na rzecz pana. Odpowiednikiem polskiej lgoty jest czeska lhota, słowacka lehota i niemiecka elgut. Lgota obejmowała okres od kilku lat w przypadku osady zakładanej na gruntach zagospodarowanych do kilkunastu przy kolonizowaniu obszarów leśnych wymagających karczowania. Osada ta przyjmowała później nazwę Lgota, a w dokumentach lokacji określano ją jako Libera Villa, czyli wolna wieś. W Polsce, głównie na Śląsku i w Małopolsce, jest około 70 miejscowości lub ich części o nazwach Lgota, Ligota lub o nazwach do nich zbliżonych. W Czechach i na Morawach występuje około 500 podobnie brzmiących osad – Lchot lub Lchotek. Na terenie Słowacji jest kilka Lechot i Lechotek. Są to zwykle małe miejscowości zakładane najczęściej w okolicach górzystych w XII i XIII wieku lub na początku XIV. Po raz pierwszy czeska lchota wymieniana jest pod rokiem 1199, śląska ligota oleska w 1228, lgoty śląskie po przejściu w średniowieczu na prawo niemieckie oraz w czasie II wojny światowej występowały pod nazwami Elgot i Elgut. To Elgut też jest zachowane jako niemiecka nazwa ligoty pruszkowskiej. Możemy zobaczyć to na tablicy. Dodajmy też, że nazwę tę zapisywano bardzo różnie i w zależności od lgoty mogło tam być H mogło być I, można było to rozciągać. To jest bardzo ciekawe, dlatego że dawniej to nie była nazwa po prostu. To nie była nazwa własna, to była jakby jednostka administracyjna, tak jak dziś mówimy.
2: Na przykład.
1: Tak, wieś, przysiółek czy miasto. Dzisiejsza urzędowa nazwa Lgoty i jej części podana jest w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowe nazwy podane są w wykazach w pierwszym przypadku deklinacji, w kolejności alfabetycznej z określeniem rodzaju miejscowości, określeniem umiejscowienia w jednostkach zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz z podaniem końcówki drugiego przypadku deklinacji, jak również formy przymiotnikowej nazwy. I ja myślę, że to przydałoby się także przy nazwiskach, żeby pokazywać, jak nazwiska się odmieniają, czyli w tych najbardziej kłopotliwych przypadkach dopełniaczu i bierniku. Myślę, że Polacy wtedy mieliby mniej problemów z deklinacją.

0: końcu języka.
1: Pewnie wielu miłośników kina zastanawia się, jaki będzie rzecki w wykonaniu Marka Kondrata w kolejnej wersji lalki Prusa. Tym bardziej, że dla tej roli Kondrat po 30 latach przerwał swoją filmową emeryturę, a poza tym wielkie kreacje stworzyli przed nim Tadeusz Fijewski i Bronisław Pawlik. A dlaczego o tym mówię w audycji językowej? Bo interesuje mnie dawna nazwa zawodu, jaką wykonywał Ignacy Rzecki, czyli subiekt. Dziś nikt nie powie tak o sprzedawcy, ale wciąż funkcjonuje w innym znaczeniu, tak jak słowa pochodne subiekcje i subiektywny. W słowniku języka polskiego pod hasłem subiekt znajdziemy trzy definicje. Pierwsza, w filozofii, osoba poznająca i działająca, przeciwstawiona światu zewnętrznemu,

0: No bo subjekt to był pracownik najemny głównie.
1: Tak, tylko że można być najemnikiem, a kochać swoją pracę i przywiązywać do niej wagę, no trzeba przyznać, że Ignacy Rzecki wykonywał tę pracę z pasją. On był jej oddany, więc to nie był taki zwykły...
0: Ale był też oddany właścicielowi tego biznesu.
1: Osobiście, emocjonalnie, tak, bo on był dla niego przyjacielem. Dzisiaj może to nie brzmi przekonująco, bo...
0: Może gdyby zmienić
1: Młodzi ludzie uważają, że praca jest po to, żeby zarabiać i żeby mieć za co wyjeżdżać i odpoczywać.
0: Bo dzisiaj mamy ekspedienta albo ekspedientkę.
1: Ale właśnie nie, do tego dojdziemy. Mówisz tak, podchodzisz do ekspedientki, raczej do sprzedawcy chyba. Wracając do tego subiekta w rozumieniu tym XIX-wiecznym, to ktoś, kto pilnie przestrzegał kodeksu kupieckiego, w którym nie ma miejsca na byle jakość. I pamiętasz taką scenę z lalki, kiedy Rzecki chwalił Mraczewskiego, który umizgiwał się do panny Izabeli, co obserwował Wokulski. Wokulski chciał go wyrzucić, a Rzecki stanął w jego obronie, bo z jego punktu widzenia, właśnie subiekta kupca, on świetnie wykonywał swoją pracę.
0: Starał się być dobrym sprzedawcą.
1: Tak jest. Dziś natomiast wyraz subiekt kojarzy się z profesjonalnym oprogramowaniem handlowym, które zostało honorowane Nagrodą Kupców Polskich, czyli Złotym Paragonem, przyznawanym przez miesięcznik Hurt i Detal. A więc, jeśli 130 lat temu handel wspierali rzetelni subiekci w rodzaju Rzeckiego czy Wokulskiego, dziś w sferze tej z powodzeniem dopomaga innowacyjny system sprzedażowy, pisze autor bloga. Wyraz subiekt pochodzi od łacińskiego słowa subiectio, poddanie, podporządkowanie lub subiectus, podporządkowany, co w kontekście historycznym oznaczało pracownika podległego właścicielowi, też możemy użyć trochę przestarzałego słowa pryncypałowi. Subiekcja natomiast, częściej używana w liczbie mnogiej, ma to samo źródło, ale w polskim oznacza coś innego. Trud, kłopot, zamieszanie. Cytat. Dziura w niebie Tadeusza Konwickiego. Może więc z kredensi go pieczętujemy, gosposiu? Boże, ty mój jedyny, panie segregator, taka subiekcja. Pierwszy raz w moim domu. Toż na tym kredensie jeszcze moja matka świętej pamięci chleb krajała. No i z filmu Kochaj albo rzuć, słowa Pawlaka. Na cóż tyle subiekcji? Ale pamiętajmy, że te stare słowa dłużej utrzymywały się na Kresach. Wschodniacy, którzy przyjeżdżali, mnóstwo mieli w swoich wypowiedziach, nawet jeżeli byli prostymi chłopami jak Pawlaki i Kargule. No i mamy podobnie brzmiący wyraz subiektywny, który nie ma nic wspólnego z poprzednimi. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego oznacza książkowo kogoś lub coś przedstawiane lub oceniane nie zgodnie z faktami, tylko osobistymi odczuciami. I pochodzi od innego łacińskiego słowa subiectivus, podmiotowy. Cytat z felietonów Andrzeja Bobkowskiego, Szkice piórkiem. Postanowiłem być subiektywny, skrajnie subiektywny. W tej epoce czołgającego się obiektywizmu nie można inaczej siebie zachować. A skoro wspomnieliśmy o dawnej nazwie sprzedawcy, czyli subiekcie, przed wojną był nawet film pod tytułem Jego Ekscelencja Subiekt z Eugeniuszem Bodo w roli głównej, to warto wspomnieć o tym ekspediencie, który według mnie był charakterystyczny dla PRL-u. Bo nawet w nazewnictwie starano się podnieść rangę ludu pracującego. I ten ekspedient brzmiał tak z cudzoziemska. Wywodzi się ekspedient od łacińskiego czasownika expedire, uwalniać, załatwiać, przyspieszać. No i to miał sugerować, że ekspedient to nie jest tylko ten, który podaje towar, ale ma władzę. No i rzeczywiście bardzo często, zwłaszcza w czasach niedoborów, mogliśmy odnosić takie wrażenie, że ten Zalado ma władzę.
0: Ziemi tu z tymi włosami, a tu mięso sprzedaje, prawda? Słynny cytat się nazywa.
1: No właśnie. I to też jest ciekawe, że w PRL-u, w którym dominowała ludowość i dominacja ludu pracującego, były takie relikty właśnie wywodzące się z łaciny, jak choćby plana titulo, która znajdowała się, ten skrót znajdował się na tabliczkach w sklepach. PT, klienci, ustawiać się w kolejce, na przykład. Więc jakieś tam ciągoty do klasyki
0: zostały. Rzucano czasami łaciną, to prawda.

0: Głosu Języka.
1: Jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłaś w odniesieniu do tej nowej ekranizacji Lalki i tego, jak wypadnie Marek Konrad, przypomniało mi się, że czytałem ostatnio wywiad właśnie z Konradem, który zwrócił uwagę na jedno, że on będzie tak wiekowo rzecz biorąc dużo starszym Rzeckim niż jego poprzednicy.
2: To jest takie złudzenie, które stworzył Bolesław Prus, bo mamy wrażenie, że Rzecki jest starym człowiekiem. Faktycznie ludzie po 40 w XIX wieku może byli starszawi, ale przecież Wokulski jest niewiele od niego młodszy, a inaczej go postrzegamy. Aktorzy, którzy grali, byli po 50. Tadeusz Fijewski zbliżał się do 60, no to powiedzmy jeszcze byli w tym wieku. Tak. Natomiast Konrad jest tak, no, prawie 20 lat starszy. No i niektórzy zaczynają marudzić, prawda, że za stary. No ale od czego jest talent aktorski Konrada?
1: Poza tym kino to sztuka iluzji, więc tak jest. Pewnie będzie...
2: Aleksandra Śląska była zdziwiona, że ktoś ma zastąpić ją w roli młodej Bony. Przecież ja mogę zagrać młodość. No jednak nie, bo Ofelia... 50-letnia jednak, nawet choćby była genialną aktorką.
1: No Julia na balkonie, no nie tak. Będzie miała 40 lat.
2: No, niestety, czasami biologia decyduje o takich rzeczach.
1: Ale w tej opowieści o subiekcie też pojawił się taki ciekawy wątek pokazujący na to, że słowa mają swoje znaczenie, prawda? Że można nazwać kogoś sprzedawcą, a można nazwać kogoś subiektem i ten ktoś od razu czuje się taki dowartościowany trochę. No bo po prostu słowa oprócz znaczenia budują też pewną atmosferę.
2: Tak, no podam inny przykład, handlara. No kogo sobie wyobrażasz tak nazwanego? No jakąś przekupicę, prawda? Przekupka. Też nie brzmi za dobrze, mimo że kojarzą się przekupki z Krakowem, z targiem, który jest tradycyjnym elementem. Ale jest też słowo, które ma bardzo złe znaczenie. Sprzedawczyk. Które nie ma nic wspólnego ze sprzedawaniem towaru, raczej się sprzedaje i swoje usługi niecne za pieniądze. Także ta sprzedaż zawsze balansowała trochę, prawda? Z jednej strony branża szlachetna, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że żeby wcisnąć klientowi towar, no to nie zawsze sięgamy do uczciwych sposobów.
1: Ale pora jest zdecydowanie taka kolacyjna, powiedzielibyśmy, więc ja chciałem się z Państwem dzisiaj pożegnać słowem, które bardzo lubię i bardzo mi się podoba. Pitrasić.
2: O tak.
1: Lubisz pitrasić?
2: Czasami, ostatnio bardziej aniżeli przedtem. Tym bardziej, że kilka miałam takich kulinarnych sukcesów, bo to jest ważne, prawda? Bo gdyby za każdym razem z tego pitraszenia nic nie wychodziło, to bym zrezygnowała.
1: Ale jest to jedno z tych słów, które wszystkim się dobrze kojarzą.
2: No bo przyrządzić brzmi tak chemicznie, laboratoryjnie. Przyrządzić można miksturę, a tu się pitrasi, czyli wkłada serce, próbuje.
1: Takie nieco improwizowane działanie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: domowe zdecydowanie.
2: O, domowa atmosfera to dobrze.
1: Ale też i
2: pasuje.
1: Zaangażowanie.
2: Mm-hmm.
1: I przyjemność płynąca z przygotowywania posiłków. Można pitrasić obiad, pitrasić sos albo coś upitrasić, czyli przygotować coś kulinarnie w sposób często nieformalny, ale skuteczny. Słowo to, jak już wspomniałem, ma lekko żartobliwy, ale i potoczny charakter. Nie mówi się raczej, że szef kuchni w ekskluzywnej restauracji pitrasi coś tam.
2: Nie, za duża skala, ale też od pitrasić jest takie pochodne słówko upichcić. Upichce coś.
1: No właśnie.
2: To wskazuje na czas, że w krótkim czasie, bo upitrasić może być rozciągnięte w czasie, a upichcić to znaczy coś zrobić na poczekaniu.
1: Tak. Na szybko. Jednak zaskakujące w tym słowie pitrasić jest jego niejednoznaczne pochodzenie. Próbowałem znaleźć jedno źródło tego słowa i nie udało mi się. Językoznawcy wskazują co najmniej kilka prawdopodobnych źródeł. Najczęściej wiąże się je ze staropolskim lub gwarowym słowem pitraś, które oznaczało kucharza albo pomocnika kuchennego. Możliwe jest również powiązanie z dawnymi czasownikami oznaczającymi mieszanie, kombinowanie czy sporządzanie czegoś w nie do końca uporządkowany sposób. No to miałoby sens.
2: Mhm.
1: Istnieją także hipotezy, że słowo mogło mieć związki z językami wschodniosłowiańskimi lub gwarami regionalnymi, gdzie podobne rdzenie odnosiły się do czynności kuchennych albo krzątanie się wokół jedzenia. Sama budowa wyrazu jest charakterystyczna dla polszczyzny potocznej, bo końcówka asić pojawia się w słowach nacechowanych emocjonalnie lub familiarnością. Mówimy łasić, się, prawda? Czyli tak trochę się podlizywać.
2: Na bliżej kulinariów ukwasić.
1: O,
2: ukwasić
1: właśnie.
2: Kapustę.
1: No dzięki temu pitrasić brzmi bardziej miękko i swojsko niż neutralne gotować. Pitrasić należy więc do grupy wyrazów, które bardzo silnie związane są z kulturą codzienności. Nie opisuje jedynie technicznej czynności przygotowywania posiłku. Kryje się w nim pewien styl życia domowy, nieformalny, oparty na praktyce i doświadczeniu, no bo kiedy ktoś mówi, co tam dziś pitrasisz, to brzmi to zdecydowanie inaczej niż, a co tam dzisiaj gotujesz, prawda?
2: Tak, bo tak, bo oczywiście niektórzy ludzie żyją po to, żeby jeść, a inni jedzą po to, żeby żyć, ale jest też obszar pomiędzy, bo sztuka kulinarna to jest jedna z najpiękniejszych sztuk, bogata w smaki, kolory, to nie jest tylko obżeranie się. Stąd mody na slow food, czyli jedzenie powoli, smakowanie. I to pitraszenie mieści się właśnie w tej kategorii zjawisk.
1: I to, tak mogę przypuszczać, gwarantuje temu słowu, że przetrwa długie, długie kolejne lata.
2: Oby,
1: nie zaniknie.
2: To jest dobra pora, żeby upitrasić jakąś dobrą kolację, lekką, żeby nie leżała na
1: żołądku. Bo program
2: żołądku.
1: To przygotowaliśmy, a nie
2: no,
1: upitrasiliśmy.
2: Właśnie, a poza tym to bardzo integruje.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Kłaniamy się nisko.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: słuchacie nas w niedzielę, 10 maja, w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tocznia i Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Imieniny obchodzą Antonina i Beatrycze. Trwa ewakuacja statku, na którym potwierdzono zakażenia hantawirusem. Zbyt mało Polaków skutecznie leczy nadciśnienie.
1: Kiedy pojawiają się powikłania, to już jest późno.
0: A polski oddział PCK rozszerza swoją działalność.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 19 na zegarach. Zaczynamy od informacji dla kierowców jadących wojewódzką 454. Na ulicy Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim trwa usuwanie skutków zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Jak przekazały dyżurne stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, kierujący jednośladem jest pod opieką pogotowia. Ponad 40 osób opuściło statek wycieczkowy Hondius. Ewakuacja pasażerów potrwa do zachodu słońca, a zostanie wznowiona jutro o świcie. Na pokładzie odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Diana Royas Alvarez, przedstawicielka WHO, poinformowała o przebiegu ewakuacji pasażerów. Dziś do zachodu słońca będą prowadzone kolejne działania. Po zachodzie operacje zostaną wstrzymane i wznowione jutro, wcześnie rano. Dziś na ląd zeszło już około 45 osób. Proces będzie kontynuowany do końca dnia. Jutro operacja zostanie wznowiona i oczekujemy, że zakończy się do końca dnia. Południowoafrykańskie służby sanitarne potwierdziły obecność na statku tzw. szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna jego odmiana, która w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. Eksperci podkreślają jednak, że do zakażenia dochodzi niezwykle rzadko przez bardzo bliski kontakt. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa dla szerszej światowej populacji jest bardzo niskie.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Opolski oddział PCK podsumował pierwszy etap przygotowań do działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. W ich ramach opolska grupa humanitarna została wprowadzona do systemu ratowniczego. Jako pierwsi w kraju budujemy systemową pomoc związaną z udzielaniem wsparcia pomocy humanitarnej, mówi wiceprezes zarządu okręgowego tej organizacji Paweł Kielar.
3: Tworzymy 4 punkty, w których będą funkcjonowały zasoby, z których będzie można korzystać w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, chociażby takich właśnie jak powódź. Na wyposażenie tych punktów zostały zakupione namioty, przyczepy, agregaty prądotwórcze, głady. Wolontariusze, ratownicy zostali również wyposażeni w odpowiednie ubrania.
0: Zakup wyposażenia był możliwy dzięki rządowej dotacji. W opolskiej grupie humanitarnej PCK działa 17 osób.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Co drugi chory na nadciśnienie tętnicze nie bierze leków, tylko co czwarty pacjent osiąga zalecane wartości ciśnienia powyżej wartości 130/80. Odpowiedzią na te wyzwania jest ogólnopolski program, który ma zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem. Prezes ELEKT Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Agnieszka Tycińska wskazuje, że nieleczone nadciśnienie prowadzi do groźnych powikłań.
1: Zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca. Kiedy pojawiają się te powikłania, to już jest późno. Celem jest, aby połowa dorosłych Polaków osiągnęła cele leczenia nadciśnienia, czyli wartość 130/80 i mniej.
0: W Polsce problem nadciśnienia dotyczy prawie 11 milionów osób. Ulica Szkolna w Strzelcach Opolskich przejdzie remont. Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą prac i niebawem rozpoczną się działania w terenie, zapowiada burmistrz Jan Wróblewski.
4: Przy szkole podstawowej numer 1 zatrzymują się autobusy. Do tej pory droga była bardzo wąska. Po remoncie będzie znacznie szersza. Będzie 11 dodatkowych miejsc postojowych, jak również pełnowymiarowy chodnik.
5: Na pewno musimy spodziewać się utrudnionego przejazdu przez tą drogę, parkowania, przy czym całość ruchu zostanie zachowana.
0: Dodawał wykonawca robót Kamil Krus. Przebudowa potrwa 4 miesiące i będzie kosztować ponad 700 tysięcy złotych.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 obecnie na termometrach w Opolu, w nocy zachmurzenie umiarkowane, po północy wzrastające do dużego, nad ranem na południu województwa możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 8 do 10 stopni, wiatr słaby, nad ranem okresami umiarkowany. Jak zapowiadają synoptycy IMGW, jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe też przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W ich czasie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Witam Państwa w kolejnej audycji dedykowanej organizacjom pożytku publicznego. Dziś zapraszam do Paczkowa. Tu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku i pani prezes Jolanta Kalisz. Witam Panią.
2: Witam Panie Krzysztofie, witam radiosłuchaczy. W pięknych okolicznościach przyrody maj cieszy nas swoją krasą, ciepłotą i kolorami.
1: To brzmi bardzo romantycznie, natomiast my będziemy bardziej przyziemnie, dlatego że chciałem rozpocząć nasze spotkanie od pytania. Czy Pani wie może, jak jest postrzegany w Polsce człowiek, który ma już swoje lata, jest emerytem, mógłby należeć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a potocznie coraz bardziej modnie zwany jest seniorem. Czy takie badania były robione, ewentualnie ich wyniki są dla Was jakąś wskazówką na co dzień w działaniu?
2: Pewnym takim smaczkiem jest to, co przedstawiła na swojej stronie pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej pani Marzena Okła-Drewnowicz. I to taka ciekawostka z niedawna, bo z 8 maja, gdzie w dyskusji, którą przygotowano w ramach CBOS Lab, były rozmowy na podstawie badań Centrum Badania Opinii Społecznej. I kilka kwiatków z tego spotkania, choćby próba ustalenia, gdzie zaczyna się starość, jak młodzi postrzegają starość, to tak po trosze będzie też kwintesencja odpowiedzi na Pana pytanie, ale też co zmieniło się na przestrzeni dekady. Pierwsze takie spostrzeżenie, iż dla większości badanych, no starość to jednak 60+. Przy czym zauważono, że problemy nasilają się po 75 roku życia znacząco i wtedy nawet 1/3 seniorów wymaga wsparcia. Myślę, że wszystkie organizacje i wolontariusze winni wziąć te badania pod uwagę. Mnie zainteresował element spotkania, które właśnie odbyło się 7 maja i tam wprost zauważono, seniorzy są dziś aktywniejsi niż dekadę temu. Ale to widać, słychać i czuć. Na przykład korzystają w większym zakresie z komputera i internetu. I tutaj nie uwierzy Pan, z 30% aż do 66% w 2025 roku. To jest znaczący przyrost, ale też jesteśmy w mediach społecznościowych i widzimy, że te posty są publikowane przez seniorów, są przez nich odczytywane. Mnie jednak, bo Pan tu zapytał, jak wykorzystujemy te dane, jeśli już je posiadamy, zainteresowała inna część dyskusji, iż należy tworzyć pewne instrumenty, uwaga, wsparcia dla organizacji pracujących w środowiskach senioralnych, bo przede wszystkim oni potrzebują wsparcia w miejscu zamieszkania. Proszę Państwa, więc nie Warszawa, Poznań, Kraków, nie dojedziemy do tych centrów kulturowych, edukacyjnych, w miejscu zamieszkania. Tam należy wspierać i ulokować środki, by wspomóc seniora.
1: No i teraz trzeba by zapytać, w jakiej dziedzinie, bo jeżeli jest to na przykład wsparcie zdrowotne, no to trzeba by zapytać, jak sprowadzić chociażby do Paczkowa, gdzie Państwo działają, nie wiem, fizjoterapeutów, ewentualnie doradców do spraw zdrowego trybu życia, dietetyków. Natomiast jeżeli to jest sprawa jakichś imprez kulturalnych, no to będzie trudniej, bo Filharmonii Opolskiej czy ewentualnie Opery Wrocławskiej do Paczkowa Pani tak łatwo nie przeniesie.
2: A chciałabym, bo wśród dyskutantów, którzy zabierali głos na tym spotkaniu z Panią Pełnomocnik, padły pewne informacje takie statystyczne, na przykład deklarowany sposób spędzania czasu przez seniorów. I proszę sobie wyobrazić, wspomniane tutaj kino, muzea, teatr to zaledwie 2 lub 1% aktywności. I tu smuteczek, tu jest nasza rola. W większości to jest jednak, mili Państwo, ciągle oglądanie telewizji i cieszę się, bo to i majowo wybrzmi, działka i ogród.
1: Pani prezes, ale rozumiem, że to jest tylko obraz naszej rzeczywistości, te 1-2%. Natomiast jakie są ewentualnie oczekiwania samych seniorów, na ile oni byliby zainteresowani zwiększeniem udziału właśnie tych dóbr kultury, takich jak Pani wymieniła, powiedzmy filharmonia, muzeum, teatr, kino, możliwe, że oni chcą więcej, tylko nie mogą, chociażby ze względu na logistykę, na wykluczenie komunikacyjne.
2: I tu jest też element tych badań CBOS-u, bo zapytano o deklarowaną chęć spędzania czasu i okazuje się, że to już jest poziom 40, a nawet 50% zapotrzebowania na te aktywności, w tym na muzea, w tym na teatr, czyli jak się te procenty do siebie, te wskaźniki mają. Jest potrzeba na przykład spełniania się w realizacji własnego hobby, odwiedzaniu miejsc, których się dotąd nie widział, podróży zagranicznych też na poziomie 43%. Czyli oczekiwania są ogromne, a realizacja smuteczek.
1: Jest to rzeczywiście trochę smutny wniosek, ale jeszcze można zapytać o coś takiego jak takie względne poczucie zadowolenia, względne poczucie szczęścia. Nie ma szczęściomierza takiego urządzenia, które precyzyjnie podałoby parametry, ale można ewentualnie zapytać. I czy właśnie osoby, które starały się jakoś zdiagnozować stan seniorów w Polsce, starały się również dociekać, jak starsi ludzie, będę to nazywał po staropolsku, oceniają swoją rzeczywistość, swój dobrostan, komfort życia.
2: No nie jestem ekspertem, panie Krzysztofie. Na co dzień, co prawda od 2019 roku pełnię funkcję w zarządzie i pracuję z seniorami. Częściej jednak było mi po drodze z młodzieżą, ale spróbuję tutaj sięgnąć do tej wiedzy właśnie będącej analizą z dekady takich opinii seniorów o tym, czy to, co najlepsze mają już za sobą, czy przed sobą, czyli ten poziom szczęścia. Ja co prawda dzielę się uśmiechem i mam nadzieję, że to takie odrobinę szczęśliwości tutaj prześlemy w eter. Natomiast, mili Państwo, nie są to niestety wyniki jakieś pocieszające, bo jak zerknę na osoby, które wykazały się wiekiem 75 lat i więcej, to jeszcze 10 lat temu ten poziom satysfakcji i stwierdzenia, że to, co najlepsze mam jeszcze przed sobą, były rzędu 70%. I słuchajcie, w 2025 to już jest tylko 52%. Troszkę lepiej wygląda to, jeśli osoba ma 65-74 lata, bo 54 do 45 obecnie, ale wyraźny spadek, moi drodzy.
1: Co jest powodem takiego obniżenia nastroju, czy wręcz pesymizmu życiowego w przypadku tych osób? Czy po prostu to jest naturalny proces, że wraz z przybywaniem tych lat w naszym życiu, powiedzmy 70, stajemy się trochę mniej optymistami, czy po prostu życie jest trudniejsze i te same osoby, gdyby żyły w innych realiach, miałyby to poczucie szczęścia większe. Jak pani jako praktyk by to oceniła? Niezależnie od tych danych oczywiście statystycznych.
2: Tutaj jest wiele powodów. Większość osób starszych niestety żyje już samotnie. Są to osoby, które mieszkają w pojedynkę.
1: Ale tak chyba zawsze było, pani prezes, że niestety, ale to jest proces już społeczny trwały. Dzieci wyjeżdżają, nie ma domów wielopokoleniowych, kilkupiętrowych. Seniorzy są na, w zasadzie chciałem powiedzieć, swoją łaskę zdani od wielu, wielu lat. To nic nowego.
2: Zmienia się jednak świadomość. Narastają trudności finansowe. Jest dzięki tej świadomości umiejętność nazwania swoich problemów, wyartykułowania ich, ale narasta, proszę mi uwierzyć, poczucie samotności, wyobcowania, izolacji i taka bezradność. Totalna bezradność. Tutaj wiem, że pomagają sąsiedzi. Organizacje niewiele zrobią, jeśli znajomy nie poleci. Jeśli w sobie nie znajdziemy takiego odruchu, takiej potrzeby, żeby zagadnąć, żeby poświęcić chwilę. My jesteśmy bardzo samotni.
1: A ci ludzie, którzy docierają do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to właśnie pochodzą również między innymi z takiego środowiska? Czy to jest jakiś, przepraszam, w cudzysłowie powiem, inny gatunek człowieka, który jest energiczny, przebojowy, mimo swoich lat cały czas czegoś poszukuje? Jakby pani to z kolei określiła?
2: To jest specyficzna grupa, która nie mówi o chorobach, która na tę godzinkę, dwie przychodzi naładować bateryjki. Sam fakt wyjścia do innych, można się ubrać odświętnie, przytulić do kogoś, usłyszeć coś nowego, daje nową energię. I to bez względu na wiek. Pola ma 98, tryska energią. Ostatnio uczestniczyłam w kolejnych spotkaniach jubileuszowych, kolejnych 80-tek w moim gronie, a 60-tki tryskają energią jeszcze fizyczną do tego, więc to jest naprawdę mieszanka wybuchowa. Jaka to kategoria osób? Myślę, że te, które uważają, że wszystko jeszcze przed nami. Korzystają z życia, ile się da, bo nie wiadomo na ile go jeszcze nam zostało.
1: Pani prezes, to proszę w takim razie przypomnieć, jaką ofertę dla tych wszystkich, którzy przyjdą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Paczkowie, ma to stowarzyszenie. No bo ktoś powie, no dobrze, no jeszcze się dobrze czuję, jeszcze mam sporo energii, ale nie mam co robić, nie mam pomysłu na życie, na wycieczki zagraniczne. Powiedzmy, nie przepadam albo nie mam pieniędzy, a chciałbym coś zrobić tutaj na miejscu. To czym pani zachęci? Właśnie po to, żeby mogli się czuć jeszcze lepiej, no i tak powiem kolokwialnie, ale chyba nie ma innego określenia. Wśród ludzi, z ludźmi.
2: A tego pytania to się akurat spodziewałam i jestem przygotowana. Nasz kalendarz właśnie rozpisywałam dzisiaj na grupie takiej społecznościowej informacje o działaniach w najbliższym tygodniu. Obfituje w wydarzenia każdego dnia, a nawet po dwa wydarzenia w ciągu jednego dzionka. Także oferta jest bardzo bogata. Ale mamy coś, czym możemy podzielić się z radiosłuchaczami, a być może któraś ze społeczności dołączy do nas i zechce uczestniczyć w naszych działaniach. Bo oto, moi drodzy, będziemy z początkiem nowego tygodnia rozpoczynać rekrutację do Olimpiady Pokoleń. To jest wydarzenie zaplanowane na 12 dzień czerwca na godzinę 16 i wtedy, no właśnie, ta grupa 60+ wystartuje w różnych konkurencjach sportowych i będzie dzielić się aktywnością stricte fizyczną. Ciekawy projekt, bo finansowany tutaj jest Euroregionu Pradziad w program Interreg Czechy-Polska, czyli ma charakter międzynarodowy. To, co już rozpoczynamy z dniem 7 maja i to jest taki zwiastun fajnej, myślę, współpracy tutaj starostwem powiatowym w Nysie, który zauważa od jakiegoś czasu właśnie aktywności uniwersytetów trzeciego wieku w regionie. To jest współfinansowanie projektu Aktywność fizyczna seniorów gwarancją ich zdrowia. No przecież to brzmi jak recepta na samotność i na szukanie tej szczęśliwości. W ramach tego projektu już rozpoczął się cykl zajęć sportowych, będzie kontynuowany cykl zajęć tanecznych i znowu oferta dla szerszej społeczności. 11 lipca będziemy organizowali w ramach tego projektu turniej Bóle. Możemy wtedy 10 do 12 drużyn zaprosić. Decyduje kolejność zgłoszenia, moi drodzy.
1: A skąd te drużyny mogą pochodzić?
2: Chcielibyśmy, żeby rekrutowały się spośród uniwersytetów trzeciego wieku i tak jest w większości, aczkolwiek te drużyny czeskie to zwykle są grupy senioralne zorganizowane w innej formule, ale tutaj spośród właśnie uniwersytetów trzeciego wieku rekrutujemy drużyny, zarówno do Olimpiady Pokoleń 12 czerwca, jak ty do tego turnieju Bóle 11 lipca. No tutaj się nam zrobiło ciasno z terminami i staram się odtwarzać z pamięci.
1: To będzie wszystko w Paczkowie, czyli rozesłaliście zaproszenia do tych bratnich swoich stowarzyszeń?
2: Nie, jest pan pierwszą osobą, którą informuję. Te zaproszenia pójdą wraz z regulaminami, być może już z początkiem przyszłego tygodnia. Czekaliśmy na sfinalizowanie umów, podpisanie uzgodnień. I cieszymy się, że znaleźliśmy współfinansujących i osoby, które dostrzegły w nas potencjał.
1: A te zawody, które właśnie przygotowujecie, one będą tylko dla uniwersytetów trzeciego wieku z Opolszczyzny czy spoza regionu?
2: Tu już mamy pewne doświadczenie, bo nie jest to ani nasz pierwszy turniej Bóle, ani pierwsza olimpiada senioralna. Sporo mamy drużyn z województwa dolnośląskiego. To jest nasz rzut kamieniem, panie Krzysztofie, więc i wrocławianie, i wałbrzyszanie ostatnio nam towarzyszy, czyli asystematycznie odwiedzają nas seniorzy z Ząbkowic Śląskich, czy na przykład, i to już jest, myślę, oczywiste, ze Złotego Stoku.
1: No bo to chyba 10 minut jazdy do Złotego Stoku.
2: Na co się cieszymy i tą przyjaźnią jesteśmy zaszczyceni i chcemy ją kontynuować, rozszerzać.
1: A jakie jeszcze zajęcia będziecie prowadzić do końca tego roku akademickiego? No bo to już powolutku, powolutku zbliżają się wakacje i chyba te przedsięwzięcia, które zaplanowaliście, są finalizowane.
2: I tu pana wyprowadzę z błędu. W większości uniwersytetów tak się to odbywa, a u nas wręcz przeciwnie. Wiemy, że każda przerwa, nawet maleńka, miesięczna, dwumiesięczna, to pewien rytuał wypadnięcia z pewnego toku, cyklu działań i często bezpowrotnie niektórzy wypadają, więc my nie mamy przerwy. Może z mniejszą intensywnością, może w innej formie, więcej właśnie w wykorzystaniem aury, przestrzeni, ale my ciągle działamy. Nie robimy sobie formalnego zawieszenia, aczkolwiek robimy formalne otwarcie nowego roku, by zaznaczyć, że nowe priorytety, nowe zadania będą przed nami. I mamy już też świetną, myślę, informację, bo zawsze mile widziani są goście na tym wydarzeniu. Zaproszenie na 8. inaugurację roku akademickiego Paczkowskiego Uniwersytetu III wieku imienia Haliny Schwarz. Przypomnę, że wzbogaciliśmy się o imię patronki już zatwierdzone przez sąd rejestrowy. 11 września spotykamy się na tejże inauguracji w Paczkowie. Serdecznie zapraszam.
1: A do tej pory jeszcze co w takim razie czeka tutaj seniorów w czasie wakacji? Bo tak na marginesie myślę, że to jest bardzo racjonalne i mądre pociągnięcie, żeby ludzi nie zostawiać przynajmniej na te 2 miesiące samych, bo tak jak pani mówi, wypadną z tego rytmu, no tak jakoś zostają sami z sobą, a mieli przecież tych znajomych. Oczywiście nikt im nie zabrania odwiedzać się, kontaktować, ale nie każdy może. A jeżeli ten rytm jest zachowany, to jest taki niepisany obowiązek i to też jest pewnego rodzaju taki imperatyw, który trochę zmusza, żeby ruszyć się z domu, nie siedzieć przed telewizorem.
2: Potwierdzam. To zdarzyło się zupełnie naturalnie. To nie było nawet planowane. Potrzeba bliskości i ciągłości tych spotkań wydaje nam się czymś koniecznym. I chciałabym pochwalić się, bo pan tu dopytuje o pewne szczegóły, pewną propozycją, którą złożyła nam Fundacja Klaster Innowacji Społecznych, dotąd mi nieznana, z siedzibą bodajże na Śląsku, czyżby w Gliwicach. Gdzieś znaleźliśmy się, media społecznościowe mają ogromną siłę i oni współtworzą ze środków Unii Europejskiej taki praktyczny program edukacyjny poświęcony, myślę, czemuś bardzo istotnemu obecnie, odpadom, recyklingowi, kompostowaniu. Jest to projekt Zielone Ścieżki, w którym właśnie wystartowaliśmy. Za nami pierwsze spotkanie, przed nami 4 kolejne i jesteśmy dumni, że sięgamy po nowe tematy, po nowe przyjaźnie i że dostrzeżono nas i tutaj nasze potrzeby gdzieś tam na Śląsku.
1: A skąd bierzecie pieniądze na taką działalność bieżącą? No bo czasami gdzieś trzeba jechać. Chcielibyście ewentualnie właśnie wyjechać do Filharmonii Opolskiej czy na przykład do Opery we Wrocławiu. No a na to trzeba pieniądze, żeby zorganizować autokar. No same bilety również nie są tanie.
2: No senior nie jest zasobny w środki finansowe. To wynikało też z tych badań CBOS-u, że to jest podstawowa bolączka i ona w znaczącym stopniu wpływa na to ograniczenie skorzystania z różnych dostępnych dóbr. Jak my sobie radzimy? Piszemy projekty. Tutaj pozdrowienie dla pani sekretarz Uniwersytetu Paczkowskiego, pani Ewy, która właśnie taką świeżą bułeczkę przysłała. Pomysł na nowy projekt w ramach wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych. To jest projekt chyba Zarządu Województwa Opolskiego. I proszę posłuchać. Wieści ze szlaku czarownic, kulinarne wariacje senioralne. No szukamy środków, więc kolejny pomysł na kolejną aktywność, a może właśnie wspólne gotowanie, może wyposażenie o niezbędne sprzęty, na czym można by było gotować czy przygotowywać ciekawe posiłki. My po prostu bierzemy udział w kolejnych projektach i ja używam tego terminu już wielokrotnie, słuchacze, jeśli po raz kolejny odsłuchują spotkania, w którym uczestniczymy, giergamy sobie te środki. Tutaj no, wnioskujemy o sporą kwotę, bo nawet 15 tysięcy, jeśli zarząd województwa opolskiego będzie hojny, ale starostwo powiatowe na przykład na organizację tych zajęć sportowych niemalże 7 tysięcy przeznaczyło. Ma pan odpowiedź, choć to ciągle nie są środki na na to, co pan pytał, na bieżącą, taką codzienną działalność i tutaj musimy sobie radzić poprzez składki członkowskie.
1: Ile one wynoszą?
2: No, muszę powiedzieć, że niedużo z perspektywy wydatków, ale dużo z perspektywy portfela. W tej chwili to jest 100 zł na rok. Czy dużo?
1: 10 zł miesięcznie, powiedziałbym, wyłączając okres wakacyjny. Natomiast ja wrócę jeszcze właśnie do tych opinii, na które się pani powoływała, dotyczące stanu majątkowego seniorów. Ja mam takie dwie informacje, zupełnie skrajne, chociaż jest wspólny mianownik. Pewnego rodzaju niechęć lub niemożność wydawania pieniędzy. Rzecz polega na tym, że według jednych źródeł seniorzy mają pieniądze, ponieważ są nauczeni życia oszczędnego. Oszczędzają, nie wydają byle gdzie pieniędzy, nie chodzą do restauracji, po prostu prowadzą skromny żywot i nawet przy niskiej emeryturze potrafią odłożyć jakieś pieniądze. Natomiast drugi wątek to jest taki, że rzeczywiście są ludzie, którzy bardzo mało otrzymują emerytury i ci chociażby na rzęsach stawali, nie są w stanie usupłać pieniędzy, które mogliby wydać, nie wiem, 100, 200 zł na wyjazd do Wrocławia, do Opola, czy do Gliwic, albo do Katowic. Jak pani z perspektywy Paczkowa i swojego doświadczenia rozmów z seniorami ocenia tę sytuację, ewentualnie proporcje pomiędzy tymi grupami, którzy mają, ale z racji pewnej mentalności nie chcą wydawać, bo uważają, że trzeba mieć oszczędności, i tych, którzy choćby chcieli, to nie mają?
2: Szacun dla wiedzy, którą się tutaj pan wykazał, przemawia doświadczenie. Moje, myślę, jest stosunkowo skromne, jeszcze nie przekroczyłam progu wieku emerytalnego, tak na rzut kamieniem, ale co obserwuję? Nie będziemy na razie podnosić tej kwoty, bo okazuje się, że 100 zł to dla większości naszych słuchaczy to jest duża kwota.
1: A można na przykład płacić w kilku ratach?
2: Można oczywiście w ratach, a z drugiej strony jest też grupa osób, która potrafi wysupłać środki na przykład wyjazd raz lub dwa razy w roku na wycieczkę, może nawet zagraniczną. I spora grupa naszych 60-tek właśnie we wrześniu udaje się na wyprawę niemalże tygodniową do Chorwacji. Także to są być może skrajne, ale świetnie funkcjonujące ze sobą grupy, bo żeby urządzić spotkanie, wieczorek, wystarczy naprawdę, że jedna seniorek upiecze ciasto, inna przyniesie kawę lub owoce z ogródka i atmosfera już robi się bardzo przyjazna.
1: Wrócę jednak do tych walorów edukacyjnych, bo cały czas mówimy o takiej otoczce społecznej, nawet socjalnej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast ja chciałbym zapytać o to clue, które zawsze sprowadza się jednak do tych wątków intelektualnych. Jakie zajęcia odejdą może w niepamięć? A jakie pani zdaniem powinny się pojawić po raz pierwszy albo zostać poszerzone, jeżeli chodzi o siatkę godzin?
2: Tu nie ma żadnych ograniczeń, jak już kiedyś wspomniałam, jesteśmy otwarci na wiele propozycji. Ostatnio takim ciekawym wykładem, bo rozumiem, że do tego pan zmierza, bo to jest jakby ten sens kształcenia się ustawicznego, było spotkanie z doktorem, który mówił nam o między innymi dezinformacji i o tym, gdzie powinny się nam zapalać światełka kontrolne, by wyczuć, iż jesteśmy manipulowani, a te sposoby manipulacji mają teraz rozliczną formułę. Natomiast ciągle postrzegam jako ważne tematy związane z dietetyką, chociażby w poniedziałek, czyli już jutro mamy kolejne spotkanie w ramach takiego cyklu. Czy, i tutaj myślę, że rozreklamuję, bo jest to program pilotażowy Głównego Inspektora Sanitarnego, pomysł na projekt, słuchajcie państwo, senior w roli głównej. Sami jesteśmy ciekawi, jaką ofertę nam tutaj przedstawi nasza powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Wyraziliśmy gotowość do udziału w takim programie właśnie z potrzeby uczenia się i dowiadywania nowej rzeczy i już jesteśmy umówieni na spotkanie organizacyjne. Ale mam światełko w tunelu. Na ostatnim naszym spotkaniu wspomniałam, że my tak chcemy trochę dalej, poza tą naszą maleńką gminę, poza to piękne sielskie siedlisko, wyruszyć może gdzieś za granicę, zamieścić zamieściliśmy post o potrzebie poszukiwania partnerów w Erasmusie Plus dla dorosłych. Panie Krzysztofie, pan nie uwierzy. To nie siła może naszego medium, aczkolwiek ciągle jestem przekonana o tym, że radio to ogromna możliwość, ale poprzez system EPALE właśnie Unii Europejskiej odezwała się do nas Łotwa, odezwała się Słowenia. Bezpośrednia oferta napłynęła z Niemiec, z Düsseldorfu. No my możemy na początek wybrać jednego partnera. No nie uwierzy pan, pojawił się problem zupełnie z taki, o którym nie, na początku w ogóle nie mieliśmy pojęcia, z wyborem partnera.
1: Czyli rozumiem, klęska urodzaju. No bardzo ciekawa, czego wymagacie ewentualnie od partnera lub co możecie zaprezentować? No bo trzeba by te parametry na początek jakoś zdiagnozować, jakoś zdefiniować.
2: A tu możemy się spotkać za jakiś czas, jak siądziemy z partnerem już nad projektem i zdefiniujemy, bo tam jest kilka obszarów, które są takimi priorytetami do finansowania, chociażby właśnie coś na przykład związanego z ekologią, ale też tradycjami Unii Europejskiej, wartościami Unii Europejskiej, czy właśnie kompetencjami związanymi z rozwojem, chociażby nauką języków obcych. Ale w którym kierunku pójdzie to? No w tym razem to mamy jakby połowę głosu w tym decydowaniu. Tu dużo zależy od partnera, a nie mamy jeszcze w tym względzie doświadczenia.
1: No to zdobędziecie i na pewno pani o tym opowie. Jakie zajęcia ewentualnie pani będzie starała się umieścić w siatce godzin od przyszłego roku akademickiego? No bo mimo, że nie ma u was tej przerwy wakacyjnej, cały czas pracujecie, cały czas seniorzy mogą przychodzić na te zajęcia, nie zostaną odrzuceni na czas wakacji, to jednak myślę, że jakieś czasami wnioski się pojawiają i korekty, jak to w życiu. Świat się zmienia, no i my też je musimy wprowadzać.
2: Odpowiadamy na potrzeby lokalnych seniorów i polecamy też tym, którzy myślą o zorganizowaniu takiej formuły aktywności jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. U nas sprawdzają się i pewnie pozostanie to niezmienne. Gry stolikowe, czyli ta forma aktywności rozmaitej, to może być począwszy od gier karcianych, w tym, uwaga, pokonaliśmy niemożności i już grywamy w brydża, ale mogą też być skrable, może być każda z gier tradycyjnych, choćby zwykłego tysiąca. Ale te kolejne zajęcia, które się nam bardzo sprawdziły, są rodzajem takiej rehabilitacji, może bez ambicji występowych właśnie, bo mieliśmy zaproszenia i do Ząbkowic, i do Nysy, bardzo serdecznie te społeczności pozdrawiamy, na prezentacje taneczne. My trochę taniec traktujemy jako spotkanie ruchowe, niekoniecznie jako występ artystyczny, ale i tutaj spotykamy się w Muzeum Gazownictwa, pozdrawiamy kustoszy tego muzeum, mamy zaproszenie, no może nie wiem, czy mogę powiedzieć, zdradzić tajemnicę, na Noc Muzeum 16 maja i być może, jeśli seniorki nie odmówią, bo jak mówię, do scenicznych występów tutaj nas jeszcze nie ciągnie, pokażemy jeden lub dwa układy taneczne, jakie bawią nas na co dzień. Czyli aktywność taneczna, niezmiennie aktywność na basenie. Myślę, że tutaj pobiliśmy rekordy. Ostatnio w jednym takim oczku wyodrębnionej przestrzeni 21 osób się zameldowało gotowych do ćwiczeń. Ciężko je przetransportować, ale jak już dotrą na miejsce, to korzystają ile wlezie, dlatego że ta aktywność akurat cieszy się w tej chwili chyba największą zainteresowaniem. Niezmiennie zajęcia sportowe. I tu w różnej formie, bo nasz trener sięga po nowe formy aktywności. My pielęgnujemy bóle, bo je lubimy i te zajęcia w hali, takie standardowe, jakiś mini kosz czy jakieś slalomy na przykład, czy celnościowe jakieś treningi, ale ostatnio właśnie golf z możliwością przemierzenia połaci terenu, no i skutecznością trafienia do tego przeklętego dołka. Co więcej, no pewnie stałym atrybutem naszych spotkań będą wykłady, natomiast tematyki teraz nie określę, bo często odpowiadamy tutaj na możliwości zaproszenia wykładowcy. Nie mamy środków na to, by im wiele zapłacić. Cieszę się, że władze miasta zadbały o to, by w ramach projektu Akademia Seniora 2026 zabezpieczyć nam chociaż uposażenie na kilka wykładów w roku. To jest dla nas ogromny walor.
1: Jeżeli dobrze się orientuję, to przynajmniej w tej części Uniwersytetu z III wieku na Opolszczyźnie, z którymi mam przyjemność rozmawiać, mają już takie wykłady gdzieś tam zaplanowane na wiele miesięcy wcześniej. Mało tego, udaje mi się pozyskać prelegentów, zazwyczaj utytułowanych, są to eksperci, uznani. No i ci ludzie przyjeżdżają na te zajęcia za darmo. No i czasami tylko trzeba ewentualnie tak honorowo, powiedziałbym umownie, zwrócić za tę podróż, bo są to czasami ludzie z odległych miast, z uniwersytetów, z ośrodków akademickich w Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, z Katowic przyjeżdżają, no najbliżej to oczywiście na miejscu niemalże w Opolu. Czy pani też ma takie propozycje czasami?
2: Moi drodzy, ja już to mówiłam poprzednio. Jeśli znajdujecie czas, macie przyjemność w spotkaniu z seniorami, łatwo znaleźć kontakt do Paczkowskiego Uniwersytetu III wieku. Służymy przestrzenią, otwartą grupą odbiorczą. Jeśli macie ciekawy temat, zapraszamy serdecznie. Nie mamy poza

0: dokładnie 237 lat temu Jean-Pierre Blanchard odbył nad Warszawą pierwszy w Polsce lot balonem. A co wydarzyło się dziś? To sprawdzamy w Radiopole właśnie teraz. Zbigniew Ziobro potwierdza, że przebywa za oceanem. Kędzierzyn Koźle zaprasza na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy.
1: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie miasta.
0: A teren po byłym targowisku w centrum Opola przejdzie rewitalizację.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia polityk mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą już korzystać z tej formy ochrony. Trzy firmy są zainteresowane przebudową terenu po tak zwanym ruskim targu na ulicy Rejmonta w Opolu. Teren jest niezagospodarowany od 2013 roku, kiedy zaprzestano tam handlu. To będzie gruntowna przebudowa, która całkowicie odmieni to miejsce, przekonuje rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
3: Miasto na ten cel zabezpieczyło 5 400 000 zł. To oznacza, że dwie ze złożonych ofert mieszczą się w zakładanym budżecie. Będzie to park kieszonkowy, który będzie taką zieloną przestrzenią z miejscem do spotkań, zabawy. Będą posadzone rośliny. Zaplanowano również ciągi piesze.
0: Prace mają zakończyć się w przyszłym roku.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich Kędzierzyn Koźle, który rozszerza listę bezpłatnych badań profilaktycznych. Od teraz mieszkańcy miasta mogą umawiać się na bezpłatną diagnostykę w kierunku osteoporozy. Z możliwości będzie mogło skorzystać 440 osób, zapowiada rzecznik Urzędu Miasta Piotr Pękala.
1: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie miasta powyżej roku. Program dotyczący osteoporozy jest skierowany do kobiet urodzonych w latach 1951-71 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1951-66.
0: Wcześniej samorząd uruchomił badania profilaktyczne wczesnego wykrywania raka piersi, chorób tarczycy oraz gruźlicy i chorób płuc. W planach jest także bezpłatna rehabilitacja.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: 250 młodych adeptów nauki odebrało wczoraj dyplomy ukończenia 18. edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Od października było 7 wykładów dotyczących budowy makiet architektonicznych, zarządzania czy najnowszych technologii. Młodzi uczestnicy chwalą inicjatywę, przekonując, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy,
4: których normalnie raczej bym nie wiedział. Dowiedziałem się nowych rzeczy, jak chodzi o architekturę, jakieś nowe sposoby na radzenie sobie z problemami. Raczej wykorzystuję tą wiedzę.
5: To jest dobrze, dzieci są aktywne, ja też. Można spotkać różnych kolegów. Fajne są wykłady, takie czasem śmieszne, czasem dziwne.
0: Przy okazji zajęć dla najmłodszych uczelnia organizowała też wykłady dla rodziców i opiekunów czekających na swoje pociechy.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie dość ciepła noc na Opolszczyźnie, bo termometry w regionie pokażą nawet 10 stopni. Opadów się nie spodziewamy dopiero nad ranem. Na południu województwa może przelotnie pokropić. Więcej deszczu spadnie na nas jutro w ciągu dnia, bo nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Do tego spodziewamy się burz. Jak prognozują synoptycy IMGW, w ich czasie porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km na godzinę. Jak nie będzie padać, to będzie dosyć ciepło, bo do stopni 21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Kampania społeczna.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
13: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
12: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć.
6: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Kampania społeczna.
15: Autopromocja.
2: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
15: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
16: Po reklamie.
2: Cały nasz sport w Radiu Opole.
18: Kuba Biel, dobry wieczór, witam serdecznie. Audycję realizuje Marcin Głowienkowski i dziś dużo o piłce nożnej. Tej zarówno w wydaniu europejskim, jak i zajrzymy sobie oczywiście na nasze podwórko, czyli Odrę, porozmawiamy o Odrze Opole. To wszystko w audycji Cały Nasz Sport. Będzie o siatkówce, będzie też o skandalu w Czechach, będzie również o różnych innych ciekawych, interesujących dyscyplinach, m.in. o wspinaczce sportowej. Zaczynamy jednak naszą audycję od La Ligi, bo w Barcelonie już właściwie rozpoczął się. Trzy minuty temu wielki mecz FC Barcelona, Real Madryt, duma Katalonii, której zawodnikami są Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, może zapewnić sobie tytuł mistrza Hiszpanii, jeśli nie przegra z odwiecznym rywalem. Starcia Barcelony i Realu, czyli El Clasico, od ponad 100 lat wywołują olbrzymie emocje, o czym mówi już teraz dla nas historyk kultury, doktor habilitowany Filip Kubiaczek.
19: Mecz, który tak naprawdę rozgrywa się nie tylko na Morawie, ale też poza nią, może zwłaszcza przede wszystkim poza nią. Być może ostatnimi czasy trochę mniej właśnie, że tych wątków sportowych jest znacznie więcej, co pewnie dla samej piłki nożnej, dla samego tego meczu jest dobre, no bo jednak to jest sport i to jest piłka nożna, ktoś powie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o taki ciężar gatunkowy tego meczu, no to nigdy zwycięstwo FC Barcelony w klasyku to nie jest tylko zwycięstwo sportowe. To jest zawsze zwycięstwo dążeń niepodległościowych części Katalończyków, bo nie wszystkich też trzeba to powiedzieć. Jakieś wyrównanie pewnych krzywd historycznych, co do których można dyskutować. Więc czego byśmy nie dotknęli w tym meczu, no to tak naprawdę klasyk był, jest i jeszcze długo, długo będzie tym meczem wyjątkowym, który po prostu ma to coś, co sprawia, że wszyscy na całym świecie chcą go oglądać.
18: No oczywiście, że chcą. Piąta minuta, Barcelona, Real Madryt. Jak na razie 0-0, więcej piłki już za chwilę. Can't touch this.

0: Hiszpanii Barcelona mierzy się z Realem Madryt w El Clasico i 1-0 prowadzi FC Barcelona z Realem. Marcus Rashford w minucie 9 strzela na 1-0. No to tak, w Hiszpanii Barcelona mierzy się z Realem Madryt, a w Radiu Opole teraz o naszej Blaugranie, czyli Odrze Opole. Już jutro zawodnicy Piotra Plewni zmierzą się przed własną publicznością z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w Betclic pierwszej lidze. Odra, pewna ligowego bytu, będzie chciała napsuć krwi zawodnikom Pogoni, którzy jeszcze walczą o miejsce w barażach o ekstraklasę. Na temat przeciwnika, przygotowania do zespołu i o potencjalnym składzie podczas konferencji prasowej wypowiadał się trener opolskiego zespołu Piotr Plewnia.
1: Nawiązując do meczu z Ruchem Chorzów, trochę żałujemy tych niewykorzystanych sytuacji, zwłaszcza w końcówce pierwszej połowy, gdzie strzał Szymona, obrońca Ruchu Chorzów, wybił głową z bramki i strzał Paliego też został wybroniony przez obrońcę. Żałujemy wyniku w meczu z Chorzowem, bo tak jak powiedziałem, uważam, że 3-4 sytuacje były fajne do zdobycia gola. Mam nadzieję, że jeżeli przełożymy i wierzę w to głęboko, że jeżeli przełożymy tych więcej elementów ofensywnych na mecz z Grodziskiem, to rzeczywiście swoje sytuacje stworzymy i mam nadzieję i wierzę głęboko, że satysfakcja z tego meczu będzie dużo większa niż po meczu z Chorzowem. Możemy się spodziewać optymalnego składu wraz z przynajmniej jednym młodzieżowcem, bo takie są przepisy. W tygodniu mieliśmy spotkanie i rozmawialiśmy na temat szeroko pojętej polityki klubu i na pewno te elementy bierzemy pod uwagę, aczkolwiek wiemy też doskonale, że chcemy osiągnąć jak najlepszy rezultat w tych trzech spotkaniach i interesuje nas na dzień dzisiejszy tylko mecz z Grodziskiem i w tym meczu będziemy chcieli maksymalnie maksymalnie wykorzystać potencjał zespołu do tego, żeby osiągnąć właściwy cel, czyli zwycięstwo. Rzeczywiście z drużynami, które w danym momencie wydawałoby się, że były w słabszym swoim momencie, rzeczywiście Odra, czyli my nie potrafiliśmy ostatnimi czasy tych punktów zdobywać, aczkolwiek w tej pierwszej lidze to jest bardzo złudne. Ostatnio nawet GKS Tychy, który został, że tak powiem, jakby skazany już na pożarcie przez ligę, chociaż to jeszcze pokażę, bo do dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze w naszej lidze z Wieczystą, ale to nie jest ten moment może, żeby się nad tym zastanawiać. Wracając do Tychów, wygrały mecz z ŁKS-em, który bardzo, bardzo mocno w tej rundzie punktuje i idzie do przodu. W pierwszej lidze naszej, pewnie też w innych też, ale w pierwszej lidze naszej nie ma przeciwników, którzy w danym meczu nie mogą zapunktować. Obawy nie ma. Ja bardziej chciałbym, żebyśmy zagrali mecz w pokroju z Wisłą Kraków i drugiej części przede wszystkim z Ruchem Chorzów, bo tam ta gra była aktywna bardziej i przejęliśmy więcej inicjatywy i chciałbym, żeby tej inicjatywy w tym meczu z naszej strony było więcej. Stąd wracając do poprzedniego pytania, żeby tych sytuacji ofensywnych było kilka przynajmniej, a oby było ich jeszcze trochę więcej. Więc obawa żadna, po prostu będziemy chcieli, mam nadzieję, że wierzę w to głęboko, że zagramy taki mecz na naszych trochę warunkach. Aczkolwiek wracając do Grodziska i do pytania, do sedna pytania, to jest bardzo fajny młody zespół, który gra ofensywnie, to znaczy dużo goli strzela, ale też trzeba zauważyć, że bardzo dużo tych goli traci i nasze dzisiaj 33 gole stracone, a 50 po stronie Grodziska jakby pokazuje, że ta gra defensywna tam na pewno u nich jest decyzyjnie do poprawy. To nie moja sprawa oczywiście, ale wierzę w to, że gdzieś tam swoją dobrą grą tych kilka sytuacji stworzymy, no i w końcu dobrze by było strzelić gola przede wszystkim, bo jeśli dobrze pamiętam, to już przynajmniej dwa całe spotkania jesteśmy bez zdobytego gola i to na pewno gdzieś tam bardzo mocno skupiamy się nie na samym zwycięstwie, które oczywiście bardzo chcemy osiągnąć, ale na tym, żeby przede wszystkim strzelić tego jednego czy dwa gole, które w efekcie końcowym to zwycięstwo nam da. Pracujemy nad tym, żeby swoje dobre momenty, swoją grę przełożyć na całokształt, bo chociażby we wczorajszym meczu już w zupełnie innej strukturze Grodzisk Mazowiecki zagrał przeciwko ŁKS-owi. Jak zagrają z nami, nie wiem, to wie trener gości, to wie drużyna gości, a my wiemy, że musimy zagrać nasze spotkanie przy publice i dać przyjemność z tego, żeby poczuć, że to był taki mecz, w którym rzeczywiście Odrze zależało na tym, żeby strzelić gola i osiągnąć dobry rezultat.
2: Z jakich zawodników może trener skorzystać w poniedziałek podczas meczu z Pogonią Grodziska?
1: Z jakich? Na pewno nie skorzystamy z Szymona Szklińskiego, który podkręcił w ostatnim czasie, w ostatnim mikrocyklu lekko kostkę. Na pewno Adrian Niber powolutku dochodzi do siebie, ale też to nie jest jeszcze moment, w którym jest gotowy do pełnej dyspozycji. No i dwa małe takie mikrourazy jeszcze, ale tu nie będę uprzedzał faktów. Jakby czas pokaże, jutrzejszy, pojutrzejszy dzień będzie pokaże, czy możemy skorzystać jeszcze z pozostałych zawodników, ale ogólnie nie brakuje ludzi do meczu, do kadry meczowej, więc z otwartymi, że tak powiem, z podniesioną głową przygotowujemy się do meczu z Gdańskiem.
2: Też pytanie o personalia, ale w drużynie Pogoni. Jak dużym osłabieniem tego zespołu jest brak meczu z Odrą, Atkonisa i Szczepaniaka, którzy nie zagrają z powodu zawieszenia tej kartki?
1: To bardziej pytanie do trenera drużyny gości, bo to on zna ich bardzo dobrze. Rzeczywiście są to zawodnicy, którzy są kluczowymi zawodnikami w tym sezonie Grodziska i na pewno swoją wartość dla drużyny wnosili. Z drugiej strony wiem, że to jest to bardzo młody zespół i bardzo ambitny zespół ten sezon, może nie ta runda, ale ten sezon naprawdę jest bardzo dobry w ich wykonaniu i nieważne kto za tych chłopaków wejdzie na boisko, myślę, że równie dużą ambicją i chęcią pokazania się będzie w tym meczu się reprezentował, więc tak jak powiedziałem, chcemy się skupić na sobie, czas pokaże, czy były to ubytki, czy też nie.
2: I też pytanie dotyczące przebiegu spotkania. Wiemy, że Pogoń wciąż walczy w oddziału Baraża. Co biorąc pod uwagę młodość kadry, jak i fakt braku zwycięstwa od 6 kolejek narzuca na nich presję, którą będziemy mogli wykorzystać?
1: Nie nazwałbym tego presją, raczej to jest wielki przywilej móc być w tym miejscu, w którym jest dzisiaj Grodzisk. Nam niestety to się nie udało, aczkolwiek nie chciałbym, żebyśmy zapominali o tym przyzwoitym takim momencie naszym, gdzie punktowaliśmy w tych meczach i przynajmniej w dniu dzisiejszym już mamy zapewniony byt. Ja, tak jak powiedziałem, to nie będzie presja, to będzie na pewno duża przyjemność ze strony Grodziska pobalczyć jeszcze o swoje, ale wierzę, że to my będziemy zespołem, który jakby tą przyjemność będzie chciał zawodnikom i całemu zespołowi z Grodziska zabrać, bo wierzę w to, że w tym meczu, w ostatnich dwóch, ale u siebie oczywiście mówię o tym meczu i z Polonią Warszawa za 2 tygodnie, za 3 tygodnie niecałe, a w ostatnich 3 meczach będziemy chcieli odzyskać jakby tą dyspozycję i skuteczność przede wszystkim. Dlaczego mówię o skuteczności? Bo tych strzałów w poprzednich meczach może nie było zbyt wiele, ale były one, że tak powiem, jakby kluczowe chcemy wrócić jakby do strzelania goli. Więc wierzę, że to my zaprezentujemy się, tak jak Josh tutaj zauważył, z większym zębem, z większą werwą i z chęcią, że tak powiem, osiągnięcia bardzo dobrego rezultatu.
2: I ostatnie pytanie do trenera. Jak wiemy, przed nami przedostatni mecz u siebie w tym sezonie. Czy dla drużyny to przede wszystkim okazja, by dobrą grą podziękować kibicom za wsparcie przez całe rozgrywki i zakończyć występ Szalejnika pozytywnym akcentem?
1: Tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek no nie wszystkie mecze układają się według tego planu, jaki byśmy sobie założyli, bo kilka zwycięskich meczów, kilka remisów, przydarzyły się też porażki. Dla nas każdy mecz jest dobrym momentem do tego, żeby dziękować ludziom, którzy przychodzą na nasze mecze i odwdzięczać się dobrą grą. Wiem, że to nie zawsze jest taka gra, jaką wszyscy by chcieli widzieć, ale wiem też, że nie ma w szatni zawodnika, który nie chce, że tak powiem, zaprezentować się w każdym meczu jak najlepiej i oczywiście mecz z Grodziskiem po ostatnich 2 porażkach jest takim dobrym momentem do tego, żeby z powrotem wrócić na tą ścieżkę strzelania goli, na tą ścieżkę zdobywania punktów, jak i każdy następny i każdy poprzedni. Także będzie nam zależało. Mam nadzieję, że potwierdzimy to przede wszystkim w czynach i na boisku, a nie tylko mówiąc.
0: A początek meczu Odry Opole z Pogonią Grodzisk Mazowiecki jutro o godzinie 18.30 na Itaka Arenie. Relacje z meczu w serwisach informacyjnych Radia Opole. I jeszcze krótka informacja. Barcelona, Real Madryt już 2-0. Ferran Torres w 18 minucie podwyższa prowadzenie dla Blaugrany. 20 minuta w tej chwili tego spotkania.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Do piłki nożnej w dzisiejszym programie jeszcze wrócimy, tymczasem siatkówka, bo po raz pierwszy w historii klubu siatkarzy Aluronu Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W piątym spotkaniu finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali w Sosnowcu obrońcę tytułu Bogdankę Lublin 3-1 i całą serię wygrali 3-2. Dla Jakuba Popiwczaka, libero Aluronu, to już czwarte ligowe złoto. Poprzedniej zdobywał w Jastrzębskim Węglu.
2: Niesamowity sukces. Nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
1: Podopieczni trenera Michała Winiarskiego rozpoczęli finał od wygranej, potem dwukrotnie ulegli Lublinianom, by zakończyć walkę o złoto dwoma zwycięstwami z rzędu w Lublinie i Sosnowcu. Winiar pierwszy raz triumfuje w roli głównego trenera.
3: Walczyły dwa mocne zespoły, ale wygrał w tym roku zespół lepszy. To, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w piątym meczu, jeszcze wygrane u siebie, w momencie, gdzie Bogdanka prowadziła 2-1 i znowu po raz kolejny odrodziliśmy się trochę jak Feniks z popiołu i dzisiaj to mistrzostwo przypieczętowaliśmy. Ogromna duma z zespołu, ogromna duma ze sztabu, ogromna duma z kibiców i naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj u siebie świętować to mistrzostwo.
1: Smutku nie kryje rozgrywający i kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
4: Na rozczarowanie, na pewno jakiś tam smutek delikatny, natomiast no, musimy też doceniać ten medal, bo no, dużo problemów mieliśmy w tym sezonie, to nie są żadne wymówki, po prostu no, nie wszystko nam się układało, dotarliśmy do wielkiego finału, walczyliśmy naprawdę jak równy z równym, z Zawierciem, które przez cały sezon pokazywało fenomenalną grę i uważam, że po prostu zasłużyli na to mistrzostwo swoją postawą. Może nie dużo brakło, może dużo, ciężko to powiedzieć, bo to, że Zawiercie nas doganiało, wynikało z ich dobrej postawy, także brawo dla nich, a my musimy naprawdę doceniać ten srebrny medal.
1: Dla Aluronu Warty Zawiercie to czwarty medal plus ligi, ale pierwszy z najcenniejszego Kruszcu. Klub, który występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2017 roku, ma też na koncie dwa srebra i brąz. Zawiercianie nie kończą jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzą się z tureckim Ziratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Wracamy do piłki nożnej i skandalu, do którego doszło u naszych południowych sąsiadów. Piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W końcówce meczu na murawie stadionu Slavii wtargnęli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty.
2: Był doliczony czas w meczu Slavii ze Spartą. Gospodarze prowadzili 3-2, a wynik zapewniał im mistrzostwo kraju. To wtedy na murawę wtargnęło kilkuset przedwcześnie świętujących tytuł kibiców. Wiadomo o co najmniej jednym piłkarzu Sparty zaatakowanym przez chuliganów, jednak policja będzie jeszcze analizować zapis z kamer. Na razie prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku publicznego. Kibice Slavii obrzucili też racami sektor gości. Mecz został przerwany, a zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Niedługo później piłkarze Sparty bezpiecznie opuścili stadion autokarem. Slavii grozi teraz walkover. Do zachowania kibiców odniosły się władze klubu. Atak na piłkarzy był przekroczeniem wszelkich granic. Przepraszamy Spartę. Z pokorą przyjmiemy karę od organów dyscyplinarnych i zrobimy wszystko, aby winni nie dostali się już na stadion, napisał w oświadczeniu prezes Slavii Jarosław Twerdzik. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Główną ofiarą padł bramkarz Sparty Jakub Surowczyk. 23-letni golkiper został oblany piwem, a czeskie media donoszą, że uderzono go również racą w twarz. Napadnięci zostali także Matias Wojta, a także klubowy lekarz. Surowczyk wydał później oświadczenie w mediach społecznościowych. Przeklinanie i obrażanie to jedna rzecz, którą ze względu na moją przeszłość całkowicie rozumiem, ale grożenie śmiercią mnie i mojej rodzinie przez konkretną osobę przed meczem z gestem podrzynania gardła to zupełnie inna sprawa. Następnie podbiegnięcie w trakcie meczu, grożenie mi prosto w twarz połączone z napaścią jest absolutnie nieakceptowalne i będę to rozwiązywał na drodze prawnej, napisał bramkarz Sparty. Z tego powodu sędzia Karel Rouček przerwał mecz, piłkarze Sparty odmówili dokończenia spotkania i prosto do szatni, z szatni udali się do klubowego autokaru. Największy wstyd, jakiego doświadczyłem. Głos w sprawie zabrał również prezes Slavii. Pojawił się na murawie i poprosił kibiców o opuszczenie obiektu. Nie krył zażenowania całą sytuacją. Nie możemy szukać żadnych okoliczności łagodzących. Nasi kibice wbiegli na boisko i przerwali mecz. Rywal zgłosił atak na graczy. Uważam, że przedwczesne zakończenie spotkania jest w pełni uzasadnione. Rozmawiałem z naszymi zawodnikami. Gdyby coś takiego spotkało nas na stadionie Sparty, zachowalibyśmy się dokładnie tak samo. Dzieliło nas kilka minut od mistrzostwa. Zamiast tego to chyba największy wstyd, jakiego doświadczyłem przez 11 lat w tym klubie. Przepraszam wszystkich normalnych kibiców, którzy zostali na trybunach. O losach niedokończonych derbów zadecyduje teraz komisja dyscyplinarna. Wszystko wskazuje na to, że mecz zostanie zweryfikowany jako walkover 3-0 na korzyść Sparty, a ponadto Slavia może spodziewać się ogromnych kar finansowych i zamknięcia stadionu.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Krótka rzecz o innych sportach. W tym naszym spotkaniu, w tym naszym wejściu radiowym, brązowa medalistka olimpijska Aleksandra Kałucka wygrała zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej rozegranej w chińskim Wuyang. Czwarte miejsce zajęła jej siostra Natalia. W pierwszych tegorocznych zawodach cyklu World Climbing Series Aleksandra Kałucka w finale pokonała startującą jako zawodniczka neutralna Elizawietę Iwanową, osiągając czas 6:12. Rywalka zaliczyła 7:62. W biegu półfinałowym późniejsza triumfatorka pobiła rekord życiowy wynikiem 6:09.

metrów, w dwójkach na 500 metrów Jarosław Kajdanek i Valerii Wiszew zajęli 8 miejsce. W rywalizacji Kanadyjkarze, kobieca czwórka w składzie Kaja Lach, Milena Mackiewicz, Julia Tarasiuk i Maja Ruzanowska zajęły 6 miejsce. Aleksander Kitewski i jego młodszy brat Juliusz uplasowali się na 9 pozycji w rywalizacji dwójek na 500 metrów. Teraz judo. Reprezentant Polski Jakub Sordel zdobył brązowy medal w kategorii ponad 100 kg w zawodach rangi Grand Slam w Astanie. W walce o brąz Polak pokonał Niemca Erika Abramowa, złoto wywalczył Rosjanin Inal Tasojew. To drugi z rzędu medal Sordyla na turnieju Grand Slam. Przed tygodniem w Duszanbe zdobył złoto. W sobotę rywalizująca w kategorii do 70 kg Aleksandra Kowalewska zajęła 5 miejsce. Jeszcze jedna informacja. Terry Neville został zwycięzcą samochodowego rajdu Portugalii, eliminacji Mistrzostw Świata. Belg wykorzystał kłopoty techniczne prowadzącego w imprezie słynnego Francuza Sebastiana Ogiera, który spadł z 1 na 6 miejsce z powodu awarii opony. Drugi był Szwed Oliver Solberg, trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans. I jeszcze jedna informacja związana z tenisem stołowym, ponieważ tenisiści stołowi Chin zdominowali drużynowe Mistrzostwa Świata w Londynie. W finale turnieju mężczyzn Chińczycy pokonali Japończyków 3-0, w finale rywalizacji kobiet Chinki wygrały również z Japonkami 3-2. Obie reprezentacje Polski odpadły w 1/16 finału, Polki przegrały z Chinkami, a Polacy ulegli Rumunom. Polki przegrały 1-3, a Polacy 2-3.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: I na koniec ponownie wracamy do tematu piłki nożnej i Odry Opole, ponieważ Odra będzie świętowała 81. urodziny. Władze klubu wspólnie z przedstawicielami Opolskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszeniem Kibiców Jedna Odra,

0: i klubem biegowym Odra Opole przygotowały dla kibiców atrakcje. Odra Business Cup oraz urodzinowy bieg Odry. O szczegółach opowiadają Tomasz Lisiński, Bartłomiej Ryszka, Alberto Giolda oraz Mirosław Rymasz.
1: Po raz kolejny spotykamy się w podobnych okolicznościach. Już niebawem, w przeciągu praktycznie półtora miesiąca, będziemy świętować kolejne urodziny naszego klubu. 81. urodziny Odry Opole to dla nas zawsze ważne wydarzenie, ponieważ ten czerwiec chcemy zawsze uwiecznić i podziękować tym, którzy ten klub w Opolu powołali, którzy dali szansę na to, żebyśmy mogli cieszyć się, radować i dalej go dzisiaj rozwijać. 81. urodziny w tym roku trochę mi się zbiegają z liczbą 81, czyli 1981 to jest rok, kiedy Odra ostatni raz zagrała w Ekstraklasie. Niech te urodziny będą takim preludium do tego, że kolejne lata dla Odry Opole będą lepsze pod względem piłkarskim, ale że Odra przez swoje lata świetności była również klubem wielosekcyjnym i klubem skumulującym wiele przy sobie, wokół siebie znamienitych osobistości. Tak też dzisiaj mamy wspaniałych gości, którzy są z nami, którzy pomagają nam budować Odrę Opole. W związku z tym, że zbliżają się urodziny, to już 13 organizujemy bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie cykliczne, polegające na tym, że skupiając wokół Odry Opole biznes, zapraszamy do udziału w 5. już Odra Business Cup. Odra Opole wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą organizuje to wydarzenie. Będzie to również wyjątkowe wydarzenie, oprócz tego, że 5., bo ostatni raz zostanie rozegrany na stadionie miejskim przy ulicy Oleskiej w Opolu. Wydarzenie, które organizujemy z Opolską Izbą Gospodarczą, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, 24 zespoły. W tym roku jesteśmy otwarci nawet na więcej drużyn, które będą rywalizować na sportowo, ale tak naprawdę nie o sport głównie nam chodzi. Chodzi o integrację, chodzi o to, żeby ludzie mogli się spotkać, ze sobą porozmawiać. To są te osoby, które przeżywają z nami piłkarskie emocje na co dzień przy ulicy Olejnika, które będą mogły wybiec na fantastyczną murawę przy ulicy Oleskiej i się po prostu zwyczajnie ze sobą zmierzyć w sportowej rywalizacji, ale zawsze na zasadach fair play. Także Odra Business Cup, 5. edycja już 13 czerwca, a 16 czerwca bardzo duże wydarzenie, kolejne wydarzenie bezpośrednio w dzień urodzin Odry Opole. Impreza biegowa organizowana ze stowarzyszeniem Jedna Odra, ale i z grupą biegową, klub biegowy Odra Opole, który bardzo aktywnie działa. Fantastyczne wydarzenie, ponieważ skierowane do wszystkich mieszkańców miasta Opola, nie tylko i wyłącznie tych zainteresowanych życiem Odry Opole, ale tych, którzy sportowo chcą spędzić z nami czas, spędzić z nami te urodziny. Wydarzenie, które naprawdę, gdy oglądam barwność trasy, która biegnie ulicami miasta, w tym przypadku będzie się odbywać w okolicach stadionu Itaka Arena, w okolicy ulicy Olejnika. Ta barwność po prostu buduje bardzo mocno serca i pokazuje, jak bardzo ważny jest sport dla naszych mieszkańców. Ze swojego miejsca zapraszam na oba te wydarzenia. Chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Bartka Ryszkę, który opowie o 5. edycji Odra Business Cup ze strony biznesowej oraz przedstawicieli klubu biegowego Odra Opole oraz jednej Odry, którzy wyrażą swoje zdanie na temat tego, co się wydarzy w tej imprezie biegowej.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja na samym początku chciałem serdecznie podziękować za zaufanie i dziękuję panu prezesowi Tomaszowi za to, że możemy być częścią tego wydarzenia, jakim jest Odra Business Cup, już 5. edycja. My jesteśmy tutaj obecni już czwartą edycję, za co powtarzam, serdecznie dziękujemy. To wydarzenie to nie tylko wydarzenie sportowe, ale to także wydarzenie w jakiś sposób takie spotkanie środowiska biznesowego jak najbardziej, ale także ich rodzin, bo to jest także powiązane z takim piknikiem rodzinnym, ze spotkaniami rodzinnymi właśnie, gdzie można porozmawiać w luźnej atmosferze nie tylko o pogodzie, ale także o biznesie, bo wiem, że z relacji z tamtego roku, że rzeczywiście dwie firmy ze sobą po tym turnieju nawiązały współpracę. Więc jest to miejsce świetne do tego, aby się zrelaksować. Wiem, że pan prezes już zamówił dobrą pogodę na ten czas, więc jesteśmy pewni tego, że każdy będzie mógł się opalić podczas tego wydarzenia. Co jest bardzo istotne, to jest ostatni turniej właśnie na Oleskiej. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy do nie tylko czynnego aktywnego uczestnictwa. Wiem, że już wiele firm zgłasza się do Polskiej Izby Gospodarczej i pyta się, kiedy właśnie będzie ten turniej miał miejsce. Otóż informujemy, że będzie to miało miejsce 13 czerwca, więc zapisy niebawem ruszą. Mamy wiele do pokazania i niektóre firmy mają wiele do udowodnienia po ostatniej edycji, ponieważ odgrażają się, oczywiście mówię to w cudzysłowie, że tym razem pokażą na co ich stać i na pewno każdy da z siebie wszystko. Zapewniamy, że będzie też opieka medyczna, więc że trzeba na siebie oczywiście uważać, bo to jest turniej, powiedziałbym, amatorski, natomiast wielu z nas myśli i marzy o tej takiej zawodowej, powiedziałbym, karierze. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że to jest zabawa, świetny czas do spędzenia na wolnym powietrzu, świetna integracja. No i należy pamiętać również o tym, że w poniedziałek trzeba wrócić do pracy.
3: 16 czerwca o godzinie 19 w środku tygodnia we wtorek, ale już wieczorem zapraszamy dokładnie w to miejsce, tak jak w zeszłym roku na start piątej, więc małego jubileuszu rocznicowego biegu Odropole. Spotkamy się po raz piąty, ale w tym miejscu po raz drugi. Wykorzystujemy znowu to, że mamy ten nasz piękny nowy dom na Olejnika 1, więc tutaj będzie start, tutaj będzie meta. Biegniemy wokół tego stadionu z wykorzystaniem oczywiście Opolskiego Centrum Sportu, dokładnie po tej trasie, która znana jest już z roku poprzedniego. Tak samo wygląda też kwestia zapisów. Już teraz zapraszamy na stronę naszego partnera technicznego, stronę Zmierzymy Czas. Tam już można znaleźć link do zapisów na piąty bieg rocznicowy Odropole i po opłaceniu wpisowego wysokości symbolicznej 19,45 zł można się zgłosić do udziału w tej imprezie. Na tą chwilę mamy przygotowanych 300 miejsc, a więc kto pierwszy, ten lepszy, bo spodziewamy się, że ten limit zostanie wyczerpany szybciej niż dopiero w połowie czerwca. I zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej ten swój udział zgłosić. To po pierwsze gwarantuje miejsce uczestnikom, ale też nie ukrywam, że nam daje jeszcze możliwość elastycznego reagowania, gdyby to zainteresowanie było tak duże, że będzie konieczne zwiększenie tej liczby pakietów, jeśli one odpowiednio szybko zostaną zarezerwowane, to my będziemy też mogli próbować przynajmniej do tą liczbę pakietów zwiększyć i więcej biegaczy na start tej imprezy zaprosić. Podobnie jak w poprzednich latach, ta impreza nie jest nastawiona na wynik, nie będziemy prowadzili pomiaru czasu, nie zachęcamy do tego, żeby bić rekordy życiowe, zachęcamy do tego, żeby wstać z kanapy, żeby się ruszyć, żeby się dobrze bawić, żeby zabrać ze sobą dzieciaki, żeby miało to taki charakter trochę festynu, trochę zabawy, trochę rodzinnego spotkania, żeby pokazać, że wśród Odry Opole dzieją się rzeczy po prostu fajne i wesołe. A na zachętę dodam tylko, że przygotowaliśmy z okazji tej piątej edycji medale, które wydaje mi się są absolutnym unikatem. Takich medali jeszcze prawdopodobnie na żadnej imprezie biegowej nigdy nie było i u nas będą one w tej formie po raz pierwszy i myślę, że będą one bardzo fajną pamiątką dla wszystkich uczestników, ale poza tym uczestnicy dostaną także numerki startowe, które są zawsze fajną i mile widzianą pamiątką, butelkę wody i pracujemy nad tym, żeby także inne drobne upominki. Także gorąco zachęcam do tego, żeby się zapisywać.
4: A my jako klub biegowy Odra Opole oczywiście wspieramy takie inicjatywy jak najbardziej na naszym stadionie, to jeszcze lepiej. Zorganizujemy dwa treningi tą trasą. Jakby ktoś był chętny oczywiście zapoznania się, potrenowania z klubem, kto wie, może zacząć jakąś dłuższą historię z bieganiem, tak, przygodę, więc zapraszamy. Na pewno zrobimy dwa. Jeden tydzień przed samym biegiem. To będą wtorki o godzinie 19 i myślę, że dwa tygodnie wcześniej też zrobimy jeszcze jeden trening, więc każdy, kto będzie chciał zapoznać się z trasą, oczywiście zapraszamy na wspólne treningi z naszej strony. Będzie na pewno sporo osób. Miła atmosfera, tak jak Albert powiedział wcześniej, chodzi głównie o zabawę. Nikt tu się ścigać na pewno nie będzie, zabrać, wyciągnąć dzieciaki z domu, bo sami wiemy, teraz większość dzieci siedzi przy tych tabletach, smartfonach, a tu trochę forma ruchu, więc gorąco zapraszamy, tak?
0: I to by było na tyle. Dziękujemy i przypominam, jutro o 18.30 mecz Odra Opole Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Tyle na dziś, Kuba Biel, kłaniam się nisko, audycję zrealizował Marcin Głowienkowski.

0: chyba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Pet Shop Boys już za nami muzycznie w Radio Opole, a przed nami oczywiście najnowsza porcja doniesień z kraju, świata i regionu. 22 na zegarach. Koncerny paliwowe odnotowują spore zyski dzięki wojnie na Bliskim Wschodzie. Studenckie radiosygnały świętuje 69. urodziny. W wiadomościach także o nietypowej interwencji namysłowskich strażaków.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 22 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od gospodarki. Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutera ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenie aktywów. O szczegółach Wojciech Cegielski.
3: Największa różnica dotyczy handlu ropą. BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły. To osłabiło ich kwartalne wyniki.
2: Radiosygnały nadaje już 69 lat. To jedna z najstarszych rozgłośni akademickich w kraju. Na jej antenie trwa wielkie świętowanie, a w studiu pojawiają się m.in. dawni dziennikarze stacji. Wśród nich jest Marcin Jabłoński, który był z nią związany w latach 90.
4: Rozmawiałem wcześniej z kolegami z obecnej redakcji Sygnału. Łączą nas silne wspomnienia, wiele przeżyć i zdecydowanie najcudowniejsze chwile w życiu.
5: Ty jesteś jeszcze ekipa Mrowisko.
4: Ale żeby było śmieszniej, byłem osobą, która przygotowywała rozkład pomieszczeń dla studia radiowego, które miało być w Niechcicu.
6: Wojciech Nelcarek, redaktor naczelny Radio Sygnały. Tematyka audycji jest różna, od młodzieżowych audycji typu świat gamingowy, po jakieś muzyczne zawirowania. Jest na czym pracować, ale to nie znaczy, że też nie można się bawić. Kto chce, to tak naprawdę może z tego czerpać radość.
7: Adam Krzewański, koordynator działu sportowego. Teraz przychodzi nowa fala osób, które tym zainteresowaniem wydają się większe. Też bardzo o szerokiej gamie. Formuła 1, sporty nietuzinkowe, też golf się pojawił, ale też te sporty mainstreamowe. Piłka nożna, siatkówka, też patrząc na bazie sukcesów, które opolski sport przeżywa.
2: Studenckie radio nadaje przez internet, a jego studio mieści się w Studenckim Centrum Kultury. Dziś odwiedził je z mikrofonem Adam Wołek. W wiadomościach teraz północ regionu. Strażacy działają obecnie w Namysłowie, jak przekazał Radio Opole dyżurne stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP. Trwa tam ściąganie konia, który zawisł na ogrodzeniu.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: W Łubowicach odbył się 57. zjazd delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Delegaci wybrali nowe władze i przyjęli 3 rezolucje dotyczące m.in. strategii językowej oraz ochrony ruin Pałacu Eichendorfów. Przewodniczącym związku ponownie został Rafał Bartek. Podczas zjazdu związek otrzymał honorową odznakę za zasługi dla województwa opolskiego. Przyjęto również plan działań na 2027 rok, zakładający rozwój inicjatyw językowych i wzmocnienie organizacji młodzieżowej. A na cmentarzu, na osiedlu Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu trwa budowa kolejnych 6 murów kolumbariowych. Tego typu pochówki cieszą się coraz większą popularnością, zauważa rzecznik ratusza Piotr Pękala.
8: Dotychczasowe kolumbaria powoli się zapełniają, stąd potrzeba rozbudowy. Nowe obiekty zostały zaprojektowane z myślą o estetyce nekropolii. Będą one spójne z charakterem otoczenia. Podobnie jak poprzednik, zostaną obłożone eleganckimi płytami granitowymi. W wyznaczonej kwaterze powstanie około 300 dodatkowych nisz.
2: I jeszcze za granicą, niemal co czwarta matka niemowlęcia, która trafia w Strefie Gazy pod opiekę Lekarzy bez Granic, cierpi z powodu niedożywienia. W ciągu minionych 2 lat specjalistyczną opieką objęto prawie 3,5 tysiąca kobiet w ciąży i karmiących piersią, mówi Tomasz Czerniawski z inicjatywy Lekarze bez Granic.
9: Wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było 2-krotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też wysoki odsetek poronień.
2: Lekarze bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni kryzys humanitarny się pogłębia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 14 obecnie na termometrach w Opolu. W nocy będzie nieco chłodniej, bo od 8 do 10 nad ranem możliwe na południu województwa przelotne opady, za to jutro w ciągu dnia już popada na całego. Może nawet zagrzmieć. Warto pozabezpieczać wszystkie przedmioty, które mogą na wietrze dostać nóg, bo ten będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę. Padać może także we wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

bohaterką dzisiejszej audycji jest Doris Day. Dobry wieczór, za konsoletą Arkadiusz Krzyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Doris Day była jedną z tych artystek, które w złotej erze Hollywood potrafiły łączyć kilka światów na raz. Muzykę, film i niezwykłą naturalną charyzmę, która sprawiała, że widzowie i słuchacze od razu czuli się z nią związani. Jej kariera to historia nie tylko sukcesu, ale też konsekwentnego budowania wizerunku kobiety pogodnej, silnej i jednocześnie autentycznej. Zaczynała jako piosenkarka big bandowa w latach 40., a jej głos szybko stał się rozpoznawalny w całych Stanach Zjednoczonych. Ciepła barwa i lekkość interpretacji sprawiały, że utwory takie jak Podróż sentymentalna czy Que sera, sera stały się ponadczasowe. Ten ostatni utwór z filmu Człowiek, który wiedział za dużo, do dziś pozostaje jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań i symbolem filozofii życiowej, którą często jej przypisywano, pogodzenia się z tym, czego nie da się kontrolować. W kinie Doris Day stała się ikoną romantycznej komedii lat 50. i 60. W filmach takich jak Pillow Talk czy Lover Come Back tworzyła duet idealny z aktorami pokroju Rocka Hudsona. Jej ekranowa osobowość łączyła niewinny urok z inteligencją i poczuciem humoru, co było wówczas czymś świeżym i bardzo popularnym. Publiczność widziała w niej dziewczynę z sąsiedztwa, ale taką, która potrafi postawić na swoje.

Doris Day była jedną z gwiazd, które bardzo świadomie budowały swoją markę. Unikała skandali, dbała o spójność ról i konsekwentnie utrzymywała obraz osoby pozytywnej i rodzinnej. W późniejszych latach jej życie prywatne i działalność na rzecz zwierząt, zwłaszcza poprzez fundację Doris Day Animal, pokazały, że ta wrażliwość nie była tylko ekranową kreacją. Patrząc dziś na jej dorobek, widać wyraźnie, że Doris Day była kimś więcej niż tylko gwiazdą swojej epoki. Była symbolem pewnego stylu opowiadania o emocjach. Lekkiego, ale nie powierzchownego. Pogodnego, ale nie naiwnego. Jej filmy i piosenki nadal mają w sobie coś kojącego, jakby przypominały, że nawet w skomplikowanym świecie warto zachować odrobinę prostoty i humoru. Dlatego właśnie jej twórczość wciąż wraca w kulturze popularnej. Nie jako relikt przeszłości, ale jako przykład, że klasyczna elegancja i autentyczna radość życia nigdy nie wychodzą z mody.

0: Niedzielna noc z Radiem Opole. W kalendarzu 10 maja imieniny obchodzą Antonina i Beatrycze. Jeszcze zdążycie z życzeniami, bo na zegarach 23. To czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości. Zbigniew Ziobro miał wlecieć do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy dziennikarskiej. Trzy firmy chcą opracować projekt przebudowy mostu katedralnego w Opolu.
1: Teraz oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie.
0: Polacy mają spore problemy z higieną jamy ustnej. O tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jestem w Stanach Zjednoczonych, przyleciałem wczoraj, potwierdził w wywiadzie dla telewizji Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od grudnia przebywał on na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny, ale dzień po objęciu władzy w Budapeszcie przez nowego premiera opuścił ten kraj. Więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
3: Zbigniew Ziobro, pytany, w jaki sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że rząd i minister sprawiedliwości są zagubieni. Potem sprawę wyjaśniła sama telewizja Republika, która poinformowała, że były prokurator generalny został jej komentatorem politycznym, co oznacza, że mógł wjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Polski rząd zapowiedział, że w tej sytuacji będzie wnioskował o ekstradycję byłego ministra. Zbigniew Ziobro twierdził w telewizji, że nie obawia się niezawisłych sądów, a te, jego zdaniem, są właśnie w USA.
0: Lokalne społeczności zrealizują 345 małych inwestycji dzięki wsparciu z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. W tym roku samorząd regionu przeznaczy na ten cel blisko 2,5 miliona złotych. Każde z sołectw otrzyma 7 tysięcy złotych, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
4: Stawiamy bardziej na projekty materialne, czyli takie, które pozostawiają po sobie ślad i będą mogły korzystać z tego w następnych latach, następne pokolenia.
0: To głównie zakup sprzętu, remonty świetlic czy rewitalizacja terenów rekreacyjnych.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
0: Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozstrzyga przetarg na opracowanie dokumentacji remontowej mostu w ciągu ulicy Katedralnej. Wpłynęły 3 oferty. Mówi Radio Opole rzecznik MZD Mariusz Chałupnik.
1: Jedna mieści się w kosztorysie i wynosi niecałe 286 tysięcy złotych. Teraz oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania badań określających stan techniczny mostu z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania.
2: Tak grały opolskie drużyny.
0: Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole zakończyli ligowe zmagania na 10. miejscu. W Legionowie zawodnicy Bartosza Jureckiego rozegrali ostatni mecz w tym sezonie z miejscową Legionową, z którą przegrali 24-28. Najwięcej bramek dla opolskiego zespołu, 8, zdobył Kelian Janikowski.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: 9% Polaków wkraczających w dorosłość ma usunięty co najmniej jeden ząb. Natomiast wszystkie zęby ma zaledwie 6,5% polskich seniorów. Próchnica to choroba zakaźna, której jest najłatwiej zapobiegać. Kluczowe w profilaktyce jest mycie zębów, podkreśla dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
5: Ważne jest, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum problemów technicznych załatwia za nas. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów do mycia zębów, czyli pasty zawierającej fluor. No i ważne są okresowe wizyty u stomatologa, który ewentualnie jakąś patologię, gdyby się pojawiała, wcześniej zauważy. Natomiast oczywiście bezwzględnie główna rola należy do pacjenta.
0: Stomatolodzy podkreślają, że próchnica zębów i stany zapalne w jamie ustnej są przyczyną wielu groźnych chorób całego organizmu.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zanim umyjecie zęby, to warto posłuchać, jakie warunki czekają nas jutro w ciągu dnia. 21 stopni na termometrach to prognozy synoptyków IMGW, ale uwaga, bo spodziewamy się także burz. W ich trakcie spadnie do 25 mm wody. W porywach wiatr osiągnie wtedy prędkość dochodzącą do 65 km na godzinę. Padać może także wtorek, ale wtedy już burz się nie spodziewamy. I to ostatnie informacja, którą miałem dziś do przekazania. Kończąc niedzielny dyżur, życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

0: Dzisiaj w nocnej audycji przedstawiam Państwu nieco już zapomnianą aktorkę i piosenkarkę popularną w latach 50. i 60. Doris Day. Głos jej był jasny, ciepły i wyjątkowo dobrze ustawiony w średnim rejestrze. Nie opierała się na dramatycznych fajerwerkach wokalnych, tylko na klarowności dźwięku i idealnej dykcji. Dzięki temu każdy tekst, nawet prosty, brzmiał wyraźnie i naturalnie, jakby była rozmową zamienioną w melodię. To właśnie ta cecha sprawiła, że jej piosenki tak dobrze sprawdzały się w filmach. Widz nie tylko słyszał emocje, ale je rozumiał. W wykonaniach takich jak Que sera, sera widać jej charakterystyczne podejście, brak przesadnego dramatyzmu, zamiast tego lekkość i pogodzenie się z emocją utworu. Ona nie grała piosenki, tylko ją opowiadała. Ten styl idealnie pasował do jej ekranowego wizerunku, ale też był czymś autentycznym w jej muzycznej osobowości. Que sera, sera jest tu najlepszym przykładem, sposób w jaki przechodzi od spokojnych fraz do bardziej podkreślonych momentów refrenu, pokazuje jej wyczucie narracji muzycznej. Nie buduje napięcia siłą głosu, tylko rytmem i naturalnym uśmiechem w brzmieniu. W bardziej swingowych i big bandowych nagraniach jej śpiew staje się nieco bardziej rytmiczny, ale nadal pozostaje lekki i elegancki. Potrafiła idealnie wsiąknąć w orkiestrę, nie dominowała nad nią, lecz współpracowała z nią jak instrument w większej całości. To właśnie dlatego jej wykonania przetrwały próbę czasu, nie są efekciarskie, ale są niezwykle spójne i szczere. W świecie, gdzie wokal często kojarzy się z popisem technicznym, Doris Day przypomina, że czasem największą siłą głosu jest jego naturalność i umiejętność opowiadania emocji bez nadmiaru.
1: There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is a feeling, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy.

I jeszcze przez chwilę zaśpiewa Doris Day. A dobranoc mówią Państwu Arkadiusz Czyżewski i Marzena Mielcarek.

0: lepiej żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będzie o popularnym ostatnio temacie przemocy narcystycznej. Czy może zbyt łatwo określamy kogoś narcyzem? Co to tak naprawdę znaczy? Co warto wiedzieć o strategiach, które narcyz stosuje? I jak się przed nimi bronić? Dzisiaj gościnią będzie socjoterapeutka i psycholożka Katarzyna Mordowska. Zapraszam do słuchania programu Lepiej Żyć, a słyszymy się w tej audycji co niedzielę po godzinie 14.00.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj temat, który ostatnio jest głośny, jeśli chodzi o świat psychologii, też tej szeroko dostępnej. Nie chcę mówić, że po psychologii, ale za chwilę będziemy o tym też rozmawiać. Dużo się słyszy o narcyzach, o narcystycznej przemocy. Ja się osobiście cieszę, że ten temat został nagłośniony. Dzisiaj psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz jest gościnią audycji Lepiej Żyć. Cześć Kasiu.
2: Dzień dobry, cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
1: Zrobiło się głośno o narcyzach. Ja myślę, że to dobrze, bo nie byliśmy trochę społecznie świadomi, czym jest przemoc narcystyczna, manipulacja, gaslighting, czym są czerwone flagi w związku, ale też przemoc właśnie w pracy na przykład, czy wśród przyjaciół w bardzo różnych miejscach, ale jak coś odkrywamy, to się o tym bardzo, bardzo dużo mówi, bo jest taki zachwyt odkrycia i teraz słowo narcyz pada bardzo często jako oskarżenie, jako jakaś łatka. Co o tym sądzisz?
2: Wiesz, czego ja się najbardziej obawiam i też chciałabym, bardzo się cieszę, że o tym mówisz właśnie, bo faktycznie określenie narcyz jest bardzo mocno nadużywane i ja się boję takiego kategoryzowania ludzi, etykietyzowania i jednak mimo wszystko bez znajomości pełnych kategorii diagnostycznych zaburzenia osobowości w typie narcystycznym, niestety bardzo łatwo jest kogoś stygmatyzować z tego powodu. Jeżeli ktoś na przykład ma trudność relacyjną, albo wydaje nam się, że jest mało empatyczny, albo mamy wrażenie, że manipuluje, albo mamy wrażenie, mówię o tej jednej odsłonie, tylko żeby tutaj to jasno wybrzmiało, czyli mówię o tym nadużywania słowa narcyz wtedy, kiedy no nie jest to zaburzenie narcystyczne i wtedy mówimy tak, ten jest narcyzem, albo ta jest narcystką, albo to jest narcystyczna matka, albo to jest narcystyczny partner i tak dalej. Więc na to bym bardzo mocno zwracała uwagę, żebyśmy dookreślali i trudno się, wiesz, zatapiać w tą mimo wszystko trudną nomenklaturę psychologiczną, ale lepiej byłoby, żebyśmy na przykład mówili o rysie narcystycznym albo mówilibyśmy o tym, że się źle czujemy, jeżeli nas ktoś tak, a nie inaczej traktuje, niż od razu komuś, wiesz, przyklejali łatę właśnie narcyza. Natomiast, tu druga strona medalu, mamy do czynienia faktycznie z narcystycznym zaburzeniem osobowości, które, tak jak powiedziałam, jest i w DSM, i w ICD kategorią diagnostyczną i ona funkcjonuje w obiegu i psychiatrii, psychologii klinicznej, to wtedy mamy faktycznie trudność, bo to są osoby, które w relacji są też bardzo niebezpieczne. I może powiedziałybyśmy o tych kategoriach diagnostycznych, nie wiem, czy to Państwa nie zanudzi, bo też bałabym się, że może niektórzy będą z taką łatwością kogoś kategoryzować, ale jeżeli mamy wielkościowe poczucie własnej wartości, jeżeli mamy fantazję o nieograniczonym sukcesie, wiarę w bycie wyjątkowym, wymaganie nadmiernego podziwu, albo poczucie roszczeniowości, albo wykorzystywanie interpersonalne, brak empatii, częsta zazdrość, arogancja i wyniosłość. I jeżeli mamy do czynienia właśnie z takimi kategoriami, to wtedy możemy czuć się zaniepokojeni, bo mamy do czynienia z narcystycznym zaburzeniem osobowości. A tak jak mówisz, ta przemoc narcystyczna stosowana długofalowo, niestety ona w ofierze przemocy rodzi ogromne trudności w funkcjonowaniu i tworzy zaburzenia lękowe, i zaburzenia depresyjne i takie złożone PTSD, które naprawdę z mojego punktu widzenia, bo ja mam w gabinecie kobiety, ale też miałam jednego pana, który po kontakcie z osobą zaburzoną narcystycznie wymagają te osoby naprawdę długofalowej terapii, takiej długotrwałej.
1: Są też różne typy narcyzu, bo nam się to kojarzy z osobą, która ma tę taką manię wielkości, uważa się za wspaniałą, wyjątkową, lepszą od innych. Tymczasem jest też taki typ narcyza, który się czuje wiecznie ofiarą i wmawia innym poczucie winy, bo on jest taki biedny nieustannie. On jest pokrzywdzony, on się podporządkował, on tyle poświęcił i to też jest narcystyczne, chociaż jest zakamuflowane bardziej.
2: Podtypie narcyza takiego mocno wrażliwego będzie manipulacja na tak zwanego biednego misia i robienie z siebie ofiary. co to nam robi? Jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, która wiecznie z siebie robi ofiarę, to w nas wywołuje poczucie winy. Jeżeli ja jestem taka, wiesz, nie chcę używać kolokwializmu, ale uciągnięta, jeżeli jestem taka poświęcająca się, jeżeli ja ci będę ciągle powtarzała, że jestem taka biedna, wszystko jest na mojej głowie i to nie ma znaczenia, że ty robisz bardzo wiele i to nie ma znaczenia, że nasza relacja, czy przyjacielska, czy romantyczna, czy koleżeńska, nie ma znaczenia, czy relacja w pracy jest równą relacją, ale ja będę w tobie wywoływała permanentnie poczucie winy, że to jednak ja pracuję, że to ja jestem tą biedną misiową, to w tobie to będzie budziło taki, wiesz, takie poczucie, że ja robię za mało. To będzie cię deprecjonowało, to będzie sprawiało, że ty się będziesz ciągle źle czuła i tam nie będzie tego momentu, gdzie ja ci podziękuję na przykład za kooperację, za współpracę. Nie, tam będzie tylko wywoływanie poczucia winy. Więc z czasem będziesz się czuła ciągle niewystarczająca.
1: Tak myślę sobie też o związkach, że często jest też tak, że narcyz potrafi stosować taką strategię, na przykład pasywno-agresywną, właśnie wpędzającą drugą stronę w poczucie winy, że doprowadza tę osobę do furii, do jakiegoś wybuchu, bo już następuje ten moment taki, kiedy ta druga strona nie jest w stanie tego udźwignąć i wtedy narcyz mówi, widzisz, to ty jesteś agresywny, to ty się na mnie wyżywasz.
2: Tak. To jest zasada, to co powiedziałaś, tak zwany hoovering, czyli i prowokowanie, i wciąganie w takie igraszki słowne. Pytanie, zobacz, nie jesteśmy w stanie, jeżeli to jest na takim, wiesz, poziomie emocjonalnym, bo zazwyczaj te zaburzenia narcystyczne, one idą w tą stronę emocjonalną, a nie poznawczą. Tak, żeby to może uprościć, to powiedzmy, poznawcza to jest ta sfera racjonalna. Kiedy jesteśmy blisko faktów, kiedy staramy się powiedzieć, słuchaj, widzę, że dużo zrobiłaś, ale zrobiłaś, ale ja jestem dzisiaj wyjątkowo zmęczona, czyli nie gramy tutaj żadnych ról, ani roli ofiary, ani nie manipulujemy, ani nie wywołujemy poczucia winy, nie deprecjonujemy, nie idealizujemy, bo to też jest taka, wiesz, powiemy o tym kole przemocy narcystycznym, to tylko mówimy, słuchaj, jest mi dzisiaj gorzej, to jest takie proste. Ale jeżeli idziemy w kierunku tych funkcji emocjonalnych, że tak jak powiedziałaś, wciągamy w ten właśnie hoovering od słowa odkurzanie, czyli takie, wiesz, zasysanie, a później staje narcyz obok i tak jak mówisz, mówi, widzisz, jak ty się zachowujesz? I tutaj wchodzimy w gaslighting, znowu takie trudne słowo, czyli pokazywanie, że ta druga osoba nie panuje nad sobą, jesteś nienormalna, zobacz, jak ty się zachowujesz, ty jesteś chora. Gaslighting to też, żeby Państwu wyjaśnić, bo to jest takie szeroko stosowane w internecie określenie, ale to jest robienie z kogoś, najprościej mówiąc, wariata. Wzięło się ze słów, wiesz, z jakiego już kiedyś...
1: Ze
2: sztuki teatralnej i filmu, gdzie mąż, dlatego gaslighting od gazu, skręca lampę i później ją odkręca, jest jaśniej, ciemniej, ta żona mówi, widzę, że jest ciemniej. A on mówi, nie jest ciemniej. Później tą lampę podkręca, ona mówi, widzę, że jest jaśniej. Ale nie jest jaśniej, tobie się tylko wydaje, że jest jaśniej. I tym, żeby zobrazować, jest gaslighting, czyli wmawianie ofierze, że widzi coś, czego nie widzi, albo że nie widzi czegoś, co widzi.
1: Ten temat też przenika do takiej popkultury, pojawia się w serialach, można już obserwować coraz bardziej, jak działa przemoc narcystyczna. Z jednego z nich mi utkwiła taka scena w pamięci, kiedy mąż, znęcając się nad żoną, zabiera gdzieś dzieci, ona się budzi, nie ma nigdzie, dzieci, jest przerażona. On potem wraca z tymi dziećmi, kiedy ona jest zapłakana, dzwoni, zastanawia się, co się stało i mówi, ale przecież ja ci mówiłem, że je zabieram dzisiaj na wycieczkę.
2: Gaslighting, okrutne, jak mówisz o tym, nie widziałam tej sceny, ale jak mówisz o tym, to jestem w stanie empatyzować z ofiarą i wyobrazić sobie, jak się czuje matka. No i to jest właśnie robienie z kogoś wariata.
1: Ale czasami bywa łagodniejsze. Na przykład umawiamy się na coś, a potem ta druga osoba mówi, nie, ja tak wcale nie mówiłem, ja nie obiecywałem, że ja to zrobię. Tak, tak się nie umawialiśmy, coś ci się pomyliło. Nie, tak nie było.
2: Ale zobacz, jak łatwo jest wejść. No, jesteśmy jako jedyni naczelni, posługujemy się aparatem mowy. Wsłuchujemy się w te słowa, bo nie mamy nic innego. Oczywiście mamy ten język niewerbalny, ale w zaburzeniach narcystycznych ten język niewerbalny, on idzie w sukurs z językiem werbalnym, czyli jakby, wiesz, takie uśmieszki, takie patrzenie na kogoś z przymrużonymi oczami, ale przecież ja nic takiego nie mówiłem. Przecież to naprawdę Okej, no dobrze. I to są takie małe rzeczy, ale ta ofiara, bo to jest też założenie narcyza, traci wiarę w siebie, traci zaufanie do siebie, traci to, co w człowieku jest najcenniejsze, czyli takie, wiesz, poczucie, że jesteśmy sprawczy, że możemy coś zmienić. Tego nie ma. Taka jest intencja, no, narcyza.
1: Zastanawiam się, czy narcyz to robi z premedytacją cynicznie i bardzo świadomie, czy robi to czasami też tak intuicyjnie, bo wie, że takie zachowanie poskutkuje tym, że osiągnie cel, na którym mu zależy, ale się nad tym głębiej nie zastanawia.
2: Wiesz, w tej ciemnej triadzie, gdzie występuje taki silny makiawelizm, to jest takie określenie oczywiście psychologiczne i zaburzenia psychopatyczne i socjopatyczne i właśnie zaburzenia narcystyczne, mówi się o tym, że to w dużej mierze jest jednak intencjonalne, ale też w zaburzeniach narcystycznych mówi się i no, psychopatycznych, socjopatycznych, mówi się też o jednak no, zmienionej chemii w mózgu i w ogóle zmienionej, teraz przy takim obrazowaniu, zmienionym mózgu, gdzie ciało migdałowate jest trochę większe, że ten płat przedczołowy nie jest w pełni wykształcony, tylko my nie wiemy do końca, czy środowisko zmieniło obraz mózgu, czy ten mózg pierwotnie zmienia środowisko i to, co się, wiesz, dzieje wokół. Tego nie wiemy.
1: I co było pierwsze, jajko czy kura? Zachowanie czy mózg?
2: Czy mózg, dokładnie. Ja myślę, że to jest takie sprzężenie jednak zwrotne, że jedno wpływa na drugie i odwrotnie. Ale wiesz, jeszcze wrócę do tego gaslightingu, bo przypomniało mi się, chciałabym może dodać, tak a propos tego, czy mówisz, że jest to wykorzystywane, to w teatrze mieliśmy ostatnio program z Biblioteką Wojewódzką organizowane na temat właśnie przemocy. O tym mówiłyśmy z dziewczynami, które się zajmują na co dzień przemocą. Była pani adwokat, była dziewczyna z feminoteki, była pani policjantka, która też pracowała w interwencji kryzysowej. I ta rozmowa miała miejsce po spektaklu, po Skromieni Złośnicy. Nie reklamuję spektaklu jako takiego, a nawet jeśli by tak było, to chętnie to zrobię, dlatego że tam jest bardzo wyraźnie pokazany gaslighting, kiedy ofiara swojego sprawcy mówi, jeszcze jest jasno, on mówi, nie, jest ciemno, świeci słońce, nie, świeci księżyc. I to jest tak dojmujące, że jak się to ogląda jeszcze na tej małej scenie w bunkrze, w naszym Teatrze Kochanowskiego, to naprawdę jest odczuwalne. I właśnie odczuwalne. To, czego nie ma narcyz, to nie ma empatii. Żebyśmy nie spodziewali się...
1: Ale ma dużą świadomość emocji, które są w drugim człowieku.
2: Tak.
1: Nie ma takiej
2: ale
1: empatii
2: nimi.
1: Współodczuwającej, ale ma taki poznawczy zmysł, że doskonale wie, co przeżywa emocjonalnie ta osoba i doskonale potrafi grać emocje.
2: I wykorzystać to, bo to, i tutaj wchodzimy w to koło przemocy narcystycznej, gdzie się pojawia idealizacja, i takie idealizowanie i partnera, idealizowanie związku, idealizowanie samego siebie. I bardzo często osobie, która poznaje osobę z zaburzeniami narcystycznymi, wydaje się, że poznaje księcia z bajki. Mówię o mężczyznach, ale albo księżniczkę z bajki może, żeby było porówno. Czyli poznaje kogoś absolutnie idealnego, fascynującego. W tym czasie narcyz staje się takim słuchaczem naszych potrzeb, on dokładnie wie, jakie zadać pytanie, diagnozuje nasze potrzeby, a później cudownie je zaspokaja. Ale to jest pierwsza faza właśnie tej idealizacji, kiedy wydaje nam się, że ktoś nam z nieba spadł, że to jest wprost niemożliwe. On na trzecim, czwartym spotkaniu mówi, że nas kocha, że nigdy nie rozmawiał z kimś tak głęboko i w ogóle z nikim nie rozmawiał tak cudownie jak z nami. Natomiast po jakimś czasie pojawia się ta faza, która jest najbardziej niepokojąca, mianowicie właśnie deprecjonowanie i zabieranie ofierze sprawczości. Kiedy się pojawiają te rzeczy, o których wspomniałyśmy przed chwilą, mianowicie właśnie hoovering, ta pierwsza to love bombing, później jest hoovering, później jest gaslighting, później jest odcinanie też ofiary od wsparcia, czyli podkreślanie, że twoje koleżanki, twoi koledzy są jacyś nienormalni. Ja widzę, że oni w ogóle na ciebie nie zasługują. Zobacz, jak się zachowuje twoja matka. I to jest, wiesz, to jest dalej w kierunku takim, żeby zabrać ofierze wsparcie i mieć nad nią pełną kontrolę. To jest bardzo niepokojące.
1: Dlatego za moment wracamy do rozmowy, żeby rozpoznać takie strategie, które są bardzo przemocowe, manipulacyjne też będzie o tym, jak sobie z nimi radzić. Za chwilę powracamy do rozmowy z socjoterapeutką, psycholożką Katarzyną Mordowską.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj rozmawiamy o narcystycznej przemocy, też o tym, co drzemie w narcyzie, jak to w ogóle rozpoznać i zrozumieć jego mechanizm, ale też jak się bronić, żeby być po prostu świadomym tego, co jest nadużyciem ze strony narcyza. Przypomnę, że Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, dzisiaj gości w programie. Mówiłyśmy o gaslightingu, czyli kiedy narcyz wmawia, że coś było inaczej, że to z nami jest coś nie tak, bo nie pamiętamy, bo nam się pomyliło, albo już tracimy po prostu właściwy ogląd rzeczywistości, kontakt z rzeczywistością, ale czasami po prostu się upiera, że on przecież tego nie powiedział, albo powiedział to, czego nie powiedział, różnie, wmawia nam, że było inaczej, my zaczynamy w pewnym momencie sobie nie wierzyć.
2: Tak.
1: I takie przeczytałam zdanie, które jest adekwatne na tą sytuację, powiedzieć, ja to zapamiętałem inaczej, że to jest bardzo asertywne, żeby to podkreślić.
2: No zakłamywanie rzeczywistości przez narcyza to jest jego modus operandi, sposób działania. To jest coś, co jest absolutnie wpisane też w kategorię diagnostyczną. I to musi zacząć nas niepokoić, bo w przemocy narcystycznej jest ten cykl, czyli jest, wiesz, upside down, jest góra-dół. Kiedy wydaje nam się, że jest przecież bardzo wszystko dobrze, może to jest taka faza też miesiąca miodowego, która występuje w przypadku przemocy, generalnie przemocy, i bardzo często ofiara czeka na ten moment i trochę umniejsza właśnie te działania, o których ty mówisz, czyli no, albo gaslighting, albo hoovering, albo taką prowokację, albo odcinanie od wsparcia, albo mówienie, zaklinanie rzeczywistości, zakłamywanie rzeczywistości, że jest inaczej, ale tak naprawdę to, z czym musimy sobie, jeżeli już mamy taką nie tyle postawioną diagnozę, bo ja bym nie chciała, żeby Państwo też bawili się w diagnostykę, od tego jest psychiatra, od tego jest psycholog kliniczny i oni się powinni tym zajmować, ale jeżeli czujemy, że coś niepokojącego się dzieje w naszym życiu, że czujemy się dziwnie i tutaj dziewczyny, które psychiatrka i psycholożka napisały taką książkę, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam dokładnie ten wykład, jak mówiły o tym, że przy zaburzeniach narcystycznych ofiary czują się jakby ktoś spuścił z nich powietrze, jakby były pozbawione, my po prostu wpadamy w taką niemoc, mamy w taki stupor, takie otępienie, mamy wrażenie, jesteśmy bezsilni. Wiesz, i to jest też takie bardzo ciekawe, też to obserwuję u swoich pacjentek i pacjentów, muszę dodać, żeby jednak nie stygmatyzować.
1: Kobiety narcyzki też się zdarzają.
2: Też się zdarzają. Faktycznie zaburzeń narcystycznych jest dużo wśród mężczyzn, ale kobiety też się zdarzają. Te narcystyczne matki to też jest określenie, które funkcjonuje w psychologii.
1: Narcystyczne szefowe, narcystyczne żony, różne funkcje pełnią też narcyzki.
2: Egocentryczne, pozbawione właśnie empatii. To naprawdę jest dla dzieci najbardziej bolesne. Ja tego przeżyć nie mogę, ale tak jest. I teraz, ale wracając do tego tematu, to jednak powinno nas to niepokoić, że mamy takie wrażenie, jakby z nas ktoś właśnie spuścił powietrze jak z dętki. Że nie czujemy przy tej drugiej osobie wsparcia, nie czujemy, że rośniemy przy tej osobie, nie czujemy, że możemy rozkwitać. Kobiety mówią, że czują się coraz brzydsze, że mają takie wrażenie, że one się spalają od środka, są coraz mniej atrakcyjne intelektualnie i wizualnie. I to jest bardzo niepokojące, bo działania narcystyczne właśnie doprowadzają nas do takiego momentu, kiedy się czujemy kompletnie wycieńczone. Mhm. Kompletnie.
1: Widziałam osoby, które próbowały się wyzwolić z narcystycznych związków i kiedy już bardzo mocno, na ostrzu noża postawiły sprawy, spakowały walizki, to ten narcyz potrafił się stać tak czarująco, nieprawdopodobnie nagle miły, starający się, że one zaczęły wątpić w swoją decyzję.
2: Właśnie, wątpić w swoją decyzję, bo to są wielomiesięczne, czasem wieloletnie działania narcyza, że ta ofiara przestaje sobie ufać. Ona już sama nie wie po gaslightingu, w co wierzy i nie wie, gdzie jest prawda, bo ta rzeczywistość jest totalnie zakłamana.
1: I następuje ten love bombing, tak? Znowu to uwodzenie, znowu ta faza miesiąca miodowego. Trzeba odzyskać osobę, którą narcyz de facto postrzega jako zasoby.
2: Tak, zasoby, bo ta osoba, nawet mówi się o takiej koluzji narcystycznej, to jest jedna z teorii takiej związkowej, w psychologii systemowej to funkcjonuje dosyć często. Narcyz potrzebuje tylko i wyłącznie paliwa do tego, żeby tak naprawdę, to może zaskoczyć niektórych, ale narcyz, czy czy wielkościowy, czy wrażliwy, czy taki bardzo impulsywny, bo oni też bywają niezwykle agresywni, kiedy coś się dzieje wbrew temu, co zakładali, to są osoby, które bardzo mocno korelują ze wstydem i z niskim poczuciem własnej wartości. I wszystkie te działania są po to, żeby trochę przykryć to, co narcyz tak naprawdę w sobie nosi. Niestety muszę Ci powiedzieć, że są terapeuci, są psychologowie, którzy twierdzą, że w ogóle nie da się z zaburzeniem narcystycznym pracować. Oczywiście no, różne źródła różnie mówią, są tacy, którzy mówią, że jest to możliwe, ale niektórzy uważają, że narcyz na terapii nauczy się tylko kolejnych metod manipulacji.
1: Spotkałam osoby, które są świadome tego, że są narcyzami i jest im z tym dobrze.
2: Nie. A to ciekawe, bo narcyz bardzo... Jest tak, że narcyz może być z tego dumny.
1: Bo uważa, że to jest dobra strategia funkcjonowania, bardzo zasilająca, bycie narcyzem.
2: To jest ciekawe, bo narcyz, to co też występuje w kategorii diagnostycznej, to absolutny brak refleksji. To znaczy te osoby mają wrażenie, że cały świat jest winien jakichś niepowodzeń. Jeżeli coś idzie właśnie nie po ich myśli, to są agresywni, są nieprzyjemni i wina jest po czyjejś stronie. Potrafią się czepiać najdrobniejszych rzeczy z takiego dnia codziennego, umniejszając tym samym ofierze. A to, że kupił nie taki, nie wiem, chleb, a to, że nie kupiła na przykład tego, co on lubi najbardziej, że to jest coś przeciwko i tak dalej, ale jeżeli i tworzy taki grząski grunt i takie mętne środowisko. Więc jak narcyz mówi, że jest narcyzem, może nie jest narcyzem, toż to jest wiesz, każdy przypadek jest osobliwy, trzeba byłoby się poprzyglądać temu tak naprawdę.
1: No to bardzo ciekawe, Kasia, a na przykład kiedy ma się w swoim środowisku inne kobiety narcyzki, które są mocno rywalizujące, jak się chronić.
2: Wiesz co, to jest ciekawe. Ja myślę, że taką pierwszą zasadą to jest asertywność, o której ty wspomniałaś, czyli po co to mówisz, albo czy chciałaś
1: jaki jest
2: to powiedzieć,
1: cel tej
2: wypowiedzi. Albo jaki jest cel, tak, bo to jest takie...
1: Obnażające.
2: Tak, i pytanie, które trochę i obnaża, i ściąga tą zasłonę dymną, i tak trochę klaruje tą mgłę, którą bardzo lubi narcyz, bo narcyz lubi konfliktowość, lubi oplotkowywać, lubi takie mętne środowisko, w którym on się naprawdę najlepiej znajduje. Zdrowy człowiek i też po tym się poznaje, wiesz, takie zdrowie psychiczne, nie lubi takich rzeczy, jest raczej transparentny, nie lubi kłamstw, nie lubi oplotkowywania, nie lubi pomówień, nie lubi niedomówień, a tu przy narcyzie zawsze się będziemy czuli tacy mocno zaniepokojeni. Tacy nie będziemy do końca wiedzieli, o czym on tak naprawdę mówi. Więc możemy zadać pytanie wprost, o czym ty mówisz? Jest taka zasada szarej skały albo szarego kamienia, która mówi, że możemy pozostać tacy nieczuli. Normalnie w zdrowym środowisku powinniśmy być czuli. I ta czułość jest w ogóle piękną cechą, która idzie, wiesz, w parze z wrażliwością, z empatią, z takim czasem rozkruszeniem nawet. A tutaj, widzisz, rozkruszenie, tak sobie teraz pomyślałam, a tutaj ta skała, ona musi być taka twarda, musimy być w takiej zbroi, zanitowani, bo narcyz nas, no absolutnie, jak on, wiesz, znajdzie taki klucz do naszego nitu, gdzie będzie nas roznitowywał z tej zbroi, to już trochę przepadliśmy. A kolejną zasadą jest zasada zero kontaktu. Jeżeli mamy, bo narcyz będzie nas wciągał, będzie nas uwodził.
1: Będzie sprawiał, że przestaniemy sobie wierzyć, że możemy dać się zmanipulować, możemy dać się zaczarować znowu. Tak. Jest bardzo przebiegły.
2: Tak.
1: Taka zasada szarego kamienia, niezależnie czy narcyzem jest kobieta, czy mężczyzna, jest bardzo często zalecana, żeby nie pokazywać swoich emocji. Nawet jeżeli narcyz zrobi coś, co mnie mocno zaboli, albo zrobi coś, co mnie mocno zdenerwuje.
2: A będzie to robił.
1: Ja jestem szarym kamieniem, bo moja złość, nawet negatywne emocje będą go zasilać,
2: będą
1: mu dawać satysfakcję, będą mu dawać poczucie kontroli.
2: Dokładnie to. To jest ten hoovering, to wciąganie się w taki emocjonalny taniec. Dlatego wcześniej też mówiłam o tej racjonalności i ta racjonalność to będzie właśnie ten szary kamień. Po co to mówisz? Dlaczego to powiedziałeś?

0: to my musimy właśnie, tak jak powiedziałaś, zachować taką kamienną twarz.
1: To czasem bywa trudne, bo zwłaszcza narcyz, który już dobrze poznał osobę, którą wciąga w tą jego narcystyczną grę, to najczęściej zna doskonale czułe punkty i wie, w co uderzyć, żeby wyprowadzić z równowagi. Ale i powiedzieć kiedy... potem, zobacz, to ty się denerwujesz.
0: Tak, ale popatrz, mówiłyśmy o tym, że narcyz na samym początku poznaje te nasze takie, wiesz, pięty achillesowe, no mamy tylko dwie, ale poznaje tą naszą piętę achillesową i te czułe miejsca i te miejsca, ten klucz do naszych nitów, gdzie wie, którą klapkę ściągnąć, gdzie uderzyć, najlepiej w miękkie podbrzusze, czyli jeżeli mamy problemy w relacji z mamą, załóżmy, może tak być, to się przydarza, mamy to nieprzepracowane i tak dalej, to on dokładnie będzie wiedział. Mówi, zobacz, jesteś taka sama jak matka. Albo na przykład, jeżeli, nie wiem, mężczyzna ma trudności jakieś, nie wiem, w pracy załóżmy i ma problemy z szefem. Ja się wcale nie dziwię, że ten szef cię cały czas dojeżdża. Czyli to, co będzie, tak jak powiedziałaś, naszą, ale on to wcześniej poznaje i on, wiesz, powie na początku, w tym love bombingu, powie i w takim uwodzeniu narcystycznym i w takim miesiącu miodowym, to on powie, bardzo ci współczuję, to twoja matka musiała być okropna. On będzie się, tak jak powiedziałaś, wykazywał taką empatią, ale ona nie będzie empatią, ona nie będzie współodczuwaniem, tylko ona będzie pewnego rodzaju grą, manipulacją. Narcyz gra.
1: No dobrze, a szczególnie trudne są sytuacje, kiedy jest się długotrwałym w związku z narcyzem, bo się traci tą energię potrzebną do tego, żeby coś zmienić. Najlepiej chyba odejść. Nie wiem, to też może być kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że nie ma uczciwej relacji z narcyzem, który traktuje drugą osobę jako źródło jakiegoś zasilania siebie i nie troszczy się o tą drugą osobę. Jeśli się troszczy, to fasadowo.
0: Troszczy się fasadowo i troszczy się tak po to, żeby osiągnąć swoje cele. To nie jest troska z troski, to nie jest wyczucie takich prawdziwych potrzeb drugiej osoby i zaspokajanie tych potrzeb, które mogą być różne. To może być potrzeba na przykład chwilowej autonomii, przeczytania książki. Narcyz może to odbierać, szczególnie w tym typie wrażliwym, jako coś personalnego. I on, to jest trudna relacja. W psychologii, w terapii, szczególnie tej systemowej, czyli terapii rodzin, terapii par, no jeżeli dochodzi do przemocy, zawsze każdy terapeuta mówi, przerywam terapię, bo widzę, że dochodzi do przemocy. Są procedury...
1: Ale narcyzi też potrafią, Kasia, czasem zmanipulować terapeutów.
0: Potrafią.
1: I ci terapeuci później grają na korzyść narcyza w tej terapii.
0: Tak, to się zdarza, ja sama
1: znam. No wszyscy są świadomi. Tak,
0: ja znam takie sytuacje, znam takie przypadki, kiedy niezwykle przystojny partner i oni faktycznie uwodzą terapeutów, siedzi, ale to też widać w języku ciała. To jest, no to jest akurat sytuacja, no to już muszę powiedzieć, z mojego gabinetu, kiedy przychodziła do mnie pacjentka taka mocno poraniona, mocno, tam jeszcze to chodziło do przemocy takiej i fizycznej, emocjonalnej, no i też seksualnej, ale też żeby była jasność, ta przemoc seksualna to nie zawsze jest nadużycie takie czysto cielesne, to są też komentarze dotyczące ciała i tak dalej. I ta kobieta, naprawdę to była dziewczyna niezwykle dzielna, ale widać było, że to już są no, resztki jej sił. Na moją prośbę zaprosiła męża. I było widać w języku ciała, jak ona siedziała, wiesz, taka pokulona, taka biedniutka, już bez apetytu, więc szczupła nadmiernie. I ten mocno zbudowany mąż, który chciał ją rzekomo otaczać opieką, takim, muszę to powiedzieć, radiowym głosem, zwracał się do mnie familiarnie, nie per pani, tylko per pani Kasiu, tak jakbyśmy się doskonale znali. No i oczywiście wiem, pracując z ofiarami przemocy, że nie było w tym w ogóle autentycznego przekazu, tylko jak powiedziałaś, fasadowość i to przekonanie, że my się tak bardzo kochamy, że my jesteśmy taką cudowną rodziną, ale terapeuta w tą grę nie może nigdy wejść. Terapeuta musi stanąć jednak po stronie ofiary i powiedzieć, zgodnie też z procedurą niebieskiej karty, znając ją, jednak stanąć po stronie ofiary i jeżeli to jest terapia par, przerwać ją, a jeżeli w terapii jest pacjentka, która doświadcza przemocy,

0: powiedzieć jej wszystko, jak, no jak wygląda cała procedura wychodzenia ze związku. I oczywiście nie zawsze jest możliwa, wiesz, zasada zero kontaktu, bo czasem są dzieci w związku, czasem jest to ogromnie trudne, ale taka osoba, to jest jeszcze kolejna rzecz, musi szukać wsparcia.
1: No jak zostaje ten kontakt, który trzeba, też są dzieci albo wspólny biznes na przykład czasami, z którego nie można tak łatwo wyjść, no to ten szary kamień trzeba ćwiczyć.
0: Trzeba
1: kontakt
0: ćwiczyć.
1: Z narcyzem i ograniczać do minimum.
0: Dużo to kosztuje energii, wiesz, bo zazwyczaj narcyz doskonale wie, że i szuka takich osób, które są bardzo empatyczne. Więc dla osoby, która jest empatyczna, stosowanie tej zasady szarego kamienia jest ogromnie trudne. No, ta osoba jest czuła, a nagle musi się stać zupełnie nieczuła. Czuła do dzieci, nie czuła do niego. Ciężko jest osobie zdrowej psychicznie wchodzić w taką grę, ale no niestety, tak jak mówisz, czasem jest to nieuniknione. Ale na pewno terapia...
1: Bo to jest też to, że wejście w rozmowę z osobą, która jest narcyzem, jest też poddawanie, to jest takie doświadczenie odwrócenia kota ogonem nagle. Mhm. Nie wiemy nagle, jak ta rozmowa się przedziwnie wymyka, jak tracimy grunt pod nogami, jak nasze argumenty stają się zupełnie surrealistyczne, bo narcyz jakoś tak potrafi wszystko pokręcić, tak, pozamieniać, że tak, już nagle czujesz się tym oprawcą.
0: No tak. To też ciekawe, co mówisz, bo to są takie rzeczy, które są clue w zaburzeniu narcystycznym, że narcyz dokładnie obraca kota ogonem i projektuje na nas te cechy,
1: które ma sam,
0: które wybrzmiewają w nim, dokładnie. Więc jeżeli, to jest rozmowa z wczoraj z pacjentką nową, przyjechała z daleka, fantastyczna kobieta i szczęśliwie już po rozwodzie, teraz chodzi o dzieci, i mówi, on mówił do mnie tymi hasłami, sam zdradzał i to jest potwierdzone, bo tam, tak jak mówię, już jest po rozwodzie, ale jej wmawiał zdradę. Ona mówi, że nigdy w życiu go nie zdradziła, w ogóle nie miała takiego pomysłu, bo była tak dalece uwikłana w tą trudną relację i w dzieci, i w dom, że to była ostatnia rzecz, o której ona by w ogóle pomyślała. Branie narkotyków, to takie, wiesz, mocne rzeczy.
1: Czyli można się domyślać, co sam robił.
0: Tak, dokładnie. Narcyz bardzo często jest taka forma projekcji i przeniesienia. To jest mechanizm obronny, ale później no już ustaliłyśmy, że ofiara przemocy bardzo często nie ma tego zaufania do siebie i ta kobieta mówi, pani, ja sama nie wiedziałam, może ja go nawet myślałam, że zdradziłam, to ja się zaczęłam zastanawiać, ale nigdy go nie zdradziła. Tylko do tego stopnia ten gaslighting.
1: To jest bardzo trudno zrozumieć komuś, kto nie był w takiej
0: tego
1: przemocy.
0: Nie przeżył.
1: Jak
0: kto
1: można
0: tego?
1: Stracić wiarę we własne wspomnienia nawet.
0: We własne wspomnienia, a takie też hakowanie rozumu, taki grunt pod nogami, co wiesz, dla normalnego człowieka to, co jest takie najważniejsze, tym jest terapia, to jest postawienie człowieka na jego dwóch silnych nogach. Danie mu tego fundamentu do tego, żeby on przez to życie kroczył, wiesz, w zdrowy, taki stabilny sposób, bo wiadomo, że się potykamy w życiu, wiadomo, że jest trudniej, ale jednak to zaufanie do siebie, do tej naszej, no nazwijmy to intuicji, ale doktor Gerber, która zrobiła na intuicji doktorat właśnie, wprowadziła to do obiegu też takiego naukowego, to nie mamy wiary w intuicję, nie mamy wiary w zdrowy rozsądek, nie mamy wiary w naszych bliskich, bo to wszystko nam zabrał narcyz.
1: Często rozwodu grozi, że zniszczy tą osobę na sali sądowej, na sali rozpraw w ogóle. I tutaj trzeba mieć naprawdę czasem dużo siły i odwagi, więc gdzie szukać wsparcia, żeby się nie dać zastraszyć, bo...
0: Wiesz, co ja sobie myślę, że akurat jeżeli chodzi o kwestie, ja tu oczywiście nie będę mówiła nazwisk, ale bardzo ważne jest mieć dobrego adwokata, naprawdę to jest kluczowe, jeżeli się już decydujemy na rozwód, jeżeli już mówimy o rozprawie, o sądzie, to jednak dobry jest prawnik, który rozumie ten temat. Ja wiem, że są dziewczyny, które, no akurat myślę o konkretnych, bo też wiem to od pacjentek, na pewno panowie też są wyrozumiali, na pewno są tacy prawnicy, ale są na adwokatki, które znają ten problem, bo zdarza się i to też dziewczyny mówią czasem w gabinecie, że idą do adwokata, a i słyszą, nie adwokata mężczyzny, tylko adwokata generalnie rozumianego, czy kobieta, czy mężczyzna, słyszą, no ale jak mogła pani sobie pozwolić na takie traktowanie przez 10 lat, to czemu pani nic nie zrobiła? To co on panią tak traktował i pani w takim związku tkwiła? To jest niezrozumienie tematu. Narcyz wikła w koło przemocy. Narcyz wikła w tą relację bardzo mocno, on się wgryza jak nowotwór w umysł. Więc jeżeli ktoś nie zna tego tematu, to nie będzie w stanie pomóc swojej klientce. Mhm.
1: To bardzo cenna rada. Szkoda, że musimy kończyć. Temat jest długi, szeroki, ale jeszcze będzie pewnie okazja do niego powrócić. Też przy okazji poruszyć temat asertywności, bo tutaj też trzeba ćwiczyć bardzo asertywność, kiedy jest jakiś narcyz w naszym otoczeniu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, była gościnią programu Lepiej Żyć w Radio Opole.
0: Dziękuję Kasiu, dziękuję Państwu. Do widzenia.
1: Za uwagę dziękuję także i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem wiadomości w Radio Opole.

0: o literaturze.
1: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu jest troje gości. Pani profesor Joanna Goszczyńska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Leszek Hensel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Hungarysta, literaturoznawca, także ambasador swego czasu w Bośni i w Bułgarii, więc pewnie te wątki też poruszymy. Oraz profesor Paweł Marcinkiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Polski i spotkaliśmy się dlatego, że pani Joanna Goszczyńska była gościnią Uniwersytetu Opolskiego w ramach 23. Opolskiego Festiwalu Nauki, który, jak Państwo wiecie, bo profesor Marcinkiewicz często przeprowadza gości, właśnie za to bardzo, bardzo dziękuję za tą troskę.
4: Tak, mieliśmy dzisiaj kolejną edycję spotkań z literaturą w ramach 23. Opolskiego Festiwalu Nauki. Było to trzecie spotkanie w tym roku. Mamy jeszcze równo 3, czyli jesteśmy na półmetku, a naszymi gościniami była słynna czeska pisarka, chyba tak mogę powiedzieć, Karin Lednicka oraz jej tłumaczka, profesor Joanna Goszczyńska, autorka przekładu, polskiego przekładu Krzywego Kościoła.
1: Które ma składać się z 3 tomów. Nie wiem, czy wszystkie 3 tomy zostały przetłumaczone i czy się ukazały, bo widziałem, że ma być kontynuacja, czy na razie tylko pierwszy tom.
2: Nie, na razie się ukazał tylko pierwszy tom. Jestem w trakcie tłumaczenia drugiego.
1: No właśnie, tak wolałem się na wszelki wypadek upewnić, bo w internecie nie znalazłem informacji o drugim, trzecim, że już jest, ale zawsze najlepiej dopytać u źródła. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale pan Leszek Hensel jest prywatnie także mężem pani Anny. Myślę, że możemy to zdradzić, państwo się nie obrażą. Jeżeli chodzi o panią Joannę, to głównie tłumaczenia z literatury czeskiej i słowackiej. W pana przypadku, jako hungarysta, zakładam, że literatura węgierska, ale nie wiem, na ile to ambasadorowanie w Bośni i Bułgarii przełożyło się też na zainteresowanie literaturą tamtych dwóch krajów. No. Czy tylko już praca ambasadora, a za literaturę już pan się bardzo, bardzo tak zawodowo nie brał?
3: To znaczy, mieszkając i pracując za granicą, właściwie nie można się wyalienować i ograniczyć tylko do kontaktów politycznych. Rzeczywiście trzeba troszkę głębiej wejść w kulturę każdego narodu, żeby potem wiedzieć, o czym rozmawiać z gospodarzami.
1: O, to żebyśmy mieli zawsze takich ambasadorów wszędzie i polityków z takim właśnie podejściem, że trzeba wejść w język, w kulturę, w tradycję. O, byłoby pięknie, świat byłby piękniejszy, zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę Karin Lednicką i Krzywy Kościół, w Czechach okrzyknięta i to też głosiły nawet plakaty i te spoty reklamowe u nas przez wydawnictwo, które były rozsyłane, że wielkie wydarzenie literackie i też u nas zainteresowanie jest ogromne. Zastanawiałem się, bo pojawia się to, już wiem też od profesora Marcinkiewicza, etnolekt i już tak moje radary się nastawiły, czyli czyżby ten Krzywy Kościół i ta książka zahaczała też o tematykę śląską, naszą, nam bliższą, i nie jest tylko hermetyczną książką czeską?
2: To jest książka, która absolutnie wpisuje się w taki uniwersalny odbiór, ponieważ książka dotyczy, pierwszy tom, ten przetłumaczony, dotyczy okresu od 1894 roku do 1945. I to jest, tytuł jest Kronika utraconego miasta, czyli kronika dawnej Karwiny, która nie istnieje, bo dzisiejsza Karwina to nie jest tamta Karwina. Czyli tło historyczne to jest tło śląskie. Ja nie wiem, może warto powiedzieć, że ta data początkowa to jest data ogromnej katastrofy górniczej na tym terenie, która pochłonęła ofiary 245 górników. I to jest ten moment wyjściowy. Także, a potem przez te 40, ponad 40 lat, w czasie których rozgrywa się akcja powieści, Karin Lednicka próbuje oddać atmosferę tych czasów w sposób, który ja sobie bardzo cenię, bardzo obiektywny, stara się pokazać narastające konflikty polsko-czeskie i wzajemne relacje. I myślę, że to jest jeden z powodów takiego ogromnego zainteresowania tą książką. Sama Karin Ledniska mówi, że ona się nie spodziewała takiego zainteresowania. Ona myślała, że ona wyda książkę, która zainteresuje przede wszystkim ten osoby mieszkające na tym terenie, a okazało się, że ta książka została sprzedana w ilości 250 tysięcy egzemplarzy.
1: W Czechach. To jest
2: niesamowity sukces. Natychmiast znalazła się w rankingu najpoczytniejszych powieści. Posypały się nagrody. W zeszłym roku jesienią, jeśli dobrze pamiętam, akurat byłam wtedy w Pradze, też dostała Karin nagrodę od prezydenta Petra Pawła. Ona jest też dziennikarką i ona równolegle pisze o tym rejonie, o tym regionie i dostała nagrodę, która była... Dedykowanie tej nagrody było sformułowane w ten sposób, że jest to za... przywracanie tożsamości tego regionu.
1: No tak, bo trudno mi sobie... Oczywiście są jakieś miejscowości, miasteczka, najczęściej to wioski znikały i to po II wojnie też mieliśmy słynną Miedziankę, taki reportaż też chociażby u nas, no ale tutaj mówimy o zdecydowanie czymś większym. Oczywiście, jeżeli była tragedia w kopalni, możemy sobie wyobrazić, jeżeli ona była bezpowrotnie zawalona, zasypana, zginęli ludzie, że już nikt nie chciał tam pracować, wydobywać, odgrzebywać i miejscowość razem z tą kopalnią po prostu umarła. Ale to byłaby, myślę, zbyt prosta historia.
2: Tak, to troszkę inaczej. To nie dlatego, że miejscowość wraz z mieszkańcami umarła, tylko po prostu na skutek procesu coraz szybszego i rozprzestrzeniania się wydobycia węgla, tam nastąpiły tąpnięcia. Tam stopniowo ziemia się zaczęła zapadać. I ta na przykład tam, gdzie stoi ten krzywy kościół, który jest na obrazku okładki, to tam ziemia się zapadła o 40 metrów w tym miejscu. Widzę reakcję. Taka sama reakcja była jednej z osób, kiedy przewodniczka, byłam na takiej wycieczce, kiedy przewodniczka nas po tym terenie oprowadzała i powiedziała, że właśnie tutaj jest kościół się zachował, ale cały ten teren jest o 40 metrów niżej, co spowodowało, że praktycznie Karwina zniknęła z powierzchni ziemi, bo tak, widać tam teraz szyby, które też były wyżej, ale domki po prostu zniknęły. I reakcja jednej z osób była zaraz, o 4 metry. Nie, o 40 metrów. Także tam wytyczone są, na tym terenie wytyczone są w tej chwili ścieżki, które jakby imitują tamte ulice i od czasu do czasu stoją tylko fotografie, że tu był taki dom, tu była szkoła, tu był zamek Lariszów, a jesteśmy w lesie właściwie. Jesteśmy w lesie między zaroślami, wśród krzaków, tylko idziemy tymi wytyczonymi ścieżkami.
1: No taki troszeczkę przerażająco smutna ta turystyka by była, ale przyznaję, że no, odczułem jakąś taką wewnętrzną pokusę, żeby zobaczyć to miejsce rzeczywiście.
2: Miejsce jest niesamowite, naprawdę.
1: Natomiast bez wątpienia, bo tak jak już wspomniała pani, że autorka jest też dziennikarką, no to już rozumiem, że jeżeli jest profesjonalistką, to potrafi dobrze też zrobić tak zwany research, to raz, a dwa, docierać do świadków, bo zakładam, że poza tymi ofiarami, o których wiemy, ponad 200 osób, no, część mieszkańców, mam nadzieję, przeżyła. Ktoś jednak ocalał i ktoś jeszcze może i mógł później tę historię opowiedzieć.
2: Czy katastrofa dotyczyła wyłącznie górników, którzy zginęli wtedy? Bo to było w dwóch szybach, były tąpnięcia, czy tam zawałki, to się chyba mówi po śląsku. Natomiast no, ta wieś, te wsie okoliczne wokół Karwiny, one się stopniowo wysiedlały. Także to ludzie stamtąd odchodzili z różnych powodów. Także to nie było na skutek już jakichś kolejnych górniczych katastrof, tylko na skutek różnych przemian, które tam następowały.
1: Natomiast autorka też wybrała, żeby to było w formie prozy, czyli literackiej. Nie jest to dokument, książka typowo reporterska, dziennikarska, ale po prostu literatura.
2: To jest literatura z tłem historycznym i tak jak sama autorka mówi, ona przeprowadziła bardzo dokładne badania archiwalne i tak jak pan wspomniał, opierała się też na rozmowach z ludźmi, których rodziny tam w tym czasie mieszkały i którzy na zasadzie przekazywania z ust do ust rodzinnych historii zachowali to w pamięci i z nią rozmawiali.
1: No to mnie wcale nie dziwi, że okazało się to wielkim sukcesem. Lubimy chyba coraz bardziej, to u nas też pokazują wyniki czytelnictwa historie osadzone w prawdziwych realiach, w rzeczywistych wydarzeniach historycznych. To nas bardzo interesuje, by wspomnieć akuszerki, czy chłopki, ostatnio głośne rzeczy, też oparte jednak na relacjach, na dziennikach. Jest tego bardzo dużo. Potrzebujemy chyba takiego poczucia, że jesteśmy w jakiejś prawdzie. Teoretycznie tego od literatury pięknej nie powinniśmy oczekiwać. To powinna być historia po prostu, nie musi być prawda. A jednak...
2: Ale to jest literatura. Ta książka jest bardzo często porównywana z chłopkami głównie, ale to jest jednak coś innego, dlatego że chłopki mają wplecione w narrację dokumenty. U Karin Lednickiej te dokumenty też się czasami pojawiają, ale głównie są to jednak historie opowiedziane przez trzy kobiece bohaterki i jednego mężczyznę bohatera, czyli ta historia pojawia się w opowieściach, w takich mikroopowieściach bohaterów. Ona nie dominuje, ona jest obecna, ale jest dyskretna i tylko w takich momentach właściwie węzłowych, takich tragicznych, jakoś bardziej się ujawnia. Także ta książka jest chyba dlatego taka atrakcyjna, nie dlatego, że jest to tło historyczne, chociaż to też, bo to budzi różne emocje, zwłaszcza te późniejsze tomy, ten pierwszy może mniej, ale właśnie dlatego, że to jest przez pryzmat takich tragicznych losów kobiet, które zostały pozbawione, nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale żywicieli rodziny.
1: Wszyscy ci, którzy troszeczkę orientują się w życiu na Śląsku, w życiu górników, a jest o tym trochę literatury, zwłaszcza też filmów, to wiedzą, że górnik utrzymywał najczęściej całą rodzinę. Moment, w którym ginie w kopalni, dziś są odprawy, są jakieś emerytury, zapomogi i tak dalej. Kiedyś tak dobrze nie było pod tym względem, więc rzeczywiście to jest osobista wielka tragedia, bo to nie jest tak, że nagle pójdzie sobie ktoś taki do pracy, po prostu trudno, to pójdę do pracy. To tak łatwo i prosto to nie wyglądało. I rzeczywiście to dlatego ja bym był skłonny, nawet wspomniałem o akuszerkach, że tam też dokument, to pierwsza szkoła w CK, wtedy monarchii dla położnych, tam wymyślono, że one nie mogą, te babki chodzić, niech dbają o higienę, więc ich skierowano do szkół. I to też jest tylko jakby prawdziwe tło, bo rzeczywiście babka poszła bohaterki do takiej i tam bohaterka do takiej szkoły. To jest tylko wplecione, ale mamy żywą, prawdziwą historię. Zwykli ludzie opowiadają, przetacza się wojna, jak uciekają po lasach, jak dochodzi do różnych rodzajów przemocy. Ten stosunek też ich do świata, do ludzi, poczucie tożsamości z konkretną ziemią, a nie tylko jakieś poczucie państwowe czy narodowe. Nie wiem, jak w tamtym regionie to wyglądało, ponieważ wspomniała troszeczkę o tych trudnych relacjach polsko-czeszkich, rzeczywiście chyba nieszczególnie jakoś chcemy rozdrapywać. Z Czechami takie jest przeczucie, że bardzo się lubimy, my sobie tam skoczymy do Zlatych Chor na Knedlika, oni tutaj po coś i raczej jest prześnie, fajnie, lepiej nie wyciągać brudów, ale chyba troszeczkę jest takich zaszłości. Czy tam też to wybrzmiewa wśród tych bohaterów?
2: Tak, oczywiście, te zaszłości wybrzmiewają praktycznie na każdym kolejnym etapie. Przed pierwszą wojną, w czasie wojny, potem w 20 roku, no i pod koniec książki najmocniej już w 38, 39. Tylko tak jak powiedziałam, ja sobie bardzo cenię to, że Karin Lednicka stara się o taki rodzaj obiektywizmu, żeby pokazać, że Nie ma jednego winnego.
1: No praktycznie nikt tego nie ma, tak myślę. Nie znam takiej historii, że byłby tylko jeden winny. No, chyba że uznamy Niemcy faszystowskie i ich napaść w 1939, no to tak, tutaj trudno mi jakoś szukać jeszcze innych współwinnych. Można się zastanawiać, czy do tej wojny musiało dojść, ale wszystkie analizy psychologiczne Adolfa Hitlera i patrząc na to, co się działo, raczej była ta wojna nieunikniona i trudno jej w jakikolwiek sposób usprawiedliwić, a zazwyczaj w takich lokalnych, mniejszych konfliktach można byłoby im zapobiec. Wychodzą z ludzi różne czasami rzeczy, a ta iskra, ten zapon czasami wydaje się banalny, wręcz głupi czasami, a zresztą pan jako ambasador w Bośni, możemy też wspomnieć przecież wojnę po rozpadzie byłej Jugosławii, przecież też nagle, też ludzie, którzy z sobą żyli, współżyli, nagle dochodziło do ludobójstwa właściwie i strasznych czystek. Nie wiem, czy ten temat jeszcze tam też jest żywy, myślę, że no, nie da się tego zapomnieć.
3: To znaczy ten temat żyje tam właściwie na każdym kroku. Wystarczy nawiązać jakiś kontakt z ludźmi, którzy tam mieszkają, to niezależnie od tego, od czego by się zaczęła rozmowa, to na pewno ona się skończy na tym, co robiłem w czasie wojny, co moja rodzina robiła. Kiedyś byliśmy z żoną, pojechaliśmy sobie na majówkę na pogranicze bośniacko-chorwackie. Wylądowaliśmy w takim domku Molunat, to jest już w pobliżu granicy z Czarnogórą. Czyli dom na odludziu, bardzo sympatyczni gospodarze. I ponieważ no, już udało nam się po dwóch latach dosyć nieźle opanować język, to zabawne, tam nigdy się w Bośni nie precyzuje się, w jakim języku się rozmawia. Pytanie jest, czy mówisz w naszym języku. Czy to, niezależnie od tego, czy zada to pytanie Chorwat, Bośniak czy Serb. I więc powiem, nauczyliśmy się ich języka, I gospodarz, no tak, jak tylko przychodziliśmy z wędrówki, to przysiadał się do nas do stołu i zaczynał opowiadać i potem zaraz przeskakiwał, a wiecie, tutaj to pole obok, to tutaj to było pole serbskie. I od czasu wojny żaden Serb z rodziny tego właściciela nie miał odwagi, tu przyjechał, ale wiecie dlaczego? Bo w sąsiedniej miejscowości jest taki kościółek, zajrzyjcie do niego. Tam Serbowie strzelali do figur kościelnych. Po prostu nie wiadomo, co z ludzi wychodzi. Rozmowy są rzeczywiście czasami nieprawdopodobne, bo kiedyś w Sarajewie rozmawiałem z sąsiadem, który też całą wojnę spędził w Sarajewie, walczył w okopach, broniąc. Nie wiem, czy pan był w Sarajewie. To nie, jest nie. Miasto takie w dolinie i z górek było ostrzeliwane przez
1: To
3: Serbów.
1: Pamiętam z telewizji jako relację właśnie, że, tak. że to było w dole i z tych gór właśnie cały czas było bombardowane
3: Sarajewo,
1: przerażające.
3: Były zmiany w okopach, ludzie szli na odpoczywać, jedni, drudzy szli do okopów i mówił coś niewyobrażalnego, że nigdy nie było wiadomo, kiedy zacznie się ostrzał, w związku z tym on za każdym razem w plecaku miał jakieś książki. I że tyle książek, ile w czasie wojny przeczytał, to w życiu, w dotychczasowym życiu tego nie przeczytał.
1: No do tego czasami może się zdarzyć, tak bywało już w filmach, że ktoś miał książkę schowaną i kula się tam zatrzymała, więc jeszcze taki pożytek może być z czytania, jak ktoś ma wątpliwości, czy warto czytać, chociaż myślę, że akurat słuchacze audycji o literaturze czytają. Dobrze, jeżeli państwo pozwolicie, to Karen Lednicką zostawimy na razie, ale wrócimy jeszcze do was, dlatego że pani Anna jest autorką jeszcze innych przekładów, a ja tutaj widzę u profesora Marcinkiewicza też no, intrygującą książkę i tu byście tak łatwo nie byli tego w stanie rozszyfrować, ale o tym za chwilę wam opowiemy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i profesor Paweł Marcinkiewicz. Jak już te książki są tutaj, a książki widzę drugoobiegowe, takie, które sam pamiętam z dzieciństwa, czyli wydawane nieoficjalnie. Tutaj próbowałem podglądać. No widzę Hrabala dla czeskiej literatury. Rzecz absolutnie, no, nie znam nikogo, kto by interesował się i nigdy Hrabala nie przeczytał. Ale jest też książka, gdzie nazwiska tłumaczy nie są nazwiskami moich gości, ale okazuje się, że jak to w drugim obiegu bywało, po prostu tłumacze autorzy często się chowali pod pseudonimami i jedną z tych właśnie autorek jest pani Joanna.
2: Ja zacznę od początku. W latach 80. jako uczeń liceum w Opolu pasjonowałem się literaturą czeską, którą można było kupić w kilku niezależnych księgarniach w mieście. I były to książki wydawane przez na przykład Krąg, i tutaj Hrabal, Zbyt głośna samotność, przez oczywiście Nową. Ale też kupiłem książkę wydaną przez Przedświt, Jiří Lederer, Czeskie rozmowy. Bardzo ciekawa książka, która ukazuje kulturę czeską jako taką właśnie kulturę europejską. Ja w ogóle z takim przekonaniem o takiej jakiejś uniwersalnej, europejskiej rozpiętości kultury czeskiej wchodziłem w dowolnej Polski po roku 1989 i wydawało mi się, że jesteśmy jako Polacy zapóźnieni wobec takiej bardzo międzynarodowej, bardzo zachodniej, eksperymentującej literatury czeskiej. No i w Czeskich rozmowach w pewien sposób to moje przekonanie o kulturze czeskiej jako wyższej znalazło swoje uzasadnienie. No i dzisiaj okazało się, że jedną z tłumaczek tej książki, którą kupiłem lat 40 temu, jest profesor Joanna Goszczyńska, która tutaj występuje pod pseudonimem Adam Rajski, więc zupełnie nieprawdopodobna historia dla mnie.
1: Jest prawdopodobna, bo i autorzy piosenek też często ukrywali się, mężczyźni pod kobiecymi, kobiety pod męskimi pseudonimami. Jak ktoś się interesuje Big Beatem, to taka moja druga pasja, to doskonale wie, że nagle się okazuje, jakich mieliśmy świetnych tekściarzy, a to okazuje się tekściarka była, a nie tekściarz. Natomiast to, co powiedziałeś o tej europejskości czeskiej literatury i naszym takim poczuciu, i tutaj rzeczywiście za chwilę będziemy mieli okazję to zweryfikować, to myślę, że do tego przyczyniło się tych kilka wielkich nazwisk, bo chociażby weźmiemy Wojaka Szwejka, no to jest zaliczane w poczet największej literatury. Możemy wymieniać Szwejka, myślę, i tak w naszym też poczuciu, obok Cervantesa, Don Quixota chociażby. Mamy Kafkę, no to też jest nazwisko. No i Kundera, który później wyjeżdża, ale i w czasach, i okresie czeskim, i później. No i myślę, że tutaj te nazwiska zapracowały, oczywiście wspomniany też Hrabal i fantastyczne ekranizacje.
2: Mi się wydaje, że
1: na to poczucie europejskości.
2: Tak, że nas ciągnęło w dół to jakieś bogoojczyźniane jednak powracanie w krąg tematyczny, poromantyczny taki. Zobaczmy na przykład, no jak cudownie potrafi pisać Hrabal na przykład o swoich przerażających przeżyciach podczas pracy w skupie makulatury. Pewnego przedpołudnia rzeźnicy z centrali mięsnej podrzucili mi pełną ciężarówkę krwawych papierów i zakrwawionych tekturowych pudeł. Całe skrzynie papieru, którego nie cierpiałem, bo ten papier wydzielał słodkawy zapach, a ja zawsze byłem od tej roboty pochlapany krwią jak rzeźnik. Dla obrony włożyłem do pierwszej paczki otwartą pochwałę głupoty Erasma z Rotterdamu, w drugiej paczce z pietyzmem złożyłem Don Carlosa, Fryderyka Schillera, a w trzeciej paczce, ażeby również słowo krwawym ciałem się stało, rozwarłem Fryderyka Niczego, Ecce Homo. No jest to dla mnie piękny przykład europejskiej ironii, w której nie ma nic z rozżalania się nad własnym losem, rozdrapywania ran. I wydawało mi się to dobrym kierunkiem dla polskiej literatury w roku 1900. 89, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. No i w pewnym sensie tak się stało, chociaż tak jak wszystko, stało się inaczej niż sądziliśmy.
1: Ja bym nie widział powodu do narzekań. Mamy w końcu uznanych poetów, Herbert, Miłosz, Szymborska, znani w świecie, więc może to jest nasza jakaś siła. Myślę, że kwestia odpowiedniej promocji reklamy, ale pani profesor, czy rzeczywiście czeska literatura jest bardziej europejska, czy rzeczywiście rozpoznawalna? Mamy powód, żeby się wstydzić, bo to mówimy o tych wielkich nazwiskach, no u nas wielkich nazwisk nie brakuje, ale później mam wrażenie, że coraz bardziej z tą czeską literaturą tracimy kontakt, że dopiero w ostatnich latach jest troszeczkę więcej zainteresowania tego, co wydaje się i co pisze się w Czechach. I później też do Słowacji jeszcze przejdziemy, bo trzeba powiedzieć, że do pewnego momentu była to o tym okresie, o którym wspominasz, Paweł, Czechosłowacja, krótko mówiąc. I Słowacy zawsze też byli troszeczkę biedni na tym tle. No, zawsze wszyscy mówili Czesi, czeska literatura, czeskie, wszystko jest czeskie. A Słowacy jakby troszeczkę nie istnieli na tym tle. Bo moim zdaniem ta książka, o której zaczęliśmy rozmawiać, Krzywy Kościół, jest literaturą europejską. Pani też poniekąd powiedziała, że to jest po prostu uniwersalna, światowa literatura, która będzie atrakcyjna wszędzie, myślę.
3: Ja myślę, że my chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę z zasięgu samizdatu, bo tutaj pan profesor przyniósł trzy książki, ale ja niedawno przygotowywałam taką informację na temat czeskiego samizdatu i troszkę to śledziłam. I ilość wydawanych czeskich tekstów w niezależnym obiegu jest zaskakująca. Wychodzi czeska literatura w całej Polsce. Czasami te same teksty wychodzą w różnych czasopismach, tłumaczone przez różnych tłumaczy, bo jak wiadomo, nie było tutaj jakoś koordynacji. I Hrabal jest bardzo popularny. Zbyt głośna samotność była tłumaczona tu w tym wypadku to chyba przez Janka Stachowskiego albo przez Piotra Godleskiego, czyli albo Hartmann. Czyli to jest Paweł Hartmann, to Piotr Godleski. Natomiast chyba bardzo ważną rolę odegrały powieści Kundery. Nieznośna lekkość bytu, Nesnesitelna lekkość byti, która była taką formatywną książką, którą żaden intelektualista, nie tylko z niezależnego kręgu, tylko po prostu każdy, kto się interesował w ogóle literaturą i tym, co się wtedy dzieje, to przeczytał. Natomiast Lederer, o którym pan profesor wspomniał, to był bardzo znanym czeskim dziennikarzem, dysydentem. I ja, jeśli można o czymś wspomnieć, ja oprócz tego przetłumaczyłam jeszcze jedną jego książkę, Moja Polska, Me Polsko, która niestety nie została wydana. Ona była przygotowywana przeze mnie na przełomie 88 i 89 roku. I wydaje mi się, że Przedświt zrobił wtedy pewien błąd, bo uparli się redaktorzy, żeby poszukać źródeł, które były bardzo często parafrazowane. Lederer jako dziennikarz przytaczał wiele informacji z gazet, nie podając źródeł, bo to był esej. I mnie zaczęło zajmować strasznie dużo czasu poszukiwanie tych odnośników. No i wiadomo, co się stało. Przyszedł moment, kiedy niezależne wydawnictwa przestały istnieć, wydawnictwa zależne, nazwijmy to w ten sposób, nie były zainteresowane przez dłuższy czas, no i ta książka nie wyszła.
1: A to jest też taki, myślę, przykład tego, bo pytałem, tak próbowałem też dowiedzieć się o tą taką dziurę, która nam się w pewnym momencie zrobiła, jeżeli chodzi o te kontakty, relacje literackie, intelektualne, jeżeli chodzi o literaturę czeską, że mieliśmy te wielkie nazwiska. Później wiemy też doskonale, że i opozycja współpracowała bardzo ściśle, stąd właśnie ta obecność też ogromna, bo sam mam tego typu wydania, które profesor Marcinkiewicz przywiózł, Kundera właśnie mam w takim wydaniu. Oczywiście kupiłem później już to normalne drukowane, bo tu można oczy stracić, zwłaszcza z wiekiem, żeby to przeczytać, ale lepiej podobno w głowie zostaje, jak się człowiek tak namęczy, żeby przeczytać, rozczytać te samizdatowe, tu dodam dla młodszych słuchaczy, oczywiście podziemne, niezależne wydawnictwa, bo ta nazwa też jest poprawną, oficjalną nazwą na dla tych oficyn właśnie, ale później, tak jak pani mówi, że nie było zainteresowania, bo zaczęliśmy troszeczkę gonić za literaturą lekką, łatwą, przede wszystkim wydawać te zachodnie, sensacyjne książki, horrory, jakieś romanse erotyczne i tak dalej, no bo teoretycznie uznano, że tego jesteśmy spragnieni, a ileż można tą polityką, tym wszystkim, tym życiem intelektualnym, zresztą nawet ten cytat z Hrabala, Hrabal, który uchodzi za takiego dosyć fajnego, prześnego Czecha, piwo, pieski, gospody, prawda, no ale jak ktoś nie wie ecce homo niczego, nie wie co to jest, no to co mu po takim cytacie? Faceta, który pracuje w skupie. Dlaczego on w tym skupie wylądował? No bo intelektualiści lądowali w najtańszych pracach, jak byli niezależni, pyskowali władzy komunistycznej, to albo nie mieli pracy, albo lądowali przy najprostszej, najgorszej robocie. I to jest w takiej pozycji. Jak się tego kontekstu nie zna, no to niestety już cała radość z czytania tego właściwie przepada. I to jest, myślę, też chyba to, co... A wychodzi na to też z tej czeskiej literatury, że no poziom intelektualny był ogromny, erudycyjny, językowy. To jest też ta w pewnym sensie światowość, bo oni byli też czytani chętnie za granicą. Tak myślę. Pani jako tłumaczka i która z tym lata spędziła na pewno wiele lepiej.
3: W przypadku Hrabala to też była taka sytuacja, że ten taki, znaczy w ogóle taki kryzys pomiędzy taka luka wydawnicza, że tutaj niezależne przestały, a te oficjalne wydawnictwa, to ona była spowodowana też kryzysem finansowym. Oficjalne wydawnictwa nie bardzo sobie mogły pozwolić na pewne ryzyko, że będą wydawać książki, które będą no, nieintratne, prawda? Które się nie będą sprzedawać. Ale to była kwestia kilku lat. I potem na przykład książki Hrabala zaczęły wydawać wydawnictwa tworzone już przez pojedyncze osoby, to były właściwie wydawnictwa prywatne, małe wydawnictwa, które jest Hrabal wydawany, cała seria, wszystkie książki po kolei Hrabala są wydawane w wydawnictwie Czuły Barbarzyńca. Mhm. Także to ta luka została tak, szybko...
1: Wcześniej oczywiście dla formalności dodam, że były wydania takie zbiorcze w Piwie, w tak zwanej czarnej celi Biblioteka Prozy Światowej, ale podobno cenzurowane niektóre były. Tutaj trudno mi jest powiedzieć tak w 100%, czy tak rzeczywiście było, na pewno częściowo pewnie tak. Bo...
3: Najstarsze wydania Hrabala to są bardzo wczesne. To są lekcje tańca dla starszych i zaawansowanych i potem taki zbiór opowiadań Bar Świat. A one chyba nie były cenzurowane. Hrabal był stopniowo odkrywany w Polsce. I na pewno takim przełomem to były te wydawnictwa niezależne, te wydawnictwa w niezależnym obiegu.
1: No to prawda.
3: Kiedy Hrabal trafił.
1: No i obsługiwałem jeszcze angielskiego króla.
3: Króla.
1: Jedna z na pewno piękniejszych też historii, jaką można sobie wyobrazić. Oczywiście lubiane u nas też za pewnego rodzaju dystans, że i tak to chyba do dzisiaj jest, że i śmiech, i łzy są bardzo często obecne. Bardzo często zdarza mi się, czy oglądając czeski film, czy czytając jakąś książkę. Nawet współcześnie to się jeszcze o dziwo udaje. Że niby wydaje się, że takie odprosta historia zabawna, nagle wydarza się coś takiego jak z tym kościołem, który się zapada 40 metrów i dostajemy obuchem w głowę. To nie wiem, może to jest jakaś tradycja u nich literacka, nie wiem na czym to polega, ale potrafią to utrzymywać, mam wrażenie, do końca, że o bardzo trudnych, bolesnych sprawach potrafią też to z jednej strony rozładować, troszeczkę nas tak wieść, no bo życie też takie jest, no toczy się, toczy, czasami wydarza się jakaś tragedia, czasami wielka, czasami mała, osobista, jakoś tak jest, że ten dramat, nawet taki mały, urasta do tego właśnie walącego się kościoła, bo dla nas zawsze to tak jest. Osobista tragedia dotyka nas najbardziej, co nam tam doniesienia ze świata. I chyba w tym jakąś siłę widzę. Nie wiem natomiast, czy jesteśmy bardzo na bieżąco, bo wiem, że zainteresowanie czeską literaturą jest. Powstały wydawnictwa, Afera, Książkowe Klimaty starają się, żeby tej czeskiej literatury, bo i Petra Dworakowa chociażby też niezmiernie u nas się cieszy popularnością. Bardzo ważna pisarka. Jest tego trochę. Ale nie wiem, czy wszystko rzeczywiście, czy tak rzeczywiście śledzimy tą czeską literaturę, czy pani sama też jest w stanie, bo wiadomo, że u nas pisze się coraz więcej, pewnie w Czechach podobnie. Czy jeszcze jesteśmy w stanie nad tym zadążyć, żeby to, co wartościowe u nas się ukazywało?
3: Te wydawnictwa, które pan wymienił, to są wydawnictwa małe, niszowe, ale bardzo prężne i rzeczywiście reagują, i to są wydawnictwa, w których właścicielami są
1: Pasjonaci, chciałam powiedzieć,
3: że bardzo młodzi, ale sobie uświadomiłam, że bardzo młodzi to byli wtedy, kiedy zakładali wydawnictwa, teraz już aż tak bardzo młodzi nie są. Ale rzeczywiście na bieżąco śledzą, sami dokonują wyborów i ta literatura najnowsza jest tłumaczona bardzo systematycznie. Natomiast czy ta literatura przetrwa? To czas pokaże. Ale na pewno są jeszcze jakieś luki i warto tłumaczyć również literaturę starszą. Takie luki są wypełniane, bo tłumaczony jest Szkworecki, który jest zwykle wymieniany jako jeden z tych trzech najważniejszych pisarzy, Hrabal, Kundera, Szkworecki. Nie wszystko było tłumaczone. Teraz są też powroty do literatury międzywojennej i są tłumaczone wartościowe dzieła z literatury międzywojennej, modernistycznej. Ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia, ale ja rozumiem taką sytuację, że na tak zwanym rynku czytelniczym jest w tej chwili większe zapotrzebowanie na tą najnowszą literaturę. Być może dlatego, że jest wielu czytelników właśnie młodego

0: do hungarysty pana Leszka Hensela odbijając to i podobnie mamy z Szandorem Marojem w gruncie rzeczy. Też przecież dopiero odkrywany w ostatnich latach i w Polsce z takim wielkim, wielkim wow, jak mówi młodzież. A też przecież pisarz zaczynający jeszcze w międzywojniu. A w tej chwili się rozczytujemy.
1: Znaczy sytuacja literatury węgierskiej w Polsce jest no, znacznie trudniejsza niż literatury czeskiej czy nawet słowackiej. No, rzeczywiście i w okresie rynku podziemnego tych tekstów literackich tłumaczonych z węgierskiego ukazywało się stosunkowo niewiele. W tamtych czasach większy nacisk był kładziony na teksty publicystyczne, mówiące o 56 roku i jak gdyby polityka dominowała. Natomiast nie przebijały się, no Maroi jest odkryciem nie tylko u nas ostatnich lat, bo jednak fakt, że on mieszkał za granicą, no powodował, że Węgrzy też odkryli go dopiero właściwie no, po zmianie systemu, no mniej więcej w tamtym...
0: To jeszcze Imre Kertésza można byłoby wspomnieć też.
1: Tak.
0: Dziś już troszeczkę zapomniane, ale przy okazji, bo tak w programie staram się, żeby podsuwać czy słuchaczom też jakieś lektury, warto do niego wrócić.
1: Ale zupełnie... Z ogromnym trudem przebijała się taka literatura będąca jak gdyby no, zmaganiem ze stylem, poszukująca nowych środków wyrazu. Tutaj na przykład powieści Petera Esterházyego. Akurat Esterházyemu udało się przebić tą granicę i wejść na rynek polski, ale na przykład nie udało się Krasznohorkojemu, obecnemu laureatowi Nagrody Nobla.
0: Teraz wydawanemu dopiero po nagrodzie.
1: Jego książka Szatańskie tango ukazała się na Węgrzech w połowie lat 80. i pamiętam, że wtedy dostałem z wydawnictwa od agencji literackiej na Węgrzech egzemplarz tej książki, żebym zaproponował wydanie w Polsce i żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało tego wydać. Na tekst diabelnie trudny do przetłumaczenia i pełne szapoba dla obecnej tłumaczki, która uporała się z tym zadaniem dla pani Elżbiety Sobolewskiej, ale no, tyle lat książka czekała na wydanie i Krasznohorkoi właściwie teraz dopiero no, zaczyna wkraczać, po Noblu zaczyna wkraczać do polskiej kultury.
0: A jak mówiłem, prawdopodobnie Słowacy mieli z tych wszystkich nacji, o których mówimy, najgorzej, ale o tym porozmawiamy jeszcze w trzeciej części, jeżeli Państwo pozwolicie, ponieważ pani Joanna Goszczyńska i ze słowackiego tłumaczy. Mało tego, zajmuje się pani też słowacką literaturą i kulturą, chociażby Janosikiem, więc no, żeby było też troszeczkę luźniej, bo tak cały czas taka poważne tylko tony, chociaż może się okazać wbrew pozorom, że Janosik, którego ja kojarzyłem też jako Ondraszka dzięki Godkom Śląskim, które miałem w swoim domu w dzieciństwie, babcia mi to czytała, więc dla mnie on zawsze był takim Ondraszkiem też troszeczkę. Zobaczymy, na ile to wszystko prawda i co my tak naprawdę o słowackiej literaturze wiemy, więc za chwilę do Was wracamy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i profesor Paweł Marcinkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Obiecałem, że będziemy teraz o słowackiej literaturze mówili. Oczywiście dla mnie, pewnie tak powszechnie dla większości, jak myślimy Słowacja, no to pewnie Janosik. Oczywiście gdyby nie powstał film, serial Agnieszki Holland i film, to pewnie byśmy myśleli, że Janosik był cały czas polskim zbójnikiem i grał go Perepeczko. A szczęśliwie powstała też ta wersja późniejsza, gdzie nagle uświadomiono, że to jest słowacki, zdecydowanie słowacki zbójnik, ale rzeczywiście o ile tej czeskiej literatury i te wielkie nazwiska, które wspomnieliśmy, światowa literatura, przez długi czas Czechosłowacja i też w powszechnej świadomości no, czeska literatura, mówiliśmy czeska, czeska i czeska. Słowacy po tym, jak odzyskali bardzo późno własne państwo w ogóle uzyskali, no to siłą rzeczy każdemu zależy, żeby tworzyć własną literaturę, pokazać tę literaturę, a mam wrażenie, że jednak poza tym Janosikiem, czy też Ondraszkiem, jak go sobie po śląsku nazwałem, jest to ciągle u nas no, duża biała karta do wypełnienia, że o słowackiej kulturze, literaturze wiemy ciągle niewiele. Nie wiem, jak z pani perspektywy tłumaczki i badaczki też tej literatury to wygląda.
2: Czy tu mam nawiązać do Janosika, czy
1: Możemy nawiązać, że rzeczywiście na Janosiku się zaczyna i kończy nasza znajomość słowackiej kultury. Bo zakładam, że Janosik oczywiście był też postacią, która nie tylko w podaniach, legendach, ale w końcu na karty baśni, legend i literatury też trafiała, więc być może jest takim emblematycznym dla nich ważną postacią, na której budują też swoją tożsamość, bo literatura to także tożsamość narodowa, prawda, w tym przypadku.
2: Tak, dla Słowaków Janosik jest zdecydowanie bohaterem narodowym w literaturze. W literaturze literatura romantyczna go wyniosła na piedestał i tam już został. W różnych innych tekstach jest różnie traktowany, ale jest też ogromna różnica, jak on funkcjonuje właśnie w takiej zbiorowej świadomości polskiej, a jak funkcjonuje w zbiorowej świadomości słowackiej. Bo u nas funkcjonuje jako ten bohater, który bogatym odbierał, a biednym dawał. Natomiast ten aspekt w literaturze słowackiej jest zdecydowanie odsunięty na dalszy plan, a przede wszystkim Janosik jest wykreowany na bohatera narodowego. Ale ja bym jeszcze, jeśli pan pozwoli, wtrąciła króciutką anegdotę, bo ja się cieszę, że pan powiedział, że okazało się, że nie jest bohaterem, że Janosik nie był Polakiem. Ja po napisaniu książki Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku miałam spotkania autorskie w różnych miejscach. I bardzo często zaczynało się od tego, że jak się zaczynała dyskusja, to padało pytanie, czy był Polakiem, czy był Słowakiem. Więc kiedyś na takim spotkaniu ja zaczęłam od tego, że proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacząć moje spotkanie od stwierdzenia, że Janosik nie był Polakiem i może to będzie taki punkt wyjścia. Janosik był Słowak, urodził się w Tierchowej, czy tam w pobliżu Tierchowej i jest bohaterem narodowym słowackim. Potem rozwijam wątek, omawiam i na zakończenie tego spotkania wstaje taki pan i mówi tak, ale tak naprawdę to niech nam pani powie, on był Polakiem czy Słowakiem? No i tak, mówiąc kolokwialnie, ręce mi opadły, bo całe to moje wprowadzenie okazało się nadaremne. Chyba troszkę Janosik jest teraz odsunięty już w cień i już się tak chyba Władimir Mecziar był ostatnim takim politykiem, który był porównywany z mentalnością Janosika. A jeśli chodzi o słowacką literaturę w ogóle u nas, to mam wrażenie, że też sporo się robi, sporo się tłumaczy, z tym, że tak, po pierwsze literatura słowacka jednak jest mniejszą literaturą, po drugie jest mniej tłumaczy z literatury słowackiej, no, a po trzecie chyba jednak nie jest tak popularna, co wcale nie znaczy, że jest gorsza. Bo jest naprawdę dużo dobrych tekstów też w literaturze słowackiej.
1: No tak, gdybym miał, bez głowy będę mówił, najwyżej trudno się skompromituje, to taką książką, która na pewno na Słowacji się toczyła, Sklep przy głównej ulicy, jak pamiętam, wojenna, bo tam też no, z czasów II wojny i chyba pamiętam do dzisiaj, to były też kwestie pakowania i prześladowań Żydów, ale to też właśnie wydano w czasach czechosłowackich i tylko wiem, że na Słowacji, na pewno w jakimś słowackim miasteczku czy wiosce się akcja toczyła, no, też była później filmowana, ale jak pamiętam, kiedy Szczygieł wydawał swoją serię wielkiej literatury czeskiej, to ona się ukazała w tej serii, więc znowu zaliczona w poczet literatury czeskiej, chociaż akcja toczyła się teoretycznie w słowackim, jak pamiętam, miasteczku, więc znowu coś tam im uszczknięto i zabrano, prawda? No były te studia słynne telewizyjne, bo osobna Praga robiła swoje kreskówki i bajki z dzieciństwa, że rozładuje atmosferę. Osobno było studio w Bratysławie, więc jakby takie dwa, ale też bardzo długo jakby nie było tej świadomości, prawda? Co było, wszystko było znowu czeskie. No, że jest mniejsza w sensie, że Słowacja jest mniejszym, mniej ludnym krajem. Dużo też jest tam mniejszości, bardzo duża mniejszość, chociażby romska, której w Czechach nie ma aż w takiej skali. Dużo też tak zwanych górali, jak mówimy, tych terenów górskich, a więc nie tak bardzo zaludnionych terenów. No i zastanawiałem się, myślałem, że może tym tropem tak próbowałem pójść, że może budując tą swoją tożsamość po zyskaniu niepodległości, może właśnie próbowali tworzyć literaturę taką dosyć hermetyczną, właśnie narodową, tożsamościową, która była taką bardzo wewnętrzną, mniej atrakcyjną dla świata, zanim pojawili się tacy też eksperymentatorzy, o czym też pan ambasador powiedział, bo i ty, Paweł Marcinkiewicz, też wspominał, profesor, że ta literatura czeska, w dużym stopniu węgierska, to były literatury eksperymentujące, szukających nowych form, języków normalnych, więc bardzo trudne z tego powodu też do przekładu, prawda? Na Słowaków to nagle miałoby wszystko spaść już w latach 90. Trudno. Nie da się też cofnąć, robić nagle eksperymentów, prawda, literackich i nie wiadomo czego.
2: Tutaj bym nie do końca się zgadzała, dlatego że Słowacy mają swoje 5 minut. Literatura słowacka w czasach